Część druga suity Re Just Sons Wojciecha Błażejczyka. To za nami. I wracamy do pięknych interpretacji skrzypcowo-fortepianowej muzyki Józefa Elsnera, sonat nagranych przez skrzypka Krystiana Danowicza i pianistę Roberta Morawskiego. Oto w ich interpretacji sonata Es-dur, trzecia z op. 10 w dwóch zaledwie częściach.

Andantino con variazioni to część druga i przed nią część pierwsza, oznaczona jako Allegro. Była to sonata Es-dur, opus 10, numer 3 Józefa Elsnera, a zabrzmiała nocną porą w radiowej dwójce w wykonaniu skrzypka Krystiana Danowicza i pianisty Roberta Morawskiego. A teraz proponuję coś w zupełnie innym stylu. Zrobimy skok z końca XVIII stulecia do 2020 roku. 6 lat temu krakowski kompozytor Piotr Peszat skomponował utwór przeznaczony na fortepian Live Electronics, czyli przekształcanie dźwięków na żywo i dodatkowo jeszcze taśmę, czyli warstwę elektroniczną zapisaną na stałe w pliku dźwiękowym. Nazywa się ten plik obecnie audio playbackiem. De Piano Was a Paul, taki jest tytuł utworu, który nagrała Małgorzata Walentynowicz. Sporo czeka nas w nim niespodzianek. Zapraszam.

0: Who are you?
1: Fortepian z elektroniką w kompozycji Piotra Peszata zatytułowanej The Piano Was a Pole grała Małgorzata Walentynowicz. To była współczesna muzyka na klasyczny instrument z elektroniką, a przed nami utwór na flet i taśmy z przełomu 1981 i 2 roku, czyli sprzed 45 lat. Głowa Orfeusza II Elżbiety Sikory. Kompozycja zamówiona przez Paryskie Centrum Muzyki Elektroakustycznej IRCAM i tam zrealizowana, proszę posłuchać, na flecie grać będzie Emmanuel Offel.

Emmanuel Ophel grał na flecie, do tego elektronika zrealizowana w paryskim Irkamie, a była to muzyka Elżbiety Sikory zatytułowana Głowa Orfeusza 2.

I'm sorry.

Yeah.

Ja.

Wojciech Błażejczyk, jego obiektofony, głosy, perkusyjne pętle i nagrania terenowe. To były kolejne tej nocy utwory z najnowszej płyty Błażejczyka zatytułowanej Reused Sounds. A teraz proponuję dawkę potężnej perkusyjnej energii zawartej w utworze Marcina Błażewicza z roku 1997. Tytuł utworu Ineffabilis. Ten krążek to rzecz o hałasie. Tak pisze w książeczce dołączonej do krążka, który wieńczy muzyka Błażewicza, i w rzeczy samej to będzie pobudka. A gra Leszek Lorent.

wielkie poruszenie, wielki łuk i eksplozja perkusyjnej energii. Tak kończy się przegląd utworów na multiperkusję na płycie Leszka Lorenta, którą otwiera muzyka Janisa Ksenakisa, a wieńczy ta potężna kompozycja Marcina Błażewicza, która wybrzmiała przed chwilą. Ineffabilis to tytuł utworu, co przetłumaczyć można jako nieopisany. Multiperkusja w rękach Leszka Lorenta to za nami, a przed nami znów skok do współczesności. Po kompozycji z 1997 roku proponuje utwór z roku 2017. Muzyka sklepu spożywczego. To utwór Piotra Peszata, przeznaczony na fortepian i dwukanałową taśmę, czy dwukanałowy audio playback. Na fortepianie gra Małgorzata Walentynowicz.

Fortepian i taśma w muzyce Piotra Peszata zatytułowanej Muzyka sklepu spożywczego. Wykonawczynią utworu była znakomita pianistka Małgorzata Walentynowicz. I znów ruchem konika szachowego krążymy między elektroniką z instrumentami w realizacji współczesnej, a muzyką komponowaną na wiolonczele i taśmę 36 lat temu, w 1990 roku. Elżbieta Sikora skomponowała wtedy suitę. To było zamówienie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, a artystka realizowała je zarówno w Warszawie w Studiu Eksperymentalnym, jak i w Paryżu. Na wiolonczeli grać będzie Dawid Simpson. Introdukcja, scherzo, largo, kadenca i finale klasyczne są oznaczenie kolejnych części tego utworu.

Bacha z jego najnowszej płyty Reused Sounds. Część piąta, przeznaczona na najsłynniejszy obiektofon Błażejczyka, czyli suszarkofon, a także brum i nagrania terenowe. Tymczasem czerwcowa noc będzie się już pomału zamieniać w dzień, a na najbliższe minuty zaplanowałam dwie ostatnie odsłony dialogu między instrumentem a taśmą w muzyce Elżbiety Sikory sprzed 33 lat, a instrumentem i elektroniką w utworze z 2024 roku Piotra Peszata. Fortepian, sampler i dwukanałowa taśma, czyli audio playback, to materiał dźwiękowy kompozycji Peszata zatytułowanej Plant Concerto with Piano Song. Tytuł nawiązuje do słynnego utworu Jonathana Harvey'a Bird Concerto with Piano Song, a nagrała go pianistka Małgorzata Walentynowicz. Proszę posłuchać.

Blunt Concerto with Piano Song, utwór Piotra Peszata, grała Małgorzata Walentynowicz na fortepianie z użyciem taśmy, czyli jak współcześnie określamy ten rodzaj nagrania, audio playback. I w dialogu z muzyką Peszata z 24 roku proponuje utwór Elżbiety Sikory z roku 93. To będzie suita druga na klawesyn i taśmę. Powstała na zamówienie słynnego paryskiego Centrum Muzyki Elektroakustycznej JEREM dla wielkiej klawesynistki tamtego czasu Elżbiety Chojnackiej, która, przypomnijmy, zmarła 28 maja 2017 roku w Paryżu. My słuchamy nagrania współczesnej damy klawesynu Gośki Swording, która studiowała przede wszystkim w Holandii u Annelie de Man, ale także w Salzburgu u Elżbiety Chojnackiej. Przed nami suita druga Elżbiety Sikory.

Za nami muzyka Elżbiety Sikory. Kolejne części tego cyklu to Allegro Manon Troppo, Largo, La Valse i Finale. A była to suita na klawesyn i taśmę skomponowana dla Elżbiety Chojnackiej. My słuchaliśmy interpretacji jej wychowanki Gośki Sforting. I tak zamykamy rozdział poświęcony polskiej muzyce na instrument

taśmą w dwóch odsłonach, współczesnej Piotra Peszata i z lat 80. i 90. minionego stulecia w utworach Elżbiety Sikory. Teraz otwieramy nowy rozdział muzyki wokalnej, religijnej Juliusza Łuciuka. Łuciuk urodził się 100 lat temu. Za nieco ponad pół roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin tego wybitnego twórcy wokalnej muzyki religijnej. Łuciuk zmarł 17 października 2000 roku, a ja proponuję dziś jego suitę maryjną do słów księdza Jana Twardowskiego, przeznaczoną na chór mieszany a cappella w wykonaniu chóru Cantica Cantamus prowadzonego przez Violettę Bielecką. Nagranie zrealizowane zostało w grudniu 2001 roku w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego.

Wysłuchaliśmy dzieła Juliusza Łuciuka. To była suita maryjna do słów księdza Jana Twardowskiego. Śpiewał chór Cantica Cantamus prowadzony przez Violettę Bielecką. I do religijnej twórczości Łuciuka, którego setne urodziny obchodzić będziemy 1 stycznia przyszłego roku, wrócimy za mniej więcej 3 kwadranse. A teraz zapraszam na ostatnią odsłonę nowego cyklu Wojciecha Błażejczyka Re Just Son.

Instagram.

I'm going to go to the next one.

0: 三次元素。
1: Just go.

Na instrumentach grał kompozytor tego utworu, czyli na czterech gitarach elektrycznych i używał też głośnika Bluetooth. A wysłuchaliśmy najobszerniejszej kompozycji Wojciecha Błażejczyka z jego nowej płyty Re Just Sounds.

Fantazji Polskiej w programie drugim Polskiego Radia. Za nami nowy wątek audycji. Muzyka maryjna w opracowaniu XVIII-wiecznego kompozytora Marcina Józefa Żebrowskiego i w wykonaniu wrocławskiego zespołu prowadzonego przez Andrzeja Kosendiaka, Wrocław Barok Ensemble. Hymn Ave Maris Stella i antyfona Beatam Me Dicant. Do tych nagrań zarejestrowanych w 2021 roku wrócimy za chwil kilka. A teraz wracamy do muzyki religijnej Juliusza Łuciuka. I to również będzie muzyka maryjna, litania do Matki Bożej Supraślskiej. Utwór przeznaczony na alt solo, chór mieszany i orkiestrę kameralną. Altem śpiewać będzie Jadwiga Rappe, a wraz z solistką zespoły chór Cantica Cantamus, przygotowany przez Violettę Bielecką oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie z organami. Całość pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

To była litania do Matki Bożej Supraślskiej Juliusza Łuciuka. Z solową altową partią w wykonaniu Jadwigi Rappe śpiewał też chór Cantica Cantamus prowadzony przez Violettę Bielecką, a grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Całość przygotował i prowadził Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Allegro andante i w części finałowej rondo w tempie allegretto. To była sonata F-dur op. 10 numer 1 Józefa Elsnera z płyty zatytułowanej Tribute to Józef Elsner. Na skrzypcach grał Christian Danowicz, na fortepianie Robert Morawski. I po tych pięknych interpretacjach muzyki Józefa Elsnera wracamy do muzyki religijnej, do maryjnych kompozycji Marcina Józefa Żebrowskiego.

Maryjne wątki z muzycznym opracowaniem Magnifikatu na czele. Kilka lat temu Andrzej Kosendiak z Wrocławską Orkiestrą Barokową, zespołem wokalno-instrumentalnym, przygotowali unikatową płytę z kompozycjami religijnymi, skoncentrowanymi na tekstach maryjnych, Marcina Józefa Żebrowskiego. Dziś o poranku w Radiowej Dwójce słuchamy obszernych fragmentów tego repertuaru.

Jeżeli pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Psalm 127 w łacińskiej wersji językowej opracował muzycznie Marcin Józef Żebrowski. Kompozytor okresu przedklasycznego, o którym wiemy niewiele. Zachowały się pewne informacje na jego temat przechowywane w archiwum ojca.

w Paulinów na Jasnej Górze. Żebrowski był członkiem jasnogórskiej kapeli, był śpiewakiem, skrzypkiem i kompozytorem. A jego maryjny repertuar kilka lat temu nagrał zespół Wrocław Barok Ensemble, prowadzony przez Andrzeja Kosendiaka. To teraz na przywitanie dnia proponuję muzykę Macieja Zielińskiego, przeznaczoną na obój i fortepian. Tytuł utworu? Lutosławski in memoriam, a grają na oboju Tytus Wojnowicz i na fortepianie Grzegorz Gorczyca.

Na oboju grał Tytus Wojnowicz, na fortepianie Grzegorz Gorczyca, a był to utwór Macieja Zielińskiego, Lutosławski in memoriam. I na sam koniec naszego wielogodzinnego spotkania z muzyką polską, zanim na dobre rozpocznie się dzień i sobotni poranek dwójki, proponuję muzykę Fryderyka Chopina pod palcami Julii Łozowskiej. I mówię już do usłyszenia. Ewa Szczecińska.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół kieruje nasz wzrok ku niepokalanemu sercu Maryi. Nie jest to przypadek. Serce Matki jest najbliżej serca Syna. Maryja w wyjątkowy sposób przyjęła Bożą miłość i całym swoim życiem odpowiedziała na nią zaufaniem, posłuszeństwem i wiernością. Dzisiejsze czytania pomagają zrozumieć, czym jest serce Maryi i dlaczego Kościół stawia je nam za wzór. Najpierw Izajasz mówi o radości człowieka, który doświadcza zbawienia pochodzącego od Boga. Słyszymy słowa pełne wdzięczności i zachwytu. Ogromnie weselę się w Panu. Bóg ubiera człowieka w szatę zbawienia i okrywa płaszczem sprawiedliwości. To obraz Bożej łaski, która jest w stanie przemienić życie. Słowa te w szczególny sposób odnoszą się do Maryi. Od początku swojego istnienia została obdarowana wyjątkową łaską, a odpowiedziała na ten dar całym sercem. Jej życie stało się przestrzenią, w której Bóg mógł działać bez żadnych przeszkód. Dzisiejszy psalm zaczerpnięty z pieśni Anny również jest modlitwą uwielbienia. Anna raduje się Bogiem, który podnosi ubogich i okazuje swoją moc tam, gdzie człowiek doświadcza własnej słabości. W tych słowach łatwo odnaleźć echo Magnificat, pieśni Maryi, wypowiedzianej podczas nawiedzenia świętej Elżbiety. Maryja dobrze wiedziała, że wszystko, czym jest, zawdzięcza Bogu. Nie skupiała uwagi na sobie. Jej serce było zwrócone ku Panu. Dlatego mogła powiedzieć: wielbi dusza moja Pana. Ewangelia prowadzi nas do świątyni jerozolimskiej. 12-letni Jezus pozostaje tam po zakończonych świątecznych uroczystościach. Maryja i Józef przez 3 dni szukają go z bólem i niepokojem. Gdy odnajdują go wśród nauczycieli, słyszą słowa, których sensu jeszcze do końca nie rozumieją. To wydarzenie pokazuje, że również Maryja przechodziła drogę wiary. Nie wiedziała wszystkiego od początku. Nie otrzymała odpowiedzi na każde pytanie. Musiała stopniowo odkrywać tajemnicę swojego Syna. Szczególnie ważne są ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii. Matka Jego zachowywała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. To właśnie one najlepiej ukazują sens dzisiejszego wspomnienia. Bo serce Maryi jest sercem, które słucha. Jest sercem, które pamięta i rozważa Boże działanie. Maryja stara się odkrywać głębszy sens wydarzeń, nawet wtedy, kiedy są one trudne do zrozumienia. Takie podejście jest bardzo potrzebne także współczesnemu człowiekowi. W świecie pełnym pośpiechu, informacji i ciągłych zmian łatwo zatrzymać się tylko na powierzchni wydarzeń. Maryja uczy czegoś innego. Uczy ciszy, refleksji i cierpliwego wsłuchiwania się w Boga. Niepokalane serce Maryi jest również sercem wyjątkowo wiernym. Od zwiastowania aż po krzyż Maryja pozostaje przy swoim Synu. Nie opuszcza go wtedy, gdy droga staje się trudna. Nie wycofuje się, kiedy pojawia się cierpienie i niezrozumienie. Jej wierność wyrasta z głębokiego zaufania Bogu. W dzisiejszej liturgii nie chodzi jedynie o podziwianie Maryi. Kościół ukazuje ją jako wzór dla wszystkich wierzących. Jej serce przypomina, że wiara dojrzewa przez słuchanie Słowa Bożego, przez modlitwę i przez codzienną wierność. Maryja nie dokonała wielkich rzeczy własnymi siłami. Pozwoliła działać Bogu. W tym tkwi tajemnica jej świętości. Była całkowicie otwarta na Jego wolę i ufała Mu nawet wtedy, kiedy nie wszystko zrozumiała. Dzisiejsze czytania zachęcają, aby uczyć się od Maryi serca pokornego, uważnego i wiernego. Serca, które potrafi zachowywać Boże Słowo, rozważać je i pozwalać Mu przemieniać codzienne życie. Patrząc zatem na niepokalane serce Maryi, odkrywamy drogę prowadzącą do Chrystusa. To droga zaufania, modlitwy i wytrwałości. Maryja pokazuje, że człowiek najpełniej odnajduje sens swojego życia wtedy, kiedy pozwala Bogu działać w swoim sercu i prowadzić się Jego miłości.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: reclame.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam!
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest siódma. Witamy w sobotnim poranku dwójki. Za konsoletą dziś Magdalena Wojtulanis. Nad całością porannej audycji czuwa Patrycja Cisza, przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Dzisiaj mamy sobotę, 13 czerwca, 164 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.14, zajdzie o 20.56, a imieniny obchodzą Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Antoni oraz Lucjan. Wszystkim solenizantkom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Aldona Łaniewska-Wołka.
1: Dzień dobry Państwu. Już o 11 na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”.
2: 29. piknik naukowy to ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski oraz z zagranicy.
3: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu.
2: Mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
3: I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień.
2: To wydarzenie dla każdego, dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata, mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
4: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy.
2: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa dziś od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Na pikniku naukowym będzie także program drugi. W południe nadamy stamtąd audycję Zielona Dwójka. Tematem spotkania będzie wpływ topnienia lodowców na zasoby wodne Ziemi. Jakie fantazje, obrazy i doświadczenia ciała są akceptowane w teatrze, a jakie muszą dopiero się w nim rozgościć? Na to pytanie odpowiedzi szuka reżyserka Weronika Szczawińska w swoim najnowszym spektaklu Strach przed lataniem, którego premiera odbędzie się wieczorem na scenie TR Warszawa. Kultura feministyczna powieści z lat 70. ma być lustrem do tego, jak postrzegamy kobiecość dziś, tłumaczy reżyserka.
5: To, co jest dla nas istotne, to żeby osoby widzowskie nie tylko te ciała na scenie widzieli, ale też żeby je odczuwali. Więc jakby staramy się budować takie obrazy, które nie tylko coś reprezentują, ale przede wszystkim dają jakiś taki rodzaj cielesnego, fizjologicznego czy fizycznego doświadczenia.

0: doświadczenia. Postaci w pięknych kostiumach autorstwa Marty Szypulskiej będą kłębiły się po scenie w różnych zabawnych konfiguracjach. Myślę, że też ten humor z powieści Strach przed lataniem tutaj będzie poprzez to jakoś się zaznaczał.
1: Premiera spektaklu Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej dziś o 19:00 na scenie TR Warszawa. Tymczasem w Krakowie przed nami finisażowy weekend w Muzeum Mocak. To już ostatnia okazja, by zobaczyć zamykane jutro wystawy Ewy Partum, Tojen oraz Anet Kelm. Mocak zaprasza na finisażowe oprowadzania, stanowiska warsztatowe na wystawach i spotkanie ze spółdzielnią muzyczną. Poza tym wciąż przed wejściem do muzeum oglądać można instalację Gniazdo Katarzyny Krakowiak-Bałki.
2: Tą główną inspiracją do tego projektu były ptaki tkacze, które właściwie występują w środkowej Afryce i południowej. Takie konstrukcje, które kiedyś występowały tylko na drzewach, teraz już również występują na słupach elektrycznych albo też adoptują różne przestrzenie stworzone przez człowieka, ale są gniazda tworzone po 80 lat. Gniazda, które mieszka od 400 do 800 osobników.
1: Projekt Katarzyny Krakowiak-Bałki wchodzi w dialog z tożsamością Zabłocia, gdzie znajduje się Muzeum Mocak. W dzielnicy istniały kiedyś fabryki kabli. Tworząc instalację Gniazdo, Krakowiak sięga po kilometry przewodów, które jako poprodukcyjny odrzut utraciły swoją pierwotną funkcję. Tradycje weselne są z kolei motywem przewodnim pikniku międzykulturowego Wymienialnia Tradycji. Na to wydarzenie po raz czwarty zaprasza Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W tym roku skansen gości przedstawicieli z Polski, Ukrainy, Białorusi, Chin oraz po raz pierwszy z Turcji, zapowiada Olga Kwiatkowska, kierowniczka działu edukacji toruńskiego skansenu.
3: Będziemy gościli Teatr Mozaika z przedstawieniem Wszystko ptactwo tańcuje. Mamy też propozycje, które wiążą się z pieśniami weselnymi. Będziecie Państwo mogli też zobaczyć dużo elementów związanych ze strojami tradycyjnymi z różnych stron Ukrainy. Będzie można się nauczyć motania chustek na przykład. Pokaz tego, jak zdobi się za pomocą henny skórę panny młodej. Będzie też bardzo ciekawy występ tureckiej opowieści muzyczne z wykorzystaniem instrumentów wywodzących się z Turcji.
1: Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu dziś od 15:00. Zaproszeniem do Torunia kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
5: Dziś w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze oraz lokalnie grad. Wysokość opadów do około 15 mm, na północy i północnym wschodzie lokalnie do 20. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem około 16 stopni Celsjusza. A wiatr będzie słaby lub umiarkowany, porwisty zachodni i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie kraju początkowo południowy, w czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
10: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
13: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
2: Jest 8 minut po 7. Za kilka minut powiem Państwu, co przygotowaliśmy na to dzisiejsze poranne spotkanie. Teraz posłuchajmy wspólnie muzyki Jana Sebastiana Bacha.

Fragment sonaty na skrzypce i fortepiana dur Jana Sebastiana Bacha grali Nicolas Dotricour i Juho Pohjonen. 12 minut, a właściwie prawie 13 minut po godzinie 7. Zbliża się już koniec wiosny, początek lata przed nami, a wraz z nim także początek sezonu na festiwale. I myślę, że w najbliższe soboty często będziemy na różne festiwale muzyki świata, muzyki folkowej.

radiowej i tradycyjnej zaglądać. Tak będzie także dzisiaj. Zaprosimy Państwa na rozpoczynający się właśnie dziś, 18 już festiwal Etno Kraków rozstaje, ale także będziemy zaglądać na trwający festiwal Etnoport. Przypomnę, jutro na antenach Polskiego Radia aż dwa razy spotkania z poznańskim festiwalem, bo o 11 w Polskim Radiu Dzieciom specjalne wydanie audycji.

piękne. I dziś płyta tego zespołu, a właściwie projektu Wojciecha Jachny do zdobycia także w naszej porannej płytowej zabawie. To będzie oczywiście rzecz o Annie Jachninie. Przepięknie wydana płyta na winylu. Co jeszcze w poranku? Jak zawsze oczywiście historia polskiego folku i kolejna opowieść o ziołach i roślinach ważnych w polskiej tradycji ludowej. Cofniemy się troszkę, aby dowiedzieć się, co działo się na festiwalu Roztrąb, to tydzień temu, ale także wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć 17. Dzień Dziecka w Żelazowej Woli, który za tydzień z kolei w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina się odbędzie pod hasłem Frycek w kosmosie, bardzo intrygującym. No i oczywiście będziemy zapraszać na spotkanie z nami już dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będziemy tam jak co roku z państwem. A szczególnie zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Nowak i specjalnym wydaniem audycji Zielona Dwójka. Kasia odwiedzi nas po 9:00, aby nieco odsłonić tajemnicy swojego dzisiejszego spotkania w ramach pikniku naukowego. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z Dwójką.

0: A to oczywiście tercet Imperial z płyty Prymat. Zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, a ich debiutancka płyta, przypomnijmy, miała premierę na tegorocznym festiwalu folkowym Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 7.
1: Kalendarium.
0: Sześć lat temu urodził się Andrzej Mularczyk, autor scenariuszy do wielu filmów i seriali, takich jak Sami Swoi oraz Nie ma mocnych. Również 96 lat temu na świat przyszedł Ryszard Kukliński, oficer sztabu generalnego, który przekazał amerykańskiemu wywiadowi informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a także inne tajemnice Układu Warszawskiego. Co poza tym wydarzyło się 13 czerwca, opowie o tym państwu Maria Czok.
2: Dzisiejsze wertowanie kalendarza zaczynamy od bywania. Bywaj mi, bywaj.

0: Bywaj mi bywaj w wykonaniu jubilatki, ponieważ 72 lata temu urodziła się Antonina Krzysztoń.
1: Każdy widzi w swój sposób życie, prawda? Znaczy, że czasami te linie się nawet nie przecinają. Albo przecinają się tylko w jakichś tam, wiesz, zdarzeniach takich, których już nie można inaczej zinterpretować.
2: Nie pytaj, miły, gdzie ja chodziłam.
0: Serdeczne życzenia dla jubilatki Antoniny Krzysztoń, a do grona świętujących dołącza też 69-letni Michał Bajor.
3: Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak Kai.
4: Bywa, że jestem w siódmym niebie, jak oglądam dobre filmy, na przykład. Natomiast z całą pewnością nie jestem w siódmym niebie, jak jestem na scenie. Nie mam w sobie na tyle kindersztuby zawodowej, że kiedy stoję na scenie, to wiem, że jestem oddany czy piosence, czy roli, ale nie, że kocham się w tym z wzajemnością, z samym sobie. Nie. Jestem artystą, który nie słucha swoich płyt. Jestem artystą, który nie ogląda swoich filmów. To znaczy nie, że w ogóle.

0: Na premierze tak.
1: A po nagraniu. Potem nie?
0: No bo potem uważam, że to się wpada właśnie w takie samo uwielbienie, w taką jakąś rodzaju
1: próżność. A sprawia to panu przyjemność, jak pan słyszy Bajora, głos Bajora?
0: Nie bardzo właśnie.
2: Dziś, szanowni państwo, liczne grono świętujących artystów, wśród nich także Cezary Pazura. Aktor kończy dziś 64 lata, a ciekawostką jest, że w tajemnicy przed rodzicami, gdy był jeszcze dzieckiem, zapisał się do szkoły muzycznej.
3: Co tu robisz, chłopcze? Ja mówię, dzień dobry, nazywam się Cezary Pazura, a ty jesteś synem może pana Pazury z Niewiadowa? Bo mój tata uczył śpiewu i prowadził chór i my z tym chórem mieliśmy zawsze duże osiągnięcia w mieście i w województwie. Tak, tak, a co ty chcesz, chłopczyku, tutaj? Ja mówię, chciałbym cię zapisać do szkoły muzycznej. Ona mówi, synku, ale rekrutacja była w czerwcu, a już jest wrzesień, to już za późno, już nie mamy miejsc. Ja mówię, aha, co chciałbyś robić, synku? Ja mówię, chciałbym tak grać sobie na fortepianie i śpiewać. Ona mówi, aha, to ciekawe. Mówi, ale już na fortepianie nie mamy miejsca. Może być klarnet? A ja nie wiedziałem, co to jest klarnet. Ja mówię, tak.
2: I kontynuujemy wertowanie kalendarza, a skoro była już mowa o Cezarym Pazurze, warto na chwilę zostać w kinie. Tam 49 lat temu miała miejsce premiera obrazu Kochaj albo rzuć w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
4: W tej swojej pracy to się odbijam w różnych lustrach, prawda? Jednym z nich to może być publiczność, w innym nagrody. Jednym z luster jest to, że nasz film został doceniony przez ludzi ze środowiska, ludzi, którzy wiedzą, jak się robi filmy. I to jest dla mnie bardzo ważne. Najważniejszym lustrem to chyba jest jednak perspektywa czasu, to znaczy, czy ten film, który zrobiliśmy, będzie się bronił po 10 latach.
5: Chcieliśmy państwa poinformować, że temperatura w Warszawie wynosi plus 7 stopni Celsjusza, czas lokalny jest godzina.
2: W przypadku tego filmu weryfikacja przebiega pozytywnie nawet po wielu, wielu latach. I na koniec jeszcze jedno wspomnienie. 42 lata temu odszedł Karol Małcużyński, dziennikarz, publicysta i warszawianista.
6: To się mogło zdarzyć tylko zaraz po wojnie, żeby człowiekowi, który nie ma żadnego doświadczenia, żadnego nazwiska, żadnego stażu, zaproponowano tak odpowiedzialną pracę jak obsłużenie procesu norymberskiego. Ale po prostu wtedy w Polsce nie było ludzi, brało się, kto był pod ręką. Ja wtedy, muszę powiedzieć, zdawałem sobie z tego sprawę, że to taki zakręt życiowy, że człowiek właściwie wybiera nową drogę zupełnie. No i tak już zostało.
2: Archiwalna wypowiedź Karola Małcużyńskiego.
7: A archiwa przeglądała dzisiaj Maria Czok.

Zespół Lunarie, w zeszłym roku jeszcze Lunaria, laureatki Nagrody Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina podczas ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, a za tydzień wystąpią na festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Więcej o tym festiwalu, tak jak zapowiadałem, mniej więcej za 2 godziny w sobotnim poranku Dwójki, a już teraz mamy dla Państwa zaproszenie na takie dosyć niezwykłe wydarzenie. Zapraszamy na audycję Źródła w najbliższy czwartek, dostępną dla słuchaczy w studiu imienia Władysława Szpilmana. Oczywiście jak zawsze o 12:00, a powodem jest wizyta u nas ekipy organizatorów, ale także artystów, muzyków z Beskidów. Organizatorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tydzień Kultury Beskidzkiej rozpocznie się za nieco ponad miesiąc i tam też będziemy dla Państwa, żeby relacjonować ten festiwal, a na razie górale z Beskidów przyjeżdżają do nas. Przypomnę, w najbliższy czwartek, 18 czerwca o 12:00 w studiu imienia Władysława Szpilmana, rozmowa i muzyka góralska na żywo. Jeśli chcą Państwo się wybrać, to proszę teraz dzwonić 22 645 22 22.

0: Zespół Kurbasy to z kolei gwiazdy festiwalu Nowa Tradycja sprzed kilku lat. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 7:33.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Dziś już od 11 zapraszamy Państwa na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Być może wbrew pozorom naukowcy bardzo dużo wiedzą o marzeniach, od których zwykle zaczynają się największe odkrycia i osiągnięcia. Miejmy nadzieję, że marzenie o pokoju dla Ukrainy również uda się zrealizować. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej, czyta Krzysztof Kwiatkowski.
2: Dmytro Łazutkin. Marzenia. Moja 4-letnia córka spytała mnie, a jak to jest marzyć? Odpowiadam, bardzo łatwo. Marzyć to wyobrażać sobie, że to, czego bardzo chcesz, spełniłeś.

Dobrze, mówi ona. Marzę, żebyś kupił lody i żebyśmy jedli je na ławce nad rzeką. Żebyś opowiadał mi, skąd bierze się wiatr, albo o tym, jak byłeś małym chłopcem. Alarm przeciwlotniczy przerywa nasz dialog. Pies, który schował się w cieniu lipy, zaczyna niespokojnie wyć do wtóru. Mówię, że ja marzę, żeby wojna się skończyła. I żebyśmy nie musieli chować się przed rakietami. Marzę, żebyś była żywa. I twoja siostrzyczka, i mama, i wszyscy. Przejrzałe owoce morwy, które zasypały ścieżkę, lepią się do dziecięcych adidasów. Spłoszone stado gołębi podobne jest do pododdziału odtajnionych dywersantów. Ludzie czytają wiadomości. Świecą się ekrany letniego wieczora. Kiedy wreszcie wychodzimy ze schronu, kupuję dwa pudełka lodów Plombier. Marzenia mają się spełniać. Chcę, żeby ona o tym wiedziała.

0: Za 22 minuty 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Przed mikrofonem ksiądz Sebastian Bestrzyński.
1: Do Pana Jezusa pewnego dnia przyszedł człowiek, przełożony synagogi o imieniu Jair, by błagać go o uzdrowienie dla swojej córki, bo była umierająca. Padł do jego nóg, bardzo się uniżył, był gotowy zrobić wszystko, co w jego mocy, by ratować swoje dziecko. Jeszcze bardziej wymowne są jego błagania, gdy dowiadujemy się, że była ona jedynaczką. Jedyna córka, oczko w głowie swoich rodziców. Błagania Jaira.

0: Jaira musiały być bardzo przejmujące. Zależało mu nie tylko na tym, by Pan Jezus poszedł z nim, ale by uczynił to szybko. Dziewczynka bardzo chorowała i w każdej chwili mogła umrzeć. Pan Jezus zgodził się pójść do jego domu, by pomóc jego córce. Jest nadzieja dla mojego dziecka, mógł w tej chwili pomyśleć ten człowiek. Udało się przekonać Pana, by zajął się moją sprawą. Jednak w drodze do rozwiązania problemu pojawiają się dwie przeszkody, które odbierają Jairowi wiarę. Pierwszą przeszkodą jest kobieta, która cierpiała na krwotok. Z jej powodu Pan Jezus zatrzymuje się, bo dotknęła się ona go w tłumnie i została uzdrowiona. Chwała Bogu, że tak się stało, ale dla Jaira każda zwłoka miała znaczenie. Czym dłużej Pan Jezus czeka, tym bardziej wydaje się, że życie córki Jaira jest zagrożone. Druga przeszkoda, jaka się pojawiła, żeby ufać Panu Jezusowi, że może rozwiązać jego problem, to gdy do Jaira przychodzi ktoś z wiadomością, że jego córka umarła i żeby już nie trudził nauczyciela. Ta wiadomość była jak nóż w serce Jaira. Odebrała mu niemal całą nadzieję na pomoc dla swego ukochanego dziecka. Jego obawy wyrażają późniejsze słowa Pana Jezusa: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. W ten sposób Pan Jezus kolejny raz udowadnia nam, że wie, co się dzieje w sercu człowieka. Wie, że nadzieja Jaira na pomoc swojej córce rozpływa się, a strach bierze nad nim górę. Pan nie tylko to wie, ale chce wyjść naprzeciw tym obawom. Chce, aby Jair odpędził od swojego serca myśli, które mówią, że nie ma nadziei dla jego córki. I nawet Pan Jezus w tej sytuacji już nie może nic pomóc. Jednak to jest nieprawda. Pan chce, by Jair ufał, by wierzył, że życie jego córki nie jest w ręku śmierci, ale w rękach wszechmogącego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy powinniśmy myśleć w ten sposób. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że nasze życie nie jest w ręku okoliczności, które nas otaczają. W ręku choroby, złości ludzi, codziennych przeszkód, z którymi się zmagamy, czy czegokolwiek jeszcze innego poza samym Bogiem, to Bóg panuje nad naszym życiem. Niekiedy możemy mieć wrażenie, że spóźnia się z pomocą, że powinien już coś zrobić, bo zbliżamy się do granicy, w której szansa na jego skuteczne działanie się skończyła, ale dla Boga nie ma takiej granicy. Po prostu jak Jair, musimy mu zaufać, że on wie, co robi w każdej sytuacji naszego życia, w jakiej się znaleźliśmy. Potrzebujemy odpędzić od nas strach, obawy, lęk o nasze jutro. Jaka była recepta, żeby Jair poradził sobie ze strachem i obawami, które zabijały jego wiarę? Odpowiedzią na strach Jaira było zaufanie słowom Jezusa, zaufanie Słowu Bożemu. Jest ogromna różnica, gdy wobec beznadziejnej sytuacji znajomy powie nam: nie martw się, nie bój się, tylko wierz. A kiedy słowa te powie nam Bóg. Różnica ta polega na tym, że słowa znajomego to są jak taki czek bez pokrycia. Nie ma on mocy sprawczej zaradzić bieżącym problemom, to więc jego słowa są marnym dla nas pocieszeniem. Obietnica Boga natomiast jest jak otrzymanie czeku od szwajcarskiego banku. Możemy być całkowicie pewni, że zostanie on zrealizowany. Musimy uwierzyć, że nasze życie jest w rękach Boga, a nie przypadkowego losu. Zaufanie Bogu, jak powiedział Pan Jezus do Jaira, rozwiewa strach i obawy. Jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, że swoją zapobiegliwością nie możemy wydłużyć naszego życia, to więc czemu przesadnie się o nie martwimy? Powinniśmy szukać Królestwa Bożego, poświęcić się Bożym sprawom i całkowicie zaufać Chrystusowi. Skoro dał nam życie, powołał nas do Królestwa Bożego, to też będzie się o nas troszczył, jak każdy dobry rodzic troszczy się o swoje dzieci. Takie oto obietnice Pan daje dzisiaj swojemu ludowi. Czytamy w Psalmie 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą.
1: audycję z

cyklu 5 minut nad Biblią. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Usłyszeliśmy rozważania księdza Sebastiana Bestrzyńskiego.

0: Za 12 minut 8 w sobotnim poranku Dwójki czas na kolejne spotkanie z Wojciechem Osowskim i historią polskiego folku. Ostatnią uwagę poświęcamy propozycjom dosadnym w treści i formie muzycznej. Sięgnęliśmy po punk folk, a dzisiaj w naszej opowieści pojawia się kolejny zespół.
1: Przed tygodniem

Słuchaliśmy muzyki buntu, formacji Ruta, która dokopała się do pozostałości po dawnym chłopskim repertuarze i choć odświeżyła go, proponując własną punk-folkową oprawę, surową i chropawą, prostą czasami aż nadto, to trzeba zauważyć, że ów gminny repertuar doczekał się pracy, którą śmiało można nazwać naukową, badaniami i analizą. W powstaniu płyt Ruty swój udział mieli i naukowcy parający się na co dzień tym tematem, a działalność formacji została wsparta kilkoma popularnymi książkami opisującymi temat stosunków na dawnych wsiach i warunków na niej panujących. Zwracam na to uwagę, gdyż punk folk w swej istocie dotyczy ludzi prostych, tworzony jest jednak przez inteligentów. Nie inaczej było z prekursorem gatunku Seanem McGoeanem, założycielem The Pogues, wykształconym gruntownie, a pozującym na robotnika. Podobnie też jest z bohaterami naszej dzisiejszej gawędy. Jan Błaszczak, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, spytał: hańba koncertuje od 2013 roku i konsekwentnie wyśpiewuje historię z dwudziestolecia międzywojennego, posiłkując się utworami z epoki. Skąd w ogóle pomysł, by osadzić repertuar w tamtych realiach? Na co założyciel formacji Andrzej Zagajewski odpowiada tak. Pochodzimy z małych miast, ale kiedy wylądowaliśmy na studiach w Krakowie, zorientowaliśmy się, że świat stoi przed nami otworem. Mieliśmy tę słynną ciepłą wodę w kranie i zero powodów do buntu. Dlatego zaczęliśmy szukać dla naszej muzyki kontekstu historycznego. Nie interesował nas przy tym poetycko-sentymentalny klimat piwnicy pod Baranami. Hańba od początku miała być zespołem punkowym, więc kiedy barabanista Mateusz Nowicki zaproponował, byśmy sięgnęli do burzliwych czasów drugiej RP, uznaliśmy, że to dobry pomysł. Muzycy stworzyli fikcyjną kapelę podwórkową działającą w latach 30. i 40. w Krakowie. Na jej potrzeby zaopatrzyli się w wymyślone, acz pasujące do epoki pseudonimy i życiorysy. I tak Andrzej Zawenhof, urodzony w 1907 roku w Białymstoku, pochodzenie żydowskie, nie należy do gminy, pracował w fabryce sztucznego jedwabiu w Tomaszewie Mazowieckim, gdzie poznał Adama Sobolewskiego. W Krakowie mieszka od 1928, pracy stałej nie posiada. To oczywiście cytowany przez nas Andrzej Zagajewski. Ignacy Woland, czyli Jakub Lewicki, urodzony w 1909 w Nowych Skalmierzycach, od 1920 uczęszczał do gimnazjum w Kaliszu, maturę zdał w 1927, wyjechał na studia prawnicze do Krakowa, studia których nie ukończył. W 1931 poznał przypadkiem Zamenhofa, Sobolewskiego oraz Króla. Obecnie brak stałego zatrudnienia. Wojciech Wędzicha alias Tadeusz Król, rok urodzenia nieznany, lat około 35, narodowość zapewne romska, choć i to niepewne, dokumentów nie posiada, w wymowie niezrozumiały. Znany jako gminny muzykant krakowskiego Kazimierza oraz brat równie uzdolnionego Wiesława Króla, którego zastąpił w szeregach orkiestry w roku 1937. Grupa w swych utworach opowiada o międzywojennej Polsce, krytycznie odnosząc się do takich problemów II RP jak rozwarstwienie społeczne, bieda, antysemityzm, nacjonalizm czy też sanacyjny autorytaryzm. Na potrzeby tej krytyki często wykorzystuje ironię. Zespół poruszał także tematykę historii alternatywnej. Muzycy wykorzystują tradycyjne instrumentarium do ekspresyjnych, punkowych aranżacji, co czyni ich podobnymi do projektu Ruta. Śpiewając teksty własne oraz m.in. Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Lucjana Szynwalda i Jana Brzechwy. Wprawdzie teksty Ruty to teksty ludowe,
ale jak już powiedziałem, ich wybór był efektem żmudnych prac.

A więc i tu widzę podobieństwa. Ów inteligencki sznyt w ludowym czy robociarskim przebraniu. Członkowie Hańby grali wcześniej w zespołach folkowych Bum Tralala czy Południca, punkowych, ziemniaki i indie rockowych, a także metalowych. A zatem nie wzięli się znikąd.

sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo sobotniego poranka Dwójki, jest 8.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
2: A dziś jest sobota, 13 czerwca, 164 dzień roku. Słońce wzeszło 14 minut po czwartej, zajdzie 4 minuty przed 21. Imieniny obchodzą, przypomnijmy, Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Antoni oraz Lucjan. Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki czas teraz na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które przedstawi Patrycja Cisz.
4: Etnowieści.
5: Dzień dobry Państwu. Jutro od 12 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie ożyje dawnym rzemiosłem, pasterską tradycją i muzyką góralską. Przez jeden dzień będzie można podejrzeć pracę kowala i serowara, lepić gliniane naczynia, piec pod płomyki i słuchać rozbrzmiewających trąbit. Wszystko to podczas Dnia Rzemiosła i Rękodzieła. Od Śląska do Beskidu.
6: Marcin Gaweł, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Tego dnia chorzowski skansen zamieni się w tętniącą życiem przestrzeń dawnych rzemiosł i zawodów, a także góralskich tradycji. Na odwiedzających czekają dziesiątki pokazów i warsztatów rozlokowanych po całym terenie muzeum. Będzie można zobaczyć kowala przy pracy w kuźni, poznać tajniki wyrobu sera i obserwować, jak na kołowrotku przędzie się wełnę. W piecu chlebowym w Goleszowie upiecze się prawdziwy chleb, a na małej łące będzie można spróbować własnych sił w garncarstwie, wypieku podpłomyków czy sztuce powroźniczej.
5: Tegoroczna odsłona wydarzenia szczególnie nawiązuje do kultury pasterskiej Beskidów, dodaje Marcin Gaweł.
6: Na uczestników czekają pokazy tradycyjnych instrumentów, fujary, piszczałek, okaryny, a przede wszystkim donośne trąbity, które niegdyś rozbrzmiewały nad beskidzkimi halami. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku Białej i wpisuje się w obchody Roku Górali i Obrzędów Pasterskich w województwie śląskim.
5: Dzień Rzemiosła i Rękodzieła od Śląska do Beskidu w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie potrwa jutro do 17. W tym roku po raz czwarty w historii Stowarzyszenie Świdermajerowie zaprasza do Otwocka, Józefowa oraz Michalina na rozpoczynające się jutro o 10 wyjątkowe wydarzenie. Mówi prezeska Stowarzyszenia Świdermajerowie Joanna Mikulska.
7: Wydarzenie Domy Otwarte w Otwocku, w Józefowie i na linii Otwockiej, gdzie właściciele domów będą otwierać swoje budynki dla gości. W zasobach miasta Otwocka jest około 250 domów, takich drewnianych. W 75 domach są wspólnoty mieszkaniowe, czyli dają Państwo 250 plus 75. I teraz jeszcze do tego trzeba dodać domy, które są po prostu w prywatnych rękach właścicieli. Nie mamy takich szacunków jeszcze, ale z pewnością jest to około 100-150 domów. I to jest liczba, która dotyczy tylko i wyłącznie Otwocka.
5: W wydarzeniu Domy Otwarte towarzyszy publikacja W cieniu ażurowej werandy. Historia ukryta w domach, na którą składają się teksty Lidii Głażewskiej-Dańko i Justyny Górnowicz, które barwnie opisują tegorocznie odwiedzane domy, ich właścicieli i mieszkańców. Wydarzenie Domy Otwarte organizowane jest w ramach trwającego od wczoraj festiwalu Świdermajer. A kolejne wydarzenie Domy Otwarte już 21 czerwca. Z kolei Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej zaprasza na trwające od maja warsztaty muzyczne w ramach projektu Ognisko Muzyki Tradycyjnej w Istebnej Śląsk Cieszyński.
8: Witajcie, z tej strony

0: Krystian Heczko i chciałbym Was wraz z Pauliną Kupczyk zaprosić na tradycyjne ognisko muzyki w Istebnej. Tematem czerwcowych spotkań będą piosenki miłosne, będą piosenki, pieśni, śpiewy Łozi w obyciu i to wszystko w ramach odkrywania bogactwa muzyki tradycyjnej Śląska Cieszyńskiego. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, czyli jak będziesz przejazdem w Istebnej w czerwcu 2021, to przyjdź się z nami, zaśpiewaj, zatancuj. No i tela dla fanów etnowieści i dla wszystkich słuchaczy Radiowej Dwójki. Przyjdź!
1: Najbliższe spotkanie z pieśniami miłosnymi w piątek o 18, w sobotę o 17 pieśni miłosne dla średnio zaawansowanych, a w niedzielę także o 17 nauka pieśni Łoży w obyciu, czyli międzypokoleniowych. Po więcej informacji odsyłam Państwa na stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
2: Informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej przygotowała dziś Patrycja Cisz. Jest 5 minut po 8, a więc sięgamy po naszą płytę tygodnia. Musique de cinéma, Insula Orchestra wraz z solistami gra przeboje muzyki klasycznej wykorzystywane w filmach fabularnych. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. To płyta wyróżniona w konkursie na fonogram źródeł Kapela Szeląszków. Proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę z przebojami muzyki klasycznej z filmów, czy płytę kapeli Szeląszków. poranek@polskieradio.pl.

0: Aria Anastasia z opery Giustino Antonia Vivaldiego, Carlo Vistoli i Insula Orchestra. To nagranie z naszej płyty tygodnia, czyli albumu Musique de Cinéma. Przeboje muzyki klasycznej wykorzystywane w filmach fabularnych. No a mamy także nagrodę dodatkową, to płyta kapeli Szelążków. Czekamy na Państwa maile poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę tygodnia, czy płytę dodatkową. W ubiegły weekend dźwięki instrumentów dętych niosły się po wzgórzach Roztocza, a mieszkańcy i goście wspólnie świętowali wyjątkowy jubileusz. W niedzielę w Zaburzu zakończył się festiwal Roztrąb, wydarzenie poświęcone muzyce i kulturze ludowej regionu. Tegoroczna edycja miała szczególny charakter, ponieważ została połączona z obchodami stulecia orkiestry dętej Zaburze. To jedna z najstarszych tradycyjnych orkiestr dętych na Roztoczu, działająca nieprzerwanie od 1926 roku i od pokoleń towarzysząca mieszkańcom podczas najważniejszych uroczystości. Podczas tego wydarzenia oprócz orkiestry dętej Zaburze wystąpiły warszawsko-lubelska orkiestra dęta, kapela Apostoła, zespół Wędrowiec oraz muzycy i śpiewacy związani z muzyką tradycyjną regionu.
1: To jest bardzo świetne wydarzenie, super, że coś takiego się odbywa tutaj. To naprawdę społeczność miejscowa, lokalnie, wszyscy są tym zachwyceni. To jest bardzo potrzebne, a poza tym jest to jakby podkreślenie tych nawet 100 lat działalności tej orkiestry.
2: Bartnik Alfred, lat 82. W orkiestrze jestem od 70 roku, 56 lat. Jestem w tej chwili najstarszym orkiestrantem naszej orkiestry. Grałem na klarnecie, później grałem na saksofonie, alcie, na tenorze, na barytonie. No, to co trzeba było.
3: Co dla Pana oznacza możliwość świętowania stulecia orkiestry?
2: Przyjemność. Przyjemność, że orkiestra 100 lat utrzymała. To jest bardzo fajna sprawa, bo ja przewodniczyłem tej orkiestrze przez 30 parę lat. Byłem szefem tej orkiestry. Wprowadzałem jako tambormajor z buławo, z dyrygencją. No i takim byłem takim prezesem. Rządziłem tą orkiestrą.
4: Nazywam się Ines Girek. Jestem organizatorką festiwalu Roztrąb z Fundacji Piszczałka. Roztrąb zaczął się tak naprawdę w naszych głowach bardzo dawno temu i to też słychać w nazwie. Dawniej w Zdziłowicach i tam na Roztoczu Janowskim odbywał się taki festiwal Rozstajne Drogi. I to był festiwal, który mnie i Filipa Majerowskiego z Fundacji przyciągnął tutaj na Roztocze. Zakochaliśmy się w orkiestrach i postanowiliśmy się zająć tym tematem. I Rozstajne Drogi i Roztrąb to nie jest przypadek, że te nazwy się zaczynają podobnie, bo rzeczywiście chcemy też uhonorować osoby, których praca tak naprawdę dała nam te całe podwaliny. Organizujemy do dziś taki festiwal Fanfara, współorganizujemy, który też zaprasza orkiestrę dętę, ale cały czas brakowało nam czegoś takiego, żeby odwiedzić te miejsca rzeczywiście, z których jest orkiestra. Nie zapraszać orkiestrę do jakiegoś miejsca, że przyjedzie i zagra, tylko odwiedzić tę wieś,

której orkiestra się wywodzi. I zrobić to z tymi właśnie mieszkańcami, z tą społecznością. I stąd właśnie wziął się Rostrom, że on rzeczywiście zmienia miejsce, odwiedza te różne orkiestry. Były to Zdziłowice, Zakłodzie i teraz Zaburze. I jeszcze jeden taki bardzo ważny wątek, który przez lata pracy tutaj nam umykał, że bardzo ciężko spotkać orkiestry ze sobą. Zazwyczaj na jakimś

0: czyli w jakimś wydarzeniu. No i to właśnie jest taka druga, jakby bardzo ważna rzecz na Roztrąbie, że zawsze zapraszamy kilka orkiestr i one mają też okazję po prostu pobyć razem ze sobą.
1: Nazywam się Edward Zybała. Jestem po prostu z tego terenu. Zawsze byłem, miło słuchałem orkiestry dętej. Powiem szczerze, że w ogóle z dętą orkiestrą to miałem dużo do czynienia, bo grałem w wojsku w latach 80. Później miałem swój zespół. Grałem wesela okoliczne, bardzo duże wesela. A orkiestra zaburska oprawę muzyczną do tych wesel robiła, bo już orkiestra nie grała całych wesel. No miałem też dosyć dobry zespół, grałem wszędzie, Warszawa, Lublin, wszędzie, całe okolice. No a teraz się związałem, już nie gram, nie mam zespołu i po prostu gram na bębnie z orkiestrą Zaburze.
2: A jak tak wyszło, że pan trafił do tej orkiestry?
1: Powiem tak. Zawsze byłem zauroczony grą orkiestry dętej. Zresztą, jak wcześniej powiedziałem, w wojsku i wszędzie miałem do czynienia właśnie z orkiestrami dętymi, dlatego ja szanuję zawsze i nieważne jak te orkiestry grają, podziwiam tych ludzi, którzy jeszcze w ogóle chcą grać i młodzież. A dlatego, że muszą mieć to w sercu, muszą mieć to, no po prostu muszą lubić muzykę przede wszystkim. No a muzyka, wiadomo, łagodzi obyczaje.
2: Czy na przykład pan przekazuje swój warsztat następnym pokoleniom? Jak to jest?
1: To znaczy, tak, starałem się, ale tak powiem szczerze, że w zasadzie tutaj kolega Filip Majerowski, on tutaj to wszystko poruszył, tę młodzież. Bo tak to więcej, do szkoły muzycznej gdzieś tu chodzą, do Szczebrzyszyna, gdzieś tam do Zamościa. Ale ci ludzie z powrotem nie wracają po prostu, bo idą gdzieś na studia, omijają tę miejscowość, to wszystko. One nie są związani już tutaj. Owszem, przyjeżdżają, ale to tak tylko okazyjnie.
3: Ja myślę, że to jest najlepszy festiwal, dlatego że w tym rejonie zachowali się muzycy, którzy kontynuują ciągle tradycję od ponad 100 lat pewnie grania w orkiestrach dętych. Tutaj za sprawą też Ines i Filipa Majerowskiego. Młodzież się tym zainteresowała, to jest wspaniała kontynuacja tej tradycji, także jest piękne, że Polska, no i lubelskie ma taką inicjatywę.
4: Filip Majerowski, Orkiestra Dęta Zaburze i Fundacja Piszczałka. Robiliśmy przez długi czas badania terenowe tutaj w terenie Roztocza, jeżdżąc do orkiestr na próby, zbierając stare materiały, czy to zdjęcia, czy to nuty, czy to nagrania. W pewnym momencie wraz z Ines, z mojej fundacji, moją partnerką, postanowiliśmy się na Roztocze przeprowadzić. Jakoś tak wyszło zupełnie przypadkowo, że zamieszkaliśmy w Zakłodziu, bo akurat tam trafiło się siedlisko, którym się zainteresowaliśmy. No i gdy już tam zamieszkaliśmy, no to wiadomym było, że to uczestnictwo w życiu orkiestr dętych tutejszych będzie dla mnie dużo bardziej aktywne niż do tej pory. No i tak grając po prostu z wieloma różnymi orkiestrami, starałem się po prostu pomagać każdej z nich, sprawiać, żeby ona stała się bardziej istotna dla lokalnej społeczności. Tak się złożyło po prostu w momencie, kiedy zmarł poprzedni kapelmistrz Stanisław Woźnica, też świetny człowiek, wiele życia poświęcił tej orkiestrze. No to pojawił się wakat i była potrzeba, żeby ktoś tę funkcję przejął. Muzykanci starszej daty zaproponowali tę funkcję mi. No i tak się stało, że właśnie jestem kapelmistrzem orkiestry dętej Zaburza od już blisko 2 lat i jest mi bardzo z tym dobrze.
5: No to skoro słuchaliśmy o orkiestrze dętej z Zaburza, to teraz jeszcze jedna orkiestra, której kapelmistrzem jest Filip Majerowski, nie tak dawno gościła w naszym studiu koncertowym. Orkiestra Podróżniacy, a na festiwalu Roztrąb była Anna Kowalowa.
6: Raz, dwa, raz, dwa.

Orkiestra Podróżniacy pod wodzą Filipa Majerowskiego, a ja mam miłą informację dla dwójki naszych słuchaczy. Pani Maria Znysy otrzyma od nas płytę tygodnia, czyli płytę orkiestry Insula z przebojami muzyki klasycznej wykorzystywanymi w filmach fabularnych, a płytę kapeli Szeląszków dostanie od nas pan Jakub Sosnowca. Obojgu państwu gratuluję, a już za chwilę szansa zdobycia naszej folkowej płyty poranka.

Hania Rani i Dobrawa Czocher w sobotnim poranku dwójki, 27 minut po ósmej. Sięgamy teraz po folkową płytę poranka, a jest nią album Wojciecha Jachny i jego kujawskiego ansamblu Rzecz o Annie Jachnie, płyta wydana na przepięknym winylu. Przypomnę, że Wojciech Jachna z tym swoim projektem jutro pojawi się także na festiwalu Etnoport. A ja chciałem państwa po prostu zapytać, kim była Anna Jachnina, której poświęcony jest ten album. Kim była Anna Jachnina? 22 645 22 22 albo poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Wojciech Jachna i Kujawski Ensemble i album Rzecz o Annie Jachninie na winylu, a my pytamy Państwa, kim była Anna Jachnina? Można do nas pisać poranekdwojki@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. W malowniczym parku w Żelazowej Woli, okalającym dom urodzenia Fryderyka Chopina, śpiew ptaków przeplata się z melodiami kompozytora. Pracownicy przygotowują to miejsce na obchody Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. 21 czerwca odbędzie się 17. odsłona tego wydarzenia. Tegoroczne hasło to Frycek w kosmosie. Bogusława Marszalik z działu edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Anna Tarnawska, kierowniczka domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli, opowiadają, skąd pomysł na taką właśnie tematykę.
1: Pomysł na Dzień Dziecka? Trzymam w ręku. Co to jest? Jest to mazurek Azdur Fryderyka Chopina w postaci faksymilowej, wydanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Niewielkie pudełeczko, gdzie mamy zapis nutowy mazurka. Towarzyszy mu opis wykonany przez panią profesor Irenę Poniatowską. To niewielkie pudełeczko zostało zabrane przez doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego 25 czerwca 2025 roku w kosmos. Powstał pomysł, żeby jakoś to wdrożyć, ale jak?
2: Cały świat obserwował tę misję i czekał na jej efekty, a my w dziale edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zaczęliśmy się zastanawiać nad związkami muzyki z kosmosem, których jest znacznie więcej niż moglibyśmy się spodziewać.
3: To jakie to są związki? Spróbujmy powiedzieć o kilku z nich.
2: Przede wszystkim postanowiliśmy eksplorować je w ramach naszej gry terenowej. Gra terenowa to jest taki stały punkt naszego programu. Fabuła tej gry będzie dotyczyć postaci Frycka. Frycek to jest taka postać, która pojawia się w książkach dla dzieci wydawanych przez Instytut Fryderyka Chopina. Jest to mały chłopiec, żyje w XIX wieku, ma mnóstwo przygód, które są inspirowane arcyciekawą biografią Fryderyka Chopina. Frycek chce skomponować dzieło muzyczne, ale niestety pogubił wszystkie składowe utworu. Zadaniem uczestników będzie wspomożenie Frycka w tej misji poszukiwania i odnalezienia tych poszczególnych elementów utworu muzycznego. Każda z tych części gry terenowej będzie odnosić się do jakiejś składowej utworu muzycznego, ale jednocześnie będziemy o niej rozmawiać w kontekście kosmosu. Pierwsze stanowisko, tempo. Porozmawiamy o tym, jak tempo wpływa na to, jak odbieramy dzieło muzyczne, ale również jak tempo można rozumieć w kontekście kosmosu. Mają planety swoje tempo, w jakim krążą wokół swojej osi. Niektóre robią to bardzo szybko, jak Jowisz, inne majestatycznie, powoli, jak Wenus. Porównamy tutaj to pojęcie tempa zarówno właśnie w perspektywie muzycznej, jak i kosmicznej. Ta gra terenowa będzie naszym sposobem na pokazanie tych związków, które łączą muzykę i kosmos.
3: Czy Chopin skomponował coś, co

0: Co do kosmosu się odnosi?
1: Fryderyk Chopin, tworząc swoje kompozycje, bardzo dbał o to, aby w żaden sposób nie narzucać słuchaczom interpretacji jego utworów. Nawet jeśli być może gdzieś kiedyś piękno kosmosu wpłynęło na to, że skomponował takie, a nie inne nuty, to również zadbał o to, żebyśmy się o tym nie dowiedzieli.
0: Powiedzmy sobie troszeczkę o tej postaci, o Fryczku.
1: Wydaje mi się, że dzieci odnajdują w nim, nawet można chyba powiedzieć, kolegę. To był bardzo żywiołowy, wesoły, dowcipny chłopiec, jednocześnie bardzo twórczy, podziwiany ze względu na swoje talenty przez kolegów, ale jego charakter, jego urok zjednują sobie również współczesne dzieci.
2: Postać małego Fryczka została powołana do życia właśnie dlatego, żeby dzieciom przybliżyć Fryderyka Chopina. Wiem, że każda nowa książeczka, która się ukazuje, jest natychmiast testowana w domach naszych pracowników z wielkim sukcesem.
1: Postać Fryczka zobaczymy również na plakacie zachęcającym Państwa do uczestniczenia w 17 Dniu Dziecka. Warto też powiedzieć, że Fryczek również stał się maskotką i tę maskotkę w trakcie Dnia Dziecka będziemy także wykorzystywać w zupełnie spektakularny sposób. Jeszcze takiego pomysłu wcześniej nie mieliśmy. Przygotowując te obchody Dnia Dziecka, współpracujemy z Fundacją New Space, która zajmuje się przybliżaniem szerokim środowiskom tematyki kosmicznej. Z Fundacją New Space przygotowujemy naszą grę terenową, ale również zdecydowaliśmy się przy ich pomocy wysłać Fryczka w stratosferę.
2: Tak, każdy Dzień Dziecka w Żelazowej Woli ma punkt kulminacyjny. W tym roku będzie to lot balonu stratosferycznego. Fryczek, postać Fryczka, mała maskotka, poleci w kosmos. A my będziemy mogli to wszystko obserwować, ponieważ kapsuła będzie wyposażona w zestaw kamer i na telebimie będzie można oglądać to, co widzi nasz Fryczek.
0: A to w ogóle nie jest pierwsza podróż Chopina w kosmos. W 2010 też wyruszył, a konkretnie jego muzyka z jednym ze statków kosmicznych. Teraz dr Sławosz Uznański-Wiśniewski i kolejna podróż Fryczka w kosmos balonem stratosferycznym. Myśli pani, że gdyby w tych czasach Fryderyk Chopin żył, chętnie poleciałby w kosmos?
2: Żelazowa Wola w ubiegłym roku zamieniła się w miejsce, gdzie wybrzmiała muzyka jazzowa. I stwierdziliśmy, że gdyby Chopin żył, grałby jazz. Ja myślę, że gdyby Chopin żył, poleciałby w kosmos. Zrobiłby wszystko.
0: A dla jakiej grupy wiekowej jest przygotowany 17 Dzień Dziecka w Parku w Żelazowej Woli?
1: To jest chyba bardzo demokratyczne święto i wychodzimy z założenia, którego nigdy sobie na głos nie powiedzieliśmy, że dziecko drzemie w każdym z nas, więc przede wszystkim przyjeżdżają do nas rodziny z dziećmi, ale w atrakcjach uczestniczą wszyscy. Można zobaczyć przy różnych aktywnościach równie zaangażowanych rodziców, jak i dzieci w tworzenie, kreowanie, w budowanie, także zapraszamy wszystkie dzieci bez względu na wiek.
3: 17 Dzień Dziecka w Żelazowej Woli pod hasłem Fryczek w kosmosie odbędzie się w przyszłą niedzielę, 21 czerwca. Z organizatorkami wydarzenia Bogusławą Marszalik z działu edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Anną Tarnawską, kierowniczką domu urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, rozmawiała Monika Gigier.
4: Nie skarżę się, mój ojcze,

0: Janusz Prusinowski i jego zespół w Mazurku Skarga, a my teraz na chwilę powracamy do płyty Rzecz o Annie Jachninie, Wojtka Jachny i Kujawskiego Ensemblu. Pytaliśmy państwa, kim była Anna Jachnina. Mamy połączenie ze słuchaczką, która znała odpowiedź na to, jak się okazuje, wcale nie takie proste pytanie. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Anna z Poznania.
0: Pani Anno, zatem kim była Anna Jachnina?
1: Anna Jachnina jest babcią tegoż oto autora tej płyty.
0: Tak.
1: Natomiast
0: jest.
1: Ona była dziennikarką Polskiego Radia i uwieczniła bardzo wiele pieśni folklorystycznych właśnie z regionu Kujaw.
0: Mam tak olbrzymie zasługi dla dokumentacji folkloru. Przede wszystkim kujawskiego. Przekazała też te swoje zbiory Muzeum Etnograficznemu w Toruniu, no i jej poświęcił właśnie swój album jej wnuk, Wojciech Jachna, zgadza się. To bardzo dobra odpowiedź, do pani zatem wędruje ta pięknie wydana płyta. Jeszcze raz gratuluję.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich redaktorów Polskiego Radia.
0: Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich redaktorów, przynajmniej i redaktorek. W kulturze ludowej rośliny były kluczowym elementem symbolizowania kobiecości i męskości. Odzwierciedlały status społeczny, płodność oraz role życiowe. Kobiecość kojarzono z roślinami dziewczęcymi i panieńskimi, takimi jak kalina, wiśnia, ruta, rozmaryn czy barwinek, które symbolizowały czystość i status panny. Leszczyna stała się silnym symbolem dziewczęcej cnoty i płodności, gdzie orzechy na gałęziach oznaczały dziewictwo, a ich brak utratę niewinności.

0: wolności. Dojrzałym kobietom w okresie rozrodczym przypisywano len i konopie, których natura dająca włókna symbolizowała akt kreacyjny i macierzyński. Męskość z kolei była reprezentowana głównie przez chmiel, który w tradycji ślubnej odgrywał istotną rolę. Symbolizował płodność, męską energię i porywczość. Jego obecność w rytuałach przejścia, takich jak oczepiny, miała moc sprawczą w zmianie statusu kobiety z panienki na żonę. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
1: Herbarium ludowe.
2: Zioła w kontekście kobiecości i męskości. W ludowej wyobraźni rośliny miały płeć, temperament i charakter. Jedne były jak panny w wiankach, inne jak gospodarze wracający z lasu, pachnący jałowcem i dymem. Dawna wieś miała własną botanikę kobiecości i męskości. Kobiece rośliny były pachnące, płodne, miękkie jak kalina czy róża, męskie zaś były ostre, twarde, gorzkie jak dąb, chrzan i czosnek.
3: Rośliny związane z symboliką męską często miały tych mężczyzn wzmacniać, chronić ich męską moc, chronić ich siłę. Mężczyźni byli tą stroną rodziny, która ciężko bardzo pracowała, chociaż no, powiedzmy sobie szczerze, wtedy każdy ciężko pracował, natomiast no, mężczyzna, żeby mógł w ogóle zadbać o gospodarstwo, musiał się wykazywać dobrym zdrowiem i przede wszystkim siłą fizyczną.
2: Takim archetypem mężczyzny na wsi był oczywiście dąb.

Był to najbardziej męski symbol, nawet mówiło się chłop jak dąb, ponieważ dęby najczęściej były bardzo duże, silne i wiekowe. Tak się mężczyzna kojarzył.

narodziny męskiego potomka często były upamiętniane sadzeniem właśnie dębu w otoczeniu gospodarstwa. W dawnych czasach mówiono nawet, że kobiecość pachniała lnem, ponieważ len był typowo kobiecą rośliną. Mówiłyśmy też, że kobiety sadziły i siały len. Był nie tylko symbolem panieństwa, ale był symbolem takiego bogactwa. Z niego były ubrania, pościel, bandaże. Całe to jakby kobiece gospodarstwo. Dlatego to się tak nam kojarzyło. Chcemy też powiedzieć tu o roślinach, które były stosowane przez kobiety w celu poprawienia swojej urody, upiększenia się. To były też często rośliny o właściwościach leczniczych, które były stosowane również jako zioła. I taką potężną rośliną był rumianek pospolity.

0: była to roślina, która była i zresztą jest też do dzisiaj stosowana przy wielu dolegliwościach. Rumianek ma udowodnione naukowo działania przeciwzapalne, uspokajające, rozkurczowe. Rumianek był też stosowany jako taki naturalny kosmetyk rozjaśniający włosy. Tutaj w naszej kulturze słowiańskiej mamy dużo blondynek, też mysich blondynek, które zawsze chciały mieć piękniejszy ten blond. Stąd właśnie rumianek był stosowany w postaci takiej płukanki do rozjaśniania włosów. I za wszystkie właściwości jest taka jedna cudowna substancja najbardziej odpowiedzialna. Substancja ta nazywa się apigenina. To jest flawonoid, którego jest dużo w rumianku. I apigenina wycisza układ nerwowy, poprawia jakość snu, więc ta apigenina to jest taki magiczny związek w rumianku, który pozwalał na te wszechstronne zastosowania tej rośliny.
1: Bardzo duża grupa roślin była związana oczywiście z typowo kobiecymi przypadłościami związanymi z miesiączką.

związkami, czy z ciążami, czy z jakimiś płodnościowymi sprawami. Pylica Boże Drzewko na przykład była używana w trakcie ciąży, aby zapobiegać poronieniom, ponieważ no, to też były problemy. Kobiety w ciąży nadal pracowały, to nie było tak jak w dzisiejszych czasach, że mogłyśmy sobie pozwolić na wolne. Natomiast często w polu, jeszcze czasami z małym dzieckiem z poprzedniej ciąży na plecach, kobieta w ciąży pracowała, dlatego mocno walczono o to, żeby ta ciąża przetrwała. Jedną z takich roślin było właśnie Boże Drzewko. Kobiety piły takie napary.

0: Symboliką kobiecości i męskości w świecie botaniki wiążą się też rośliny, które swoim kształtem, morfologią przypominają anatomiczne niektóre części ciała, czy to właśnie kobiet, czy mężczyzn. W tradycji polskiej ludowej takimi roślinami, które były uznawane za afrodyzjaki z powodu swoich niektórych po prostu cech morfologicznych, były storczyki i była to też bardzo ciekawa roślina, dziewięciornik błotny. Tu wierzono, że moc tej roślinie nadaje sercowaty kształt liści.
1: Ej, daliście mnie, dali, za kogoście chcieli, a teraz se będziecie sami z nim lezeli.
0: Wierzono, że korzeń kukułki plamistej, czyli storczyka męskiego, starty na proch i zmieszany z kozim mlekiem, kobiety dodawały mężom na pobudzenie żądzy cielesnej. Duże dawki gwarantowały spłodzenie syna, a małe natomiast skutkować miały płodzeniem córek. Analogicznie młody korzeń, tak to nazywano, chociaż to są bulwy, zwiększał popęd i gwarantował właśnie syna, a stary go zmniejszał i przyczyniał się do rodzenia córek. Także tutaj kobiety też sobie tych panów troszeczkę podporządkowywały, mówiąc im, że ten wymarzony syn przy większych dawkach na pewno się pojawi.

0: Wierzono również, że korzeń pięciopalczasty kukułki krwistej, podobny do ludzkiej ręki, bywa używany jako zabezpieczający przed poczęciem. Taki właśnie dawny środek antykoncepcyjny. Jeden palec miał zabezpieczać od macierzyństwa na rok, dwa na dwa lata, trzy na trzy lata i tak tutaj sobie to działało. Podobno również wywary z tej orchidei czyniły twarz piękną. W ludowym świecie ciało człowieka i świat roślin należały do tego samego porządku. Rośliny mogły wzmacniać urodę, budzić pożądanie, chronić ciążę albo dodawać męskiej siły. Ziele nie było tylko lekarstwem, stawało się częścią człowieka.
1: O ziołach w kontekście kobiecości i męskości opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. W przyszłym tygodniu ze względu na zbliżającą się Noc Świętojańską posłuchamy oczywiście o ziołach i roślinach z tym czasem związanych. A cykl Herbarium Ludowe przygotowuje, przypomnijmy, Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: Cesarstwo, które nigdy nie istniało, Angeliki Gorodischer i słoneczne miejsce dla mrocznych ludzi, Mariany Enriquez.

0: to tytuły, które omówimy w najbliższej czytelni. Wyjątkowo zapraszamy o 22:30. Iwona Rusek, Piotr Kowta i Małgorzata Szymankiewicz.
1: Od muzyka jazzowego do ikony popkultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna Strefa w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
2: Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9:00. A dziś jest sobota, 13 czerwca, 164 dzień roku. Słońce wzeszło 14 minut po 4:00, zajdzie 4 minuty przed 21:00. Imieniny obchodzą Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Antoni oraz Lucjan. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, a w poranku czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
4: Witam Państwa ponownie. Romeo i Julia Charlesa Gounoda to ostatnia premiera sezonu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Reżyserką spektaklu jest Barbara Wysocka, która w swojej inscenizacji przygotowanej najpierw w Zemper Oper w Dreźnie przedstawia historię Romeo i Julii jako na wskroś współczesną. Bardzo istotne jest tu dla mnie spotkanie z tekstem Szekspira, podkreśla Barbara Wysocka.
5: Mówi się, że Gounod rozpoczął pisanie tej opery od czterech duetów miłosnych, że dla niego najważniejsza jest ta romantyczna relacja. Natomiast sama sztuka Szekspira jest bardzo skomplikowana, wielowarstwowa i tematy, które tam się pojawiają, to nie tylko miłość, ale przemoc, walka o władzę. Chyba to, ten trud tej relacji, jej przeszkody są tutaj interesujące dla mnie.
4: Premiera opery Romeo i Julia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie o 19:00. Za pulpitem dyrygenckim stanie Robert Hausat. Kolejne spektakle w środę i piątek. Z kolei w Poznaniu dziś pierwsze z trzech przedstawień Teatru Ósmego Dnia z okazji 70. rocznicy Czerwca 56. Na placu za Kolegium Minus zobaczymy spektakl Trzy tramwajarki. To część opowieści o proteście z perspektywy kobiet, wyjaśnia Janusz Stolarski z Ósemek.
6: Ten spektakl powstał z takiego mojego gniewu, protestu, niezgody na znak o trzech tramwajarkach, który tam umieszczono przy ulicy Dąbrowskiego i pomyślałem sobie, że muszę zrobić na cześć tych kobiet rodzaj takiego lamentu, takiego czegoś, co mogłoby je wspomnieć o nich. Po prostu tam, gdzie jest człowiek, gdzie jest ból, gdzie jest niesprawiedliwość się dzieje, to Teatr Ósmego Dnia musi się w tej sprawie odezwać.
4: Pokaz spektaklu o 22:00. W kolejne weekendy będzie można obejrzeć dwa pozostałe przedstawienia plenerowe teatru. Pierwszy strzał i Stukot, Czerwiec 56. Fascynujące spotkania z nauką, niemała dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. Za niespełna 2 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło przewodnie tegorocznej odsłony to z życia wzięte. W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 eksperymentów przygotowanych przez 133 instytucje naukowe z Polski i zagranicy, mówi rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.
7: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Możemy znaleźć coś, co nas wzbogaci, ale także znaleźć nową fascynację, która nas ukierunkuje gdzieś tam zawodowo. No bo jeśli nie spróbujemy, jeśli nie sprawdzimy, no to nie możemy wiedzieć, czy to jest coś dla nas, czy nie.
4: Będzie można także zobaczyć, jak powstają audycje radiowe oraz zwiedzić radiowy wóz transmisyjny. Zaprasza Joanna Szudrowicz z Biura Promocji Polskiego Radia.
8: Będziemy mieli studio zagadek, czyli będzie to taki radiowy escape room, w którym będą czekały łamigłówki inspirowane audycjami i podcastami Polskiego Radia oraz tematem pikniku naukowego.
4: Z pikniku naukowego o godzinie 12:00 nadamy audycję Zielona Dwójka. O czym

0: Więcej za chwilę w poranku. Duet polskiego gitarzysty Rafaela Rogińskiego i słoweńskiego znanego z zespołu Shirom multiinstrumentalisty Istoka Korena zagra dziś w siedzibie gdańskiej Fundacji Palma podczas kolejnej odsłony cyklu W samo południe. Muzycy wykonają materiał z nagranego w Lublanie i wydanego w tym roku albumu Nocturnal Consolation. To dobra okazja, żeby przyjrzeć się temu, jak rozwija się dziś muzyka w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla kurator cyklu Jakub Knera.
1: Poszukują, powiedziałbym, takiego nowego języka tradycji, ale nierozumianej jako muzyka tradycyjna, folkowa, mimo że czerpią z wielu różnych źródeł, ale oni tworzą taką, wydaje mi się, nową, współczesną opowieść o tym miejscu, która jednocześnie jest zakorzeniona w Europie Środkowo-Wschodniej, no bo stąd się wywodzą, a z drugiej strony jest taka, powiedziałbym, uniwersalna przez sam fakt, że czerpią z różnych estetyk muzycznych i grają na różnych instrumentach i tworzą czasami transową, czasami lekką folkową powieść, czasami trochę melancholijną.
0: Koncert Rafaela Rogińskiego i Istoka Korena rozpocznie się w siedzibie Fundacji Palma w Gdańsku w samo południe. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Dziś w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze, lokalnie także grad. Wysokość opadów do około 15 mm, na północy i północnym wschodzie lokalnie do 20. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem około 16 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, porwisty, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie kraju początkowo południowy. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Zachęcamy Państwa do głosowania. Jest 9 minut po 9. Rozpoczyna się trzecia godzina naszego porannego spotkania, a w niej zaproszenie na festiwal Etno Kraków Rozstaje, który dzisiaj startuje, a potrwa do końca czerwca, a już za chwilę będziemy Państwa zapraszać na spotkanie.

0: nie tylko dwójka, ale cały świat jest zielony, jak śpiewa Rosemary Stanley. Ze mną jest teraz Katarzyna Nowak w studiu Poranka. Dzień dobry. A będziemy zapraszać na spotkanie z tobą podczas tegorocznego pikniku naukowego.
1: Ze mną jak ze mną. Najważniejszy tu jest gość. Bardzo dziękuję za te prognozy pogody, bo pojawiły się te przelotne opady deszczu i to jest w ogóle super. I taka leciutka mrzawka mnie złapała, jak tutaj jechałam. Jak będę jechała jeszcze z radia na Stadion Narodowy, może złapie mnie coś większego.
0: Mają być też burze, a nawet gradobicia, co z jednej strony groźne, ale z drugiej na pewno mniej niż brak wody.
1: Więcej, tak, tak, tak. I mam tylko nadzieję, że nie stracę głosu zupełnie. No ale...
0: Z życia wzięte, takie jest hasło tegorocznego pikniku, no nie ma nic bardziej z życiem związanego niż woda.
1: Właśnie, woda i ta woda, która niby jest tak daleko, ale my wszyscy od niej zależymy. I w związku właśnie z tym, że mam troszkę taki, no pewną niedogodność zdrowotną, czyli no jestem trochę podziębiona i tak dalej, więc nie jestem w najlepszej formie, ale to i tak jest... super w porównaniu z bohaterem dzisiejszej rozmowy w Zielonej Dwójce, bo ten bohater, czy też ci bohaterowie są w znacznie gorszej kondycji. I teraz mam dla państwa fragment literacki. On będzie krótki, proszę się nie denerwować. Wożę ze sobą ostatnią książkę o czasie i wodzie Andriego Magnasona. On to jest fantastyczny islandzki pisarz, który zresztą był niedawno w Warszawie na festiwalu dokumentu, odebrał tutaj nagrodę WWF-u i on napisał wspaniałą książkę właśnie o lodowcach też, bo te lodowce dzisiaj będą tym głównym naszym tematem i fragmencik jej brzmi tak. W przyszłości lodowce będą zjawiskiem obcym, rzadkim, jak tygrys bengalski. Życie w czasach białych olbrzymów otoczone będzie nimbem egzotyki, jak głaskanie smoka albo obracanie w dłoniach jajka alki olbrzymiej. Lodowce oczywiście będą istnieć na biegunach, na Grenlandii i Antarktydzie. Być może jeszcze przez kilka tysięcy lat. Ale w Alpach i Andach prawdopodobnie już ich nie będzie. Z wielu miejsc w Himalajach i w Islandii znikną na pewno. Ludzie będą pytać, jakie opisywano na początku XXI wieku. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać w Zielonej, o tym, jakie opisywano i jakie badano, bo naszym gościem będzie dr Bartłomiej Luks, doktor nauk o ziemi z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który jest liderem takiego dużego, międzynarodowego, europejskiego, ale też wykraczającego poza granice Europy, o tych Himalajach przed chwilą było projektu, który się nazywa Liquid Ice, który ma właśnie zbadać, jak my jesteśmy wszyscy przygotowani na tę przyszłość, która nadejdzie, na tę zmianę obiegu wody w przyrodzie związaną z topnieniem lodowców. I teraz, proszę państwa, na zachętę. Niech o lodowcach i o swoim spotkaniu z lodowcami opowie artystka, która jest artystka wizualna, która bada takie właśnie pogranicza relacje między człowiekiem a przyrodą, w której on jest zatopiony, której jest częścią i którą zmienia. Diana Lelonek to jest... ona była jedną z pierwszych gości naszych z Olą. Ola Łapkiewicz z nią rozmawiała w Zielonej Dwójce i jakoś obie tak uważamy, że ona patronuje trochę temu programowi.

0: ponieważ ona tak bardzo mocno podkreśla, na przykład wtedy w tej pierwszej rozmowie powiedziała, że miasta nie są przestrzeniami, w których żyjemy, tylko my ludzie. I my tak z Olą staramy się patrzeć właśnie na świat w tym cyklu.
1: No, my tu z Kasią rozmawialiśmy o lisicy Lusi, mieszkance Ogrodu Botanicznego Polskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, tak, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie na
0: te
1: przykład.
0: Te łazienki są nasze, ale tak, jeszcze bardziej jej, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: I jej dzieci obecnie właśnie teraz wychowuje małe. No więc posłuchajmy Diany Lelonek. Ona niedawno miała wystawę w Warszawie poświęconą właśnie lodowcom. Takim wielkie były fotografie wielkoformatowe lodowców, też dźwięki, ale już oddajmy jej samej głos.
2: Ja zostałam zaproszona w 2024 do uczestnictwa w wystawie w Muzeum Lodowców Glacier Garden w Lucernie. To była jedna z cyklu wystaw, to była cała taka seria wystaw w całej Szwajcarii, w różnych instytucjach sztuki, ale też właśnie w takich miejscach związanych z lodowcami, tak jak właśnie Glacier Garden. I tam zaproszono mnie, żeby stworzyć jakąś pracę związaną z problemem topnienia szwajcarskich, alpejskich lodowców, które znikają w zastraszająco szybkim tempie. To jest bardzo poważny problem. Ja ten problem badam od 2019 roku, kiedy powstała instalacja dźwiękowa z moich nagrań stworzonych na lodowcach Melting Gallery we współpracy z Denimem Schrammem, szwajcarskim artystą. No i od tego momentu ja też wracam do tego tematu, bo ten temat bardzo mnie porusza. No i w 2024 miałam okazję wrócić w Alpy i wpadłam na taki pomysł, że lodowiec Rodanu na przykład, nie tylko zresztą, ale to jest taki najsłynniejszy i najbardziej tragiczny przykład. On został pokryty tkaninami, takimi właśnie wielkoformatowymi, gałowłókninowymi tkaninami z tworzyw sztucznych, żeby spowolnić proces topnienia. Ten proces topnienia, nie wiem, być może delikatnie został spowolniony, ale to jest bez znaczenia w skali tego, jak ten lodowiec bardzo szybko znika. Niestety okazało się też, że prawdopodobnie mikroplastik z tych tkanin spływa wraz z tym topniejącym lodem do źródeł rzeki Rodan, która tam właśnie spod lodowca bierze swój początek, a jak wiemy, jest to bardzo ważny zasób wodny dla Szwajcarii, Francji, jest to jedna z większych rzek w Europie i no ten problem topnienia lodu tam akurat bardzo mocno może wpłynąć już w niedalekiej przyszłości, już wpływa na sytuację w ogóle, tak, w regionie. No i te tkaniny okazały się porażką, w sensie nie rozwiązały problemu. Ja do tych tkanin się odnoszę, właśnie stwierdziłam, dobra, to też zrobię takie wielkoformatowe tkaniny, na które naniosę obraz właśnie, który będzie wypalony bezpośrednio promieniami słonecznymi, tak jak promienie słoneczne też wypalają właśnie te tkaniny na tym lodowcu. I też jakby te tkaniny po prostu bardzo szybko się degradują. No i tutaj akurat ten obraz powstał nad lodowcem Ferpekl. On jest widoczny tam, trzeba by się było trochę przyjrzeć, ale jest on tam właśnie w lewym dolnym rogu. Pojechaliśmy z moim partnerem Kubą, zrobiliśmy taką wyprawę, wzięliśmy do samochodu, zapakowaliśmy kilka tych kamer odforkowych, pojechaliśmy tam w Alpy, zostawiliśmy te kamery na 2 miesiące, no i później właśnie ten efekt został zarejestrowany, ten ruch słońca nad tym lodowcem.
3: A kolor, bo to tutaj przed nami taki piękny błękit, błękity w najróżniejszych odcieniach. To jest twoja decyzja, czy to jest związane z tą techniką?
2: To jest typowe dla tej techniki, to znaczy technika cyjanotypii to są właśnie te bardzo charakterystyczne odbitki w kolorze właśnie tego błękitu, który ma swoją profesjonalną nazwę, to jest błękit pruski, ale generalnie tutaj akurat ta nazwa nie ma dla mnie odniesień, natomiast sam kolor ma, ponieważ to jest bardzo zbliżony kolor do tego, jaki kolor ma lód właśnie lodowców. Szczególnie jak się wejdzie do jaskini takich lodowcowych, między innymi na lodowcu Rodanu jest taka jaskinia, do której można wejść i faktycznie wtedy widać ten błękit.

0: A jeśli chodzi o ten utwór, który słyszymy, co to tak naprawdę jest?
1: To jest dźwięk topnienia lodowców. W większości te nagrania pochodzą z lodowca właśnie

0: Rodanu, gdzie, tak jak już wspominałam, jest ta jaskinia, która jest taką atrakcją turystyczną, przez co właśnie ta część lodowca została pokryta tkaninami, no bo tutaj mamy te różne płaszczyzny, gdzie kapitalizm łączy się z katastrofą klimatyczną i różne interesy się mieszają. Więc jak weszłam do tego miejsca, do środka, no to otoczył mnie dźwięk właśnie takich spadających zewsząd kropli, sączenia się, kapania. Bardzo delikatny, momentami po prostu przypominający taką muzykę medytacyjną, czy jakąś taką relaksacyjną, po prostu dźwięki natury z tego cyklu. No i było to coś, czego się nie spodziewałam, bo raczej lodowce mi się kojarzyły z takim mocnym dźwiękiem, takich opadających wielkich brył lodu, prawda, z jakimś trzaskiem, hukiem. Tam tego nie było, tam było po prostu sączenie się. No i ten dźwięk bardzo mnie poruszył. No i to jest takie trochę dla mnie charakterystyczne dla tego, czym jest katastrofa klimatyczna i zmiany klimatu, które się dzieją w jakimś procesie. Często nie zauważamy, że są obok nas. To nie jest takie jedno wielkie boom, jak w filmach katastroficznych i koniec, tylko jednak to jest taki proces, który czasami wydaje się niepozorny, a jednak jest bardzo dużą zmianą w skali globalnej.
1: Diana Lelonek w rozmowie z Olą Łapkiewicz. Ta wystawa, to jest istotne, może miała tytuł Solarstalgia. No i o tych dźwiękach lodowca rozmaitych, i tych cichych, i tych głośnych, będziemy dziś rozmawiać między innymi oczywiście z doktorem Luksem. A jeszcze ważna informacja, ja oczywiście książkę o czasie i wodzie biorę ze sobą. No nie mogę się powstrzymać, po prostu będę czytać jak najwięcej fragmentów z niej. I to jest egzemplarz, który ja mam z biblioteki wypożyczony. I to jest bardzo ważne w kontekście rozmowy o lodowcach. A dlaczego? Zapraszam o 12.
2: No to zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Proszę się wybrać o 12 na Stadion Narodowy w Warszawie na spotkanie i z Kasią Nowak, i z Olą Łapkiewicz, która też tam będzie obecna podczas tego specjalnego wydania audycji Zielona Dwójka.
1: Będą też tam nasi koledzy.
2: A no właśnie, bo jak już się Państwo dowiedzą, jaki związek ma wypożyczanie książek z lodowcami, to będzie można trochę się pobawić w zgadywanie przy zagadkach muzycznych i literackich przygotowanych przez Katarzynę Hagmajer-Kwiatek i Michała Dębskiego, a więc do 15 co najmniej spotkanie z dwójką podczas pikniku naukowego.
1: Zapraszamy.
2: Katarzyna Nowak odwiedziła dzisiaj poranek. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.

Unoszą się chmury i Piotr Damasiewicz Into the Roots w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają. Za 27 minut, godzina 10, już za chwilę będziemy państwa zapraszać na festiwal Etno Kraków rozstaje.

0: Dziś w Krakowie rozpoczyna się wielkie święto muzyki etnicznej, muzyki tradycyjnej. To już 28. odsłona festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Na różnych festiwalowych scenach wystąpi blisko 100 artystów z 10 krajów świata. Z dyrektorem festiwalu, Janem Słowińskim, rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska.
1: Rymy, rytmy i mity to hasło tegorocznego festiwalu. Co kryje się za tym hasłem?
2: Za tym hasłem kryją się rymy pieśni ludowych, w których to często zaklęta jest znakomita poezja i wysoka literatura. I warto o tym pamiętać, że piosenki ludowe to nie tylko muszą być przaśne przyśpiewki do piwa, ale że to jest naprawdę czasami ważny przekaz o ważnych, istotnych walorach literackich po prostu. I wierzę w to, że artyści, pieśniarze, którzy wystąpią w tym roku, to właśnie tego rodzaju propozycja, czyli mnóstwo pięknej poezji zaklętej w pieśniach i tych dawnych, ludowych sprzed lat i też tych współczesnych, pisanych często niedawno, chociaż jak to na naszym festiwalu bywa, często w jakiś sposób bezpośredni czy pośredni, nawiązując do rozmaitych odległych tradycji.
1: A rytmy? Rytmy to to, co pozwala nam się kołysać chociażby.
2: Rytmy,
1: a to istotne
2: to już
1: na tym festiwalu.
2: Może bardziej naturalnie się kojarzy festiwalowo. Dodam tyle, że te rytmy tegorocznego festiwalu to rytmy na przykład z Afryki Zachodniej i z Burkina Faso, i też z Afryki Zachodniej, z Senegalu, chociaż te senegalskie w innej edycji, można by powiedzieć, bo grane na takich rytualnych bębnach sabar, ale jednocześnie sprzężone z taką aurą i narzędziami takiej muzycznej elektroniki. To już taka nowa propozycja. Natomiast zespół z Burkina Faso akurat w takiej realizacji z zastosowaniem balafonów i innych perkusjonaliów w wersji stricte tradycyjnej. Także rytmy afrykańskie wszelakiego brzmienia i oblicza, ale też oczywiście rytmy nam bliższe sercu, nadwiślańskie, trójkowe, mnóstwo zespołów polskiej sceny tradycyjnej, mnóstwo grania oberków, trójmiarowych rytmów, ale też z Podkarpacia poleczki, rytmy dwójkowe, więc cała paleta.
1: No i romskie melodie.
2: I romskie melodie.
1: Z Węgier.
2: Z Węgier.
1: To są na pewno te rytmy, które będą nas kołysać aż do 28 czerwca tego roku przy okazji 28 edycji festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Między innymi będziemy bawić na łące na Wesołej. O lokalizacjach opowiemy za moment, ale jeszcze wrócę do hasła tegorocznej edycji. Ostatni element, czyli mity. Do jakich mitów będziecie sięgać?
2: Sięgamy do mitów lokalnych i mitów odległych. Te odległe w czasie i przestrzeni to mity ugaryckie, mity, które przywoła koncertem pieśni glinianych tablic Wasim Ibrahim, który w takiej jakby troszkę rekonstrukcji muzycznej przywołuje tę historię sprzed tysiącleci. To jest bodaj, nie chcę skłamać, ale nie wiem, między VI a XIII wiekiem przed naszą erą. Odkrycie tych tablic syryjskich było przełomowe i tam właśnie te mity zaklęte, wczesne, dawne, przywołane w postaci muzycznej, no to chociażby takie mity i możemy mieć w tym udział jako słuchacze koncertu w ramach Nocy Pieśni w przestrzeni koncertowej Strefanowa w przyszły piątek. No ale też mity romskie, ponieważ świętujemy jubileusz 50-lecia działalności artystycznej znakomitego romskiego zespołu Kali Jag, który z niezwykłą pieczołowitością zawsze przywoływał te najdawniejsze romskie pieśni też z zastosowaniem takiego minimalistycznego instrumentarium i ich pieśni to po prostu dawne historię romskiej wędrówki pełnej mitów i pięknych opowieści. Oczywiście mity słowiańskie zaklęte w pieśniach ludowych wielu wydarzeń artystycznych. Nocy pieśni, koncertu o świcie, gdzie spotykają się pieśni Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego, zahaczające też o takie motywy sobudkowe, jak też pieśni łemkowskie i bojkowskie. No i tak jak mówiliśmy, to jest mnóstwo pięknej poezji, historii, Oprócz mitów zaklętych w pieśniach będziemy też przywoływać mit o Janosiku. Będzie to spektakl teatru tej ziemi, Janosik, Przebudzenie. Także i ten mit liptowski, podhalański, karpacki, przywołany przez grupę aktorów z propozycją zupełnie nowego rozumienia tej legendy, tego mitu. I to będzie na Łące na Wesołej w czwartek.
1: Etno Kraków rozstaje to nade wszystko festiwal muzyczny, ale jak słyszę, no w tym roku też i trochę bardziej interdyscyplinarnie.
2: No właściwie zawsze tak było z różną tendencją. Czasami mieliśmy większą liczbę wydarzeń o charakterze takim właśnie teatralnym czy teatry tańca. Natomiast jakoś w taki naturalny sposób też nasz festiwal rozrósł się w kierunku spotkań o charakterze warsztatowym. No chyba warto to zaakcentować, że te właściwie 3 tygodnie festiwalowe to już właściwie nie wiem, to jest kilkadziesiąt spotkań, wiele godzin warsztatowych prowadzonych przez często świetnych fachowców, artystów, którzy no, też są częścią programu koncertowego tego festiwalu, ale nie tylko. Oni mają swoje takie okienka warsztatowe, można się zapisywać, zgłaszać mailowo, uczestniczyć w nauce pieśni,

0: różnych stron świata w nauce, gry na instrumentach. W tym roku będą motywy właśnie świętokrzyskie i z północnej Małopolski. Między innymi mamy też, to są już zajęcia od kilku tygodni, zajęcia orkiestry festiwalowej, orkiestry na rozstajach, którą prowadzi Marysia Stępień. Tu akurat rozmaite regiony, różne regiony z Polski są przywoływane i warsztaty tańców, warsztaty rzemieślnicze proponowane przez Żywą Pracownię i przez nową inicjatywę FabLab Małopolska na Wesołej. Także taki szyld nad tym wszystkim mamy, mianowicie szkoła na rozstajach.
1: Zatrzymajmy się na moment przy orkiestrze na rozstajach. Prowadzi ją Maria Stępień. To jest informacja dla wszystkich tych, którzy mają ochotę pomuzykować wspólnie. Od kilku tygodni spotyka się grupa pasjonatów i ćwiczy po to, żeby zaprezentować się w czasie Etno Krakowa rozstajów podczas kolejnej edycji.
0: Tak właśnie, to już jest notabene piąta chyba edycja, rok w rok. To jest też grupa dynamiczna, zmieniająca się, ale oczywiście są osoby, które uczestniczą już od kilku lat. Myślę, że to jest piękne doświadczenie i ważne. I właściwie nie jedyne tego rodzaju, że uczestnicy warsztatów, w tym przypadku instrumentalnych, biorą udział w koncercie na wielkiej scenie plenerowej na Łące na Wesołej, ale też uczestnicy warsztatów na przykład pieśni bojkowskich czy łemkowskich uczestniczą później w nocy pieśni w koncercie o świcie o godzinie 3:30 jako część grupy warsztatowej. Prezentują te pieśni w ramach tej wiankowej nocy. Podobnie artyści z grupy żywieckiej i beskidzkiej. To są często pieśni przygotowywane w ramach warsztatów, które dzieją się wcześniej u nas w Strefie Nowej. No i taka formuła wydaje mi się, że ma duży sens, że nasze działania właściwie festiwalowe to jest tylko pewna kulminacja od takich działań, które prowadzimy właściwie całorocznie.
1: Trzeba wspomnieć także o tym, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także warsztaty śpiewu prowadzone przez Joannę Słowińską, która w tym roku zresztą także przewodniczyła grupie jurorów na nowej tradycji. Czy można dołączać jeszcze?
0: Tak,
1: dziś
0: oczywiście.
1: Rozpoczyna się festiwal, ale czy można dołączać do tych grup warsztatowych?
0: Niektóre grupy mamy już tak statystycznie pozamykane, ale nie wszystkie wcale. W niektóre bardziej pojemne po prostu wystarczy przyjść, być i włączyć się w śpiew. Oczywiście można się też zarejestrować mailowo. Odsyłam do strony internetowej, tam są wszystkie informacje potrzebne, żeby zorientować się, jak się zgłosić, gdzie napisać, albo gdzie w ogóle czasami nie trzeba pisać, wystarczy naprawdę przyjść i włączyć się. Także mimo iż niektóre te spotkania już mają grupy zamknięte, to jeszcze znaczna część jest otwartych i zapraszam gorąco.
1: Wspomnieliśmy już o Łące na Wesołej. Powiedzmy jeszcze, w jakich lokalizacjach będziemy się spotykać w tym roku w czasie Etno Krakowa rozstajów.
0: Większość wydarzeń w dzielnicy Wesoła, tam właśnie wspomniana Łąka na Wesołej.
1: Czyli w centrum Krakowa, jeżeli ktoś nie wie.
0: Centrum Krakowa między ulicą Grzegórzewską a ulicą Kopernika. 10 minut od rynku głównego. Samo centrum i uwaga, wielka zielona łąka w centrum miasta. I tam nasza wielka scena plenerowa, na której koncerty w piątek i w sobotę. Dwa wieczory koncertowe na Łące na Wesołej. Nieopodal Łąki na Wesołej, stawny klasztor pokarmelicki z XVII wieku i tam nasza sala Strefa Nowa w przestrzeni dawnego refektarza i też obok 50 metrów kolejna przestrzeń w dzielnicy Wesoła, mianowicie Wesoła Immersive, taka przestrzeń wystawiennicza, jednocześnie już też trochę koncertowa i tam pierwsza noc tańca, natomiast z piątku na sobotę, natomiast druga noc tańca z niedzieli na poniedziałek będzie w przestrzeni dawnego zabytkowego dworca kolejowego. Natomiast noc pieśni pomiędzy, czyli z soboty na niedzielę w przestrzeni Strefa Nowa od 22:15 do pierwszej lub drugiej w nocy, potem krótka przerwa do 2:30 w nocy i nad ranem startujemy w niedzielę z koncertem o świcie i przed wschodem słońca spotykamy się na bulwarze Poleskim nad Wisłą, by powitać lato.
1: Czyli krótka drzemka, a potem trzeba iść i śpiewać
0: tak
1: dalej.
0: I dodam, że po powitaniu lata mamy

0: Przerwę na śniadanie i od godziny 17 zapraszam do Radia Kraków, studio imienia Romany Bobrowskiej. Tam znakomite dwa koncerty. Projekt Ach Polski, to jest Sofia Lebiediewa, znana z takiego portalu literackiego, językowego właściwie, która fascynuje się językiem polskim z pozycji obcokrajowca. To jest Ukrainka konkretnie zafascynowana językiem polskim, ale też artystka śpiewająca, grająca i wspólnie z trio Grzecha Piotrowskiego proponują premierowy nowy muzyczny projekt, a po przerwie godzinnej doskonały estoński duet Pulub, też w studio imienia Romany Bobrowskiej, Radio Kraków. Natomiast po koncercie Pulub przechodzimy do dworca głównego zabytkowego. To jest 15 minut od Radia Kraków. I tam
1: dworzec PKP.
0: Dawny dworzec PKP. Piękny, secesyjny. Warto też z powodów tej architektury tam wrócić i zobaczyć, jak...
1: A niektórzy z powodów sentymentalnych.
0: Tak jest. I tam startujemy o 21:30 z kolejną nocą tańca i zespoły polskiej sceny etno. Cała plejada chyba z 6, 7, 8 zespołów, nie wiem, bo one z dnia na dzień przyrastają, bo mamy tam taką stałą scenę, już nazwijmy to ustalony scenariusz koncertów. Natomiast w okolicach godziny 23 czy 24 startuje scena otwarta pod szyldem Dom Tańca Kraków, bo to kolejna nasza wieloletnia inicjatywa, która się rozrasta i zaczyna żyć życiem własnym. Więc tenże Dom Tańca Kraków w przestrzeni dworca głównego zabytkowego w Krakowie. I tę noc zamierzamy zakończyć z niedzieli na poniedziałek, gdzieś pewnie w okolicy godziny 2-3 nad ranem. Także muzyczny maraton w Krakowie.
2: A na ten maraton zapraszał Jan Słowiński, z którym rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Festiwal Etno Kraków rozstaje, przypominamy, rozpoczyna się dziś, a potrwa do 28 czerwca. Wśród wykonawców, artystów, którzy pojawią się w Krakowie na festiwalu, trio także znane z festiwalu Nowa Tradycja, NAP Trio, czyli Nowak, Al-Hatib, Pulcyn, teraz w poranku.

Polsko-palestyńskie trio NAP i to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu. Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Patrycja Cisz i Piotr Kędziorek. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Rossini wreszcie się ustatkował. Bierze ślub z Izabelą Kolbran i wyjeżdża do Wiednia.
2: W teczce ma opery wyjątkowe, a dziś niestety właściwie zapomniane.
1: Posłuchamy ich fragmentów. Hermiony, Pani Jeziora i Matyldy de Chabran.
2: Porozmawiamy też o spotkaniu z Beethovenem i szaleństwie podróży do Rem.
1: Zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska
2: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
3: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. W ostatniej audycji proponowałem legendarne interpretacje dzieł Ludwika van Beethovena. To były siódma symfonia A-dur pod dyrekcją Carlosa Kleibera oraz sonata S-dur op. 81 a Les Adieux w wykonaniu Wilhelma Kempfa. Klasyka fonografii, wykonawcy, którzy korzystali ze współczesnego instrumentarium. Dzisiaj coś z przeciwnego bieguna. Również wykonania, które są z nami już od dłuższego czasu, ale to będzie sztuka wykonawcza wyrastająca z sięgania do źródeł i chęci przywrócenia pierwotnego brzmienia dziełom Beethovena. Instrumenty historyczne i praktyka wykonawcza, która stała się tym drugim, jakże bogatym nurtem naszego współczesnego życia muzycznego. Z kompletów symfonii i na przykład koncertów fortepianowych Beethovena wykonywanych na instrumentach dawnych można by ułożyć cały bardzo barwny katalog. To już nie jednorazowe nowinki, no ale świadome poszukiwania własnych wizji wykonawczych. Dzisiaj chciałem Państwu przypomnieć interpretację belgijskiej orkiestry Anima Eterna pod dyrekcją Josa van Immersela. Posłuchamy pierwszej symfonii C-dur Opus 21, która została zarejestrowana niemal 20 lat temu, w kwietniu 2007 roku. I obiecuję, że w miarę możliwości do tych interpretacji symfonii Beethovena będziemy powracali w nadchodzących tygodniach. Te symfonie bynajmniej nie były nagrywane, a przede wszystkim odczytywane przez debiutantów. Zespół Anima Eterna został założony przecież w 1987 roku, a więc 20 lat wcześniej. I właśnie te dwie dekady zbierania artystycznych doświadczeń zaowocowały wykonaniami niezwykle ciekawymi, śmiało konkurującymi z innymi zespołami i orkiestrami instrumentów historycznych. A w naszych czasach, jak już mówiłem, sporo by się tego zebrało. Credo artystyczne belgijskiej orkiestry brzmi tak. Anima Eterna przenosi muzykę napisaną między rokiem 1750 a 1945 do współczesności, biorąc za punkt wyjścia jej historyczne źródło. Rezultaty są często zaskakujące, a czasem zdumiewające, zawsze nowe. Co więcej, ponieważ woda nigdy nie przestaje płynąć, ostateczna wersja, to w cudzysłowie, przeszłości nie może istnieć. Założyciel Jos van Immersel wielokrotnie poszerzał naszą muzyczną wyobraźnię w ciągu swojej długiej kariery. Radykalny i przełomowy, pełen werwy i często z nutą humoru, jak ekspresyjne kolory fortepianu w koncertach fortepianowych Mozarta, krystalicznie czyste instrumenty dęte w symfoniach Schuberta, suche jak pieprz kotły w drugiej części dziewiątej symfonii Beethovena, Ofikleida w symfonii fantastycznej Berlioza lub napięte, powściągliwe tempa w Bolero Ravela. To koniec cytatu. My skupiamy się naturalnie na symfonice Beethovena i dzisiaj konkretnie na jego pierwszej symfonii op. 21. Wiemy, że Beethoven zadawał muzykom bardzo precyzyjne pytania dotyczące technicznych możliwości ich instrumentów. Wiedział więc dokładnie, co robi, wykorzystując instrument do granic możliwości. To po części ogromna trudność techniczna sprawia, że jego muzyka jest tak rewolucyjna, ale także dramatyczny charakter, jaki ten element jej nadaje. A ta dramatyzacja jest jeszcze bardziej podkreślona, jeśli weźmiemy pod uwagę współczesne standardy wysokości dźwięku. One były wysokie, co najmniej 440 Hz, jeśli nie więcej. I dlatego tak ważne jest wykonywanie tej muzyki na instrumentach z epoki, powiedział kiedyś Jos van Immersel. Kto by pomyślał, że belgijski fortepianista i dyrygent ma w sobie coś, co pozwoli mu wykonać porywający zestaw symfonii i uwertur Beethovena, zwłaszcza z orkiestrą kameralną, grającą na instrumentach z epoki, ale to naprawdę ekscytujące nagrania. To jest następny cytat z krytyki muzycznej. Posłuchajcie rogów myśliwskich w trio trzeciej lub szarżujących trąbek w zamykającym Allegro con brio siódmej. Posłuchajcie, jak Immersel kształtuje frazowanie w larghetto drugiej symfonii albo w kodzie marsza żałobnego trzeciej. To naprawdę porywające. W tych wykonaniach naprawdę czuć ciepło, humor i współczucie, które charakteryzują najlepsze nagrania Beethovena. Nagrany dźwięk jest bezpośredni i przejrzysty. Jeden z przewodników po muzyce, to takie przewodniki fonograficzne kiedyś bardzo często produkowano, napisał tak: rzeczywiście od pierwszych dźwięcznych akordów gra zespołu Anima Eterna trzymała mnie.

nie w napięciu. Dzisiaj więc to porywające wykonanie pierwszej symfonii C-dur op. 21. Kiedy słucha się propozycji Marcela, nie można otrząsnąć się od myśli, że to wręcz idealny Beethoven. Bardzo plastyczny, barwny, nie stroniący od ostrych akcentów, ale i dyskretnych epizodów i co najważniejsze, nieprzerysowany, nieprzegoniony. No, dyrygenci często wpadają w taką pułapkę. I Marcel nigdy. Adagio molto allegro con brio, andante cantabile con moto, menuetto allegro molto e vivace i finale adagio allegro molto e vivace. Zespół Anima Eterna dyryguje Jos van Immersel.

To była pierwsza symfonia C-dur op. 21 Ludwika van Beethovena. Grała orkiestra Anima Eterna. Dyrygował Jos van Immersel. Nagranie z kwietnia 2007 roku. Kilkanaście miesięcy później, w maju 2008, natomiast powstało nagranie, które jest, no muszę powiedzieć, swoistym kuriozum. To było dopełnienie rejestracji 6 koncertów fortepianowych Beethovena dokonane przez Artura Schönderwurda i ensemble Cristofori. 6, no bo również transkrypcja koncertu skrzypcowego na fortepian interesowała wykonawców. No i kiedy mówi się o koncertach instrumentalnych doby klasycyzmu, szczególnie tych na instrumenty klawiszowe, no to od razu otwiera się pole doboru konkretnego instrumentu, konkretnego fortepianu. Tutaj akurat był to Anton Walter, datowany około 1800, ale może nie to było najistotniejsze, bo podejście wykonawcze w tym nagraniu okazało się w innym wymiarze bardzo radykalne. Otóż cała obsada orkiestry była solistyczna, po prostu po jednym instrumencie na głos, bez przewagi kwintetu smyczkowego. To diametralnie zmienia balans i proporcje brzmienia, więc można uznać, że to specyficzna interpretacyjna propozycja, no i próba odczytania muzyki sprzed wieków. Oczywiście można i tak, ale recenzent Gramophone napisał: wykonanie jest równie trudne do podziwiania i cieszenia się nim. Ma swoje korzenie w spekulatywnej praktyce wykonawczej tamtych czasów. Schönderwurd używa fortepianu wiedeńskiego z pierwszej dekady XIX wieku, a sekcja smyczkowa zespołu Cristofori składa się zaledwie z dwojga skrzypiec, dwóch altówek, dwóch wiolonczeli, kontrabasu. Schönderwurd gra również własne kadencje, a nie beethovenowskie. Wszystko pięknie i dobrze, ale sama interpretacja jest tak bez życia, tak prozaiczna i najwyraźniej pozbawiona jakiegokolwiek racjonalnego planu tempa. Wszelkie odkrycia dotyczące pierwotnej równowagi między brzmieniem orkiestry a łagodnym brzmieniem fortepianu, w przeciwieństwie do współczesnego fortepianu koncertowego, które wciąż mogą kryć się w partyturze, pozostają tutaj niejasne, a spektrum dynamicznych odcieni zostało zbadane jedynie szczątkowo. No trzeba powiedzieć, że to jest recenzja druzgocąca, napisana wtedy, kiedy już dysponowaliśmy kompletem tych koncertów fortepianowych Beethovena w interpretacji Schönderwurda. Bardzo kontrowersyjne. Ja się przyznam, że kiedy prawie dwie dekady temu pojawiały się te interpretacje w charakterze nowości, jakoś mnie ekscytowały. Dzisiaj podchodzę do nich z dużym dystansem, bo te mankamenty wskazane przez Jeffreya Norrisa są jak najbardziej aktualne. No ale nie można w tym beethovenowskim cyklu przejść obojętnie i nie zauważyć tych wykonań. Zapraszam więc Państwa do uważnego wysłuchania. Drugi koncert fortepianowy B-dur op. 19 Allegro con brio, adagio, rondo, allegro molto. Artur Schönderwurd, fortepiano Antona Waltera około 1800 i ensemble Cristofori.

Drugi koncert B-dur op. 19, nagranie z maja 2008 roku, grał Arthur Schoendervoort na fortepiano Antona Waltera i w pojedynczej obsadzie ensemble Cristofori. Interpretacja niezwykle kontrowersyjna. Zamyka 70. audycję z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Adam Hrynkiewicz i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z muzyką dawną oraz jednym z wielkich pionierów wykonawstwa historycznego. Artystą, który przez całe życie przywracał muzyce baroku jej teatralny oddech, dramatyczną energię i prawdziwe brzmienie.

wioski, w której powstała. Naszym przewodnikiem po świecie opery barokowej, dawnych instrumentów i muzycznych odkryć będzie dziś Alan Curtis, amerykański klawesynista, muzykolog, dyrygent i założyciel zespołu Il Complesso Barocco. Artysta, który odszedł 15 lipca 2015 roku w wieku 80 lat. Muzyczną drogę prowadzącą ku dawnym wiekom odnalazł bardzo wcześnie. Jeszcze jako chłopca zafascynowała go muzyka Louis Couperena i barokowe brzmienie Vivaldiego. Studiował m.in. u legendarnego Gustawa Leonharda w Amsterdamie. Należał do pierwszego pokolenia muzyków, którzy zaczęli na nowo odkrywać brzmienie dawnych instrumentów i oper barokowych. I to właśnie Alan Curtis przywracał scenie zapomniane dzieła Händla i Vivaldiego. Rekonstruował opery, sięgał do rękopisów i archiwów, a jego nagrania do dziś pozostają punktami odniesienia dla kolejnych pokoleń wykonawców muzyki dawnej. W grudniu 2013 roku Alan Curtis po raz pierwszy wystąpił w Polsce ze swoim Il Complesso Barocco podczas festiwalu Actus Humanus Nativitas w Gdańsku. To właśnie wtedy, przed koncertem, wspólnie z Magdaleną Łoś nagrałyśmy rozmowę z Alanem Curtisem, która dzisiaj wypełni nasze spotkanie. Usłyszymy artystę opowiadającego o Vivaldim, o Händlu, Gustawie Leonhardzie, dawnych instrumentach, a także o Polsce i samym Gdańsku, który, jak mówił, należy do najpiękniejszych miast Europy. Obok fragmentów tej rozmowy zabrzmią też interpretacje Alana Curtisa, oczywiście zarówno nagrania studyjne, jak i fragmenty koncertu z Gdańska sprzed ponad 13 lat. Powrócimy więc do tamtego grudniowego wieczoru na Actus Humanus, spotkania, które dziś nabiera szczególnego znaczenia. A zaczniemy od muzyki Jana Sebastiana Bacha, od nagrania wyjątkowego. W 1976 roku Alan Curtis jako pierwszy w historii fonografii zarejestrował wariacje goldbergowskie na historycznym instrumencie. Był to klawesyn Christiana Celta z 1728 roku.

Jest pan w mieście słynącym z wariacji goldbergowskich. Co sądzi pan o pomyśle, aby wykonać je tutaj? Och, to bardzo interesujący pomysł. Mam skrzypka, który opracował wariacje goldbergowskie także na skrzypce. Oczywiście sam kiedyś wykonywałem je na klawesynie i to wiele razy. Nadal je gram, ale już dla własnej przyjemności. Nie mam już takiej formy pozwalającej wykonać to dzieło publicznie. A jednak to wciąż jeden z moich absolutnie ukochanych utworów. I to pan jako pierwszy nagrał ten utwór na instrumencie historycznym. Tak, na bardzo słynnym instrumencie. Znajdował się w Hamburgu. Pamiętam, że z powodu hałasu ulicznego mogliśmy nagrywać wyłącznie nocą. I pamiętam też, że byłem właśnie w środku jednej z wolnych wariacji. Wszystko układało się znakomicie. Kiedy nagle usłyszałem... To był nocny strażnik muzeum. Musieliśmy więc przerwać nagranie i poczekać, aż skończy obchód sali. Ale poza tymi muzealnymi problemami był to cudowny instrument z 1728 roku. Idealny do nagrania wariacji goldbergowskich Bacha. Czy ma pan własną kolekcję klawesynów? Tak, choć dość wcześnie zdecydowałem, że ponieważ... Ceny zabytkowych klawesynów zaczęły gwałtownie rosnąć, zamiast nich będę kupował fortepiany. Jestem więc jedną z nielicznych osób posiadających fortepian Waltera, a nawet jedną z jeszcze mniejszej grupy ludzi, którzy mają dwa instrumenty Waltera. Zdaje się, że jakaś pani we Włoszech ma trzy. I to chyba światowy rekord. Miałem też fortepian z Livermana, ale już go sprzedałem. Trudno utrzymać tyle instrumentów nastrojonych, więc chyba zacznę się ich stopniowo pozbywać. Wiem, że jest pan w Gdańsku na krótko, ale jakie są pańskie wrażenia z tej wizyty? Czy to prawda, że jest pan w Polsce po raz pierwszy? Czy to możliwe? Nie, byłem już kiedyś w Polsce jako turysta, ale tylko w Krakowie. Trafiłem tam, ponieważ były bardzo tanie loty z Włoch do Krakowa. I właśnie tam, w Krakowie, zobaczyłem obraz Leonarda da Vinci, tę piękną damę z gronostajem. Wcześniej stałem we Florencji w ogromnej kolejce, żeby móc spojrzeć na nią przez dwie minuty w zatłoczonym muzeum. A w Krakowie wszedłem do sali i byłem zupełnie sam. To wspaniałe. Mogłem zostać tak długo, jak chciałem. Naprawdę cudownie wspominam Kraków i od tamtej pory chciałem tu wrócić. Dlatego bardzo się cieszę, że znów jestem w Polsce i po raz pierwszy tu zagram ze swoim zespołem. W tym roku przyjeżdżam nawet dwa razy, bo na luty przygotowujemy również operę do wystawienia w Krakowie. No dobrze, właściwie nie w tym samym roku, ale w ciągu dwóch miesięcy będę w Polsce już drugi raz, co mnie bardzo cieszy. I ogromnie się cieszę, że jestem teraz w Gdańsku. To piękne miasto i to wspaniałe, że zostało tak cudownie odbudowane. Ale to tragiczne, że zostało tak zniszczone. Polska miała przecież tak trudną historię, żyjąc pomiędzy dwiema agresywnymi kulturami. Ale kultura polska sama w sobie nie jest agresywna. Jest kulturą niezwykle wysoką, wyrafinowaną i głęboko rozwiniętą. I bardzo ją podziwiam. Myślę, że szczególnie w XVI i XVII wieku sztuka w Polsce była wręcz zdumiewająca, ale to trwało także później. Jestem również wielkim miłośnikiem polskiej sztuki XIX wieku. Mam nawet album, który podarował mi bliski przyjaciel. A zeszłej nocy, jadąc przez miasto i oglądając,

0: Widząc wszystkie podświetlone budynki, pomyślałem, że to naprawdę niezwykły widok. Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast Europy. Poproszono mnie o przygotowanie na festiwal Actus Humanus programu z muzyką Vivaldiego, a potem konsultowałem wszystko z zespołem i solistkami. Na początku pracowaliśmy głównie mailowo, bo każdy był akurat gdzie indziej. Jedna śpiewaczka była chyba w Chicago, ja byłem w Wiedniu. Powstało kilka różnych wersji programu. Mam nadzieję, że ta ostateczna okaże się satysfakcjonująca dla publiczności. Włożyliśmy w to dużo serca i dużo pracy. Vivaldi pozostawił ogrom niezwykłej muzyki, ale nie można po prostu wrzucić wszystkiego razem. To musi być przemyślane. Program musi mieć odpowiednią dramaturgię, różnorodność, proporcje. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć. Czyli pomysł polegał na zestawieniu wielu różnych arii, duetów z różnych oper. Vivaldiego. Wcześniej robiliśmy coś podobnego z muzyką Handla, ale z Vivaldim to po raz pierwszy taki program powstał. Wykonywaliśmy już koncertowo opery Vivaldiego, robiliśmy programy poświęcone jego muzyce instrumentalnej, czasami pojawiały się tam też pojedyncze arie, ale cały wieczór zbudowany wyłącznie z arii Vivaldiego to pierwszy raz. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Myślę, że to bardzo ciekawy pomysł.
1: I think it's a nice idea.
0: And there are some I są w tym programie fragmenty oper szczególnie dla pana ważne, tych, które pan rekonstruował. Tak, razem z Alessandro Ciccolinim. Nie ma go dziś z nami, choć nadal czasami z nami gra. Jest jednak bardzo zajęty. Pracuje obecnie nad kilkoma innymi rekonstrukcjami. Rekonstruuje m.in. koncert fagotowy, który zachował się jedynie w nieukończonej formie. Nie jest jeszcze gotowy, więc wykonamy inny. Natomiast koncert G-dur, który gramy tu w Gdańsku, Alessandro wykorzystał wcześniej do rekonstrukcji jednej z arii w pierwszym akcie Catone in Utica, trzeciej opery Vivaldiego, którą wspólnie przywróciliśmy do życia. Za kilka tygodni będziemy wykonywać ją w Paryżu na początku stycznia. Opera została właśnie nagrana. Być może widziała już pani to wydanie. Nie przepadam za okładką, jest tam postać z zamkniętymi oczami. Ale samo nagranie uważam za bardzo dobre.
1: It's a good recording, I think.

Między innymi Sonia Prina, która jest teraz z nami w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus. Wykona między innymi również arię z tej opery. A jakie jeszcze fragmenty oper znalazły się w programie koncertu? Montezuma, Catone i Mutica, obie zostały już nagrane przez nas.

0: wspomniany aż do końca XIX wieku. Kiedy muzycy rozpoczęli ponownie interesować się jego twórczością, najpierw odkrywano muzykę instrumentalną, a dopiero później operę. Czy u pana było podobnie? Najpierw muzyka instrumentalna?
1: U mnie wszystko zaczęło się od Anny Magnani, włoskiej aktorki, która wystąpiła w filmie z muzyką Vivaldiego. I nie mogłem oderwać od niej wzroku, ani od Vivaldiego uszu. Kiedy wszystko się skończyło, pamiętam, że wróciłem do domu. Nie grałem jeszcze wtedy na klawesynie, byłem po prostu chłopcem. I zacząłem odtwarzać na fortepianie niektóre brzmienia, następstwa harmoniczne Vivaldiego, szczególnie te oparte na tym, co nazywamy łańcuchem septym. Czyli akord septymowy rozwiązujący się w kolejny akord septymowy, który z kolei musi rozwiązać się dalej. Kilka takich fragmentów znajduje się także w programie naszego koncertu. I do dziś, kiedy tego słucham, odczuwam to samo niezwykłe napięcie i przeciąganie między kolejnymi harmoniami. Natychmiast mnie to porwało. Pomyślałem wtedy, to jest wspaniałe, muszę to dokładnie poznać. Później odkryłem oczywiście, że nie tylko Vivaldi stosował taki język harmoniczny, ale wielu innych kompozytorów robiło podobne rzeczy. Ale Vivaldi robi to wyjątkowo dobrze i w całkowicie charakterystyczny dla siebie sposób. To właśnie harmonia, brzmienie, to była pierwsza rzecz, która mnie do niego przyciągnęła. Muszę też powiedzieć, że fascynował mnie sam żywioł muzyki Vivaldiego, jej energia, rozmach i nieustanny wewnętrzny ruch. A potem wszystko potoczyło się właściwie przez kolejny przypadek. Pewnego dnia otrzymałem pierwszą operę Vivaldiego, przygotowaną do wydania. To była Il Giustino. Przesłał mi ją mój przyjaciel sprzed wielu lat, który nadal nim jest. Niedawno spotkaliśmy się nawet w bibliotece w Wiedniu. On stał się przede wszystkim uczonym, a ja przede wszystkim wykonawcą. Ale cały czas utrzymujemy kontakt. To Reinhard Strom, profesor w Londynie. Przysłał mi Il Giustino i natychmiast zakochałem się w tej muzyce. Wystawiliśmy operę we Włoszech i to był wielki sukces. Potem prezentowaliśmy ją na całym świecie. Łącznie było chyba 86 przedstawień, między innymi w Buenos Aires, w Wersalu, w wielu miastach Niemiec i Francji, a także w Dallas w Teksasie. Później przeszedłem do kolejnych oper. I dziś mam już chyba za sobą wykonania fragmentów niemal wszystkich oper Vivaldiego. Now I've performed, I think, excerpts from nearly all the operas.

A jak wspomina pan swoje wielkie odkrycie Louis Couperina i pracę nad jego muzyką? To odkrycie nastąpiło właściwie bardzo wcześnie. Kiedy byłem chłopcem, miałem dostęp do biblioteki. Rzecz dość niezwykła, zważywszy, że mieszkałem wtedy na wiejskich terenach Michigan. Urodziłem się przecież na farmie. Chodziłem do biblioteki uniwersyteckiej niedaleko domu i właśnie tam natrafiłem na muzykę Louis Couperina. Otworzyłem tom i zobaczyłem preludia zapisane bez oznaczeń rytmicznych. Pomyślałem, co to właściwie jest? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Byłem zafascynowany. Pamiętam, że kiedy zacząłem już grać na klawesynie, przyniosłem te utwory na lekcję. Mój nauczyciel klawesynu nigdy wcześniej ich nie widział, ale wspólnie zaczęliśmy nad nimi pracować.

0: Moja fascynacja muzyką Louis Couperina trwa do dziś. Po jej odkryciu zabrałem ją do mojego kolejnego nauczyciela klawesynu, czyli Gustawa Lonharda w Amsterdamie. A on powiedział, tego nie da się grać. Odpowiedziałem, no dobrze, ale dwa tygodnie później wróciłem i zapytałem, czy mogę spróbować zagrać jeden z tych utworów? I wtedy Lonhard odpowiedział, no dobrze, zagraj. A potem zaczął mnie tego uczyć. Nigdy wcześniej nie sądził, że ta muzyka może rzeczywiście zabrzmieć. A kiedy usłyszał, że ktoś próbuje ją wykonać, natychmiast zaczął wyobrażać sobie, jak można to zrobić. I później stał się, moim zdaniem, najwybitniejszym interpretatorem Louis Couperina na świecie. Ale to mnie przypada zasługa przedstawienia mu muzyki Louis Couperina i jestem z tego bardzo dumny. Czy mógłby pan opowiedzieć o studiach u Gustawa Lonharda, o współpracy i wspólnych nagraniach? Najpierw u niego studiowałem, a później zostaliśmy przyjaciółmi, z wzajemnym szacunkiem i uznaniem. Kiedy zaczął nagrywać Bacha, chciał oczywiście rejestrować nie tylko koncerty solowe, ale także koncerty podwójne, potrójne, a nawet koncerty na cztery klawesyny. Naturalnie pomyślał więc o swoich uczniach. I miałem szczęście znaleźć się wśród tych, którzy zarejestrowali z nim koncerty podwójne. Może potrójne? Już nawet nie pamiętam. W każdym razie było to jedno z moich pierwszych nagrań.
1: That was one of my very first recordings.

To wspaniałe wspomnienia, koncerty Bacha na dwa i trzy klawesyny, nagrania z Gustawem Leonhardem. Później nadal współpracowaliśmy. Zarejestrowaliśmy także podwójny koncert Karla Filipa Emanuela Bacha i Wilhelma Friedemana Bacha z Concentus Musicus Wien pod dyrekcją Nikolausa Arnokurta. I pozostaliśmy przyjaciółmi aż do końca jego życia. Pamiętam, że kiedy Gustav Leonhard już umierał, zadzwoniłem do niego, żeby powiedzieć, że przyjadę się z nim zobaczyć. Zapytał kiedy. Odpowiedziałem, no niestety dopiero za tydzień. A on odpowiedział, no lepiej przyjedź wcześniej. Zbyt długo już nie wytrzymam. To było bardzo, bardzo smutne. Ale rzeczywiście zdążyłem go jeszcze zobaczyć. Zmarł tydzień po naszej rozmowie. A był pan obecny na jego ostatnim koncercie w Paryżu? Niestety nie udało mi się tam pojechać. Oczywiście wielu moich przyjaciół tam było. To musiało być niezwykle poruszające przeżycie. Było mi bardzo przykro, że mnie tam nie ma, ale jednocześnie mam poczucie, że obecność na tym koncercie byłaby dla mnie emocjonalnie zbyt trudna. Czy pamięta pan, jak wyglądała sytuacja wykonawstwa historycznego, kiedy pan zaczynał? Był pan przecież jednym z pierwszych. Mówi się nawet, że jako pierwszy odtworzył pan brzmienie orkiestry barokowej. Czy to prawda? I jak wyglądała ta pionierska praca? Odtworzenie brzmienia orkiestry. Tak, orkiestry barokowej.

jazzowej. Ogromnie pomogło mi to, że postanowiłem pracować z instrumentami, które były wtedy dostępne w Holandii. A mówimy przecież o bardzo dawnych czasach. Nie istniały jeszcze żadne orkiestry barokowe. Były jedynie niewielkie zespoły. Żona, było kilkoro skrzypków. Żona Lonharda, pewien Szwed z nazwiskiem Lars Frieden, amerykański flecista, holenderski wiolonczelista. No, trzeba było zbierać muzyków z całego świata. Ale dotyczyło to głównie muzyki kameralnej. Prawie nikt nie wykonywał jeszcze większych dzieł orkiestrowych. A ja postanowiłem przygotować operę Händla, ponieważ kochałem śpiew i uwielbiałem Händla. Leonhard nie chciał mieć z tym nic wspólnego, bo Händla po prostu nie lubił. Ja natomiast bardzo go ceniłem i właśnie dzięki temu mogłem pójść własną drogą. Nawet jeśli pozostawałem jeszcze pod bardzo silnym wpływem Leonharda, to właśnie Händel stał się moją przestrzenią niezależności. W tamtym czasie znałem już wybitnego badacza Händla, Wintona Deana. Bardzo mi pomagał. Właśnie wtedy pisał rozdział swojej książki poświęcony operze Admeto, którą planowałem wystawić. Przysłał mi długi list. Mam go zresztą do dziś, schowany w jego książce o operach Händla. Opisywał w nim relacje pewnego francuskiego świadka nazwiskiem Fougueron, który uczestniczył w premierze Admeta i szczegółowo opisał orkiestrę. Podał m.in. liczbę instrumentów oraz sposób rozmieszczenia muzyków. Ale szczególnie wspominał o continuum wykonywanym przez arcylutnię. Pomyślałem więc, musimy mieć arcylutnię. I zbudowaliśmy ją. Był to pierwszy taki instrument skonstruowany od XVIII wieku. Sądzę, że było to pierwsze nagranie z udziałem arcylutni, a z pewnością pierwsze nagranie Händla z takim instrumentem. Choć właściwie koronacja Popei Monteverdiego powstała jeszcze wcześniej, więc być może to właśnie tam po raz pierwszy użyto arcylutni w nagraniu. Ale po raz pierwszy ktoś pomyślał o wykonaniu Händla z arcylutnią. Wielu uczonych nawet dziś twierdzi, że Händel nie używał już staromodnej lutni, a jednak używał jej aż do swojej ostatniej opery, Dei Dami z 1741 roku, gdzie nie tylko zapisuje obecność lutni, ale nawet zaznacza, w których ariach lutnia ma milczeć. Wiemy więc z całą pewnością, że korzystał z niej przez całe życie. I właśnie wtedy po raz pierwszy ktokolwiek usłyszał Händla z lutnią. Oczywiście nie wiedzieliśmy jeszcze, jak właściwie jej używać, gdzie ją umieścić. Pomyślałem, trzeba użyć jej tam, gdzie naprawdę będzie słyszalna. Nie tylko w recytatywach. W pierwszym akcie jest aria Trasimeda z dwoma rogami, bardzo głośna, myśliwska aria. Ale środkowa część nagle się zmienia. Nie ma rogów, nie ma nawet skrzypiec, zostaje samo continuo. I wtedy pomyślałem, tu właśnie pojawi się lutnia. Brzmiało to niezwykle delikatnie i miękko, śpiewał wtedy James Bowman. I to naprawdę działało.

Gdybym dziś ponownie wystawiał Admeta, zmieniłbym prawie wszystko, ale tę jedną rzecz pozostawiłbym dokładnie tak samo. Właśnie arcylutnie w continuo. Nadal uważam, że to idealne miejsce, by użyć arcylutni w realizacji continuo w arii. I tylko arcylutni, bez klawesynu. Oczywiście Handel tego nie zapisał, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Nie zapisał

0: Aktywował przecież wszystkiego. A moim zdaniem działa to tak dobrze, że musiał właśnie o czymś takim myśleć, ponieważ po prostu brzmi idealnie. Kiedy pomyślał pan, to moment, żeby stworzyć własną orkiestrę? I kiedy to było? Tak naprawdę pomyślałem o tym już wtedy, w czasie pracy nad Admetem. Ale orkiestra, o której marzyłem, miała skupiać muzyków takich jak Sigiswald Kaken, a on właśnie zaczynał wtedy tworzyć własny zespół, więc nie kontynuowałem tego pomysłu. Później jednak, kiedy pracowałem już we Włoszech, zdecydowaliśmy się ponownie sięgnąć po operę Händla i wtedy postanowiłem użyć tej samej nazwy, Il Complesso Barocco, mimo że niemal cały skład orkiestry był już inny. Jedna czy dwie osoby z Holandii przyjeżdżały jeszcze do Włoch, żeby z nami grać, ale większość stanowili już Włosi. Wtedy właśnie poznałem Donnę Leon, autorkę kryminałów i wielką entuzjastkę Händla. Więc od razu znaleźliśmy wspólny język. Poznaliśmy się na przyjęciu w Wenecji i zaczęliśmy rozmawiać o Händlu. Powiedziała wtedy, dlaczego nie zrobi pan opery Händla? Odpowiedziałem, no cóż, nie jestem pewien, czy uda nam się zdobyć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby stworzyć prawdziwą orkiestrę. A ona odpowiedziała, proszę to zrobić. Jeśli przekroczycie budżet, ja za to zapłacę. Okazało się, że budżetu nie przekroczyliśmy, ale bez jej gwarancji nigdy byśmy się na to nie odważyli. Gdybyśmy stracili pieniądze, ona pokryłaby straty. Później bardzo hojnie wspierała także kolejne projekty i zawsze robiła to z myślą nie o tym, by finansować coś, co sama chciała zrealizować, lecz po to, by pomóc nam robić to, co my sami chcieliśmy robić. A to moim zdaniem jest najwyższa forma hojności. Pomagać komuś realizować jego własną wizję, a nie zmuszać go do realizacji swojej. I oczywiście jesteśmy jej za to ogromnie wdzięczni. To właśnie dzięki jej wsparciu nasz zespół mógł zaistnieć i się rozwinąć. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze ostatnie pytanie dotyczące programu koncertu w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus. Co chciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom? Jakiej atmosfery i jakich emocji mogą spodziewać się po tym programie? Wielu emocji, wielu kontrastów. I myślę, że Vivaldi jest takim kompozytorem, którego nie trzeba rozumieć dosłownie, słowo po słowie. On zwykle pokazuje jedno uczucie i bada je bardzo głęboko, zamiast podążać za każdym szczegółem tekstu. Dlatego nawet jeśli nie śledzi się dokładnie słów, nadal można w pełni przeżywać tę muzykę. Myślę, że trzeba po prostu otworzyć się na emocje, którą niesie muzyka i pozwolić się jej prowadzić, nie próbować ciągle zrozumieć, co ona teraz mówi, dlaczego jest nieszczęśliwa. Po prostu trzeba być nieszczęśliwym razem z nią, a wtedy samo odsłoni się przed nami jej cierpienie albo szczęście. I wydaje mi się, że dotyczy to wszystkich arii Vivaldiego. Muszę powiedzieć, że finałowy duet programu koncertu Actus Humanus w Gdańsku opiera się na dwóch różnych emocjach, a to rzecz bardzo niezwykła, ponieważ zazwyczaj duet polega na tym, że dwie osoby przeżywają to samo uczucie. Natomiast tu jest zupełnie inaczej. Męska postać, Alt, Sonia Prina, odchodzi i nie może wyjaśnić dlaczego, ponieważ musi to pozostać tajemnicą. A kobieta, która zostaje, Roberta Invernizzi, pyta, dlaczego mnie opuszczasz? Powstaje więc konflikt. On zachowuje spokój i łagodność, a ona przepełniona jest niepokojem. I właśnie dzięki temu pojawiają się te dwa kontrastujące światy emocji.
1: So you get the two contrasts, and I think that will come out also.

0: Duet Ne dorni tuoi felici z opery Olimpiada Antonia Vivaldiego, Urioma pozycja 725. W partiach solowych Sonia Prina alt i Roberta Invernici sopran oraz Il Complesso Barocco pod dyrekcją Alana Curtisa. Tak było na festiwalu Actus Humanus Nativitas 15 grudnia 2013 roku w Gdańsku. I tym niezwykle emocjonalnym duetem kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Znalezione w dźwiękach, poświęcone Alanowi Curtisowi, artyście, który należał do najważniejszych postaci świata wykonawstwa historycznego i który przez całe życie przywracał muzyce baroku jej brzmienie, jej dramat, emocje, sceniczne życie. Słuchaliśmy dziś fragmentów rozmowy z Alanem Curtisem, zarejestrowanej podczas jego pierwszego koncertu w Polsce. To było na festiwalu Actus Humanus w Gdańsku właśnie w grudniu 2013 roku. Niecałe dwa lata później Alan Curtis odszedł, pozostawiając po sobie fascynującą dyskografię, dziesiątki rekonstrukcji oper barokowych i pokolenia muzyków, dla których stał się mistrzem i inspiracją. Słuchaliśmy dziś nie tylko wybitnego dyrygenta i klawesynista, ale również człowieka niezwykle ciepłego, pełnego pasji, ciekawości i zachwytu wobec sztuki, artystę, który potrafi opowiadać o muzyce tak, jakby właśnie przed chwilą odkrył ją po raz pierwszy. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień na audycję Znalezione w dźwiękach. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia.
1: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
10: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.

Dzień dobry Państwu. Ja miałam nadzieję, że Katarzyna Nowak przed mikrofonem i miałam nadzieję, że przywitamy Państwa deszczem i że będziemy mogli potransmitować ten deszcz, który uderza w nasz radiowy namiot na pikniku naukowym pod Stadionem Narodowym, ale niestety deszcz chwilowo niemrawy się stał. A było nieźle, wszyscy mamy tutaj nogawki mokre. Jeszcze raz, witam Państwa, Zielona Dwójka, dziś nieco wcześniej niż zwykle, o pół godziny, ponieważ właśnie wydanie specjalne z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki

0: Kopernik. Jestem tu ja, obok mnie jest Ola Łapkiewicz i po drugiej stronie nasz gość, dr Bartek Luks, doktor nauk o ziemi z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja przyznam, że lubię sobie znajdować takie wspólne, różne punkty w świecie i zwykle to bywa, że wszystko się ze wszystkim łączy i tak szukałam jakby tutaj do tych pańskich polarnych badań ten stadion zaprząc i w końcu wydaje mi się, że się udało. Bo znalazłam taką informację, proszę zweryfikować, bo teraz niczego nie można być pewnym. Czy to jest prawda, że ta polarna przygoda rozpoczęła się w barze Gol?
1: O, to jest historia. Trochę tak. Rozpoczęła się na Uniwersytecie Warszawskim. Ja na pierwszym roku studiów byłem w studenckim klubie górskim na kursie przewodnickim, którego nie skończyłem, ale jakoś zimą na jedno z naszych klubowych spotkań przyszedł Krzysiek Krajewski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN i opowiadał nam o Spitsbergenie i powiedział, że szuka asystenta terenowego na wyprawę na Spitsbergen. No i tak posłuchaliśmy i zostawił ogłoszenie w naszej gablocie klubowej i się okazało, że tak popatrzyłem na to ogłoszenie i warunki, które trzeba spełniać. I się okazało, że to, czego nie umiem na pewno, to jest wspinanie. Ja stwierdziłem, że zaryzykuję. Wysłałem do niego maila. On następnego dnia do mnie zadzwonił i zapytał, czy moglibyśmy się spotkać. I spotkaliśmy się w barze Gol na Żelaznej, zaraz przy skrzyżowaniu z Twardą, obok Instytutu Nauk Geologicznych. Wypiliśmy dwa piwa, on im opowiedział całą historię, jakby to miało wyglądać i zapytał mnie, czy jadę. Ja powiedziałem, że jadę. Następnego dnia znowu mu zadzwonił i zapytał, czy jestem zdecydowany. Powiedziałem, że jestem zdecydowany i tak to się zaczęło. I to rzeczywiście to był taki trochę przypadek, że trafiłem w rejony polarne, bo nigdy nie miałem tego w głowie jako czegoś osiągalnego.
0: I potem była praca magisterska na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego o wpływie polskiej stacji polarnej w Hornsundzie na zanieczyszczenie i degradację pokrywy glebowej. Koniec cytatu. Co wyście naukowcy tam narobili?
1: Ale jeszcze zacznijmy, jak do tego doszliśmy, bo to było 3,5 miesiąca na Spitsbergenie takiego National Geographic. Generalnie pracowaliśmy we dwóch, mieszkaliśmy w chatkach traperskich, zero ludzi, od czasu do czasu bywaliśmy w stacji lubelskiej, żeby się wykąpać i zjeść trochę lepiej.
0: Jaka to była pora roku?
1: To było lato. To było lato 2002, od czerwca do praktycznie końca września. W połowie czerwca przyjechaliśmy, pod koniec września wyjechaliśmy i ostatni miesiąc byliśmy tam tylko my. To jest jakieś 100 kilometrów od Longyearbyen. Po prostu sami w fiordzie, no niesamowita przygoda. Ale wracając z tego fiordu w Longyearbyen zostałem zaproszony przez koleżankę, którą poznałem właśnie w tej stacji. Ona studiowała na UNIS-ie na Uniwersytecie w Longyearbyen, na imprezę studencką do akademików. I w tych akademikach poznałem Piotra Głowackiego, który wtedy był kierownikiem Zakładu Badań Polarnych i zaczęliśmy rozmawiać. No i Piotr powiedział, że jakbym kiedyś myślał o pracy magisterskiej, to zaprasza i spróbujmy. Krzysiek Krajski też bardzo liczył na to, że będę robił pracę magisterską z geologii, ale jakoś nam się to nie składało. Przez półtora roku pracowałem w laboratorium w Instytucie Nauk Geologicznych jako wolontariusz, ale jednak wybrałem współpracę z Instytutem Geofizyki. Rzeczywiście było tak, że obroniłem pracę magisterską w piątek, a w poniedziałek po weekendzie już byłem na studiach doktoranckich. A co my narobiliśmy, jeśli chodzi o naukowców? To wyniki mojej pracy są takie, że ten wpływ bezpośredni stacji na zanieczyszczenie gleb jest marginalny, bardzo, bardzo lokalny. Jak każda siedziba ludzka, no zanieczyszczamy. No, mamy tutaj wszędzie.

0: Wszędzie mamy metale ciężkie, bo mamy samochody, mamy spaliny i myślę, że jest ich zdecydowanie więcej niż na placu przed polską stacją polarną, więc tym bym się nie przejmował. Jeśli chodzi o ropopochodne, to stacja działa w oparciu o agregaty dieslowskie i w latach 80. mieliśmy taką dużą awarię związaną z wyciekiem ropy. Reszki tych ropopochodnych zostały w glebie, ale kilka lat temu nasza koleżanka z Kanady robiła powtórne pomiary, tych ropopochodnych praktycznie nie ma.
1: No to wspaniale, a my mamy a propos tych agregatów teraz dla Państwa i dla Pana pewien dźwięk, który Ola znalazła w naszym radiowym archiwum.
0: Dźwięk agregatów?
1: Nazwałyśmy go sobie roboczo, zaraz się wszystko okaże, herbatka na lodowcu. I bardzo proszę, posłuchajmy.
2: Poligonem badań glaciologicznych jest lodowiec Hansa. Na jego czaszy przez szereg dni pracowali docent Andrzej Lizoń i magister Ryszard Czajkowski.
3: A wodę tak prosto ze szczeliny bierzesz?
4: No, najczystsza woda, jaką można sobie wyobrazić. A gdzie nasza grzałka?
5: Jest.
4: Już wyjęta? Fajnie. To jest największy nasz ciężar i musimy na drugi raz własny agregat zaprojektować. I podejrzewamy, że z tych 70 kg zaszczędzimy najmniej 50.

0: Już się gotuje.
1: No to, czekaj się dostanie.
0: No i co, herbata gotowa?
1: Gotowa.
2: Jest to pamiątkowe zdjęcie przy herbatce.
1: Proszę cię uprzejmie.
2: Na lodowcu. No ale no. Wiecie co, to jest pełna scenaria niesamowita, nie wymarzył sobie nikt.
1: No szczególnie z tą grzałką elektryczną. Grzałką elektryczną na lodowcu.
3: No i jeszcze deser został. Kolorowe pomarańcze.
4: A to jest najbardziej szokujący widok.
3: Tak, tu przy tych
4: śniegach. Sama biel, temperatura zero, woda ścięta
3: w szarości,
4: w szczelinach i pomarańcze.
3: Naszym zadaniem jest sondowanie lodowca, pomiar grubości lodowca metodą sondowania radarowego. Znaczy wysyłamy impuls sondujący, radarowy impuls i odbieramy impuls odbity. Impuls odbija się nie tylko od dna, odbija się od warstw, od jakichś zakłóceń w lodzie i do nas przychodzi w postaci wielu malutkich impulsików, których bezpośrednio w pierwszym momencie nie możemy ocenić. Nie wiemy, który impuls przywiązać do dna, który do jakiej warstwy. Ale ponieważ to robimy w sposób ciągły, poprzez całą szerokość lodowca, to możemy te warstwy przedłużyć. Ta, która się będzie nam stały, w sposób ciągły kontynuowała, to będzie ta warstwa dna.
5: Aparatura ta jest typową aparaturą radarową. Nadajnik pracuje impulsowo, wysyła ciąg impulsów, odbiornik odbiera je i z opóźnienia tych przychodzących, odbieranych ech można wnioskować o grubości warstwy. Aparatura jest typowym lotniczym radiowysokościomierzem, jednak w pewnym stopniu nadającym się do pomiarów grubości lodowca.
3: To jest lodowiec od dawna badany przez Polaków i to chyba jest najciekawsze, że już w okresie, kiedy powstała nasza baza w Zatoce Białego Niedźwiedzia w 1957 roku, na ten lodowiec wyszli glaciolody. I po to właśnie robimy te pomiary, żeby uzupełnić parametry, które mogli dotychczas określić glaciolodzy. Robiono tutaj pomiary ablacji, robiono tutaj cały szereg innych, bardzo złożonych nieraz pomiarów glacjoklimatycznych, pomiarów związanych z ruchem lodowca, ale żeby określić bilans masy tego lodowca, badając również energię, która do niego dociera w okresie letnim, żeby określić ubytki tego lodowca, potrzebna nam jest znajomość podłoża tego lodowca.
4: Proponuję, abyśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o tym lodowcu. Jakie są jego parametry, długość, wysokość, szerokość. Na przykład ta ściana wystająca z nad poziomu morza rozciąga się chyba na szerokość, na odcinek 2 km, wysokość kilkadziesiąt metrów.
3: Tak.

0: Powiedzmy 45 metrów. Grubość lodowca w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, lodowiec nie ma 100 metrów.
1: A długość w głąb wyspy?
0: No powiedzmy kilkanaście kilometrów, ale to jest dosyć trudno powiedzieć, bo lodowiec ten łączy się z następnymi lodowcami, z Peyrolem, potem dochodzi do plateau Amundsena, później następnymi lodowcami opada do Van Koylenfjord i w ten sposób ciągnie się na przestrzeni powiedzmy 60 kilometrów.
2: No właśnie, lodowiec Hansa. My tutaj sobie pijemy kawę, a nie herbatkę. Teraz już jest ciszej troszkę tam.
3: Nie no, zdarza się, że na lodowcu Hansa jest głośno, bo przede wszystkim w trakcie prac wiosennych używamy skuterów śnieżnych i one są głośne. Jak usłyszę ten zaciągnięty motor, to nie musi być agregat. To generalnie skutery śnieżne potrafią być głośne. Skutery, które teraz używam, to są skutery z silnikami czterosuwowymi, one są trochę cichsze. Używaliśmy dwusuwów i one były strasznie, strasznie głośne. Ale jeśli chodzi o to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli dźwięki agregatów w stacji, to do agregatów w stacji nie da się wejść bez ochronników słuchu, bo tam jest rzeczywiście głośno, bo to są takie wielkie, wielkie agregaty dostarczające prąd dla całej infrastruktury. Rozsądu.
2: Ja tylko dodam, bo o tym zapomniałam powiedzieć, że to był fragment audycji z końca lat 70., przełom 79-80 roku. Marek Koszur był autorem tego nagrania, redaktor ze Szczecina, który zajmował się przez całe życie w zasadzie zawodowe swoje radiowe morzem, terenami polarnymi też. A lodowiec Hansa to jest, jak sądzę, ważny dla pana też lodowiec, dla polskich naukowców w ogóle, bo jak się tak patrzy na tą polską stację na północy, to ten lodowiec tak nad nią majestatycznie stoi, no tylko jest teraz mniejszy.
3: No ze stacji już tego lodowca praktycznie nie widać, tylko kawałek, bo ten lodowiec się bardzo, jego czoło bardzo szybko się wycofuje, więc lata 70. i prace Ryszarda Czajkowskiego, to ten lodowiec rzeczywiście było widać z budynku stacji, on tak górował nad stacją na wschodzie, był wyraźnie widoczny, a w tej chwili tej części czołowej, którą oni wtedy oglądali przez okna, po prostu nie ma. Ale część Hansa jeszcze jest częściowo widoczna. Jest to istotny lodowiec ze względu na to, że jest to jeden z niewielu lodowców na Spitsbergenie, które są stale monitorowane, jeśli chodzi o bilans masy, czyli ewentualny przyrost lub ubytek masy, bo lodowce są takim, są bardzo dobrym wskaźnikiem tego, jak zmienia się klimat.
2: Słyszeliśmy tutaj w tym materiale o tyczkach ablacyjnych. To takie tyczki grozy teraz.
3: Nie wiem, czy tyczki grozy, ale...
2: No jak czytam, że...
3: Że tych lodowców ubywa, tak.
2: Tak, ale ma tak ujemny bilans w zasadzie nieustannie, oprócz tam dwóch przypadków, kiedy był ten bilans ujemny i że ubywa rocznie z niego wody ponad 31 tysięcy basenów olimpijskich, to robi się groźnie.
3: No to prawda, ale to jest kwestia całego Svalbardu. Parę lat temu byłem współautorem takiego dużego opracowania o lodowcach Spitsbergenu i o ich bilansie masy. I tam to było, jeśli dobrze pamiętam, 8 gigaton wody. To jest około 2000 stadionów narodowych. Myśmy mieli taką miskę, która jest stadionem narodowym, to 2000 takich stadionów. Znaczy, sama liczba 2000 stadionów jest niewyobrażalna. Ale rzeczywiście większość tych lodowców, które mamy na Spitsbergenie, to są lodowce, które są stosunkowo nisko położone. Zaczynają się w okolicach poziomu morza i kończą się na 5

500-600 metrach nad poziomem morza. A to w ostatnich latach to jest obszar, który przez całe lato ma dodatnie temperatury. Więc cały ten śnieg, który spadnie na nie zimą, się wytapia i bardzo często wytapia się również powierzchnia lodu. I, no i te lody

0: bliski zero, a cała reszta rzeczywiście się wytapia i to są olbrzymie ilości wody, które, no, które nam uciekają do oceanu.
1: A proszę powiedzieć właśnie, bo wszyscy naukowcy podkreślają, że Svalbard i w ogóle Arktyka to jest takie miejsce, które jest świetnym laboratorium tych zmian, które zachodzą w całym świecie, ale tam zachodzą troszkę szybciej. W Arktyce tak 2-3 razy szybciej, a na samym Svalbardzie to 6 razy.
0: Temperatury.
1: No, ale, znaczy dlaczego w ogóle tak jest? Co jest w tym miejscu takiego, że tam tak to gazuje? No?
0: Jest to związane z oscylacją arktyczną, takim systemem ciśnieniowym zamkniętym, który reaguje na wzrost temperatury w niższych szerokościach geograficznych. I te masy powietrza są tak jakby zamykane, że jak robi się cieplej, to tam też się robi cieplej i rzeczywiście ten wzrost temperatury powietrza jest odnotowany w ostatniej analizie dla stacji w Horsundzie. To był wzrost czterokrotny, teraz szacujemy, że to jest koło rzeczywiście 5-6 razy. To oczywiście zależy też od regionu Spitsbergenu, bo trzeba pamiętać, że wszystkie stacje badawcze, które są zlokalizowane na Spitsbergenie, są zlokalizowane na zachodnim wybrzeżu, które jest dużo cieplejsze. Jest to związane z północną odnogą Golfstromu, z prądem zachodnio-spitsbergańskim. Wschód Spitsbergenu cały czas jest stosunkowo chłodny, bo mamy tam bardzo duże gradienty temperaturowe, takie wschód-zachód, ale również południe-północ. Więc to nie jest tak, że cały Svalbard jest 6 razy cieplejszy, ale generalnie te zmiany są rzeczywiście widoczne.
1: Ja Państwu obiecałam, kiedy zapraszałam na tę naszą rozmowę w poranku, że będę cytować wspaniałą książkę o czasie i wodzie Andriego Magnasona, który jest człowiekiem, no można powiedzieć, rodzinnie obciążonym lodowcami. I ta książka jest takim połączeniem eseju, trochę literatury faktów, właśnie wspomnień rodzinnych poświęconych islandzkim lodowcom. I on w tej książce, w rozdziale, który nazwał Pożegnanie z białym olbrzymem, pisze tak. Gdy skończę 90 lat, wyświetlę na projektorze mojemu 30-letniemu wnukowi zdjęcia. Tutaj pada nazwa lodowca islandzkiego, nie jestem w stanie jej przeczytać. Zobaczy lodowiec, który mogły poznać 3 pokolenia mojej rodziny, zanim zniknął. Robiąc zdjęcie lodowcowi, nagrywam dla potomności śpiew starej kobiety. Za 1000 lat ludzie będą patrzyli na te zdjęcia jak na stare rękopisy, usiłując zrozumieć, co myśmy sobie myśleli.
0: No, fantastyczne. Nie czytałem książki. W ogóle nie bardzo zdawałem polecam sobie sprawę z tego, że jest książka.
1: Jest wspaniała.
0: Ale 3 tygodnie temu na
1: festiwalu
0: oglądałem film i to jest tak piękny film. Ten film powinien być stale wyświetlany w kinach. To jest niesamowita historia o przemijaniu.
1: Tak.
0: O przemijaniu takim w naszym ludzkim wymiarze związanym z rodziną, ale też o zmianach, których doświadczamy. Wydawałoby się, że takich zmianach środowiskowych, które nie powinny się zdarzać, a jednak się zdarzają w trakcie naszego życia. Wydaje się, że wytopienie się lodowca no nie powinno się zdarzyć, bo to są olbrzymie masy lodu, które są wieczne, a nagle się okazuje, że w naszym życiu znikają.
1: Ta książka też jest o języku. Użył Pan słowa wieczne. To jest ogromny szok ludzi, na przykład właśnie członków rodziny autora, którzy uważali, jak większość z nas, że pewne rzeczy na świecie są wieczne.
0: Są stałe.
1: Tak, stałe. I tak jak wieczna zmarzlina, prawda? Nie używa się już
0: nie
1: tego
0: słowa.
1: Nie ma czegoś
0: takiego.
1: No właśnie. Wieloletnia.
0: Tak.
1: I teraz, czy ta strefa wiecznego lodu też powoli staje się

0: strefą wieloletniego lodu? Czy będziemy musieli tak zmieniać nasz język w tę stronę?
1: Znaczy, myślę, że to jest kwestia skali czasowej. Mamy niedaleko stacji w Korsundzie taki nieduży lodowiec Arie Bren i on w ostatnich kilku latach rzeczywiście z roku na rok bardzo się zmienia. I miałem ze 3 lata temu taką myśl, że ciekawe, kto kogo przeżyje. I mam świadomość, że jednak Arie mnie przeżyje, bo te zmiany są drastyczne, ale nie są aż tak szybkie, że tego lodu jest jednak cały czas dość dużo. No i moja perspektywa życia to jest pewnie 50 lat, jak będzie super, a pewnie mniej.
0: Ale Pireneje już... No,
1: Pireneje, tak, 10-15 lat. To prawda, że to jest kwestia miejsca na świecie. Ale w przypadku tego Arie wiem, że to będzie trochę dłużej. Ale jednak świadomość tego, że ten lodowiec zniknie w ciągu kilkudziesięciu lat, to jest duża sprawa.
0: Jak już mówimy o tych sprawach kulturowych, to zniknie nam też pewna, by to powiedzieć, sceneria, którą my czytamy jakoś tam, jest znana, pewien krajobraz jest nam znany. Jest teraz takie zjawisko, które jest bardzo popularne, jest to turystyka lodowcowa. I prawdę mówiąc, ja nie wiem, jaki mieć do tego stosunek, bo żegnanie się z krajobrazami jest... wydaje się czymś naturalnym i pięknym. Znika jakiś fragment świata, który uważałam za stały, więc jadę się z nim pożegnać. Tylko tą podróżą przyspieszam ten proces.
1: Obawiam się, że przy turystyce lodowcowej to nie jest tak, że ci ludzie chcą tam pojechać, żeby się pożegnać z lodowcami. Po prostu chcą je zobaczyć,
0: bo jest atrakcja.
1: Bo mają szansę zobaczyć coś, czego nie będzie i pochwalić się tym na Instagramie i powiedzieć tak, ja widziałem, a wy nie widzicie. Obawiam się, że większość ludzi jedzie tam nie po to, żeby się pożegnać z lodowcami, bo te lodowce one nie funkcjonują w naszej świadomości. One są gdzieś daleko, przynajmniej w skali Polski, mimo że mieliśmy tutaj wszędzie lodowce. Co prawda dawno temu.
0: Tak, one kształtowały nasz krajobraz i to jest wspaniałe wybrać się na jakąś wycieczkę z wami, geologami, biologami, kiedy właśnie opowiadacie o tym. Zobacz, tu jest ślad lodowca, to wyrzeźbił lodowiec. Fantastyczne doświadczenie. Pytanie, co my możemy zrobić, prawda? My. Ja obiecałam dzisiaj właśnie, zapraszając Państwa na tę rozmowę, że powiem, dlaczego jest istotne, że ja książkę, z której będę dla Państwa czytać, mam z biblioteki. Swój egzemplarz mam, ale specjalnie wzięłam tę książkę z biblioteki. Bo to jest jakby chyba istota tego wszystkiego, że współdzielmy się, kupujmy mniej, jakoś... Może trochę zawróćmy, przystańmy.
1: Ograniczmy konsumpcjonizm.
0: No po prostu.
1: Tak, to znaczy, że to jak mnie od kilku lat ktoś pyta, co my możemy zrobić jako każdy z nas. Ograniczajmy konsumpcjonizm, bo to jest sposób wpływania na ograniczenie, długofalowy sposób na ograniczanie emisji.
0: Magnusson pisze tak. Rozwiązanie po części polega na tym, co wciąż powtarzały nasze babcie. Należy dokończyć posiłek, donaszać ubrania po starszym rodzeństwie, cerować skarpety i nauczyć się umiaru.
1: Dokładnie tak. No, gospodarka cyrkularna i ograniczenie konsumpcjonizmu to jest... Ale to jest też trudne, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ciężko wyjść ze strefy komfortu. A z drugiej strony, jeśli z niej nie wyjdziemy, to obawiam się, że... rzeczywistość nas zmusi w przyszłości do dużo bardziej drastycznego wyjścia ze strefy komfortu.
0: Pańskie dzieci widziały lodowiec?
1: Nie, jeszcze nie widziały. Jeszcze nie widziały lodowca. Znaczy widziały masę zdjęć i wiedzą o lodowcach dużo, ale jeszcze nie widziały

0: lodowców. Chcą? Mam nadzieję, że zobaczą. No generalnie są zainteresowani. Są zainteresowani też milionem różnych innych rzeczy i na co dzień to najchętniej pograją na Switchu, jak większość młodzieży, ale tak, myślę, że to są już na takim etapie, że rzeczywiście to może być dla nich ciekawe doświadczenie.
1: Ja złapałam się ostatnio na tym, jak się trochę naoglądałam tych filmów waszych, zresztą bardzo Państwu polecam. Profil Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na YouTubie chociażby, bo tam jest bardzo wiele ciekawych filmów, zdjęć też z północy. I jak niektóre z tych zdjęcia widziałam, to no ja nigdy nie byłam tam. Ale wydawało mi się, że to są jakieś bardzo bliskie, znane mi krajobrazy i wpadłam na to dlaczego i dzięki Magnasonowi między innymi. Przypomina mi to krajobrazy niektórych planet z, no, powiedzmy, uniwersum Gwiezdnych Wojen. Że oni musieli się bardzo tam lodowcami inspirować, a na to wszystko ja mam jeszcze fragment, bo mówimy ciągle lodowce, ale może spróbujmy opisać naszym słuchaczom, skoro jesteśmy w radiu, jak one wyglądają, jakie one są. I najpierw Magnason moimi ustami, a potem pan może dorysować ten obraz, domalować jakimiś swoimi barwami. Przebrnęliśmy przez błoto okalające lodowiec. To jest ważne, on ciągle pisze o islandzkich lodowcach. Mhm. Miejsce, gdzie lód styka się z ziemią. Udało nam się uniknąć ruchomych piasków formujących się na skutek topniejących pod piaskiem brył lodu. Pierwszy odcinek lodowca był czarny od piachu. Znaleźliśmy tam dziwne formy. Płaskie kamienie na lodowych słupach, istne dzieła sztuki stworzone przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Powoli się rozwidniało i lodowiec zmienił się w bezkresną połać upstrzoną garbami. Jak okiem sięgnąć, czekały na nas niezliczone białe żółwie. Po obu stronach lodowca zauważyliśmy w połowie zbocza jaśniejsze obwódki ukazujące jego powierzchnię w stanie, w jakim była jeszcze kilka lat temu. Na stokach niejednej kotliny leżał tak zwany martwy lód, bryły wciąż zwisające ze skał, z których stajała zewnętrzna powłoka. Trzeba solidnie wytężyć zmysły, aby wyobrazić sobie powierzchnię lodowca 30 metrów nad własną głową na wysokości 10-piętrowego bloku i rozciągnąć ją niczym kopułę nad całą niezmierzoną przestrzenią, aż po krawędzie góry lodowej i kilometr dalej, ponad piaski. Szliśmy dalej. Wydawało nam się teraz, że każda wypukłość jest łuską, jakby lodowiec był ogonem białego smoka. Dopóki nie natknęliśmy się na coś, co przypominało czarną piramidę. Potem powoli zaczęły się nam ukazywać kolejne, aż wreszcie dotarliśmy do lasu czarnych piramid pośrodku lodowca. Ponad parującym piaskiem unosił się dym. Nieduże cieki wodne sączyły się między niezwykłymi formami, tworząc miniaturowy krajobraz. Zupełnie jakby to był plener pełen drzewek bonsai, niewielkie góry, maleńkie rzeki i skały. Szliśmy zahipnotyzowani tymi kształtami i pięknem. Między piramidami wiły się strumyczki, które wyglądały jak malutkie zjeżdżalnie, kuszące by z nich zjechać. Ale gdyśmy poszli kawałek dalej z ich biegiem, okazało się, że nikną w głębokich dziurach. Te studnie krasowe sięgały do 300 metrów w dół. Były to białe dziury, zmieniające kolor na niebieski i czarny. Chodząc wokół nich, należało zachować ostrożność. Myślę, że można stracić grunt pod nogami i zniknąć w takim otworze, trąciła koszmarem. Jedynym skojarzeniem, jakie u mnie budziły te dziury, była piaskowa nora z Gwiezdnych Wojen, w której rezydował gigantyczny stawonóg Sarlak. Te lodowce Magnasona są takie jak te pańskie?
0: Są trochę inne, ale wiele rzeczy jest rzeczywiście zbliżonych. I to jest tak, lodowiec Hansa, na którym przede wszystkim pracujemy, to jest lodowiec, który uchodzi do morza, więc on ma taki wysoki klif lodowy i

0: bardzo dużo szczelin. To znaczy dla
1: wysoki,
0: mnie...
1: Wysoki, to znaczy na ile?
0: Wysoki klif 30 metrów nad wodę i jakieś 100 metrów pod wodą. Dla mnie lodowiec Hansa to jest przede wszystkim labirynt. To jest labirynt między szczelinami, przechodzenie takimi wąskimi mostami lodowymi, żeby posunąć się do przodu. Jeśli chodzi o kolory, to rzeczywiście to też zależy od pory roku, bo Magnusson był na lodowcu latem, kiedy nie było tam śniegu, a zimą te lodowce są zupełnie inne, bo one są całe białe. Całe białe, ten kolor śniegu oczywiście też się zmienia w zależności od kąta padania światła, od tego, czy na powierzchni lodowca mamy zastrugi, czyli takie formy, takie fale, które są wywołane przewiewaniem. Latem, ja do tej pory głównie jeździłem późną jesienią, żeby zmierzyć to, ile tych lodowców się rzeczywiście wytopiło do końca sezonu i bardzo lubię ten okres, bo bardzo często pod koniec września już można trafić na ujemne temperatury, także jest minus 1, minus 2 stopnie i nie ma tego błota, bo rzeczywiście błoto przed lodowcami potrafi wciągać do kolana, a późną jesienią jest to wszystko zamarznięte i bardzo sobie to cenię.
1: A jak się chodzi w ogóle po takim tworze, zaraz właśnie porozmawiamy o tym, czym jest sam lodowiec, ale jak się chodzi po miejscu, które jest w zasadzie całe jakby upstrzone tymi żyłkami, czyli szczelinami, jak patrzy się ze zdjęć takich robionych z drona, to wygląda właśnie jak takie cielsko, żylaste, brązowe są te żyły takie.
0: Mamy takie miejsca, w które w ogóle nie chodzimy. Chodzimy w rakach, bo lodowce są z lodu albo z takiego zmetamorfizowanego śniegu i jest tam dość ślisko.
1: Ale ktoś was tego uczy, jak przyjeżdża taki student pierwszego roku?
0: Tak, to go uczymy. No. To jest jedyna opcja. Można go też wcześniej wysłać na kurs turystyki górskiej. Mnie nikt nigdy nie wysyłał. Uczyłem się tego na miejscu. Zakładasz raki i idziesz, ale wychowałem się w Bieszczadach i w Bieszczadach nie używaliśmy raków, bo nigdy nie było takiej potrzeby. Teraz czasami używamy raczków, bo wszyscy używają. Te lodowce na Spitsbergenie są stosunkowo płaskie. To jest tak, że dół lodowca to jest właśnie, zaczyna się na poziomie morza, no i lodowiec Hansa to jest w tej chwili 450 metrów nad poziomem morza na odcinku 14 kilometrów. Więc tej zmiany wysokości się nie czuje, ale warto pamiętać o tym, że on nie idzie tak cały czas do góry, tylko jest pofalowany. Mamy obniżenia, zagłębienia, ale nie ma tam żadnych takich stromych odcinków. Ale tak, to jest taki zygzak. Zazwyczaj to jest zygzak, rozglądanie się, gdzie przejdziemy. Bardzo często wracamy trochę inną trasą, bo te wszystkie szczeliny wyglądają podobnie. Mamy też rzeki lodowcowe. Na lodowcu Hansa akurat nie ma jakichś takich bardzo dużych rzek, przynajmniej pod koniec sezonu. I mamy te studnie, o których wspominał. I rzeczywiście są takie studnie, które sięgają do dna lodowca. No w naszym przypadku to dno jest trochę płyce i myślę, że w tej chwili mam taką bardzo dużą studnię, która ma około 20 metrów średnicy na samym początku Hansa i myślę, że ona ma około 70 metrów głębokości.
1: Już myślę o tym,
0: ale to jest rzeczywiście, to jest tak, że ja nie podchodzę do krawędzi, tak, nie chciałbym się poślizgnąć.
1: A czym jest lodowiec? Bo jak słucham wywiadów z rozmaitymi pańskimi kolegami, słucham, czytam, to tam się pojawiają często takie sformułowania, którymi nie opisujemy zwykle czegoś nieożywionego. Czoło lodowca, prawda? Jęzor lodowcowy, cielsko, cielenie się, szarża lodowca.
0: Lodowiec to jest rzeka lodu. I żeby ten lodowiec...
1: Czyli lód w nieustannej...

0: zmianie.
1: Tak, on jest, mhm. jest w ruchu do przodu. Mimo to jest paradoksalne, bo on płynie do przodu w dół z lewni lodowcowej, a jednocześnie jego czoło może się wycofywać. Ale ten lód cały czas płynie. To jest zmiana masy i wyróżniamy tam dwa rodzaje ruchu. Jeden to jest ruch plastyczny lodu, czyli przesuwanie się kryształów lodu między sobą, tak jak plastelina trochę. A drugi to jest ruch ślizgowy w związku z tym, że do dna lodowca przedostaje się woda z roztopów i tworzy taką cienką warstwę wody. Może nawet ten lodowiec odrobinę podnieść do góry i na tej warstwie lodu ten lodowiec się ślizga. I to z tym mechanizmem jest związany taki szybszy ruch lodowca, ruch
0: ślizgowy. Czyli woda daje przyspieszenie i to woda powoduje te szarże?
1: Nie wiemy, co powoduje szarże. My cały czas nie wiemy. Generalnie mechanizm szarż nie jest do końca zrozumiany. Jest wiele teorii, ale my tego nie wiemy jako naukowcy i mam nadzieję, że się dowiemy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.
0: To jeszcze powiedzmy tylko szarża lodowca. Co to jest? Bo mówimy o czymś, co się kojarzy z czymś, co się zmienia, ale zmienia się jednak w innej skali czasowej niż nasza, niż to, co my zwykliśmy sobie w wyobraźni myśleć, jak mówimy szarża. To z jaką szybkością ten lodowiec płynie? Czy
1: szarżujące lodowce mogą płynąć nawet kilka metrów na dzień. Kilkadziesiąt nawet.
0: I w dodatku jeszcze on jakby nieregularnie, prawda, że jedna część szybsza
1: jest... Są miejsca, które są szybsze, są miejsca, które są wolniejsze, ale jest to związane z przemieszczaniem się masy lodowca z górnej części do dolnej części. To powoduje to przyspieszenie. Te lodowce wtedy zazwyczaj są dużo bardziej uszczelnione, są jeszcze większym labiryntem, bo w samym lodzie lodowcowym przy tak szybkim ruchu dochodzi do wielu napięć i tworzą się szczeliny lodowcowe.
0: I taki lodowiec Hansa. No bo
1: nie szarżuje.
0: Nie szarżuje, ale jak on się topi, to właściwie czy jest jeden sposób topienia się lodowca, czy tych sposobów topienia się lodowca jest mnóstwo, w zależności od tego, jak ten jęzor lodowcowy wygląda, czy ten szelfowy, czy nie?
1: Jeśli chodzi o lodowiec Hansa, to ubytek masy, my mierzymy powierzchniowy bilans masy, czyli to, ile ten lodowiec się wytapia od góry, czyli to, ile śniegu stopniało na jego powierzchni, ile lodu stopniało na jego powierzchni. Ale mamy jeszcze mechanizm związany z ubytkiem lodu z tego czoła, który się nazywa cieleniem.
0: I to jest
1: odrywanie się takich wielkich gór lodowych od czoła lodowca.
0: I Hans się cieli, tak?
1: Regularnie się cieli. Szacuje się, że te lodowce uchodzące do morza na Spitsbergenie tracą około 20% swojej masy takiej, jeśli chodzi o skali roku w związku z mechanizmem cielenia, ale ten mechanizm cielenia też nie jest w pełni zbadany. Cały czas są prowadzone badania, jak mierzyć to cielenie i jego intensywność. Mamy kolegę w Instytucie Geofizyki, Oskara Głowackiego, który
0: schodzi pod wodę.
1: Również schodzi pod wodę, ale on przede wszystkim się zajmuje akustyką cieleń. To jest niesamowicie ciekawy temat i Oskar ma podwodne mikrofony, które słuchają tego lodowca i jest w stanie powiedzieć, czy te odcielenia były duże, czy małe, jakiego były rodzaju. Fantastyczne. Myślę, że warto z nim w przyszłości porozmawiać. To jest świetny rozmówca i rzeczywiście zajmuje się dźwiękami lodowców.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego to w ogóle powinno być tutaj dla nas ważne? To, co się dzieje tam, co się dzieje na Grenlandii, w Alpach, w Himalajach. Teraz już przechodzimy do projektu, który, bo już chyba o tym nie powiedziałam, którym pan kieruje, lideruje, czyli Liquid Ice. To jest projekt międzynarodowy z pieniędzy europejskich, ale nie tylko on jest europejski, prawda? Bo tam jeszcze...
1: Mamy partnerów z Indii.
0: Tak.
1: Tak, Liquid Ice to jest projekt z programu Horyzont Europa. Projekt badawczy. Mamy 18 partnerów w projekcie, przede wszystkim z Europy, ale mamy też trzech partnerów europejskich, my w tym

0: W projekcie się zajmujemy zasobami wody pochodzącymi z kriosfery. Jak one się zmieniają, jakie procesy to kontrolują i proszę jak to się będzie zmieniać w przyszłości.
1: Nie wszyscy pamiętają może
0: czym jest kriosfera.
1: Czym jest kriosfera?
0: Kriosfera to jest to wszystko, co mamy na Ziemi zamarznięte. Czyli lodowce, śnieg i wieloletnia zmarzlina. To jest to, co nas interesuje.
1: A kto wymyślił tę nazwę?
0: Kriosfera. Świetne pytanie.
1: Bo mi się wydaje, że to był Dobrowolski.
0: Tak mi się też wydaje, że Dobrowolski ukuł ten temat w historii naturalnej lodu.
1: Ale nie jestem na 100% pewien. Ja wiem to z książki pańskiej koleżanki z
0: Instytutu.
1: Bożek. Tak, o Henryku Arctowskim.
0: Dagmara dzisiaj jest na pikniku naukowym na stanowisku Geoplanet w strefie kosmosu. Zapraszam, można z nią porozmawiać.
1: No zapraszamy od razu jeszcze na wasze stanowisko polarne.
0: Tak, ja dzisiaj występuję na stoisku Centrum Studiów Polarnych. Tutaj to jest G15, jeśli dobrze pamiętam. I tam opowiadamy o lodowcach, o zmianach klimatu, o tym, co się dzieje również w morzach. Nasza koleżanka z Instytutu Oceanologii będzie o tym opowiadać. I jeśli jesteśmy przy temacie lodowców, to właśnie na tym stoisku można zobaczyć, jak wygląda wnętrze lodowców, przespacerować się po jaskiniach lodowcowych dzięki okularom rzeczywistości wirtualnej.
1: To jest jakiś konkretny lodowiec, czy taki modelowy?
0: To są rzeczywiste filmy z dwóch lodowców na Spitsbergenie. W tym roku wiosną byliśmy na Spitsbergenie. Niestety nie udało nam się dojechać do stacji w Korsundzie.
1: Lód morski
0: nas zatrzymał, a potem wielka odwilż. Więc zapraszam, ale dookoła Longyearbyen są dwa takie lodowce, do których udało nam się dojechać i właśnie nakręciliśmy taki materiał edukacyjny. Ale wracając do projektu Liquid Ice, my w tym projekcie zajmujemy się właśnie tymi zasobami wody, które pochodzą z kryosfery w różnych skalach, od skali globalnej, bo mamy w zespole modelarzy zajmujących się Earth System Models, czyli takimi modelami klimatu, które obejmują całą Ziemię. I tutaj chcemy sprawdzić, czy zaimplementowanie w modelu obecności takich niedużych lodowców i pokrywy śnieżnej poprawi wyniki, jeśli chodzi o przede wszystkim przewidywanie przyszłości. I miejmy nadzieję, że to się uda. Dodatkowo mamy też modelarzy, którzy się zajmują
1: przyszłości
0: klimatu.
1: Klimatu. Czyli całej Ziemi. Bo
0: całej Ziemi, tak.
1: To, co się dzieje na północy, gdziekolwiek, jeśli chodzi o wodę, no to jest częścią ogólnego po prostu obiegu wody w przyrodzie.
0: Ogólnego obiegu przyrody w wodzie i to są modele globalne. Zajmujemy się też modelowaniem regionalnym w takich strefach, które są dla Europy niezwykle istotne również społecznie. I mamy też kilka takich miejsc, w których prowadzimy badania lokalnie. To jest Spitsbergen i tam zajmujemy się przede wszystkim wpływem zmian w kriosferze na środowisko naturalne. Ale pracujemy też w Norwegii i to są głównie zasoby wodne związane z produkcją elektryczności. I jak to się będzie zmieniać w przyszłości.
1: Przede wszystkim... Tam są elektrownie wodne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. Na rzekach, które wypływają z lodowca, mamy hydroelektrownie i chodzi o to, jakie są perspektywy dla produkcji tej elektryczności z zielonych źródeł tak naprawdę. Podobnie na Grenlandii. Na Grenlandii pracujemy też z hydroelektrowniami, ale również pracujemy z lokalnymi społecznościami i ich postrzeganiem zmian klimatu i zmian w kriosferze. We Włoszech, w masywie Monte Rosa współpracujemy z lokalnymi organizacjami turystycznymi, żeby ich informować jak w przyszłości zmiany pokrywy śnieżnej i sezonów zimowych będą wpływały na

0: na rozwój turystyki zimowej. Bo no, trzeba o tym pamiętać, że to też się zmienia. To zmieniło się za naszego życia. Jeszcze 15 lat temu otwarcie wyciągu narciarskiego w Polsce było świetnym pomysłem. A miniona zima, no w Warszawie mieliśmy świetną zimę, ale większość Polski miała bardzo słabą zimę i tego typu inwestycje, może się okazać, że nie ma dla nich przyszłości. W tej chwili te polskie wszystkie koleje linowe, wyciągi przechodzą na turystykę rowerową.
1: No właśnie, ja w tamtym roku, bo ubiegły rok był rokiem ochrony lodowców.
0: Tak.
1: I słuchałam jakieś rozmowy właśnie naukowców, pańskich kolegów, być może pan też tam był, nie pamiętam, gdzie prowadzący pytał, no to co robić tak konkretnie? W zasadzie wszyscy wy się zgadzaliście co do tego, że trzeba koniecznie sprzedać narty jak najszybciej i kupić rower.
0: Możliwe, że tak. Możliwe, że tam byłem. Ale tak, no, rower. Zdecydowanie. Przez większość roku. A wracając jeszcze do partnerów, no to mamy też partnerów w Indiach i to są przede wszystkim zasoby wodne dla gospodarstw domowych. To warto pamiętać o tym, że od wody pochodzącej z lodowców i śniegu w Indiach zależy 1,250 mld ludzi. A wyniki tego modelowania będą też dostępne no, i dla społeczności w Europie i w Ameryce, więc rzeczywiście, jeśli to wszystko nam się uda zrobić i to będziemy mieli lepsze przewidywania na przyszłość i to pozwoli nam, może nie nam, naukowcom, ale osobom, które się zajmują zarządzaniem zasobami wodnymi oraz decydują o tym, jak się zmienia prawodawstwo, lepiej decydować i przygotowywać się na te zmiany klimatu, które już zachodzą.
1: No, ale to jest tak, że wy przygotowujecie te modele, robicie te badania, no i czy potrzebujecie kogoś, kto by przełożył to wasze, te wasze liczby, modele właśnie na taki język opowieści? Bo ludzie się zamykają zwykle, jak słyszą właśnie liczby i modele, jakieś schematy, w ogóle tego nie rozumieją. Też politycy, przecież oni są z nas. No i macie takie osoby, które się tym zajmują?
0: Tak.
1: Jakieś sojusze właśnie na przykład z pisarzami?
0: Nie, nie mamy sojuszy z pisarzami. Może w kolejnym projekcie, to byłoby bardzo ciekawe. Ale tak, w samym projekcie mamy cały zespół, który się zajmuje przełożeniem tych wyników modeli, tych wszystkich cyferek na taki język, który będzie bardziej dostępny dla właśnie środowisk zarządzających tym, co się dzieje, jeśli chodzi o politykę, o zasoby wodne. Mamy też bardzo duży zespół komunikacji nauki i rzeczywiście ten zespół komunikacji nauki pokazuje, dlaczego to, co robimy, jest ważne i staramy się rzeczywiście używać takiego języka, który jest zrozumiały. Nie mówimy o kriosferze, tylko mówimy o lodowcach, śniegu i wieloletniej zmarzlinie. A jeśli mówimy o kriosferze, to tłumaczymy, czym ona jest. Ale równolegle ze startem tego projektu poznaliśmy artystę wizualnego, Piotra Janowczyka. I Piotr zajmuje się wizualizacjami laserowymi w środowisku. I w zeszłym roku we wrześniu pojechał ze mną do Korsundu. I pracował ze mną w ciągu dnia, a wieczorami to ja pracowałem razem z nim, bo przez 2-3 godziny świeciliśmy tymi projektorami laserowymi i na lód morski, i na skały. I mamy z tego bardzo ciekawy materiał pokazujący właśnie to,

0: jak to środowisko się zmienia. I w tej chwili jesteśmy na etapie planowania. Mam nadzieję, że to się uda i w lutym będziemy mieli dużą wystawę w Muzeum Geologicznym PIK. Mhm. Zapraszam.
1: Będziemy tam, Ula.
0: Zapraszam. Piotr robi przepiękne rzeczy i rzeczywiście mamy taką wspólnotę myśli, jeśli chodzi o odczuwanie tych zmian środowiska. Myślę, że to bardzo często jest na takim bardzo indywidualnym poziomie. On już w tej chwili szuka finansowania, żeby kontynuować ten projekt i w Norwegii, i na Grenlandii, i we Włoszech, i docelowo również w Indiach.
1: We Włoszech to jest właśnie przede wszystkim kwestia turystyki. Ludzie tracą po prostu możliwość utrzymania się z tego, co robili przez całe życie. Wywraca im się świat. Okazuje się, że właśnie przykrywanie lodowców, tak, to są wszystko takie środki, które może są bardzo spektakularne i ładnie wyglądają na zdjęciu albo w filmie, tylko niewiele to zmienia.
0: To przykrywanie lodowców trochę pomaga, ale to będzie robione tylko i wyłącznie do tego momentu, kiedy bilans budżetu będzie się zgadzał. Znaczy to przykrywanie lodowców nie jest podyktowane tym, żeby chronić te lodowce, bo są źródłem wody i potrzebujemy tych lodowców, tylko tym, że to są miejsca, w których się jeździ na nartach. To jest stricte biznesowy model.
1: Ale czyli w ogóle to jest tak, że jeżeli byśmy skorzystali z tej rady, sprzedaj narty, kup rower, to nie dość, że wtedy pomagalibyśmy, znaczy byśmy się adaptowali do nowej sytuacji, to byśmy jakby lekko mitygowali te zmiany.
0: Może.
1: My, chociaż po pańskiej minie widzę, że niezbyt.
0: Może, ale nie jestem do tego przekonany. Mhm.
1: Czyli już...
0: Znaczy taka ochrona lodowców, stricte fizyczna w Alpach, to no, niestety jest podyktowana tylko i wyłącznie chęcią przedłużenia zysku. Mhm. A z drugiej strony jest to istotne w... Jak się nazywa ten lodowiec, w którym jest taka jaskinia, którą można zwiedzać? Ona się skraca cały czas. I z drugiej strony może rzeczywiście warto tym ludziom pokazywać, jak wyglądają te lodowce i edukować ich, że to jest istotne. I w takiej sytuacji rozumiem przykrywanie tych lodowców. Ale jeśli to jest tylko i wyłącznie narciarstwo, mimo że kocham narty, to jednak tego nie rozumiem.
1: No dobrze, to jedźmy raczej w Bieszczady, tak? Cerujmy skarpetki, jedźmy w Bieszczady.
0: To znaczy, ja nie polecam Bieszczadów, bo tam jest strasznie dużo ludzi i jeżdżę w Bieszczady, więc nie przyjeżdżajcie w Bieszczady.
1: Chociaż ja byłam teraz w Bieszczadach i było naprawdę pusto.
0: Jest pusto. Moi rodzice cały czas mieszkają w Bieszczadach. Moja siostra zajmuje się turystyką w Bieszczadach i rzeczywiście ludzie współpracujący z turystami zwracają uwagę na to, że jest pusto. Jest to związane w dużym stopniu z tak zwanym kryzysem niedźwiedziowym, bo ludzie się boją niedźwiedzi, które są w Bieszczadach, ale te niedźwiedzie zawsze tam były. I fantastycznie jest zobaczyć niedźwiedzia. No, z daleka, z bliska może niekoniecznie, ale no, nie bójcie się Państwo tych niedźwiedzi. Naprawdę, tak naprawdę to warto przyjechać w Bieszczady, bo to rzeczywiście jest przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce, może niekoniecznie w lipcu i w sierpniu, bo jest strasznie dużo ludzi, ale wszędzie w górach mamy strasznie dużo ludzi. Ale te niedźwiedzie nie są aż takie straszne.
1: Do polskiej stacji arktycznej można przyjechać? Jest prowadzony nabór?
0: Do polskiej stacji polarnej? Co roku, tak, co roku szukamy pracowników. Właśnie mieliśmy zmianę ekipy zimującej. Wydaje mi się, że wczoraj odpłynęli zimownicy, którzy byli tam przez cały rok.

0: nabór do Hortundu zaczynamy jesienią. Najpierw będziemy szukać kierownika przyszłorocznej wyprawy. A pewnie w listopadzie, na początku grudnia otworzymy nabór dla grupy zimującej i grupy letniej.
1: Ale to, jak rozumiem, jest dla naukowców zaproszenie.
0: To nie jest zaproszenie dla naukowców, bo my w stacji na zimę i na rok, jeśli chodzi o obsługę stacji, to my potrzebujemy pracowników technicznych, którzy będą obsługiwali stację od strony technicznej oraz prowadzili pomiary monitoringowe.
1: No to dla tych, którzy lubią spokój, ciszę,
0: polecam. Ja
1: dużo wiatru.
0: Nigdy nie zimowałem, ale bardzo zazdroszczę tym, którzy się na to zdecydowali na taki wyjazd na rok. Myślę, że to jest coś fantastycznego.
1: Doktor Bartłomiej Lux, geofizyk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Kończymy już nasze spotkanie z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bardzo Państwa pozdrawiamy. Nie pada, zapraszamy tutaj, jesteśmy, czekamy, zapraszamy do polarnego namiotu również.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam na stanowisko właśnie Centrum Studiów Polarnych. Będę do 19:00.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
3: A słuchają nas Państwo 13 czerwca, w sobotę jest 13.

0: kłaniamy się Państwu. To jest 820 wydanie Dużej Czarnej. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w dwójkowym studiu Marcin Zgliński.
1: Dzień dobry.
0: Powracamy w Dużej Czarnej do pianistyki z najwyższej półki. Tydzień temu w Dużej Czarnej Orkiestra żegnaliśmy Michaela Tilsona Thomasa, słuchaliśmy pięknych czarnych płyt, głównie z repertuarem dwudziestowiecznym, a dziś miód na nasze uszy, na nasze serca, mnóstwo pięknej muzyki i co najważniejsze pod palcami pianisty, który jest z nami, Marcin, od zawsze.

0: jeśli można tak powiedzieć. Wykorzystujemy pretekst, wykorzystujemy okazję, aby przypomnieć Państwu kolejne jego płyty, ponieważ 14 czerwca, czyli dokładnie jutro, upłynie okrągłych 50 lat od jego przedwczesnej śmierci. Zmarł w Curychu w 1976 roku. Był w naszym wieku.
1: Tak, był w naszym wieku. Jak umierał, to my byliśmy jeszcze bardzo, bardzo małymi chłopcami. Więc jak się rodziły nasze zainteresowania muzyką i pianistyką, no to oczywiście on był już klasykiem właściwie, można powiedzieć, kanonizowanym. Chociaż oczywiście no, to jest taki artysta, którego nagrania, nie te płytowe właśnie, bo oczywiście te oficjalne płytowe nagrania stanowią bardzo duży korpus, ale no, ciągle wychodziły i może jeszcze będą wychodzić nagrania żywe, live, na płytach Audite, na płytach Orfeo i prawdę powiedziawszy, ja jakby dopiero słuchając żywych nagrań tego artysty, jakby otworzyłem sobie uszy na niego i jakby no, uświadomiłem sobie, że to naprawdę jest jeden z największych pianistów XX wieku.
0: No tak, dokładnie tak, bo płyty naszego bohatera znają wszyscy, ale nie wszystkie, bo to jest tak, że jego twórczość, jego spuścizna jest rozpięta pomiędzy takimi kanonicznymi tytułami, nagradzanymi albumami Grand Prix Dudisk, jego płyty z koncertami Mozarta, które obiegły świat, wznawiane po dzień dzisiejszy, a z drugiej strony mamy te nagrania koncertowe, mamy te nagrania także szelakowe, tak, młodzieńcze. I ja też muszę przyznać, że kiedy w którymś momencie dotarłem do tych nagrań, niedoskonałych przecież technicznie, ale remasterowanych, no tak, pokazywanych po latach, no to olśniło mnie, że mamy do czynienia z pianistą, którego można porównać tylko do tych największych, do Lipattiego, do takich pianistów, którzy każdy dźwięk, który nam pozostawiali, było to robione w jakimś bardzo konkretnym celu.
1: Tak, a do tego jeszcze no właśnie dosyć ograniczony repertuar. Tak. Właściwie poza Bartokiem prawie nie ma tam XX wieku, no jest, on grał chyba tylko sonatę Rolfa Liebermana dla niego napisaną, a najwięcej Mozarta, Brahmsa, Schumana i Chopina.
0: Dokładnie, ja sobie zapisałem taką wielką piątkę naszego bohatera. Brahms, Schumann, Bartok, Mozart i Chopin. Tak. Geza Anda, tak nazywał się nasz bohater. Zaczynamy nasze spotkanie zachęcając Państwa jak zawsze do wspólnego słuchania, komentowania, do Państwa opinii. I dla zachęty słowo naszego stałego słuchacza z bardzo daleka, ponieważ dotyczy tych nagrań, które za chwilę zabrzmią. Cytuję. Mam nadzieję, że macie do dyspozycji te jego legendarne nagrania z lat 40. i 50. dokonane dla EMI, później wydane na wytwórni Testament. Mnie się wydaje, że były najcenniejsze. No a tak poza tym to przemysł tytoniowy ucierpiał po jego śmierci. Powiedzieć, że był nałogowym palaczem, to wielkie niedopowiedzenie. Nie, nigdy nie słyszałem go na żywo. Zbyt prędko od nas odszedł. Wracam teraz do łóżka, bo tu u mnie 2:30 nad ranem.
1: Domyślam się, kto to napisał. Serdecznie pozdrawiamy.
0: Serdecznie pozdrawiamy pana Romana, odpowiadając tak, mamy do dyspozycji legendarne nagranie Gezy Andy z lat 40. ubiegłego stulecia.

0: Zaczynamy od legendarnej sesji berlińskiej sprzed 83 lat. Niespełna 22-letni Geza Anda przy fortepianie, marzec 1943 roku. No i Chopin pod palcami Andy, którego grał przez całe swoje życie. Można powiedzieć, że od Chopina zaczął i Chopinem pożegnał się z nami, bo ostatnie nagrania Andy tuż przed śmiercią dokonane to są walce Chopina. A u nas na otwarcie Etiuda Emol, ta piąta nokturnowa z opusu 25 i przed chwilą dwa mazurki w tonacji Amol. Opus 67 numer 4 i opus 68 numer 2.
1: I wyobraźmy sobie, że taki chłopak, powiedzmy, że z Węgier, 21,5-letni, przyjeżdża na konkurs chopinowski teraz do Warszawy i w ten sposób interpretuje Chopina. To właśnie tak się tutaj zastanawialiśmy, co by się stało, bo przecież te tempa, te rubata, ten no, zupełnie niekonwencjonalny sposób grania. Raz, że szczególnie ta etiuda i pierwszy z mazurków, no właściwie tak tutaj, Przemku, powiedziałeś, jakby jakiś stary taki mistrz o filozoficznym takim właśnie spojrzeniu na świat. A
0: z pewnym dystansem, przymrużeniem oka.
1: Tak. To jest zresztą chyba cecha, o której potem pisano, jeśli chodzi o Andę, że to był człowiek niezwykle pewny siebie. Mhm. To znaczy zawsze wiedzący, czego chce i trochę bezkompromisowy, co zresztą powodowało różne konflikty, w które obfitowało jego

jego, obfitowała jego kariera. No, druga rzecz, że to jest Berlin, 43 rok i on nagrywa Chopina. Z tego Berlina czmychnął do Szwajcarii dzięki pomocy dyplomatów szwajcarskich, żony attaché właśnie w Berlinie, no bo groziło mu wysłanie na front wschodni w armii węgierskiej. No ale tutaj też jest w tym coś takiego niezwykłego, że właściwie

0: Franka Grates oczywiście w Holandii pod Magdeburgiem, no właśnie w innych okupowanych krajach. Dziwnie się ta kariera zaczyna jakoś, tak?
1: Tak, i od razu namaszczony przez tych największych, bo on tutaj podczas tych nagrań był już po tym debiucie berlińskim, tak. Pod występem, po występie pod batutą Wilhelma Furtwängla. No a jeszcze w Budapeszcie uczył się u Dohnányiego, uczył się u Kodaja.
0: Tak.
1: Wcześniej studiował jeszcze u ciekawych starych mistrzów fortepianu.
0: No właśnie i no, to jest przecież cała seria tych wielkich pianistów wyprodukowanych, mówiąc brzydko, w Budapeszcie, no właściwie w latach 30., bo to przecież jest też, no to jest to pokolenie, to jest Cifra, to jest Bela Siki na przykład, to jest George Szebok, więc, no i jeszcze można byłoby wymieniać. Ta akademia jednak Franciszka Liszta w Budapeszcie była wówczas uczelnią, gdzie no raz, że no właściwie oni wszyscy mieli niesamowitą technikę, ale też no bardzo rzetelnie podchodzono do kwestii czytania tekstu, do kwestii interpretacji, która wychodzi też poza no czystą właśnie techniczną tą warstwę, ale też pewnej takiej świadomości dotyczącej, no co się gra, dlaczego tak się gra, pewnej samodzielności, i to u niego później no doskonale słychać. Właściwie kiedy słuchaliśmy tych nagrań 21-latka, to widać, że właściwie on już jest zrobiony wtedy. On już jest, mówiąc znowu brzydko, to jest pianista, który już właściwie te cechy stylu Chopinowskiego, ja przyznam się, że na przykład, no nie wiem, sonata bemol, takie już potem nagranie z Salzburga, kiedy on już jest dojrzałym mistrzem, ale też właśnie takie żywe preludia, czy właśnie znowu etiudy, no zresztą przypomnijmy, że on w 65 roku w Salzburgu w czasie jednego recitalu w lipcu wykonał wszystkie etiudy opus 10, 25, jeszcze preludia opus 28, to też jest niesamowity wyczyn, ale właśnie te cechy stylu Chopinowskiego szczególnie właśnie, one są już słyszalne właśnie w tych bardzo wczesnych nagraniach. Później oczywiście on to być może udoskonalił, być może to stało się jeszcze lepiej osadzone, ale już chyba wtedy był gotowy.
1: Tak, i znalazł swoją drogę do Chopina. Na pewno koncert e-moll pod Galierą, londyńskie nagranie. Andrzej Chopin to jest oddzielny temat.
0: Tak.
1: I dziś Chopina również w naszym spotkaniu nie zabraknie. Ale teraz chcielibyśmy posłuchać z państwem Mozarta, którego Anda w tych pierwszych latach swojej kariery nie grał, nie wykonywał, aż tu nagle nastąpił zwrot i dziś postrzegamy Andę we wszystkich biogramach, we wszystkich leksykonach podaje się, że był pierwszym pianistą, który nagrał pełny cykl koncertów fortepianowych Mozarta, poświęcił tym koncertom dekadę lat 60. Czyli
0: właśnie jednocześnie z Lili Kraus to robił, ale chyba tam o jakieś 3 mm właśnie na mecie był przed.
1: Ale masz rację, to były takie światy równoległe. Lili tak. Kraus i Geza Anda. Dyrygował sam od fortepianu i jednocześnie do większości koncertów napisał własne kadencje. I nawet sobie tak pomyślałem, słuchając niektórych koncertów teraz, przygotowując się do dzisiejszej audycji z różnych wydań winylowych, moglibyśmy kiedyś zestawić taką audycję z różnymi kadencjami w koncertach Mozarta. No i tutaj Anda byłby naprawdę na podium, bo dokonał rzeczy niebywałej.
0: Tak, ale to jest tak, że w ogóle wcale nie jest tak, że koncerty fortepianowe Mozarta były tak jeszcze w pierwszej połowie XX wieku powszechnie wykonywane. No bo za łatwe, bo to nie Czajkowski, nie Grieg. No ale byli ci wielcy pianiści, tacy jak na przykład Edwin Fischer, jak Artur Schnabel, którzy grali. roli. Szczególnie Clara Haskell, chyba tutaj Edwin Fischer, no, po którym zresztą przejął potem pałeczkę właśnie w Szwajcarii. Anda, no to są ci pianiści, którzy tutaj na niego szczególnie wpłynęli, jeśli chodzi o Mozarta. Również no, nie było powszechną praktyką to, co dzisiaj jest bardzo częste, że się

0: dyryguje samemu od klawiatury, prawda? Tu Anda rzeczywiście był jednym z pierwszych, którzy... ale to chyba też kwestia tego, że on chciał mieć kontrolę jednak nad wszystkim. Oczywiście no, trudno dyrygować koncertem Brahmsa od klawiatury, ale Mozartem jednak można, jak się okazuje.
1: No tak.
0: Nie wszystkim tutaj... to tak dobrze, jak jemu wychodzi, prawdę powiedziawszy, nawet rzadziej wychodzi niż nie wychodzi, ale
1: no, on pokazał,
0: że można.
1: Że można, tylko trzeba się temu oddać, poświęcić. Tak, a tak jak mówisz, jeśli siadał do drugiego koncertu Brahmsa, swojego ulubionego utworu, no to musiał tutaj...
0: Mieć partnera.
1: Mieć partnera w postaci czy Fritschaja, czy Karajana.
0: Tak.
1: Pan Piotr napisał do nas tak. Geza Anda, mistrz o niezwykle szerokim spektrum możliwości pianistycznych i rozległym, zróżnicowanym repertuarze. Rewelacyjny zarówno w muzyce Mozarta, jak i w kompozycjach Chopina czy Bartoka. Klasyka, romantyzm, nowoczesność. Zawsze wybitny i muzycznie uporządkowany. Potrafił wydobyć z instrumentu zarówno liryzm i subtelność u Mozarta, jak i żywiołową, rytmicznie rozedrganą ekspresję koncerty Bartoka. Współpracował z wieloma słynnymi postaciami, na czele z Clarą Haskell czy Herbertem von Karajanem. Osobiście ogromnie cenię jego pianistyczną współpracę z Haskell oraz nagranie koncertów Bartoka pod batutą Ferenca Fritschaja. To ostatnie to bardzo wyrazista propozycja wykonawcza. A z drugiego biegunu ekspresji uwielbiam interpretację koncertów Mozarta nagrane z Akademią Mozarteum w Salzburgu. Jest w nich śpiewność, klarowność faktury pianistycznej, elegancja, wdzięk. Dziś to prawdziwa klasyka, choć klasyka chyba mniej znana szerokiemu gronu słuchaczy. Tak pisze pan Piotr, którego gorąco pozdrawiamy.
0: Jakby czytał
1: pan Piotr, który
0: myślach,
1: właśnie
0: to...
1: nie, no właśnie, bo opisuje pan, panie Piotrze, płyty, które właśnie leżą na naszych gramofonach. No dobrze, to Mozart. To posłuchajmy Mozarta, koncertu nieoczywistego, ponieważ będzie to piąty koncert D-dur, ukochla pozycja 175. Koncert słynny z tego powodu, iż to jest pierwszy oryginalny utwór na fortepianie i orkiestrę Mozarta.
0: I się załapał właśnie dopiero przy tych kompletach na tak, nagrywanie.
1: Tak, załapał się przy tych kompletach. Trzyczęściowy układ, allegro, andante i finałowe allegro. I tutaj Anda pozostawił kadencję w części pierwszej oryginalną, ale w części trzeciej zaproponował swoją własną. Longplay wytwórni Deutsche Grammophon, tłoczenie niemieckie, sygnatura 2530-330.

0: Jak grać Mozarta, to na całego, tak jak robił to Geza Anda. Za nami koncert fortepianowy D-dur, Ukechla, pozycja 175. Dzieło 17-letniego Mozarta. Tutaj w finałowym rondzie kadencje naszego bohatera. Jedna z tych płyt całego cyklu, jedno ogniwo tego cyklu, który Geza Anda opublikował nakładem Deutsche Grammophon. Sam poprowadził zespół od fortepianu Kamerata Akademika Mozarteum w Salzburgu.
1: No właśnie, ale zarazem dokonaliśmy tutaj, słuchając tego i rozmawiając o tym bardzo pięknym nagraniu, odkrycia, że Geza Anda, owszem, nagrał wszystkie koncerty Mozarta, ale nie nagrał ani jednej sonaty. I to jest też bardzo ciekawe, jak bardzo ograniczony pod pewnymi względami miał repertuar. No, dzisiaj też można byłoby wskazać paru pianistów bardzo wybitnych, nawet polskich, prawda, którzy grają bardzo ciekawie, bardzo pięknie, ale jednak no, to nie jest tak, że chwytają się za wszystko, co podleci, tylko po prostu grają

0: to, w czym czują się najlepiej. No, Anda akurat no pewno te wczesne koncerty Mozarta, no to w ogóle wtedy prawie nikt tego nie grał. Zresztą, prawdę powiedziawszy, dzisiaj też niekoniecznie ten piąty koncert to jest coś, co można usłyszeć w salach koncertowych tak zbyt często. Nie wiem, może raz słyszałem w życiu na żywo.
1: No właśnie, a egzemplarz czarnej płyty Deutsche Grammophon, który przed chwilą prezentowaliśmy, był słuchany przez poprzednich właścicieli. Są z nami nasi przyjaciele z Wrocławia, którzy piszą, dawno nie meldowaliśmy się, trochę byliśmy wyjechani, trochę zajęci, nie mieliśmy jak napisać, ale Czarnej słuchaliśmy. No ale dziś nie możemy milczeć. Tym bardziej, że Bulldog Mozart wielokrotnie zastrzygł uszami, słysząc z radiowego głośnika swoje imię. Dzisiejszego bohatera bardzo cenimy. Znamy go, kojarzymy właśnie z repertuaru mozartowskiego. Mamy ten komplet koncertów i właśnie dzięki niemu poznaliśmy te pierwsze jednocyfrowe, mniej znane, a przepiękne przecież utwory, w których zakochaliśmy się i bardzo chętnie przypominamy sobie teraz. Ponoć Brahms też dyrygował sam, przynajmniej swój pierwszy koncert. We wrocławskiej prasie zachowały się recenzje koncertu, który Brahms dał w Oratorium Marianum, barokowej sali muzycznej Uniwersytetu, którego notabene został doktorem honoris causa. Krytycy pisali, że ruchami swej potężnej brody zachęcał orkiestrę do żywszego grania. Można więc batutą, można bez batuty, ale można i tak.
0: Myślę, że Geza Anda mógłby papierosem dyrygować, bo to taki element nieodłączny.
1: Tak, on odpalał jednego od drugiego, jak to się mówi. Dziś ostatni zjazd na Zaocznych, będzie trochę więcej czasu w soboty, pisze pan Jan, stały słuchacz z Wrocławia, który słucha oczywiście u boku wiernego Bulldoga Mozarta. Roman jest z nami, pisząc, słucham i spoglądam również w komputer, no i nie mogę wyjść ze zdumienia, ile się ostatnio pojawiło nagrań koncertowych. Właśnie. Andy. Oczywiście repertuar się trochę powtarza, ale chyba zmobilizuję się i zacznę intensywne odsłuchiwanie. No właśnie, w to się wpada, kiedy zaczyna się słuchać, kiedy zaczyna się porównywać różne interpretacje Andy tak, tych no samych utworów.
0: Jeśli chodzi o Mozarta koncerty, no to od 16 też D-dur zresztą, właściwie potem w górę, no to mamy alternatywne wersje właśnie koncertowe ze znakomitymi dyrygentami, a to z Selem, a to z Karajanem, to z Kleibertem, prawda, z Ancerlem, Silvestrim. Tutaj no po prostu on to wykonywał gdzie się dało. No też na przykład mamy tą scenę z rondem na sopran u Kechla numer 505. To na przykład mamy wykonanie Elisabeth Schwarzkopf i z Christą Ludwig z Salzburga nagranie. W ogóle chyba najlepsze, najpiękniejsze są te nagrania właśnie z Salzburga, no, z którym był związany Anda, podobnie jak z Lucerną. To właśnie te dwa festiwale, które no też, na których odcisnął bardzo silne piętno. I właściwie te salzburskie rejestracje wydane potem na płytach kompaktowych przez firmę Orfeo, te czerwone okładki charakterystyczne takie, no to są rzeczywiście absolutne skarby moim zdaniem. Jedne z najpiękniejszych rzeczy, jakie w ogóle po sobie pozostawił.
1: Tak, gorąco te płyty Państwu polecamy. A w dzisiejszej Dużej Czarnej, no, jeśli był Mozart Andy, to teraz powinien zabrzmieć Bartok.
0: Tak.
1: Bartok Andy i jego cykl koncertów, który powstał wcześniej, jeszcze przed Mozartem, bo to są nagrania, które powstawały pod koniec lat 50. Ta współpraca z Fritschajem, wielokrotnie podnoszona, opisywana jako takie idealne połączenie. No, Ferenc Fritschaj, gigant batuty, też bardzo krótko żył. Zmarł w 63 roku. Nie było go na świecie, kiedy Anda prezentował swoje nagrania mozartowskie. Czyli z Fritschajem nie mógł już nagrać, nawet no gdyby tak bardzo chciał Mozarta. No ale Bartoka uwiecznili na płytach wytwórni Deutsche Grammophon. To takie jedne z najsłynniejszych oczywiście płyt, o których tutaj też ostatnio sporo mówiliśmy.

0: wspólnie z Pawłem Bagnowskim, którego gorąco pozdrawiamy, który, tak, który uwielbia również nagrania Andy i też wspominał, że ten komplet bartokowski to jeden z najważniejszych, jakie powstały. No oczywiście było później wielu następców i następczyń w Bartoku, to jasne, ale to był taki punkt odniesienia dla pianistów nowszej generacji. Powiedziałeś, Marcin, bardzo, bardzo trafną rzecz, że Anda to ten jeden z pierwszych pianistów, który otwiera nowoczesność.
1: Tak, taki to pan modernizm. Napisał też właśnie w mailu.
0: To pan napisał w mailu.
1: Tak,
0: jak no, Pollini,
1: jak
0: prawda?
1: Jak Pollini, który też przecież w sumie mniej więcej w tym samym czasie tak. nagrał koncerty Bartoka.
0: No
1: ale
0: właśnie.
1: To całkiem inny temperament. To jest zupełnie inny temperament, zupełnie inne podejście.
0: No trochę później jednak.
1: No troszeczkę później, tak, ale mniej więcej...
0: Abbado,
1: no,
0: tak.
1: Przypominam, 50 lat upłynęło od śmierci Andy. To strasznie ten czas szybko leci i właściwie no dla mnie to jest mniej więcej ten sam przedział jednak, te lata 60, 70.
0: Mm-hmm.
1: Tak.
0: Słuchamy Bartoka. Wybraliśmy koncert trzeci. Radiówka berlińska, którą opiekował się Ferenc Fritschai. Deutsche Grammophon. Pierwsze stereo z czerwonym z czerwonym nadrukiem, który zaraz pokażemy, SLPM 138-111 to numer katalogowy tego longplaya, który ukazał się w roku 1960.

0: 19 minut po godzinie 14. Duża czarna w dwójce. Dziś wydanie 820. Dziś wspólnie z Marcinem Zglińskim przypominamy takie właśnie bardzo stare płyty. To płyta wytwórni Deutsche Grammophon z 1960 roku. Trzeci koncert fortepianowy Beli Bartoka. Przy fortepianie Geza Anda, nasz dzisiejszy bohater, któremu tutaj towarzyszył zespół Riaz, słynna berlińska radiówka, pod batutą genialnego rodaka pianisty Ferenca Fritschaya, który przecież studiował pod okiem kompozytora,
1: tak,
0: który też zdecydowanie za krótko żył, odszedł w 1963 roku, miał zaledwie 48 lat. Zmarł w Bazylei w Szwajcarii. No i wiele mieli wspólnych cech, wiele wspólnych też życiowych spotkań, zakrętów w tak. Anda i Fritschaj.
1: Właśnie tak rozmawialiśmy, że no być może gdyby Fritschaj żył, to Anda by jednak Mozarta nagrywał właśnie nie dyrygując od fortepianu, ale ze swoim kolegą.
0: Po dłuższym namyśle tak, tu by się wszystko...
1: Tak, no bo przecież Fritschaj był genialnym interpretorem Mozarta.
0: Tak.
1: Zresztą ciekawe, że ten koncert trzeci Bartoka, owszem, on go nagrał w ogóle wiele razy, znaczy mamy rejestrację też żywych wykonań, zresztą pierwsze, co zabawne, z Karajanem z Turynu z 54 roku, ale chyba, no ale z Fritschajem nagrał, znaczy mamy rejestrację aż czterech wykonań drugiego koncertu i w ogóle drugi koncert chyba bardziej, najczęściej był wykonywany przez Andę, tak się wydaje. A tutaj ta koda finału z trzeciego koncertu Bartoka, trochę brzmiąca jak koncert Czajkowskiego, no i to jest też ciekawe, że właściwie przy tym szlachetnym takim repertuarze, chociaż na przykład bez Bacha prawie w ogóle, poza koncertem na dwa fortepiany z Klarą Haskell, no to jest właśnie ten koncert bemol Czajkowskiego, który przez pewien czas był takim koniem, można powiedzieć, pociągowym kariery Andy. No coś, co jakoś, no mamy parę nagrań, ale coś, co jakoś się tak zupełnie mi z nim nie kojarzy. Znaczy, jak myślę o koncercie bemol Czajkowskiego, jeśli w ogóle o nim teraz myślę, to jednak nie Anda, prawda?
0: To jednak nie Anda, to może bardziej Lazar Berman, właśnie
1: tak.
0: Jeśli mówimy o wytwórni Deutsche Grammophon i o Karajanie.
1: Karajanie, tak.
0: Pan Tadeusz na naszym profilu facebookowym pisze, wspomniany dziś Polini chyba Bartoka III nawet nie tykał.
1: Aha.
0: No to prawda, bo Polini nagrał pierwszy i drugi pod Abbado, ta płyta, o której tutaj dziś wspomnieliśmy. Tak, Anda, który bardzo z dużym rozmysłem dobierał repertuar, dobierał utwory, to podkreślamy, kiedy spojrzy się też na coraz liczniejszą dyskografię, właśnie te nagrania nieoficjalne, właśnie te nagrania koncertowe, powracał do pewnych utworów, do pewnych cyklów.
1: No bo traktował wykonawstwo w sposób niesamowicie poważny. Ja pozwolę sobie teraz przeczytać takiego credo właściwie. On to wypowiedział w 67 roku właśnie, w 1967 roku. I on mówił tak, jest jasne, że obowiązki determinowane przez nas zawód są niezmierzone. Aby im sprostać, potrzeba całego człowieczeństwa, potrzeba miłości, intuicji i analitycznego umysłu. A miłość jest koniecznością, ponieważ, jak mówił Augustyn, wiemy tylko tyle, ile kochamy. Zatem miłość jest pierwszym krokiem do wiedzy. Intuicja, ponieważ musimy mieć oko na tajemnice, które nie zostały zapisane, i analityczny umysł, abyśmy mogli uchwycić najdrobniejsze szczegóły i uporządkować je we właściwej relacji do całości. Te umiejętności mogą teraz pozwolić nam rozwikłać partyturę muzyczną. Wszystko jest w niej zawarte. Szukanie muzyki poza nutami to nonsens. Muzyka jest w nutach. Gdy jedna nuta łączy się z drugą,

0: wtedy zaczyna się muzyka i nasza praca nad nią. Żadnej z tych umiejętności nie da się od siebie oddzielić. Nasze główne problemy są równie nierozłączne. Innymi słowy, problemy muzyczne to problemy techniczne związane z wyczarowywaniem struktury muzycznej i wewnętrznej treści utworu na fortepianie, a problemy techniczne to problemy muzyczne, ponieważ jedyną racją bycia instrumentu jest tworzenie muzyki. Jeśli ktoś tu nie rozumie pojęcia czucia, to celowo go nie dostrzega. Indywidualne ego ma ogromne znaczenie osobiste, ale nie w odniesieniu do dzieła, które ma być interpretowane. Dzieło zawiera w tekście muzycznym swoją własną treść emocjonalną i nastrojową, a naszym zadaniem jest ją wydobyć, a nie odcisnąć na niej własne piętno, zależnie od naszych nastrojów. Aby być interpretatorem, nie można nauczyć się utworu. Trzeba się z nim całkowicie zjednoczyć. Należy ogarnąć i wchłonąć utwór, niczym skorpion wchłania swoją ofiarę. Aby nie było już między wami żadnej różnicy w rytmie życia, oddechu i uczuciach, akt identyfikacji powinien być całkowity, abyście nie grali ani nie reprodukowali utworu, lecz rodzili go na nowo każdego wieczoru ze swego wnętrza. Tak głosił Geza Anda.
1: Credo Andy, fantastyczne, powinno być wygłoszone na konkursie chopinowskim.
0: No właśnie.
1: Na który Geza Anda nigdy nie dotarł. Marcin, Robert Schumann i wow. Geza Anda.
0: No, dla mnie powiem tak, no nie usłyszymy karnawału akurat, ale tak jak sobie myślę o najlepszych karnawałach w ogóle, łącznie z Rachmaninowem, łącznie ze wszystkimi tymi wielkimi wykonawcami, to nie wiem, czy na pierwszym miejscu bym nie postawił właśnie Gezy Andy. I nawet może nie to nagranie studyjne, ale takie właśnie z Salzburga. No uważam go za absolutnie wybitnego interpretatora Schumana. To jest właśnie mój Schumann. Ja tak czuję Schumana, jak on gra.
1: I to, co powiedziałeś, tyczy się także etiud symfonicznych.
0: Oczywiście.
1: I tego nagrania z 1963 roku dla wytwórni Deutsche Grammophon, maj 63 roku, Berlin. I płyta, no, kanoniczna, która też pojawia się we wszystkich zestawieniach, zarówno jeśli mówimy o Andzie, jak i właśnie o twórczości Schumana.
0: Tak.
1: Na stronie B Fantazja C-dur, a na stronie A Etiudy Symfoniczne, które Anda pokazuje w sposób zgodny ze swoim credo, z tymi słowami, tak, o których powiedziałeś. Podobnie wykonywał etiudy Chopina.
0: Tak.
1: No dobrze, to posłuchajmy cyklu, posłuchajmy opus 13 Roberta Schumana, oczywiście z oryginalnej starej analogowej płyty Deutsche Grammophon SLPM 138 868.

0: Etiudy symfoniczne opus 13 Roberta Schumana. W nagraniu berlińskim Gezy Andy z maja 1963 roku, w tym samym 63 roku ukazały się na longplayu wytwórni Deutsche Grammophon. No, w tym cyklu słyszymy, na czym polega sztuka narracji, sztuka ekspresji i mamy wszystkie twarze Andy, prawda?
1: Tak.
0: Śpiewność, refleksyjność, dramatyzm, melancholię. Wszystko to w tych cyklach, oczywiście, w których to wszystko drzemie w nutach, co podkreślał Geza Anda, ale on to potrafił wydobyć. Tak samo jest z preludiami Chopina.
1: Dokładnie. Ogromne możliwości techniczne, wielki temperament, ale jednak cały czas na uwięzi tego właśnie, żeby być w zgodzie z wewnętrznym jakimś takim przekonaniem co do struktury utworu, jego charakteru, nie wychodzenia poza tą ramę. No i świetny gust przede wszystkim.
0: No tak. Gust 10 na 10,
1: tak,
0: powiedzieli.
1: Żadnych tanich efektów.
0: To prawda. To prawda, za 10 minut wybije 15. Kończymy pomału nasze spotkanie, choć chcielibyśmy z Andą i z Państwem poprzebywać znacznie dłużej, bo płyt mnóstwo. Jedna informacja bardzo ważna dotycząca naszych planów. Właśnie otrzymaliśmy informację, że jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejszy koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana, ten, który miał się odbyć o godzinie 17:00. Będziemy informować o ewentualnym nowym terminie tego koncertu. A propos koncertów, których mnóstwo wokół nas, wiem, Marcin, że wybierasz się jutro na koncert absolutnie wyjątkowy naszego pianisty Tomasza Kamieniaka.
1: No tak, jedziemy do Rybnej, do Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach, ponieważ no to jest okazja niebywała, żeby usłyszeć kogoś grającego na żywo koncert na fortepian solo Alkana, opus 39. No, i nie jest to na przykład Marc-André Amelin, więc będzie Liszt i będzie właśnie Alkan, więc jestem bardzo podekscytowany. Pierwszy raz usłyszę to na żywo, bo symfonię słyszałem właśnie w Londynie z Amelinem, ale koncertu granego na żywo całego, czyli ósma, dziewiąta, dziesiąta etiuda z opus 39, nigdy, bardzo dużo sobie obiecuję.
0: Dlatego właśnie o tym też Państwa informujemy. Być może słucha nas ktoś, kto jutro...
1: No właśnie, Ślązacy, miłośnicy pianistyki, macie niedaleko.
0: Tak, a na zakończenie naszego spotkania ostatnie nagranie Gezy Andy i być może moja ulubiona jego płyta, tak, analogowa. To jest wytwórnia Eurodisc i to są walce Fryderyka Chopina. 14 walców, które nagrał w grudniu 1975 roku.
1: Tak, pół roku przed śmiercią. 1 czerwca jeszcze wystąpił w kwintecie Pstrąg Schuberta w Innsbrucku i 2 tygodnie później umarł. Notabene nie zostawił nam właściwie żadnych nagrań kameralnych. Jaka szkoda.
0: Wielu rzeczy nam nie zostawił, ale wiele również mamy. Anda dziś w 50. rocznicę śmierci w Dużej Czarnej w 820 wydaniu. Audycję zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Marcin Zgliński był dziś razem z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Walc Cismol, drugi z opusu 64 pod palcami Andy na zamknięcie naszego spotkania. Przemek Psikuta, dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Od muzyka jazzowego do ikony pop kultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna Strefa w poniedziałek o 23. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
2: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym dziś o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
4: Dwójka na miejscu.
5: Sobota, 13 dzień czerwca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Audycję przygotowaliśmy wspólnie z Moniką Góral, a muzykę na dzisiejsze popołudnie przygotował Michał Dębski.
3: Głosy, które Państwo słyszą, to
5: Jakub Kukla
3: i Andrzej Sułek.
5: Spoglądam na nasze fryzury i wydaje mi się, że to zakrawa na kpinę, żeby ludzie o takich fryzurach rozmawiali o myślach nieuczesanych. Co my możemy wiedzieć o nieuczesaniu?
3: To nic osobistego, ale wydaje mi się, że jeszcze w jednym punkcie będzie nam trudno, bo bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest aforysta, który słynął z tego, że najbardziej skomplikowane sprawy ujmował często 2 lub 3 słowa, a tymczasem my będziemy z Państwem rozmawiać przez 2 godziny.
5: Chociaż o aforyzmach postaramy się mówić jak najmniej, bo też życiorys naszego bohatera, Stanisława Jerzego Leca, zapewne Państwo już się domyślili, że o tę postać chodzi, jest nad wyraz interesujący i bardzo skomplikowany i postaramy się oświetlić te momenty jego życia, które chyba uszły naszej uwadze.
3: Nie mówiąc o tym, że dość skomplikowana okazała się dla samego Leca sprawa jego nazwiska.
6: Z nazwiskiem także kłopot. Ja tamtego roku jechałem przez Niemcy, no i towarzysze, no nie celi, tylko przydziału kolejowego, opowiadali mi o polskim aforyście. To opowiadali dość obszernie. Ja czekałem, oni znali moje nazwisko dokładnie, bo przecież te ciągle kontrole paszportowe i celne, więc ciągle się powtarzało to nazwisko. Ja zdziwiony byłem jakoś, że to nazwisko nie padło. No a potem więc troszeczkę nie obrażone, ale jakoś takie zdenerwowane, powiem, jak się ten pisarz nazywa? Oni mówią, a to Lek.
3: Oczywiście sprawa nazwiska Stanisława Jerzego Leca nie wyczerpuje wszystkich problemów i zagadnień, jakie wiążą się z jego biografią, z jego postacią, ale wrócimy też do tej kwestii w jednej z kolejnych rozmów. Będziemy mieli dziś w audycji 3 gości.
5: Tak, porozmawiamy o życiu i twórczości Leca z Adamem Poprawą, prozaikiem i historykiem literatury. Naszym gościem będzie też Lidia Kośka, literaturoznawczyni i eseistka, autorka książki Wycieczka do Szerszeniowiec, a za kilka minut
3: odwiedzi nasze studio syn Stanisława Jerzego Leca, Tomasz Lec. No i to właśnie z nim między innymi będziemy rozmawiać o tych zawiłościach pochodzenia rodu i też nazwiska, które nam kojarzy się z tą aforystyczną twórczością, choć przecież nie wyczerpuje to tej twórczej natury naszego bohatera.
5: Syn Stanisława Jerzego Leca, na szczęście, wedle ojca oczywiście, dziecko niegenialne.
6: Nie lubię genialnych dzieci. Synowie moi, wcale nie genialne dzieci, no, nie parają się tym niecnym procederem, ale starszy Janek, jakieś 10 lat

temu popełnił kilka takich epigramatów, jak na przykład nieraz generał Bem wymawiał literę M, albo nie każda do zupy wrzucona kluska pluska. A i ten mój maleńki, teraz 7-letni Tomek, także przecież ma na sumieniu taką fraszkę jak w jednym kapciu, w jednym bucie, a na końcu w absolucie. Bo uczęszcza na kursy tam w Pałacu Kultury i onegdaj był bardzo dumny, bo przed Pałacem była wystawa malarstwa i jak pytałem się go, czy to zostaje na noc, mówię, owszem, ale milicja pilnuje tych obrazów, a w nocy groziła burza. Mówię, to nic, nic, milicja wniesie je do środka, milicja specjalnie tam jest i ona wnosi te obrazy na wypadek burzy do pałacu.

Kiedyś urodzić miał znów synko we Lwowie, bo szkoda gadania, bo sow też to mów, nie ma jak Lwów. Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, lecz Lwów to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać tak gdzieś ja bym mógł, ta mamciu, ta skaż mnie wóz, bo gdzie jeszcze ludziom...

0: W naszym studiu witamy pana Tomasza Leca. Właściwie pan się przedstawia dwoma nazwiskami. Tomasz de Tusz-Lec, czyli nawiązuje pan do tej historycznej tradycji pana rodziny o szlacheckich korzeniach. Jak pan daleko sięga pamięcią w historię związaną z pana ojcem?
1: No to nazwisko właśnie nie jest całkiem prawidłowe, dlatego że ojciec jeszcze przed wojną zaczął używać tego pseudonimu, gdzie Stanisław Jerzy Lec. Znaczy to nie był pseudonim, tylko interpretacja nazwiska, która zmieniła takie niemieckie TZ na celiterkę.

0: Naprawdę, jak jestem na grobie mojego dziadka we Wiedniu, no to tam jest oczywiście Benon Lec przez TZ. Z racji tego, że właśnie mój dziadek pracował bezpośrednio przy dworze we Wiedniu, to podstawową szkołę ojciec może nie kończył, ale chodził do szkoły podstawowej we Wiedniu. Później, kiedy po śmierci dziadka musieli się przeprowadzić do Lwowa, gdzie było mieszkanie własnościowe, były jeszcze też Roszeniowce i ojciec był w wieku już gimnazjalnym, no to chodził do gimnazjum pani Kamerling, prywatnego gimnazjum. To jest gimnazjum, które miało zajęcia w języku niemieckim. W związku z czym jego niemiecki był perfekcyjny. Kiedy kilka lat temu odwiedziłem wydawnictwo, znamienite wydawnictwo monachijskie, Karl Hanser Verlag. Hanser już wiele lat nie żył, ale szefem był poeta niemiecki Krieger. Krieger powiedział mi, że przeglądał w archiwum Hansera listy ojca do Hansera, że jest to język niemiecki, jaki już nie włada właściwie przeciętny Niemiec obecnie.
1: Czy te wiedeńskie korzenie pana rodziny to jest jakiś wątek, który potrafi pan rozwinąć?
0: To jest opowieść nie tyle o moim dziadku, ile w ogóle trzeba by się cofnąć do czasów mniej więcej urodzin mojego ojca, więc przed pierwszą wojną światową, to był rok 1909. Świat wyglądał inaczej. Mapa Europy środkowo-południowo-wschodniej to są tak zwane kraje karpackie, ale generalnie wygląda to tak, że po prostu Wiedeń jest w środku całego tego regionu, a wszystko jest na obrzeżach.
1: I Lwów, w którym urodził się Lwów pan ojciec,
0: jest, Lwów jest relatywnie blisko.
1: Tego centrum.
0: Tak, tego centrum relatywnie blisko. To było tak zwane cesarstwo austro-węgierskie.
2: Myślę, że część Wiedeńczyków do dziś uważa ich miasto za centrum świata, ale zostawmy złośliwości. Wracamy do dziejów rodziny Detusz-Lec. Dlaczego pana ojciec zdecydował się na pozbycie się tego Detusz?
0: Ja dopiero po latach, niedawno doszedłem do tego, że Tuszowie w ogóle, Tusz, to był taki, oczywiście mówię, jest dowód o grób dziadka, tam nie ma żadnego tusza na tym grobie wypisanego. To samo w metryce ojca, jest po prostu Lec. Natomiast rzeczywiście jest w rodzinie, była odnoga tuszami tytułująca się i ojciec przywrócił pamięć o nich. Podejrzewam, że oni wszyscy zginęli, jakichkolwiek lat po nich zaginął w zagładzie. Więc przywrócił tą pamięć, dodając tą końcówkę tusz. Ojciec był bardzo przewrotny, bardzo ironiczny. I kiedy wrócił w okresie jeszcze szalejącego stalinizmu, to mimo, że przed wojną właśnie spolszczył nazwisko, to tutaj odwrotnie, nie mając dokumentów jakby ważnych, podał nazwisko w sumie, no właściwie, no można powiedzieć, że to jest taki twór poetycki.
1: W biografii pana ojca jest powiedziane, że był dziedzicem baronowskiego tytułu.
0: To jest nieprecyzyjnie, no w cesarstwie austro-węgierskim tytułów się nie dziedziczy, czyli rzeczywiście mój pradziadek, tak dokładnie, precyzyjnie, był radcą dworu cesarskiego i rzeczywiście został uszlachetniony do tytułu baronowskiego i ten przedrostek D miał prawo używać. Natomiast już jego syn, czyli mój dziadek, właściwie do niego nie miał prawa i dlatego na nagrobku nie ma tego. Tym bardziej mój ojciec, ale mówię, były to inne czasy i ojciec właściwie tak na przekór, no, prowokująco wrócił do takiej ekstremalnie, że tak powiem, arystokrycznej formy.
2: Pan wspomniał o sentymencie. Czy ten sentyment, jakim Stanisław Jerzy Lec darzył Franciszka Józefa, to prawda czy zmyślenie?
0: Nie, nie, to jest prawda. Ja te wszystkie pamiątki przechowuję. To są naprawdę liczne portrety cesarza. Takim najważniejszym było takie czasopismo, o którym już dzisiaj mało kto pamięta, Illustration, które na pierwszej stronie, tak jak dzisiaj takie bulwarówki powiedzmy, zawsze dawały portret, jakąś postać, która była jakby na topie. I ojciec właśnie miał oprawioną taką pierwszą stronę tego Illustration z roku 1846, w którym właśnie Franciszek Józef znalazł się na tronie austriackim.
2: A jak pana ojciec łączył to trwanie w kulcie dla Franciszka Józefa z ciągotami lewicującymi?
0: No godził to bardzo proste. No właśnie Franciszek Józef w opresyjnym cesarstwie, jakim była Austria,

0: XVIII wieku, reprezentował sobą pewne idee demokratyczne i był ucieleśnieniem takiej właśnie nowej już myśli lewicującej. No, wśród arystokracji nie był popularny.
1: Postawa pana ojca po wojnie wynikała z tych poglądów jeszcze wyniesionych z lat przedwojennych?
0: Nie sądzę. Ojciec miał bardzo rozległą rodzinę ze strony swojej matki głównie. I to była zamożna rodzina posiadająca liczne posiadłości na obecnej Ukrainie, a dokładnie Podolu. Stąd właśnie ta wyprawa do Szerszeniowiec. Te Szerszeniowce to właśnie taka resztówka, która została w rodzinie jeszcze do wojny, bo matka ojca wcześniej owdowiała i wyprzedawała po prostu jakieś resztki, żeby żyć. Ale ojciec bardzo dobrze znał te stosunki ziemiańskie. Widział tą biedę galicyjską, która jest już przysłowiowa przecież. Jego właśnie dziadek i ojciec pracowali w bankowości. Ja niedawno byłem nawet w budynku we Lwowie, gdzie było biuro mojego dziadka. Takie biuro. Ono obsługiwało bank, czyli nie pracowało bezpośrednio w banku, natomiast obsługiwało bank. No to były przepaści, które dzisiaj nas jak gdyby powoli zaczynamy je spostrzegać i dzisiaj, bo to do nas z powrotem wraca, te przepaście po prostu w zamożności. Wynikające tylko z przypadku, nie wiem, urodzenia jakiegoś dostępu do odpowiednich biznesów, możliwości różnych. No i oczywiście na to naturalnym odruchem jest takie lewicowe spojrzenie. Oczywiście ojciec to wszystko przeniósł po wojnie, natomiast całkowicie przedefiniował moje myślenie, ponieważ dla niego najważniejsza była logiczność i ciągłość też losów ludzkich, niezmienność losów ludzkich i jego charakteru. Dlatego te wszystkie myśli nieuczesane, one cały czas piętnują po prostu aktualne wady. Nie wady przeszłości, tylko rządy się zmieniają, prawda, politycy się zmieniają, a myśli nieuczesane są ciągle polityczne.
2: Tak, i pana ojciec uchwycił sedno, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się przy perypetiach wojennych. W pierwszych latach wstępuje Stanisław Jerzylec do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy. Tak bardzo wierzył w to zbawienie, które miało przyjść ze wschodu?
0: Nie, absolutnie nie wierzył. W inteligencji lwowskiej były znane represje i fałsz władzy radzieckiej. Nie ma co się łudzić. Tam nikt nie wierzył. Wszyscy znali prawdę. Natomiast to był tak zwany one-way ticket po prostu. No, władza radziecka tak to zorganizowała. Był jeden ośrodek, taki związek literatów, taki dom literacki, gdzie wydawali jakieś posiłki, wydawali jakieś kartki. Lwów był przeludniony w sposób nieprawdopodobny, a jedyna droga znamy, przecież jaka droga Polaków była, prawda, na Kołymę, tak? No więc jedynym właściwie, jedyna droga to było właśnie i takich związków różnych, nie tylko kart literackich, ale było bardzo wiele związków zawodowych, które po prostu jakby włączyły się w te radzieckie, bo uzyskiwały po prostu zgodnie ze statutami tych związków pewne przywileje, ale to były takie przywileje umożliwiające po prostu przeżycie.
2: Wspomniał pan, że droga była jedna, potem okazało się, że były dwie, chociaż wybór absolutnie dramatyczny i nieludzki, albo Kołyma, albo obozy koncentracyjne. No
1: tak, ale ojciec trafił do obozu po zajęciu Lwowa przez Niemców.
0: Tak, ale do niemieckiego już. Tak.
1: Do niemieckiego obozu trafił, tak. No i tam jest też historia, która brzmi trochę jak z dobrego filmu sensacyjnego, to znaczy ucieczka ojca z tego obozu.
0: On już był właściwie przeznaczony na rozstrzelanie.
1: To
0: no,
1: był obóz
0: śmierci. Legenda mówi o tym, że kopał dół śmierci, prawda, no. Po prostu tą łopatą zabił tych SS-manów, których uwagę po prostu uśpił właśnie, nie wiem, śpiewając im fragment jakiejś operetki wiedeńskiej. No.
1: Czyli krótko mówiąc, ta historia ucieczki obrosła pewnymi legendami, tak, ale jak to było naprawdę, tak, i do końca nie
0: jedna
1: wiadomo.
0: Rzecz jest, bo jaki był dalszy ciąg tej ucieczki, że ojciec mówił po niemiecku perfekcyjnie, przebrał się w ubrania tych oficerów, bo to już byli wyższy jacyś rangą niemiecki, i dzięki temu, że no, jego akcent był perfekcyjny, mógł się przedostać do Warszawy. No tu miał jakichś jedynych znajomych. Do Lwowa wracać nie było sensu i nie było też

nie chciał. Tam zginęła jego matka. W getcie spłonęła lwowskim. Ojciec przybył tutaj do Warszawy i szukał kontaktów, jeszcze przedwojennych oczywiście, no żeby jakoś przeżyć. Wiadomo, jaka była sytuacja w okupowanej Warszawie. Wszyscy świetnie wiemy. Gdzie

0: Stanisławie Żylecy.
1: To tu się zatrzymajmy. Do perypetii powojennych wrócimy za kilka minut. Przypomnijmy, naszym gościem jest Tomasz Lec, architekt i warszawianista.

0: program Drugi Polskiego Radia. Dzisiejsza audycja poświęcona jest bardzo złożonemu życiorysowi Stanisława Jerzego Leca. W naszym studiu, przypomnę, Tomasz Lec, warszawianista, architekt, no i oczywiście...
1: Przepraszam, przede wszystkim syn.
0: No właśnie chciałem do tego nawiązać. Przede wszystkim jeden z synów Stanisława Jerzego. Kończy się wojna. Pierwszy adres Stanisława Jerzego Leca to Łódź. Tam przez kilka miesięcy współtworzy szpilki, a potem znów Wiedeń.
1: Teatr Wojska Polskiego, bo taka instytucja była.
0: A potem Wiedeń? Co robi w Wiedniu?
1: No władza ta ludowa, jak to się mówiło, no jednak szukała fachowców. I w różnych instytucjach pracowali nagle ludzie, którzy się znają na rzeczy, znają języki. Ojciec dostał taką propozycję bycia attaché kulturalnym właściwie w placówce dyplomatycznej, kiedy Wiedeń, tak jak Berlin, podzielony był na strefy okupacyjne.
2: I potem z tego Wiednia, właśnie bezpośrednio czy przez Warszawę, ojciec wyjeżdża do Izraela. Jaka była ta droga?
1: To są takie sprawy już bardzo osobiste. Ojciec miał żonę, która miała rodzinę w Izraelu. W tym miała brata, wielkiego pisarza Canina, którego książka niedawno tu w Polsce wyszła, reportera i pisarza. W tym Wiedniu tak powodziło im się średnio. Jedyna przyszłość to był powrót do Polski, która no, nie miała dobrej opinii po czasach okupacyjnych. I ona parła do wyjazdu do Izraela. Mieli dwoje dzieci. No i w końcu pojechali po prostu. Ale ojciec się tam nie zadomowił. Pracował jako stróż nocny w elektrowni. Chociaż kupił mieszkanie, które do dzisiaj jest w Tel Awiwie. Wtedy było gdzieś na obrzeżach, gdzieś jest centrum Tel Awiwu to mieszkanie.
2: Oczywiście jestem ciekaw rozmaitych rodzinnych uwarunkowań, ale ten wyjazd do Izraela spowodował, że pana ojciec został objęty w Polsce Ludowej zapisem cenzury. Po czym wraca po dwóch latach, jak wspomina Stefan Kisielewski, zupełnie niespodziewanie dla wszystkich. Deus ex machina pojawia się w kawiarni literatów w Warszawie, no i wszyscy są zaskoczeni. Co powodowało te tak raptowne zmiany decyzji?
1: Sprawa jest prosta. To chodzi tylko język, język i język. Ojciec, mówię, znając dobrze niemiecki i znając dobrze język polski, w ogóle miał zdolności lingwistyczne. Ojciec władał kilkoma, o ile nie kilkunastoma językami, lepiej lub gorzej. Od razu zdał sobie sprawę i znając się jednak na literaturze, jednak był studentem i prawa, i polonistyki we Lwowie. W każdym razie zdał sobie od razu sprawę, że mimo, że uczył się już hebrajskiego i zaczął nam coś pisać, że on hebrajskiego nigdy nie opanuje tak jak języka polskiego, a jego jedynym zawodem jest pisarstwo. I było dla niego po prostu bez wyjścia sytuacja, jak tylko inni pisarze też zaczęli powracać do Polski i się okazało, że jednak nie strzelają na ulicach. No to jednak podjął decyzję powrotu do kraju, jednak, czyli właściwie do mowy ojczystej, może tak można powiedzieć.
0: No ale tak jak Andrzej wspomniał, po wyjeździe do Izraela teksty Stanisława Jerzego Leca zostały objęte cenzurą. Zresztą po jego powrocie do Polski, do Warszawy, ta cenzura, ten zakaz...
2: Ten zapis trwał do 1956 roku.

0: jeszcze utrzymywany przez
1: tak, był tak utrzymywany, był zapis cenzury i w ogóle jak się nie ukazywały, bo ojciec jeszcze wysyłał na jakieś materiały do szpilek, ale w jakimś momencie już się nie mogły ukazać, się okazało, a to heca nie ma leca.
0: Ale wracając, miał przekonanie, że jakoś się odnajdzie w systemie, że jakoś uda mu się tę sytuację unormować?
1: No w ogóle jemu groziły konsekwencje za porzucenie placówki we Wiedniu, więc w związku z czym jemu tu groziło bardzo dużo. On dużo ryzykował. Znał się z czasów z partyzantki ze Spychalskim i to jest moje podejrzenie, że to była ta droga jakiegoś takiego, no powiedzmy prawie listu żelaznego czy coś w tym rodzaju, który umożliwił to, że nie trafił do więzienia i mógł tworzyć, ale nie mógł pod swoim nazwiskiem. I zajął się wówczas tłumaczeniami. Przetłumaczył Mutter Courage Bertolda Brechta, ale tłumaczył co się da. Tłumaczył też Rosjan, rosyjskich poetów, ale tłumaczył też z języka włoskiego. Przetłumaczył libretto takiej opery La Serva Padrona.
0: Jedno ze sztandarowych dzieł repertuaru operowego.
2: To może posłuchamy fragmentu.
1: Zresztą uwielbiam to tłumaczenie ojca Brechta, gdzie jest to właśnie Mutter Courage śpiewa Człowieku wstań, już wiosna znów.
3: Czas już najwyższy, byś mnie Serpino miła, albo jeżeli chcesz, dostojna pani, łaskawie wreszcie z domu puściła.
4: Ejże, popatrzcie, pan bez pozwolenia był wypiąty w naszym miejscu.
3: Już dość mam tych kaprysów, to nie do zniesienia. Oszalona, za żonę nikt ciebie nie zechce wziąć.
4: Na chwilę pokryj się w pokoju obok, siedź, aż zawołam.
3: O, znów coś mówię. To nic, kto by się bał, wyjdę czy nie wyjdę, wolno czy też nie. O pani najjaśniejsza!
4: Panie, cóż, teraz już zamilczeć muszę, nie odezwę się więcej, sam toczę ze sobą spór.
3: Na cholor nie.
4: Bo żoneczkę masz wziąć.
3: To zgadza się, lecz nie ty wchodzisz w grę.
4: Dlaczego nie?
3: O, ty jeszcze wątpisz w to.
4: Dlaczego nie? Ponieważ o jutrze muszę myśleć teraz.
3: Kiepski żart z tym myśleniem.
4: Wszystko przemyślałam.
3: I co?
4: Dobrego męża sobie wybrałam.
3: Moje uznanie. Cóż stąd żeś kochać, skora nie ma adoratora.
4: Nie martw się o mnie, ktoś mnie kocha ogromnie.
3: Pogratuluję, kto tym wybrańcem jest?
4: To dzień woja.
3: Zatem o imię pytam.
4: Piękne
3: nazwisko.
4: Poprać piękniejsze nie na tym krawędka, magmatykiem z pozoru.
3: To źle.
4: Ale wigor w sobie ma.
3: Też źle.
4: A silnym jest Boże broń.
3: Straszny gach.
4: A kiedy się już miota w gniewie, jak ocalić nieszczęsną ofiarę, och, sama nie wiem.
3: Zatem z tobą jaśnie pani będzie bieda.
4: Dlaczego?
3: Albowiem jesteś straszną sekutnicą, moja sługo, a on sobą tak pomiatać nie da. Bez wątpienia wtedy się rozsierdzi pan kapitan Grom i kijem on położy koniec twoim snom.
4: Serpina walczyć będzie niby lew.
3: Ty mnie napawasz troską, wiesz o tym przecież doskonale, żem cię lubił.

0: o bezgatu, że my twarde serce przeszyjesz krwawym bólem.
1: Zatrzymaliśmy się przy działalności tłumaczeniowej Stanisława Jerzego Leca, którą parał się po powrocie z Izraela do Warszawy. No ale zbliżamy się do momentu, który pan też już może pamiętać. Jak wyglądały sytuacje rodzinne? Czy towarzyszył pańskiemu bratu i panu dźwięk maszyny do pisania od rana do nocy? Czy jednak Stanisław Jerzy Lec pracował w kawiarniach?
2: Tak, tak. To jest taki specyficzny świat, jeszcze nieopisany. Przepraszam, tu swój wątek taki wrzucę, bo to było stare i nowe miasto w Warszawie. Nieprawdopodobna enklawa artystów. Ja mam nawet już taki tytuł na taką pracę, nieopisana

0: enklawa artystów. I to były domy inteligenckie, które były dosyć podobne, dosyć podobnie wyposażone. Przeważnie meble z ładu, z takiej spółdzielni jeszcze artystów, designerów przedwojennych, która miała sklep na Nowym Świecie. Dzisiaj to tylko na aukcjach te meble występują i w muzeum są narodowym. W każdym bądź razie te domy były podobne wizualnie. Ci ludzie się znali. To był wyż demograficzny. We wszystkich tych domach były dzieci i w tych domach był spokój, był cisza, dlatego że ojciec pracuje. Wszędzie było podobnie. Po prostu nie było tego, co dzisiaj, tego krzyku, pisku, bieganiny, absolutnie nie, nie. Była cisza, ponieważ no, coś, co było jeszcze pokolenie wcześniej zwane gabinetem pisarza, nie istniało. Każdy pokój był wówczas w ogóle w PRL-u, bo to jest taka zasada architektury. Każdy pokój jest sypialnią. Nie ma living room, tak dalej, tak dalej. Każdy pokój był sypialnią i tak było i też i tutaj. Także rzeczywiście ten dźwięk maszyny do pisania, zresztą zdobycznej z czasów partyzanckich, też znalazłem wspomnienia, takie wyszły dwutomowe, wielkie wspomnienia różnych ludzi z podziemia, tu w okolicach Warszawy, wspomnienia jakiejś pani, która uważała się, czy też była sekretarką ojca, która wspomina, że przechowywała właśnie zdobyczną maszynę ojca do pisania Erika. Mam tą maszynę do dzisiaj. Jak jest jakaś wystawa ojców, to ja tą maszynę udostępniam. Ta maszyna ojca istnieje i ona ma taki charakterystyczny dźwięk. I rzeczywiście to jest melodia dzieciństwa, tak? Ale też chodziłem do innych pisarzy i jest to samo. Było to samo, tak.
1: Ale kawiarnie też się pojawiały, prawda?
0: No kawiarnie były po prostu z tego względu.
1: Bo, słuchajcie, państwo,
0: no ojciec rzeczywiście dostał z przydziału mieszkanie kwaterunkowe. Mieszkanie niezbyt atrakcyjne, chociaż w pięknym miejscu, ale 5 osób tam mieszkało. Sterty papieru, biblioteka ojca, która odbudowywana po raz któryś, bo jedna z nich zatonęła właśnie w porcie, w Jaffie. Zatonął lift tak zwany, wpadł do wody z książkami ojca. Także już nie mówiąc o tym, co zginęło w czasie wojny, co stracił we Lwowie. To odbudowywał po raz kolejny, nie wiem, kupował dzieła Schillera, dzieła Goethego, te czerwone serie niemieckie.
2: W oryginale oczywiście kupował.
0: No w oryginale, naturalnie tak, jeszcze szwabachą składane. W każdym razie ja do dzisiaj uzupełniam niektóre te serie, bo nie były kompletne. W każdym bądź razie to było przeludnienie, przepełnione mieszkanie, także twórcy, nie tylko on, uciekali do tych kawiarni, które były, można krytykować ten ustrój, ale kawiarnie warszawskie były zorganizowane w sposób fenomenalny, rzeczywiście w oparcie o modele wiedeńskie. Taką najwspanialszą wizualnie kawiarnią była kawiarnia Nowy Świat. Zupełnie dzisiaj zaniedbana, całkowicie. Chodzi o jej plastyczny wygląd.
2: No to była taka typowa wiedeńska kawiarnia właśnie w stylu, w układzie wiedeńskim.
0: Jakość, chodziło o jakość.
2: Ale skoro weszliśmy na chwilę do państwa domu, do państwa mieszkania, Stanisław Jerzy Lec, jaki był jako ojciec?
0: No, wszyscy mówili, że nas rozpieszcza, szczególnie mnie jako młodsze dziecko. Byłem po prostu rozpieszczany przez ojca, ale co najważniejsze, że ojciec zabierał mnie na spacery. Nie były to spacery dla dziecka, tylko to były jego spacery. A jego spacer był główny przez Nowe Miasto, przez Stare Miasto na Plac Zamkowy do kawiarni Związku Literatów Polskich. W domu literatury, tak dzisiaj się nazywa, który jest zagrożony w ogóle. Są plany, żeby zorganizować coś innego. Miejsce, które odwiedzał Miller, które odwiedzał Sartre. Ale też wszyscy pisarze polscy tam byli z tym miejscem związani. Tam był taki skromny klub, kawiarnia. Był charakterystyczny zapach. Dopiero jak sam zrobiłem, to sobie uświadomiłem, że to jest wynik pieczenia ciasta. Tam były takie ciasteczki śmietankowe i parzenia po turecku, kawy. Mieszanka tych zapachów po prostu jest, a zapachów się nie zapomina. Dawała tam, a po czego jeszcze po ziemi można było niedrogo zjeść obiad. Babcia nasza, która kończyła jeszcze szkołę kulinarną przed wojną, gotowała w domu. Ojciec uwielbiał pierogi i mówił, że jak są pierogi, to nie zna słowa dość.
2: Pana ojciec był człowiekiem niezwykle inteligentnym, aforystą. Miał tę niezwykłą zdolność ujmowania

0: spraw w kilku słowach. Dyskutowaliście, spieraliście się, był pan dla niego partnerem czasami w dyskusjach?
1: No, ojciec uważa, że ja jestem bardzo małym dzieckiem. 5-6-latek to jest taki okres, gdzie się zadaje masę pytań. I właściwie ojciec tutaj, że o ten sporze, prawda? I pamiętam odpowiedź ojca, która zawsze, nieraz była inna, ale zawsze wokół jednego sedna krążyła, że jestem jeszcze zbyt mały, żebym zrozumiał jego potencjalną odpowiedź, że dopiero w przyszłości będzie mógł mi odpowiedzieć na to pytanie. No zmarł, ale wie pan, jak opracowuję otwory ojca, książki ojca i czytam jego wiersze, to widzę tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadawałem. Także ojciec słowa dotrzymał.
2: Miał rację, odpowiedział panu na wszystkie zadane wcześniej pytania. Tak. Mówiliśmy o spacerach. Czasem można było natknąć się w trakcie spaceru na tego czy innego pisarza, na przykład na Stanisława Jerzego Leca. Jak takie spotkania przebiegały? Posłuchajmy, sięgamy teraz do radiowych archiwów.
3: Ze wspomnień Antoniego Marianowicza.
4: Stanisław Jerzy Lec był tęgi, wzrostu słusznego, pochodzenia niesłusznego, z wydatym nosem. Mówił śpiewnie i jakby trochę z cudzoziemska, zawsze o sobie. Spotkany na ulicy otwierał teczkę, wyjmował z niej mnóstwo wycinków na swój temat, z reguły pełnych uznania, i odczytywał je, nie dbając o to, czy przypadkowy słuchacz ma czas, czy się śpieszy. Wydaje się, że poza Stanisławem Jerzym Lecem nie interesowało Stanisława Jerzego Leca nic na świecie. I co dalej? Nic. To już wszystko, co udało mi się przypomnieć sobie o Lecu w sensie negatywnym. Ale nawet te złośliwości mają swoją odwrotną, pozytywną stronę. Prezencja Leca. Był postawnym, eleganckim, nieco staroświeckim w duchu CK panem. Jego pochodzenie, galicyjska uszlachcona plutokracja żydowska, baronowie de Tusz Lec, właściciele majątku Szerszeniowce koło Tłustego. Jego egocentryzm, zabawna słabostka cechująca większość ludzi pióra. A wycinki odczytywane przez pana Stanisława na ulicy bywały bardzo interesujące.
1: Mój brat rok temu zmarły, więcej znacznie pamiętał niż ja, był 10 lat ode mnie starszy. Wspominał, że gdy ojciec spotykał właśnie na krakowskim przedmieściu, że tam w okolicach związku swoich kolegów, pisarzy niesłusznego pochodzenia, to ci pisarze często właśnie słuchali ojca, ale gładzili go po głowie. Gładzili go po głowie, bo dziecko. Dziecko, które być może stracili w czasie wojny.
2: A czy te trudne historie wojenne właśnie i przedwojenne pojawiały się w rozmowach domowych?
1: No, dużo prac na ten temat napisane. To jest takie pokolenie, które bardzo wiele przemilczało, do pewnych spraw nie wracało, żeby żyć po prostu. Żyło nowym życiem. I tego się kurczowo trzymało. Byłem często pytany i na tym się skupiam, czy wspominał czasy przedwojenne. Teraz, kiedy ostatnio jeszcze przed wojną, tą nieszczęsną, starałem się często odwiedzać Lwów, gdzie naprawdę to są jakieś geny chyba. Po prostu czuję się jak u siebie w domu. Żadnego dystansu. Całkowicie. Więc ojciec wspominał ze znajomymi, z Janem Śpiewakiem, poetą znakomitym, knajpy, byli studentami, chłopakami, rozrabiakami, wówczas młodymi, knajpy. Wspominam, pamiętam przedwojenne knajpy, gdzie podawano tak zwane flagowce, gdzie nalewano po prostu różne soki i likiery w odpowiedniej kolejności, aby stworzyć kolejną flagę państwa w ramach cesarstwa. Oczywiście wszystko się odbywało. Potrzebna była wódka grenadyna, likier miętowy. Domyślamy się.
2: No tak.
0: Wspomniał pan o zaprzyjaźnionym z ojcem Janie Śpiewaku i on w pewnym momencie mówił, że pana ojciec miał taką słabość do liczby 22. Był przesądny?
1: Nie, przesądny nie był, ale rzeczywiście to 22. Mama moja, ja urodziliśmy się 22 któregoś tam miesiąca. Na cmentarz jego po śmierci jechał tramwaj.

0: numer 22. I rzeczywiście te 22 było charakterystyczne, coś w tym było.
1: I zmarł 22 lata po ucieczce z obozu.
0: To prawda.
1: To na koniec jeszcze powiedzmy, czy dla niego najważniejsza była poezja, czy może jednak to, co dało mu światową sławę, czyli aforyzmy?
0: Nie no, ojciec czuł się poetą i jako poeta jest niedoceniony. Jeśli się naprawdę spokojnie, wnikliwie, obiektywnie czyta wiersze, to są też myśli szosane, tylko inaczej jakby literacko opracowane, ale w każdym wierszu tkwi właśnie taka myśl nieuczesana. Dlatego te wiersze nie są nudne. One są właśnie wiedzą o człowieku, taką uszczypliwością też wobec człowieka.
1: A jak to się dzieje, że tych myśli nieuczesanych jest coraz więcej, bo z każdym kolejnym wydaniem pojawiają się nowe?
0: No tak, po śmierci ojca mama z panią Anną Lau, tłumaczką i żoną zapomnianego poety kolegi z czasów partyzanckich Jerzego Lała, przejrzeli cały dorobek, który został po ojcu, 100 zeszytów i notesów i wszystkie je przepisały pod współpracą z niezmarłym niedawno wspaniałym literaturoznawcy Jacku Łukasiewiczu. Pod jego okiem to było robione. I dzięki temu powstały maszynopisy z tych rękopisów, także z serwetek właśnie zapisywanych w kawiarniach. Później teraz w ostatnich latach, na 96 roku, pani Lidia Kośka przyglądała to, wyciągała, analizowała, które były jeszcze niedrukowane. Ojciec zresztą wklejał do takich zeszytów, co się drukiem ukazuje, żeby nie dawać do prasy rzeczy, które już były opublikowane. I dzięki temu po prostu zostało wyławionych, ojciec za życia opublikował około 2,5 tysiąca aforyzmów. Mówię o aforyzmach, nie mówię o fraszkach. I drugie 2,5 tysiąca zostało jeszcze odnalezionych i przywróconych tych, które też cenzura zdjęła, niekoniecznie z wydań książkowych, ale nawet z czasopism, gdzie wysyłał.
2: Chciałbym jeszcze pana poprosić o jedną myśl, refleksję, bo powraca wątek majątku Szerszeniowce koło Tłustego. I zdaje się, że książka, którą pan przyniósł ze sobą, to jest też rzecz związana z tym miejscem. To jest magiczne miejsce dla pana rodziny, pana pamięci.
0: Jak zdecydowanie też... tak. No, ta książka jest przede wszystkim dziełem pani Lidii Kośki. Ja jestem tylko autorem tu posłowia. Natomiast to jest powrót do przestrzeni fizycznej ojca w sposób duchowy, bo ta fizyczna przecież istnieje, ale jest zupełnie przeobrażona. Już nie ma tych domów letniskowych. Wieś Szerszeniowce jeszcze jest tłuste, jest. Myśmy tam byli, wybraliśmy się fizycznie, ale to nie jest książka krajoznawcza. Ona próbuje odnaleźć ducha tamtych czasów. Wraca do żydowskiego kalendarza w okolicach urodzin ojca, że to były okolice święta Pesach, wraca do spraw narodzin, aforystyki ojca, tamtych rodzinnych historii, właśnie rodziny Safrinów, czyli rodziny jego matki, która tam w tym okolicach bardzo wiele znaczyła. Podróż moja w tamte regiony, no to jest znacznie więcej niż podróż wycieczkowcem dookoła świata.
1: A z panią Lidią swoją drogą dziś jeszcze się spotkamy.
0: Książka to jest wycieczka do Szerszeniowiec w stronę Leca. To w stronę Leca jest najważniejsza, bo ta wycieczka do Szerszeniowiec to tylko była udziałem autorów, ale nie będzie udziałem czytelnika. Natomiast w stronę Leca będzie udziałem czytelnika, że dokładnie udadzą się w czasy Leca i w jego czasy dzieciństwa, w czasy i w świat, którego już całkowicie nie ma. Naprawdę, lektura tej książki to jest przeniesienie się zupełnie w czasie. Jakaś pigułka, nie wiem, czasu, no nie wiem, jakaś kapsuła, to się mówi.
1: Tomasz Lec, architekt, grafik, syn Stanisława Jerzego Leca. Dziękujemy serdecznie.
0: Ja dziękuję.
2: Dziękujemy. Bardzo.

0: Franz Xaver Mozart, wariacja na temat ukraińskiej pieśni U sąsiada chatka biała w wykonaniu Andrija Dragana. To muzyka, której słuchaliśmy przed momentem. A my teraz sięgamy do zasobów archiwów Polskiego Radia, które w przypadku Stanisława Jerzego Leca nie są zbyt reprezentatywne.
1: To prawda, bo o ile jego twórczość na falach radiowych pojawiała się bardzo często...
0: To właśnie te aforyzmy, to właśnie jego myśli nieuczesane.
1: Tak, i audycje poświęcone jego twórczości też były przygotowywane dość regularnie, o tyle on sam jako gość w audycjach radiowych pojawiał się dość rzadko. Z tym większą przyjemnością sięgamy teraz do fragmentu audycji z 1963 roku. Ze Stanisławem Jerzym Lecem rozmawiał Jerzy Skokowski.
2: Zaczęliśmy mówić o pańskiej twórczości lirycznej i tutaj mam przed sobą jaskółkę tomu wierszy wydanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Zdaje się, że lada dzień ukaże się ten tomik w księgarniach. Mam ogromną ochotę poprosić pana o przeczytanie kilku wierszy z tego tomiku.
3: Proszę bardzo. Tu to są wiersze takie, jak ja piszę te moje liryczne wiersze. Ja pojmuję może lirykę inaczej, jak niektórzy krytycy, ale tutaj w tym tomie na końcu jest... są takie czterowiersze liryczne, nazwałbym je. I to jest nowum w mojej twórczości. I z tych wierszy, wierszyków raczej, przeczytam może dwa, trzy. Obluść się opierajmy, bo kościec mieć musi z kręgów tajemniczonych w gimnastykę strusi i cieni się trzymajmy, mają swe alibi. Chwytajmy się za serce, gdy kula je chybi. I jeszcze jeden. Wilkom oczy się świecą, noc zacząć się może, już strachy się zbierają w oznaczonym Boże, źródła szemrzą, gdy tchórze w nich swój wzrok zanurzą. Dzięcioł dąb opukuje, czy mocny przed burzą. I jeszcze jeden może by. Następny. Dla niepoznaki wszyscy nośmy aureole. Już ostatnia wieczerza stygnie nam na stole i nowi prorocy nosy spłaszczają o szyby. Czas wielki. Na talerzach leżą wieloryby.
2: Poeci, z którymi rozmawiałem w audycji z tego cyklu, częstokroć wyrażali sądy o współczesnych w literaturze. Czy pana udałoby się nam mówić na taki sąd?
3: Proszę pana, ja jestem wychowany w Wiedniu i posiadłem obludę towarzyską, którą tylko czasem za drogie pieniądze w satyrze zdradzam. Ostatnio więcej znani są poeci z dyskusji o poezji niż twórczości właściwej. I teoretycy panu

0: Funkcjonują więcej niż praktycy. Chciałbym, a to jest może bardziej, bardzo ludzkie, bo satyrycy mają przed lirykami te fory, że są bardziej znani, a ci lirycy muszą sobie to nadrabiać właśnie tymi dyskusjami lekko skandalizującymi, no większą wrzawą. To jest może na wyższym poziomie niż dawniej, jak to robili futuryści przez jakieś akty, nie wiem, obnażania się czy inne rzeczy. No ale publiczność przygląda się temu jak jakimś meczom. No, nasza publiczność jest sportowa, nawet ta poetycka. No o dyskusjach co cóż bym panu powiedział, taką fraszkę. Jeden mówi o drugim drań. Gdzież tu różnica zdań?
1: Tytuł tomu wierszy, z którego czytał pan przed chwilą nam 3-4 wiersze, brzmi List gończy. Skąd ten tytuł się wziął?
0: Między innymi z ostatniego w tym tomie 4 wiersza. Brzmi on w ten sposób. Za każdym węglem krwi swojej homo sapiens rozkleja własny wspaniale list gończy z fotką Doriana Greya, lecz młodniejącą. Nim wskoczy do charonowej lodzi, może się pozna i schwyci, gdy chwila go zrodzi.
2: Opowiem wam coś o wielkiej kapitulacji. Ongi w moich lat wiosennych dobie też myślałam, ja pokażę im. Nie wyglądałam jak pierwsza lepsza córka komornika, z moją urodą, talentami i pędem do czegoś wyższego. I nikomu. I jak tam w kaszę nie dam napluć sobie. W twarz dmuchałam im z fajeczki mojej dym. Wszystko albo nic. W każdym razie nie pierwszy lepszy. Każdy jest kowalem swojego szczęścia. Robię co mi się podoba. Z dachu gwiżdże szpak i już im skrzydeł brak. Przeregu mkną z orkiestrą wnet. W piszczałkę dmą albo we flet. I mają tor wśród innych dud. Ot właśnie on. Wszystko na wspak. Człowiek myśli tak. Ha, ha, Bóg chce siak. Lecz nie przeszło nawet jednolatko. Wiesz mi, życie dało łapą pieszczotą przez łeb. Dwoje dzieci na karku, przy takiej drożyźnie chleba. A jakie przy tym różne wymagania. A gdy sobie już tam ze mną radę dali gładko, na czworakach im się jała siła mo chleb. Trzeba umieć żyć z ludźmi. Ręka rękę myje, głową muru nie przebijesz. Z dachu gwiżdże szpak, już jej skrzydeł brak. Szeregu mknie z orkiestrą wnet. W piszczałkę dmie albo we flet. I ma swój ton wśród innych dud. Ot właśnie on. Wszystko na wspak. Człowiek myśli tak. Ha, ha, Bóg chce siak. Już widziałam ja burzycieli nieba. Dla takiego księżyc tylko małą piłką był. Chcieć to móc, to... Dla chcącego nie ma nic trudnego. Już my z tym zrobimy porządek, tak. Lecz gdy pierwszy kamień w górę podnieść było trzeba, na zdzie był.

Dle stawu grobla, z dachu gwiżdża szpak, już mi skrzydeł brak, w szeregu mknę.

0: flat. Imam swój ton wśród innych dud. Ot właśnie on. Człek myśli tak, a Bóg mówi siak. Psu na buty trud.
1: Słuchaliśmy pieśni o wielkiej kapitulacji Paula Dessaua. To z muzycznej adaptacji dramatu Matka, Kuraż i Dzieci. Ten wątek pojawił się w rozmowie z naszym gościem, ale mamy teraz kolejnego gościa. Jest nim, a właściwie nią, pani dr Lidia Kośka. Chciałem przedstawić panią jako lecoznawczynię.
2: Można i tak.
3: A lecomanka?
2: Lecolubka.
1: Mając przed sobą pani książkę, tę wyprawę do majątku leców, do Szerszeniowiec, pomyślałem, że pani się udało przekroczyć jakąś taką magiczną barierę czasu i wejść w atmosferę miejsca, które tak naprawdę już nie jest tym samym miejscem. Więc jakaś furtka w czasie otworzyła się przed panią i zaprowadziła panią do tej krainy Leca, która pewnie przed większością z nas byłaby zamknięta, przed naszą wyobraźnią, przed naszym spojrzeniem. Proszę opowiedzieć o tej swojej drodze do Leca.
2: Prawdopodobnie w którymś miejscu znajduje się furtka, ale do tej furtki prowadzi bardzo długa droga lektury. Lec jest takim autorem, który nie pozostawił pamiętników, wspomnień. Są relacje jego znajomych, przyjaciół, ale też niespecjalnie liczne, chociaż wyszedł w drugiej połowie lat 70. tom zatytułowany Myślę, że jestem, w serii Portrety wielokrotne, gdzie są jednak właśnie takie relacje przyjaźni, przyjaciół zawarte. No ale nie ma tych tekstów jakby dookoła twórczości wytworzonych przez samego autora, ale także jego sposób pisania, podejście do tego, co ma być w tekście literackim, jest wyjątkowo oszczędne, skryte. O Lecu jako człowieku w sumie niewiele wiemy. Nie chodzi o to, żeby uprawiać w przypadku Leca modną ostatnio, a bardzo przeze mną nielubianą biografistykę. Nie lubię takich książek, one się wszystkie tak samo zaczynają i tak samo kończą.
1: Bohater umiera, bohater się rodzi, bohater umiera, tak?
2: Tak, tak.
3: A pomiędzy żył.
2: Czym się tu podniecać? Pomiędzy żył. Lec by z tego prawdopodobnie... A jak to jest? Że czas biegnie... Nie szkodzi, ale w którą stronę? Jakiś jest taki aforyzm, który spaprałam trochę, ale treść jest podobna, sens jest podobny. W każdym razie było to dla mnie intrygujące, tak osobiście, skąd się biorą różne delikatne sygnały, które jednak mimo tej wstrzemięźliwości takiej biograficznej się u Leca pojawiają. Na przykład nazwa Szerszeniowce pojawia się w jego twórczości tylko raz, i to w ostatnim tomiku poetyckim, poema Gotowy do skoku, i w trzecim wierszu od końca. Czyli tak jakby w ostatnim momencie Lec mówi, a to już wam powiem, jak to się nazywało, prawda? Ale wcześniej nic z takich rzeczy nam nie objawia. I to mnie w związku także z moim takim serdecznym stosunkiem do Leca coraz bardziej intrygowało, jak to miejsce wygląda.
3: Pani wybrała się w te... historyczno-literacko-geograficzną podróż, żeby poznać świat, który kształtował Stanisława Jerzego Leca, i udało się pani znaleźć odpowiedź na to pytanie?
2: Powiem może o jeszcze jednym aspekcie, który był dla mnie istotny. Szerszeniowce leżą na północ od Zaleszczyk, które były, jak wiadomo, takim kurortem w międzywojennej Polsce. W Zaleszczykach urodził się Jan Wyka, poeta, który znał też dobrze Stanisława Jerzego Leca. I w jakimś tekście na jego temat Wyka napisał coś takiego, a tu mam cytacik, który koniecznie chcę przeczytać. Krajobraz Podola zintegrował się z jego poetyką. Myślę, że nawet w jednozdaniowych myślach nieuczesanych dadzą się odnaleźć czołowe elementy tego krajobrazu. Wydaje mi się, że to jest absolutnie na wyrost. Tak mi się wydawało, ale chciałam to jednak sprawdzić. Czy w aforyzmach można zobaczyć

0: obraz Podolski. No i teraz mam już odpowiedź na to pytanie.
1: Mianowicie?
0: I ja nie mam żadnych związków rodzinnych z Podolem i mój wyjazd tam do Szerszeniowiec był w sumie trzecim wyjazdem na Ukrainę. Krajobraz podolski jest dla mnie czymś zupełnie obcym, niesamowitym, nietypowym, a sprowadza się on do jakiejś ogromnej płaszczyzny, w której są rozpadliny jarów rzecznych i innych. I teraz sobie myślę tak, że istnieje pewna analogia pomiędzy twórczością Leca, a właśnie tym krajobrazem. Może nie o niej myślał Wyka, ale ja o niej myślę teraz w ten sposób. I piszę o tym sporo w tej książce, że cała przyroda tego Podola się w tej chwili ukrywa w jarach. Bogactwo, motyle, o których też piszę, żyją w tych jarach, czyli jakby pod spodem, pod powierzchnią. I tak samo u Leca bardzo wiele jest pod wierzchnią warstwą tekstu. Jest taki bardzo znany aforyzm: gdy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie z dołu. Wydaje się, że mowa jest o kimś, kto spadł jeszcze niżej, prawda, niż ja, niż to moje dno. Ale można też na to spojrzeć inaczej, że sens, o którym Lec w którymś aforyzmie pisał, że jest przerażony i przed nim umyka, kryje się właśnie tak nisko. Taką metaforą jest dla mnie teraz krajobraz Podola.
1: Wspominamy o Podolu, chociaż kiedy czytam aforyzmy Stanisława Jerzego Leca, to bardziej do głowy przychodzą mi krajobrazy dawnej Grecji, tej antycznej w szczególności. Ale do tych wątków może jeszcze wrócimy, do usytuowania Stanisława Jerzego Leca w tej długiej tradycji myślicieli europejskich. Chciałbym jednak jeszcze zapytać wcześniej o ojczyznę. Czy aby nie jest tak, że tą podstawową ojczyzną tego twórcy jest myśl i język przy okazji?
0: Artur Rudnicki, który pod koniec lat 50. napisał paskudny tekst o Lecu, w latach 80. się zrehabilitował tekstem, w którym pisze, że ojczyzną Leca jest głowa. Więc rzeczywiście ma pan słuszność.
2: Pani się troszkę odcięła od bycia biografistką Leca, no ale z drugiej strony jest pani autorką i pracy doktorskiej, i potem opublikowanej właśnie biografii, przynajmniej tak to przedstawia Wikipedia. Lec, autobiografia słowa. To teraz proszę powiedzieć, jak ta autobiografia słowa ma się do biografii Leca i co właściwie oznacza autobiografia słowa? Bo że Lec był mistrzem słowa w tej najbardziej skondensowanej formie, o tym właściwie jest cała nasza audycja. I to próbujemy ożywić, przedstawić i przypomnieć. Ale w tej autobiografii, jak pani to ujęła, kryje się zapowiedź pewnego procesu, pewnego działania, stawania się, zmiany.
0: Jest taki aforyzm, ten przytoczę dokładnie. Opowiedzieć treść słowa, sztuka pisarska. Pod słowo treść możemy podłożyć słowo biografia. To, co się ze słowem dzieje. I taki jest sens tytułu mojej wcześniejszej książki, czyli tej autobiografii słowa. Nie jest to biografia Leca, tylko autobiografia słowa, którym on się posługuje. Natomiast sam Lec miał bardzo szczególny stosunek do biografistyki. Już wspomniałam, że nie zostawił właściwie żadnych dokumentów i na przykład jako korespondent też był bardzo lakoniczny, ale na tylnych stronach okładki dwóch swoich zbiorków z fraszkami umieścił na nich takie niewielkie teksty o samym sobie. W jednym z nich pisze w 1959 roku: każdy życiorys własny człowieka, wymyślony przezeń, jest autentyczny. Autor przeżywał go tworząc, może intensywniej niż gdyby go żył. A we fraszkobraniu w 1966 roku: właściwie nie ma biografii pisarzy, są jedynie życiorysy utworów. Pisze: rodziłem się każdą książką, ba każdym wierszem, najmniejszą fraszką. Nie chciałabym wobec pisarza, którego lubię, cenię, postępować jakby wbrew temu, jak on sam o swojej biografii i biografiach w ogóle myśli. Czyli chodziło mi zawsze o to, i to mnie po prostu też interesuje w przypadku wszystkich autorów, nie tylko Leca, żeby związać pisanie o biografii z twórczością. Ale nie na zasadzie w tym roku napisał poeta to i tamto, tylko skoro napisał to i tamto, w tym, co napisał, są pewne ślady, które są prawdopodobnie śladami biografii, które warto być może wydobyć na powierzchnię i się im dokładniej przyjrzeć.
1: A nie ma pani wrażenia, że spora część twórczości Stanisława Jerzego padła ofiarą późniejszego sukcesu autora, bo przecież

0: był poetą, chciał być przede wszystkim poetą, a po sukcesie jego aforyzmów ta część jego pisarstwa może nie popadła w zapomnienie, ale zeszła na drugi, a być może i trzeci plan.
1: Lec nad tym bardzo ubolewał, bo się czuł niewątpliwie poetą i był poetą, także jako aforysta. Gdy się czasami zwraca uwagę na to, że Lec aforyzm odnowił, to właśnie przez jego swego rodzaju liryzację, ale nie liryzację w sensie, nie wiem, liryki jakiejś sentymentalnej, liryki uczucia, bo sam takiej nie uprawiał. Lec uprawiał lirykę satyryczną, lirykę intelektualną. W związku z tym to się wszystko w aforyzmach właśnie zbiegło. Natomiast ja wychodząc, może jak każdy, trafiłam do Leca oczywiście przez aforyzmy i im poświęciłam tę wcześniejszą książkę, ale uznałam, że to już dość i że trzeba właśnie zbadać te tereny, obejrzeć te tereny dookolne. Zresztą pisząc o aforyzmach też stale pisałam o wierszach.
0: Naszym gościem jest Lidia Kośka, literaturoznawczyni, autorka książki Wycieczka do Szerszeniowiec. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: program Drugi Polskiego Radia. To była muzyka Teodora Leszetyckiego, humoreska, przy fortepianie Tobias Biger. A my wracamy do naszego gościa. W Krakowie jest Lidia Kośka, literaturoznawczyni, autorka książki Wycieczka do Szerszeniowiec. Posłuchamy teraz nagrania z radiowych archiwów. Stanisław Jerzy Lec recytuje własną twórczość.
1: Niech się nawet minister kultury na mnie gniewa i szefowie departamentów wokół niego z prawa i z lewa i każdy ich urzędnik w dygnitarskiej swej klitce i obywatele recenzenci i obywatele krytycy i milicjanci na wszystkich rogach oraz drogach i publicyści w czarnych od farby drukarskiej pirogach i redaktorzy wysocy i bardzo, bardzo niscy i ważniaki siedzący przy aktualnej misce, niech się na mnie gniewają, niech piórami błyskają, niech mi serce na pieczęć lakową stapiają. Tylko ty, muzo poezji promienna jak morskie słońce, usta mi zawsze podawaj od życia gorące. Tylko ty, muzo, tak świeża jak wiatr o poranku, bądź mi zawsze nie żoną, lecz wierną kochanką. A wszystko będzie dobrze, jak w bajce dziecięcej. Tego pragnie poeta i niczego więcej.
0: Ważniaki siedzące przy aktualnej misce? Przecież to jest znakomite.
2: Kiedy indziej Lec powiedział, jestem prawdopodobnie poetą, przesłaniam usta błękitnym kwiatkiem. To już wspaniałe, cytat z, tak. z pani książki.
3: Właśnie. Tak, ale to jest też cytat z listu Leca do redaktorki niemieckiego wydawnictwa.
2: Tak. Hansera, tak. Do Traut.
3: Tak, ale ten niebieski kwiatek ma takie znaczenie, że mówię aluzjami.
0: Wspomniała pani o wydawnictwie Hansera. Republika Federalna, czy szerzej, kraje niemieckojęzyczne, to był chyba ten rejon, gdzie twórczość Stanisława Jerzego Leca była niezwykle popularna. Wydań niemieckich chyba jest znacznie więcej niż wydań polskich jego twórczości. Czy on to zawdzięcza jakiemuś specyficznemu poczuciu estetycznemu niemieckich czytelników, czy może jednak to wszystko zasługa Dedeciusa, który kongenialnie przełożył tę przecież arcy złożoną twórczość na język niemiecki?
3: Z pewnością chodzi tutaj o dużo większą niż w Polsce rolę aforyzmu w literaturze niemieckiej. Tam było wielu wybitnych aforystów różnych. Dla mnie najważniejszy jest z pewnością Lichtenberg, ale było ich wielu dużo później.
0: Goethe chociażby też pisywał aforyzmy.
3: Tak, tak, owszem. Natomiast jeśli chodzi o krąg poetów niemieckich, dla Leca na pewno najważniejszą postacią był Heine. Jako osoba łącząca lirykę i satyrę, tak właśnie jak to robił Lec, i też jako taki wzorzec żydowskiego, świeckiego intelektualisty, którym Lec był także. Lec zresztą napisał w jednym aforyzmie, że poetą się bywało, a satyrykiem się być musi zawsze. I ta postawa, która się wyraża i w satyrach w dosłownym sensie, i w aforyzmach, i w wielu wierszach, które mają taki odcień, była dla Leca naprawdę najistotniejsza. No i aforyści już naszych czasów, czyli Elias Canetti na przykład, a pomiędzy nimi Karl Kraus, Austriak, z którym wielokrotnie Leca porównywano, a on jako człowiek przekorny mówił, że jest antykrausjaner.
0: A ja wielokrotnie zachodziłem w głowę, jak udało się Dedeciusowi przełożyć tę przecież niezwykle skondensowaną twórczość na inny język. Samo stworzenie jej w oryginale jest wyrazem absolutnego geniuszu, a co dopiero przełożyć to tak, żeby nie stracić wszystkich tych pięter znaczeniowych, tej głębi.
3: Jest to bardzo trudne, jest to bardzo trudne, natomiast i bardzo to rzecz jasna doceniam. I takie ogromne oddanie

0: Dedeciusa, nie tylko dla Leca, dla wielu polskich autorów są dwa wspaniałe tomy jego korespondencji z Różewiczem na przykład, które dużo tutaj mogą opowiedzieć. Natomiast Leca wydawał wielokrotnie, także po śmierci, z rękopisów. W każdym razie Dedecius miał troszeczkę inne ucho do aforyzmów niż Lec. I czasami w niektórych aforyzmach, w których Lec pisze, wydaje mi się, że coś tam pomyślałbym, że to Lec obcina te takie sygnały,
1: zawahania,
0: które idą bezpośrednio od podmiotu lirycznego, w którym się w aforyzmie autor ujawnia. I tego jest trochę żal. Uważam, że to jest błąd Dedeciusa.
1: Kiedy otwiera się pani książkę o Lecu, o tym jego miejscu magicznym, to właściwie od razu sugeruje pani takie dwa nurty płynące. No to znowu można się odwołać do aforyzmu o dwóch dnach, czy może jakichś dwóch poziomach. Dwie daty urodzenia, ta encyklopedyczna, no ale też ta druga niewyraźna, żona z początku otwarcia, ale odnosząca się do kalendarza żydowskiego. Sam tytuł pierwszego rozdziału Lec, lektura purimowa, także kieruje naszą uwagę w stronę kultury żydowskiej. Jak w pani zdaniem ważne było zakorzenienie Leca właśnie w żydowskiej tradycji, w żydowskiej kulturze? Jaki to miało wpływ na jego twórczość? Bo że na życie miało, to wiemy. Bardzo, bardzo zresztą dramatyczny wpływ.
0: Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie gdy już kończyłam tę pierwszą swoją książkę o Lecu, poświęconą głównie aforyzmom, naprawdę ją kończyłam. To pomyślałam sobie, no zaraz, 6 marca, dobrze, ale jaka to będzie data w kalendarzu żydowskim? I gdyby to była jakakolwiek inna data, oczywiście nie mógłby powstać tekst Lec, lektura purimowa. Wydaje mi się, że no, czasami otrzymujemy takie prezenty od losu, może nie tylko ja, ale otrzymał go także Lec, które po prostu no, trzeba jakoś spożytkować, wykorzystać. Lec na pewno też wiedział, jak jest powiązany z Purimem. Natomiast no, patrząc na jego decyzje twórcze, na to, co lubił, jak lubił pisać, można powiedzieć, no, że był rzeczywiście takim twórcą purimowym. Że tą swoją gwiazdę, pod którą się urodził, rzeczywiście wziął sobie na, nie wiem, na tarczę czy na czoło i był jej wierny. Lec się urodził w rodzinie już bardzo zeświadczonej. Jego dziadkowie już i pradziadkowie, taki protoplasta rodu Hirsch-Weissglas zwłaszcza, tego mam na myśli, był posiadaczem ziemskim i to, że matka Leca miała majątek w Szerszeniowcach, no to też się wzięło już z jakiegoś tam ciągu pokoleń, prawda? Nie wszyscy Żydzi żyli w ten sposób. Poza tym ta rodzina była rodziną galicyjsko-bukowińską, tak można było powiedzieć. I okres rządów cesarza Franciszka Józefa był naprawdę okresem bardzo spokojnego życia dla tych właśnie sfer ludności. Cytuję w swojej książce wycinek z pewnej czerniowieckiej gazety opisujący bal, który babka Leca, Roza Safrin, urządziła w przeddzień Purimu na rok przed urodzeniem się Stanisława Jerzego Leca z okazji jubileuszu wstąpienia na tron cesarza Franciszka i tegoż właśnie Purimu razem. Mamy od razu taki metaforyczny obraz tego, jaki to był świat. Lec potem był no, człowiekiem nie nawiązującym, nie żyjącym w żaden sposób, w żadnym związku z tradycją żydowską przed wojną. To, co najsilniej na niego oddziaływało i czemu się bardzo przeciwstawiał, był antysemityzm i wiele jego utworów satyrycznych z okresu międzywojennego tego właśnie dotyczy. Ale przecież żyjemy zawsze w pewnym kręgu rodzinnym, kulturowym. Lec mieszkał przy ulicy Przejazd w Warszawie, niedaleko Wielkiej Synagogi. Mieszkał w mieszkaniu przy tej ulicy Przejazd, w którym wynajmowano sublokatorskie pokoje. Lec mieszkał w jednym. W pokoju obok mieszkał Itzig Manger, wybitny poeta jidysz. Mieszkał tam z Rachelą Auerbach, która była jedną z trzech osób, które ocalały z Onek Szabat i która potem pomagała w wydobywaniu archiwum getta warszawskiego. Więc niewątpliwie nie był Lec nigdy Żydem religijnym i pisał o sobie, że jest ignorantem w judaizmie. ale no, pewne rzeczy się po prostu ciągnie korzeniami.
1: To, żeby wyjaśnić i spuentować, święto Purim, które jest świętem ruchomym, w 1909 roku, czyli w roku urodzenia, w roku narodzin Leca, wypadało właśnie 6 marca w sobotę, czyli wtedy, kiedy Lec przyszedł na świat.
0: To był przeddzień. Ja tutaj dodam to jednak, że Purim jest takim świętem, mówi się o nim karnawał żydowski, wtedy się pije.

0: na umór, tak żeby nie odróżnić imienia Hamana, który jest złoczyńcą i gotuje zagładę Żydom, od imienia Mordechaja, który ich, jest ich zbawcą. Ale Lec się urodził w erew Purim. To jest dzień wcześniej i w ten dzień się nie pije, tylko pości.
1: I oczywiście wśród jego tekstów są i takie, które odnoszą się do tej tematyki, o której pani wspomniała. I antysemitów poznaje się po

0: innej tradycji to już dziś sygnalizowaliśmy i płynąc przez Styx ludzie drżą, by nie utonąć. Czy nie wydaje się pani, że ta ponadczasowość tekstów Leca sytuuje go jednak w takiej długiej tradycji, która rozpoczęła się już u greckich i później rzymskich filozofów? To nie są doraźne teksty.
1: Bez wątpienia go sytuuje w tej tradycji i każdy autor lubi być nazwany mędrcem. Leca nazywano raz wesołkiem, a raz mędrcem. To drugie było mu z pewnością także bliskie. Natomiast warto wspomnieć, że Lec swój aforyzm wywodził troszkę inaczej. Mianowicie w pierwszej umowie wydawniczej, którą podpisał z wydawnictwem literackim na wydanie książkowego zbioru Myśli Nieuczesanych w 1957 roku, umowie, po prostu w takiej umowie, ile tam mam dostać pieniędzy, nazywa Myśli Nieuczesane epigramatami prozą, czyli fraszkami prozą. Nie nazywa ich aforyzmami. To jest bardzo symptomatyczne, ponieważ Lec, zanim zaczął po wojnie pisać aforyzmy, pisał właśnie fraszki przed wojną już bardzo intensywnie i pisał je przez całe życie. Ostatni tomik, który wydał w 1966 roku, w roku swojej śmierci, nazywa się Fraszkobranie.
0: Jeśli pani pozwoli, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania posłuchamy. Mhm. Fraszki właśnie.
2: Fraszka. Dowcip, goniąc za nią, usiadł na rytm rączy, bo do niej dążył miłością namiętną. Celem życia mu było z nią w jedno się złączyć, z jedyną, z ostatnią, z puentą. Gdy na końcu myśli u samego celu miłosnym uściskiem wreszcie się dopadli, głupstwo palnąwszy na śmierć ich postrzelił zazdrosny drukarski diablik.
0: To jeszcze na sam koniec. Czy tego rodzaju teksty zapowiadają aforyzmy, czy wiersze, fraszki to jest zupełnie inny dział twórczości Leca, czy może jednak to wszystko się przenika?
1: To wszystko się przenika, tylko cytaty, które panowie wybraliście, pochodzą z dawniejszej niż późniejszej twórczości Leca. Natomiast gdyby czytać wiersze z ostatniego dziesięciolecia, zwłaszcza ostatnie tomiki fraszek, to wtedy zobaczymy, że ta fraszka jest czasami dwusłowna. Attila i Dylla. To jest zrymowane, prawda? Dlatego Lec dodaje do fraszek. Gdyby mu się nie zrymowało, dałby to po prostu w jednym wierszu, w jednej linijce i byłby to aforyzm. Więc można znaleźć więcej przykładów. O, fraszka. Nawet najczyściejszy sopran umyt musi być i opran. Więc od pewnego momentu te trzy pasma warkocza, że tak powiem, czyli aforyzmy, takie króciutkie fraszki i bardzo miniaturowe wiersze idą razem. Co więcej, w rękopisach Lecach można czasami znaleźć przykład tego, że jedną myśl próbuje on jakby włożyć w te trzy formy. To są bardzo fascynujące miejsca w rękopisach.
0: Lidia Kośka, literaturoznawczyni, eseistka, autorka m.in. książki Wycieczka do Szerszeniowiec. Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
1: Ja także.

0: to muzyka Antoniego Szałowskiego, Moto Perpetuo na orkiestrę. Słuchaliśmy orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Daniela Mieczkowskiego. A tymczasem łączymy się z Wrocławiem. Tam jest nasz kolejny gość, Adam Poprawa, prozaik, historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, edytor. Dzień dobry, witamy pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
0: Pan jako czasem jeszcze również poeta może spojrzeć na twórczość Stanisława Jerzego Leca z najróżniejszych perspektyw. Która jest najciekawsza?
1: To zależy oczywiście od tego, czego szukamy w Lecu. Dla mnie bardzo ciekawą perspektywą u Leca jest perspektywa epicka. To znaczy czytanie myśli nieuczesanych jako takiej wielkiej powieści na temat tego, co nam w XX wieku się przydarzyło. Zarówno w Polsce, jak i na świecie. Niektórzy współcześni Leca opowiadają, że w jego myślach nieuczesanych jest bardzo dużo takich detali, takich konkretów realistycznych, no, do których po latach wymagane są przypisy. I jakkolwiek z takiego historyczno- czy literaturoznawczego punktu widzenia aforyzm klasyfikuje się raczej do liryki niż do epiki, to mnie ta epicka lektura odpowiada, być może dlatego, że przy różnych okazjach zdarzyło mi się cały tom myśli nieuczesanych czytać ciągiem od pierwszej do ostatniej strony. Pewnie ten sposób czytania spowodował, że mówię o tej epickości.
0: Chleb otwiera każde usta, to jeden z aforyzmów Leca. A nie ma pan wrażenia, że sprowadzanie tych tekstów znakomitych do doświadczeń XX wieku to jednak zbyt mało?
1: No to oczywiście nie wszystko, bo one są bardzo uniwersalne, sprawdzają się w różnych językach. Lec jest jednym z najobficiej tłumaczonych polskich pisarzy. Tylko te niuanse, te detale realistyczne są po prostu bardzo ciekawe i wydaje mi się, że w niektórych wypadkach, na przykład we fraszkach Leca, ten detal, konkret historyczny dodaje interpretacji, a nie ogranicza jej. Na przykład jest taka fraszka, spróbuję z pamięcią zacytować, dwie strony medalu z tego samego metalu. No i jeśli nie wiemy, kiedy to zostało napisane, to myślimy sobie, no fajne, że i jest to po prostu alegoria, którą można przykładać, za pomocą której można tłumaczyć wiele sytuacji. Ale Lec opatrzył tę fraszkę, ten wiersz datą 1956. Aha, i wtedy zaraz się robi ciekawiej, bo pojawia się konkretnie.

0: historyczny i poza ogólnymi znaczeniami tej fraszki zaczynamy myśleć o tym, że Lec chciał coś bardzo konkretnego powiedzieć w tym właśnie roku i że jeśli dwie strony medalu są z tego samego metalu, to może Lec myślał po prostu o tym, że jakoś niektórzy bardzo szybko się nawracają i że przełom październikowy jest tworzony także przez tych, którzy przedtem byli bardzo aktywnymi socrealistami.
1: A gdyby pan miał zestawić te dwie strony medalu twórczości Leca, czyli jego twórczość aforystyczną i tę poetycką. Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że często ta granica jest płynna, że ona nie jest bardzo ostra, no ale jednak są poezje i są te myśli nieuczesane, które stanowią, zresztą były przecież też taką dietą wszystkich czytelników przekroju przez długie lata. Która strona twórczości Leca jest panu bliższa, a może jeszcze inaczej na rzecz patrząc, próba czasu. Która strona twórczości Leca lepiej przetrwała próbę czasu?
0: No na pewno myśli nieuczesane przetrwały już tych kilka dekad i można spokojnie prorokować, że będą w historii literatury polskiej na bardzo poczesnym miejscu, wśród tych największych, którzy po polsku kiedykolwiek pisali. Mnie jako czytelnikowi bliższe są myśli nieuczesane i fraszki. Mniej podziwiam, mniej fascynują mnie wiersze Leca, co nie znaczy, że w jakiś sposób je lekceważę, tylko po prostu myśli nieuczesane i fraszki wydają mi się, jak na moją wiedzę historyczno-literacką, jak na moje potrzeby czytelnicze, czymś o wiele ciekawszym i tu Lec jest naprawdę autorem bardzo, bardzo wybitnym. O ile wiem, on sam uważał się przede wszystkim za poetę i być może nie do końca był zadowolony z tego, że jest w Polsce i na świecie znany przede wszystkim jako aforysta, no ale intencje, między intencjami a odbiorem zdarza się bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy i jeśli będziemy mieli czas, to chciałbym przy jakiejś okazji powiedzieć coś o prozie Leca, prozie już takiej sensu stricto, to znaczy o tych małych mitach. Wracając natomiast jeszcze na moment do relacji między fraszkami a myślami nieuczesanymi, Lidia Kośka bardzo ładnie i ciekawie na ten temat pisała. Mianowicie myśli nieuczesane Leca wzięły się po prostu z jego fraszek, czyli z jego liryki, z jego poezji. Nawet w niektórych przekładach jest takie dwutomowe amerykańskie wydanie myśli nieuczesanych jeszcze z lat 60. i o dziwo, o ile mi wiadomo, później już anglojęzycznych myśli nieuczesanych nie było. No i w tych myślach jako aforyzmy, jako myśli nieuczesane pojawiają się fraszki rozpisane w jeden wers, bez podziału na wersy, bez rymów.
2: O tym, jak te nurty się przenikały w twórczości Leca, już dziś z panią Lidią rozmawialiśmy. Zanim przejdziemy do prozy, słowo jeszcze o samych aforyzmach. Niesamowite jest to, że książki Leca można otwierać na chybił trafił i zawsze znajduje się jakiś smakowity kąsek, na przykład za taniochę Ludek chętnie płaci drogo.
0: Tak.
2: Czy Lec jakoś wyraźnie odcisnął piętno na aforyzmach, bo to jest przecież gatunek, który towarzyszy europejskiej literaturze od dawna. To nie jest tak, że Lec go wymyślił, ale czy jakoś znacząco go zmienił?
0: No na pewno zmodyfikował, na pewno stał się ważnym, istotnym autorem. W literaturze polskiej tradycję aforyzmu mamy, no powiedzmy sobie taką sobie. Aforyzm to przed Lecem nie był jakiś szczególnie ważny gatunek w literaturze polskiej. Czasem i do dzisiaj się to praktykuje, robi się tak zwane, jakby to nazwać, pseudoaforyzmy, to znaczy z różnych autorów, z dłuższych tekstów wyjmuje się efektownie brzmiące zdania i drukuje to osobno jako aforyzm. To nie to samo, to jest bardzo istotna sprawa. Jeśli pisze

0: Pisze się aforyzm i skupia się na tym aforyzmie. To jest zupełnie co innego niż gdy się pisze dłuższy tekst i w tym tekście zdarzy się jakieś ciekawe, jakieś ważne zdanie. A skoro Lec jako pisarz, jako autor aforyzmów zaistniał w krajach, zaistniał w językach, które mają wielkie tradycje aforystyczne, myślę tu przede wszystkim o literaturze niemieckiej i z Lichtenbergiem, i o literaturze francuskiej z Chamfortem, z La Bruyère, z innymi autorami. I jeśli tam on zaistniał jako ważny autor, a jest tam wielka tradycja aforystyczna, no to o jakości pisarstwa, o jakości aforyzmów Leca, jak sądzę, świadczy najlepiej.
1: O Stanisławie Jerzym Lecu rozmawiamy z Adamem Poprawą. Posłuchamy teraz muzyki Henryka Warsa, a do rozmowy wrócimy za 3 minuty.
2: Kręć się, kręć się, kręć kolowrotku,

Kręci, kręci, kręci życiono, nitkę wszędzie dwabną szaloną. Po tej nitce on trafi tutaj z dalekich stron. Wejdzie, spojrzy, weźmie za rękę, uszyjrzyj sobie prześliczną sukienkę. Spróbuj jeszcze raz.

a dni pod wieczór bledną, jak każdy dzień od tylu lat. I wygląda z okienka panienka na prowincji, za zielonych krat. Są dwa pociągi z Warszawy, o 8:12 rano jeden, po 9:30 wieczór.

0: Gościem audycji Dwójka na miejscu jest Adam Poprawa. Wracamy do rozmowy po tym krótkim muzycznym przerywniku. To była Panienka na prowincji Henryka Warsa w wykonaniu Zofii Terne.
1: Przejdźmy zatem do prozy Stanisława Jerzego Leca, która chyba całkowicie zniknęła z pola widzenia, prawda?
2: No jest niewątpliwie najmniej znana. Chyba przyczyna jest taka, że to nigdy po polsku nie wyszło w postaci osobnej książki. Myślę tutaj o takim ciągu zapisów Leca, które na przełomie lat 50. i 60. ukazywały się w prasie literackiej i które on nazwał małymi mitami. Pierwszy raz w postaci książkowej, ale nie osobnej, ukazały

0: się w takim kapitalnym zbiorze przygotowanym przez Lidię Kośkę w opracowaniu graficznym Tomasza Leca, czyli syna Stanisława Jerzego, z kilkoma rysunkami Jana Leca, niestety niedawno zmarłego starszego syna Stanisława Jerzego, więc tam Lidia Kośka zamieściła również wybór tych małych mitów i z rękopisów, i wzięte to było z prasy. Ciekawe, że małe mity w postaci książki ukazały się dotąd jeszcze w Jugosławii w 1988 roku w przekładzie na serbsko-chorwacki, czy jak nazwiemy ten język. Nazywało to się Mali mitowi. Jest taka książeczka, 60 parę stron. Natomiast po polsku ani w żadnym innym języku to dotąd jako osobna książka, osobny tomik się nie ukazało. Pani Lidia Kośka skłonna jest łączyć te prozy Leca z jego aforyzmami, z jego liryką, i ma rację o tyle, o ile w tych wszystkich tekstach Leca widać pewną gęstość, intensywność, dbałość o puentę i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę je czytać trochę inaczej, właśnie jako epikę, no z tych między innymi powodów, które już poruszyłem, które próbowałem przedstawić, gdy mówiliśmy o aforyzmach, o myślach nieuczesanych. No to może, żeby jakiś konkret, taka króciutka proza z małych mitów. Gdy kopałem ten kawałek fosy, który miał być moim grobem, i gwizdałem cicho i mechanicznie jakąś arietkę z nietoperza, rzekł pilnujący mnie SS-owiec: jesteś cynikiem. Nie czuł widocznie do mnie sympatii. Prawda, że to niesamowite?
1: Ja muszę powiedzieć, że kiedy słuchałem tego, to z jednej strony znowu lapidarność formy tak. tej prozy przywodzi na myśl oczywiście i te aforyzmy Leca i jego fraszki. A z drugiej strony on najwyraźniej zmagał się, podobnie zresztą jak w poezji, to chyba są najciekawsze strony jego poetyckiego dorobku, no właśnie z tym doświadczeniem okupacji, wojny, eksterminacji, no tego, że właściwie sam cudem uszedł z życiem.
0: Tak, to jest fragment no, z wyraźnym autobiograficznym gruntem. Nomen omen gruntem, kopał w ziemi, kopał swój grób, udało mu się uciec. I Lec tutaj jest, jakby to powiedzieć, jeszcze dodatkowo ciekawym autorem ze względu właśnie na ten ładunek biograficzny i późniejszą autokreację. Myślę tu o czymś takim, o takiej bardzo popularnej tezie i zresztą potwierdzonej paroma wybitnymi przykładami, że humorysta nie jest człowiekiem na co dzień wesołym, tylko wręcz przeciwnie, posępnym, samotnikiem, mizantropem. No, znakomitym przykładem jest tutaj Mrożek, ale przecież nie tylko on. Natomiast Lec, który miał aż takie doświadczenie, bo to zresztą nie jeden raz wyratował się od śmierci. W biografiach mówi się o dwukrotnym wymknięciu się śmierci w czasie wojny, który potem ma ten epizod komunistyczny, który wyjeżdża do Izraela i niespodziewanie wraca, i który pod koniec lat 50. i na początku 60., bo Lec żył niestety bardzo krótko, zmarł w 66 roku, nie dożywszy nawet 60 lat. Lec jest bon vivantem. W wielu wspomnieniach pojawia się jako przemiła postać, która sypie żarcikami, która opowiada o swoich planach wydawniczych, o tym, że jest tłumaczony, że jest wydawany za granicą. To jakby nie przystaje do takiej postaci człowieka piszącego rzeczy zabawne, który sam zabawnym nie jest. Bardzo to jest ciekawa postać, od którejkolwiek strony ją analizować.
2: A tych stron jest całe mnóstwo, panowie wspomnieli.

0: wspomnieli o traumatycznych doświadczeniach II wojny światowej. Ich echo pojawia się też w krótkim, co akurat nie jest zaskoczeniem, ale niezwykle mocnym, przejmującym wierszu Nagle, gdzie podmiot liryczny idzie ulicą byłego getta i patrzą na niego miliony żywych, zabitych oczu, a on jeden szedł martwy. Jak to wszystko mogło się pomieścić w jednym człowieku, ta wielość? Z jednej strony Wesołek, z drugiej strony bardzo wyraźnie, mocno zaangażowany politycznie twórca, z trzeciej autor tekstów o głębi myśli Marka Aureliusza chociażby. Jak pan patrzy na to jako prozaik, jako poeta, jako historyk i krytyk literacki, ma pan jakąś odpowiedź? Jak to się mogło zmieścić w tym lecu?
1: No, to byśmy musieli wytłumaczyć całe życie Leca, a to nie jest proste w wypadku pewnie każdego człowieka, no a tym bardziej w wypadku tak genialnego człowieka.
2: To jego życie nie było aforystyczne.
1: Nie było, nie było. Składało się z różnych epizodów, które mogłoby się wydawać trudno potem poskładać. Zaangażowanie polityczne nie było chyba aż takie długie, no przed wojną oczywiście, znaczy oczywiście, bo wielu podzielało takie sympatie, mówiąc delikatnie, lewicowe. Potem to zaangażowanie, które zaczyna się we Lwowie w czasie okupacji sowieckiej, ale Lec z tego dość szybko i intensywnie wychodzi i znowu powtarza się tutaj, Lec to ładnie kiedyś ujął, że jak doszedł do satyry, no zaczął od pisania panegiryków. To on się przecież rozlicza również sam z sobą, pisząc na różne sposoby, o totalitaryzmach pisze i pewnie ciągle dziwi się temu, jak sam dał się na pewien czas uwieść. To, że wielu krytyków systemu totalitarnego, komunistycznego zwłaszcza, miało w swojej biografii taki właśnie epizod, też o czymś świadczy i być może najpierw trzeba się no, tym bardzo mocno wewnętrznie przejąć, zagubić w tym, zobaczyć swoją sytuację i zacząć z niej wychodzić. Może tak to wygląda.
2: Pośród tych tysięcy jego miniaturowych form i myśli jest i ta o pewnym poecie. Trzy wiersze o trzech rocznicach napisał za młodu. Gdyby te święta zniesiono, zmarłby chyba z głodu. To tak skojarzyłem sobie z tym pana nawiązaniem do właśnie poetyckiej twórczości pisanej na zamówienie. Ale z drugiej strony to Lec z pewnością nie miał tu na myśli siebie, prawda?
1: No w tym wypadku na pewno nie. No nie zdążyłby na to zbyt krótki czas biografii twórczej, żeby zdążył pisać o wszystkich. Przed wojną na pewno nie należał do chwalców sanacji, więc to nie tak, że zmieniały mu się poglądy, że to przywołam inny aforyzm, że czasem wiatr wieje chorążym, a nie chorągiewką, więc on nie z tych.
2: A jeśli jeszcze na moment byśmy chcieli nawiązać do tej twórczości prozatorskiej i w tym kontekście jego tłumaczeniach. Matula Kurasz i jej dzieci to jedno z takich najbardziej chyba doniosłych tłumaczeń Leca. Czy chciałby pan do tego rozdziału jego działalności coś jeszcze dopowiedzieć?
1: No, Lec znał świetnie język niemiecki. Jego przekłady i Matki Kurasz i innych rzeczy mocno weszły, bo translatologowie, ludzie zajmujący się badaniem przekładu, mówią, i jest w tym sporo racji, że przekład należy do języka docelowego, czyli przekład tekstu niemieckiego na polski, literacki, wchodzi do literatury polskiej i poza Matką Kurasz, którą Lec tłumaczył, on jest również tłumaczem takiego wielkiego wiersza Paula Celana, Fuga śmierci. I chyba najlepiej o jakości tego tłumaczenia świadczy to, że Ryszard Krynicki, który sam Celana tłumaczył i dla którego jest on niezwykle ważnym poetą,

0: oddał Lecowi hołd w ten sposób, że w swoim zbiorze nie podejmował próby nowego tłumaczenia, tylko zamieścił Fugę śmierci w przekładzie Leca.
1: A my dziś zakończymy nasze spotkanie nie tłumaczeniem, ale oryginalnym tekstem Stanisława Jerzego Leca. Krótki tekst, ale jak w wielu przypadkach nad wyraz aktualny.
2: Fraszki muzyki i aktualności napisał i przeczyta Stanisław Jerzy Lec.

0: na dygnitarza.
1: Najwyższa stajenna ranga nie zrobi z osła mustanga.
2: Prawda, że aktualne?
3: Świetne.
2: Adam Poprawa, prozaik, historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, edytor. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.
3: Dziękuję państwu.

0: No cóż, Jakubie, mam nadzieję, że nie przegadaliśmy tematu, że go nie wyczerpaliśmy, choć słów padło znacznie więcej niż Jerzy Lec był skłonny zawrzeć w najdłuższej ze swych nieuczesanych myśli.
1: Wydaje mi się, że bohaterowi dzisiejszej audycji udałoby się streścić te 2 godziny w 3 słowach.
0: No ale jeśli nie potrafisz, nie uderzaj w klawisz.
1: Żegnamy Państwa zatem próbką twórczości Stanisława Jerzego Leca. Bardzo Państwu dziękujemy w tym miejscu za wspólnie spędzone 2 godziny.
0: Andrzej Sułek.
1: Jakub Kukla. Do usłyszenia.
2: Ja lubię ludzi prostych. Ja lubię ludzi prostych. Oni prawdę mówią. Chleb nazywają chlebem i zbrodnie wskazują spracowaną dłonią. Ja po ich słowach chodzę jak po mostach. One pod każdym niebem mnie przed nocą chronią. Mnie lubią ludzie prości, bo ja prawdę mówię. Chleb nazywam chlebem, a kamień kamieniem. Dla mnie pod każdym niebem mają oczy otwarte na oścież. Uśmiech mi kładą do ręki i nazywają godnie mojej ojczyzny imieniem.

0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
5: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo,

0: Wiecie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Reklama.
4: Dwójka, jesteś na miejscu? Kate Liu?

0: sala kameralna.
1: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Na początek mam dla Państwa jeden z najbardziej znanych, najczęściej wykonywanych utworów Arvo Pärta, Fratres z 1977 roku, z czasu już po przyjęciu przez kompozytora zasad stylu tintinnabuli, dzwoneczkowego. Fratres oryginalnie zaplanowany został jako utwór bez stałej instrumentacji, który można wykonywać na różnych instrumentach. Jest to możliwe dzięki podstawowej zasadzie techniki tintinnabuli, w której materiał muzyczny nie musi być powiązany z barwą konkretnego instrumentu. Taka praktyka była również stosowana w muzyce średniowiecznej i renesansowej, którą Pärt intensywnie studiował przed narodzinami swojego stylu tintinnabuli. Utwór miał premierę w 1977 roku w wykonaniu przyjaciół kompozytora z dawnego zespołu muzycznego Hortus Musicus i został im zadedykowany. Fratres to zestaw wariacji rozdzielonych powtarzającymi się motywami perkusyjnymi. W całej kompozycji słyszymy też powtarzające się elementy, których nie jest wiele i które podlegają subtelnym zmianom. Linia melodyczna poruszająca się ruchem kroczącym, centralny głos tintinnabuli, rozedrgany na dźwiękach trójdźwięku molowego i niski dron kwinty. Charakterystyczna dla Arvo Pärta pozorna prostota kompozycji rządzi się ścisłymi regułami matematycznymi, które określają ruch głosów, długość melodii i fraz, zmiany metryczne i wiele innych. Oto Boarte Piano Trio, Konrad Skolarski fortepian, Jarosław Nadrzycki skrzypce i Karol Marianowski wiolonczela. W tej obsadzie słuchamy teraz Fratres Arvo Pärta.

Karol Marianowski byli wykonawcami Fratres Arvo Pärta. Co dobrze brzmiałoby po muzyce Arvo Pärta? Myślę, że fuga A-moll Fryderyka Chopina z opusu pośmiertnego z pewnością tak. Gra Radosław Kurek.

Radosław Kurek wykonał fugę a moll Fryderyka Chopina z opusu pośmiertnego. A teraz kwartet fortepianowy C-moll opus 61 Władysława Żeleńskiego. Jego wybitne dzieło kameralne, ukończone w 1909 roku, uznawane za jedno z najważniejszych w polskiej kameralistyce przełomu XIX i XX wieku. Jego pierwsza część, Allegro con brio, to najbardziej rozbudowana i mroczna część utworu, w której słychać wyraźne inspiracje twórczością Brahmsa. Po niej romanza, andante sostenuto, marzycielska, powolna część z tematem wielonocnym.

celli i fortepianu. Następnie intermezzo, allegretto, lżejszy, zwiewny epizod o charakterze skercowym i finał, allegro appassionato, pełne pasji, wigoru, zwieńczenie utworu. Oto Władysława Żeleńskiego, kwartet

Opus 61 Władysława Żeleńskiego grali Łukasz Chrzęszczyk, fortepian, Jakub Jakowicz, skrzypce, Katarzyna Budnik, altówka i Marcin Zdunik, wiolonczela. Ja dziękuję już Państwu za uwagę i żegnam się arią da capo z wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Do usłyszenia, Joanna Grodkowska.

0: Autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
2: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem, takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały.
3: Tak twierdzi Teresa Bogucka, która była sekretarzem redakcji Zapisu wtedy, gdy Jacek Bocheński był redaktorem tego pierwszego pisma literackiego wydawanego w drugim obiegu. Zapraszam do wysłuchania przedurodzinowej rozmowy z wybitnym pisarzem, prezesem Polskiego Pen Klubu, współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Strefa Literatury, niedziela, godzina 11:00. Anna Lisiecka.
0: Autopromocja.
4: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18:00.
5: 52 białe. Trzydzieści sześć czarnych. Osiemdziesiąt osiem klawiszy.

Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Andrzej Sułek. Kłaniam się Państwu dziś ponownie. No cóż, pewnie nie uda mi się osiągnąć tej idealnej lapidarności Stanisława Jerzego Leca, ale też biorąc pod uwagę fakt, jak wiele muzyki dziś dla Państwa przygotowałem, w sumie w niewielu utworach będę musiał jednak pokusić się o trudną dla mnie do osiągnięcia zwięzłość. A to, proszę Państwa, za sprawą nagrań, którymi rzeczywiście bardzo chciałbym się z Państwem podzielić, wychodząc od, no myślę, że pewnego zaskoczenia, jakim jest informacja o podpisaniu przez Tian Yeolyu. Pamiętają Państwo, to jest ta młodziutka chińska pianistka z 19 konkursu Chopinowskiego ubiegłorocznego, która podbiła serca publiczności, która wyjechała z Warszawy z nagrodą za najlepsze wykonanie koncertu i zarazem zajmując w tym konkursie ex aequo czwarte miejsce. No i teraz dowiadujemy się, że ta młodziutka Chinka, wykształcona zresztą w znacznej mierze w Polsce przecież, podpisuje kontrakt z jedną z czołowych wytwórni płytowych. Ja nie będę tej nazwy wymieniać, ale to łatwo sprawdzić. A jako otwarcie tej współpracy pianistka i ów wydawca płytowy proponuje pierwsze nagranie pierwszego singla. No i oczywiście to nie może być nic innego, tylko Chopin. Chopin bardzo łatwy do rozpoznania.

Chopinowski Lento con Gran Espressione to początek współpracy Tian Jaoliu z jedną z największych firm fonograficznych. No, życzymy tej pianistce bardzo dużych sukcesów międzynarodowych, tym bardziej, że jest przecież nie tylko laureatką czwartej nagrody konkursu Chopinowskiego, studiuje w Akademii Muzycznej w Poznaniu pod kierunkiem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. No a myśli pewnie uczesane, ale lapidarne, trzy przynajmniej przytoczę. Granie na fortepianie to najbardziej naturalny stan, tak mówi o sobie chińska pianistka. Muzyka podtrzymuje życie, to refleks jej życiowych doświadczeń. No a konkurs to był koncert, który należał do mnie, tak wspomina ubiegłoroczny konkurs chopinowski. Teraz przechodzę do innego nagrania, innej pianistki, która związana jest przede wszystkim z Nowym Jorkiem, bo to w ogóle jest urodzona w Nowym Jorku artystka, Simone Dinerstein. Jest także założycielką i liderką zespołu instrumentalnego Baroclin i to z tym zespołem nagrała płytę zatytułowaną Hourglass. To taka gra słów. Hourglass. Glass to nazwisko kompozytora, znanego państwu przecież znakomicie, a w programie tej płyty znalazła się także suita z muzyki do filmu The Hours, czyli Hourglass to takie połączenie filmowego tytułu, tytułu suity i nazwiska kompozytora, z którym zresztą Simone Dinerstein jest bardzo związana i którego pierwszy koncert fortepianowy także na tej płycie zarejestrowała. To jej pierwsza płyta poświęcona wyłącznie muzyce Glassa. Ja bardzo ją ceniłem za nagrania bachowskie. Zresztą jej repertuar jest dość rozległy, ale niewątpliwie Bach stanowi taki fundament jej repertuaru. Chętnie sięga w rozmaite rejony muzyki kojarzonej z Bachem. Zwykle są to bardzo autorsko pomyślane nagrania, autorsko pomyślane programy, w których wyobraźnia Simone Dinerstein prowadzi nas takimi ścieżkami nieoczywistych skojarzeń. Dzisiaj proponuję państwu ten właśnie pierwszy koncert fortepianowy, zwany tyrolskim, trzyczęściowy. Powiem, co o tym koncercie myślę, ale potem. Myślę natomiast, że to bardzo dobra muzyka na takie letnie, czerwcowe popołudnie.

0: Trzecia sonata de mol op. 108 Johannesa Brahmsa, Allegro Adagio, un poco presto e con sentimento i presto agitato. Grali Andrew Wan i Charles Richard Amelin. Jutro posłuchamy w Quodlibecie ich wykonania drugiej sonaty Brahmsa. Dziś w audycji to już wszystko. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Minęła 19.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kejhan Kalhor.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na radiową adaptację powieści Stefana Zweiga pod tytułem Amok. W tej produkcji z 2004 roku w reżyserii Janusza Kukuły usłyszymy m.in. Henryka Bołkołowskiego, Krzysztofa Gosztyłę i Jarosława Gajewskiego.
2: W marcu 1912 roku w porcie neapolitańskim przy wyładowywaniu wielkiego statku transoceanicznego zdarzył się dziwny wypadek, o którym gazety publikowały długie, fantastycznie zredagowane sprawozdania. Jako pasażer oceanu nie mogłem być świadkiem tego zdarzenia, bo miało ono miejsce nocą, kiedy okręt zaopatrywał się w węgiel, a pasażerowie, uciekając przed hałasem, uciekli na ląd, spędzając czas w kawiarniach lub teatrach. Jednak pewne podejrzenia, których wtedy nie wyjawiłem publicznie, mogą rzucić światło na tę sensacyjną historię.
3: Teatr Polskiego Radia. Stefan Zweig. Amok.
2: Och, przepraszam. Zakłóciłem panu spokój.
4: No, ależ proszę.
2: Wie pan, wciąż fascynuje mnie ta piana oblewająca dziób okrętu, no. I krzyż południa. To coś zupełnie egzotycznego dla Europejczyka. Zapali pan?
4: Dziękuję. Mam fajkę.
2: Ach, nie zauważyłem w tej ciemności.
4: Przepraszam, że ośmielam się niepokoić pana. Ja mam osobiste powody unikania ludzi.
2: Wcale się panu nie dziwię, bo sam też uciekam. Na pokładzie wciąż ciasno.
4: Prosiłbym tylko, że byłbym ogromnie zobowiązany, gdyby pan nikomu nie mówił. Bo ja mam, jak powiedziałem, osobiste

0: powody, które mi wzbraniają szukać teraz towarzystwa ludzi. I byłoby mi przykro, gdyby pan wspomniał, że mnie, że tu ktoś nocy, że ja...
1: Nie, proszę być zupełnie spokojnym. Jak najchętniej wypełnię pańską prośbę. Najwyższa pora przespać się trochę. Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Dotrzymałem słowa i nikomu na statku nie wspomniałem o osobliwym spotkaniu, choć pokusa była wielka, bo w czasie podróży morskiej najmniejsza drobnostka staje się wydarzeniem, przy czym dręczyła mnie ciekawość dowiedzenia się czegoś więcej o tym człowieku.
0: Proszę wybaczyć. Pan chce zapewne usiąść na tym miejscu, na którym siedział pan wczoraj. Ja nie chciałbym pana swoją obecnością krępować, niech pan usiądzie. Ja odejdę.
1: Skądże proszę siedzieć? Zawahałem się, bo nie chciałem panu przeszkadzać.
0: Mnie pan nie przeszkadza. Przeciwnie. Byłbym szczęśliwy, że nie będę skazany na samotność, bo od 10 dni nie zamieniłem z nikim słowa. A właściwie to już od lat. I może dlatego tak mi to ciężko przychodzi. Bo ja już dławię się tym, co sam musiałem połykać. Nie mogę. A towarzystwa ludzi nie znoszę, bo się przez cały dzień śmieją. I gdy ten śmiech dochodzi mnie w kabinie, to zatykam uszy. A, prawda? Prawda, że pan nic nie wie, cóż to zresztą może kogo obchodzić. Prawda? Ale ja pana nie chcę trudzić. Niechże pan wybaczy moją gadatliwość.
1: Ale proszę nie odchodzić. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę parę cichych słów z kimś zamienić. Mogę pana poczęstować papierosem.
0: Chętnie.
1: Proszę.
0: Dziękuję. Czy pan czuje się bardzo zmęczony?
1: No, zupełnie nie.
0: Chciałbym pana o coś zapytać. Właściwie... Chciałbym panu coś opowiedzieć. Choć czuję, jak to głupio zwracać się do pierwszego, kogo spotykam. Ale ja doszedłem już do kresu. Muszę z kimś pomówić, bo inaczej wykończę się. Zginę.
1: Ale proszę się nie krępować i spróbować się wypowiedzieć. Nie mogę naturalnie niczego obiecać, ale człowiek ma przecież obowiązek służenia drugiemu pomocą.
0: O, obowiązek? Służenia drugiemu pomocą. A więc pan też tak myśli?
1: Tak.
0: A ja obecnie o niczym innym nie myślę, tylko czy człowiek ma obowiązek. Jestem lekarzem. W tym zawodzie nierzadkie są takie fatalne wypadki. Można by rzec, że są to wypadki graniczne, kiedy nie wiadomo, czy się ma obowiązek. Bo nie zawsze mamy do czynienia z jednym obowiązkiem, mianowicie obowiązkiem wobec bliźnich. Mamy przecież też obowiązki wobec siebie samego, wobec państwa, wobec nauki. A trzeba pomagać naturalnie. Naturalnie od tego człowiek jest. Ale takie maksymy mają tylko teoretyczne znaczenie. Bo gdzie jest życiowa granica? Od teraz jesteśmy sobie wzajemnie obcy i ja pana proszę. Proszę, niech pan nie mówi o tym, że mnie pan tu spotkał. To się zgadza. I pan bierze na siebie ten obowiązek.
1: No, tak.
0: A chcę z panem mówić, ponieważ dławi mnie milczeniem. A ja chciałem panu opowiedzieć taki wypadek. Czy ma się obowiązek pomocy? Obawiam się, że to będzie trwało za długo. Czy pan naprawdę nie jest zmęczony?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Czy pan pozwoli? To... Whisky.
1: Dziękuję.
0: A więc opowiem panu rzecz, która się wydarzyła. Nie będę bawił legendą. Rozbieram się do naga i stawiam jasną sprawę.
1: Wspaniało.
0: Od dawno w tej zasranej pustelni zapomniałem,

0: Bo wstyd jest tak. O, pan protestuje, ja rozumiem. Pan jest zachwycony Indiami, świątyniami, palmami, całą romantyką dwumiesięcznej podróży. Tak, tak, czarodziejski jest ten świat podzwrotnikowy, gdy się go ogląda z okien pociągu, samochodu albo rikszy. Ja nie inaczej patrzyłem, kiedy przyjechałem tu 7 lat temu. Jak kończyłem nauki w Niemczech, zostałem doktorem medycyny, wziętym lekarzem, wybitnym specjalistą w klinice w Lipsku. W zamierzchłych już czasach, w rocznikach jakiegoś lekarskiego czasopisma, głośno było o mojej metodzie iniekcji, wie pan. Ale wtedy pojawiła się w moim życiu romantyczna historia. O, kobieta, którą poznałem w szpitalu. Robiłem, co chciała, w końcu doszło do tego, że dla niej sięgnąłem do kasy szpitalnej. Zrobiło się piekło. Musiałem wyjechać. Bez zegarka, bez pieniędzy, bez iluzji. Wyjechałem z Europy. Nie smuciłem się nawet zbytnio, kiedy odpłynęliśmy z portu. A potem... Potem siedziałem tak samo na pokładzie, jak pan teraz. I patrzyłem na krzyż południa, na palmy, serce mi rosło. Ach, lasy, samotność, cisza. Marzyłem, a wkrótce miałem dosyć. Posłali mnie do jakiejś obwodowej stacji, 2 dni jazdy z najbliższego miasta. Z początku było jeszcze znośnie. Oddałem się z zapałem rozmaitym studiom. Raz, kiedy wywrócił się samochód wiceprezydenta w podróży inspekcyjnej i dostojnik zdruzgotał sobie nogę. Zrobiłem bez asystenta operację. I to taką, o której dużo mówiono. Zajmowałem się 1000 drobiazgów, żeby tylko nie ulec apatii, ale to wszystko było możliwe. Tylko tak długo, jak długo miałem w sobie siły, które jeszcze przywiozłem z Europy. A potem usychałem stopniowo. W końcu znudziło mnie tych kilku Europejczyków. Zerwałem z nimi i zamknąłem się w sobie. I co? Zacząłem pić. Miałem tu pozostać jeszcze tylko 2 lata. A potem byłem wolny. I z grubszą pensją mogłem wrócić do Europy, jeszcze raz zacząć życie, jak to się mówi, na nowo. A właściwie nic już nie mogłem robić więcej, tylko czekać. I siedziałbym jeszcze tak dziś, gdyby nie to zdarzenie.
1: Zapali pan?
0: A nie. Dziękuję, wolę wypić. A pan?
1: Jeszcze mam, dziękuję.
0: Właśnie skończyła się pora deszczowa, wie pan. Wtedy byłem już zupełnie wykończony. Gdy tylko wziąłem jakąś powieść europejską o jasnych ulicach, o białych kobietach, palce tak zaczynały mi drżeć. To jest rodzaj febry podzwrotnikowej. Szalona, gorączkowa, a jednak bezsilna nostalgia, która porywa człowieka. I siedziałem w takim stanie raz nad Atlasem. Śniłem o podróżach. A naraz silne pukanie do drzwi.
2: Dobry wieczór, doktorze.
0: Dobry wieczór.
2: Proszę mi wybaczyć tę napaść, ale byliśmy właśnie na stacji. Nasz samochód czeka opodal. Wtedy przypomniałam sobie, że pan tu mieszka. A tyle słyszałam o panu. Pan dokonał prawdziwego cudu z wiceprezydentem. Jego noga jest all right. Gra w golfa jak dawniej. Och, u nas wszyscy oddaliby chętnie naszego mrukliwego Sir Johna i tych 2 innych, gdyby tylko pan przyszedł na ich miejsce.
0: Pani.
2: Dlaczego pana nigdy nie widać w mieście? Pan żyje jak jogin.
0: I tak szczebiocę prędko, coraz prędzej, nie dając mi dojść do głosu. Pomyślałem, dlaczego mówi tak dużo, dlaczego się nie przedstawia, dlaczego nie zdejmuje woalki. Może ma gorączkę, chora, może obłąkana. Stoję przed nią zalany potokiem słów. Nareszcie zatrzymuję się na chwilę, tak, że mogę ją poprosić na górę. Daje znak, by boj pozostał i wchodzi przede mną na schody.
2: O, bardzo tu ładnie u pana. Jakie śliczne książki. Chciałabym je wszystkie przeczytać.
0: Mogę pani służyć herbatą?
2: Nie, dziękuję, panie doktorze. Musimy zaraz wracać. Nie mam dużo czasu. Wybrałam się tylko na krótką przejażdżkę. Ach, ma pan Flo.

0: Jak ja go strasznie lubię. Szkoła uczuć. Widzę, że pan czyta po francusku, tak? Niemców uczą wszystkiego w szkole. Wiceprezydent wierzy w pana, mówi, że panu jedynie pozwoliłby się krajać. Nasz poczciwy Sergio potrafi tylko rżnąć w brydża. Dziś przyszło mi do głowy, że ja sama powinnam się pana poradzić. Właśnie przejeżdżaliśmy tędy, więc pomyślałam sobie, ale pan pewnie zajęty. Przyjdę innym razem.
1: Będzie dla mnie zaszczytem prawdziwym służyć pani teraz lub kiedykolwiek.
0: To nic poważnego, drobnostka. Kobiece historie. Zawroty głowy, omdlenia. Dziś rano podczas jazdy na jakimś zakręcie osunęłam się nagle na poduszki samochodu, bo musiał mnie podnosić i szukać wody. Może kierowca jechał za prędko?
1: Może.
0: Jak pan sądzi, doktorze?
1: Tak, nie mogę nic o tym powiedzieć. Miewała pani częściej takie omdlenia?
0: Nie. To znaczy, w ostatnich czasach... Właśnie w ostatnich czasach, tak. Takie omdlenia, nudności. Prawda, doktorze, że to nic niebezpiecznego? Podzwrotnikowa gorączka lub coś podobnego?
1: Musiałbym najpierw zobaczyć, czy pani ma gorączkę. Czy mogę poprosić o puls?
0: Nie mam. Na pewno nie mam. Mierzyłam codziennie od czasu, jak zaczęły przychodzić te omdlenia. Nigdy nie miewam gorączki. Zawsze tylko 36,4, nigdy więcej. Żołądek także w porządku.
1: Mogę zadać pani parę pytań?
0: Naturalnie, doktorze. Pan przecież jest lekarzem.
1: Miała pani dzieci?
0: Tak, syna.
1: A miała pani przedtem, myślę, wtedy. Mhm. Wtedy czy nie zauważyła pani podobnych symptomów jak teraz?
0: Tak.
1: A czy jest możliwe, proszę wybaczyć pytanie, że pani się teraz znajduje w tym samym stanie?
0: Tak.
1: A cóż, w takim razie byłoby może najlepiej, gdybym mógł panią zbadać. Czy mogę poprosić do gabinetu?
0: Nie. To niepotrzebne. Mam zupełną pewność co do mego stanu.
1: Do człowieka, który ginie z samotności, przychodzi kobieta. Pierwsza biała kobieta od lat. A więc zaczynam węszyć koło siebie coś złego. Bo dawno wiedziałem, czego ode mnie chciała. Od pierwszej sekundy czułem, że ona była silniejsza ode mnie. Że mogła zmusić mnie do spełnienia swej woli. Ale we mnie było także coś złego. Mężczyzna, który się bronił, jakieś rozgoryczenie. I jeszcze zanim ją zobaczyłem, miałem wrażenie, że ta kobieta jest moim wrogiem. Także nie wiem, czy pan mnie rozumie.
2: Oj, chyba dobrze pana rozumiem.
1: No nie wiem. Nie wiem, czy pan potrafi odczuć to. Ale chciałem zmusić ją, żeby powiedziała wyraźnie, czego żąda. Nie chciałem się ofiarować sam. Chciałem być proszony. Mówiłem więc, że ten stan niczym nie grozi. Omdlenia należą do regularnego przebiegu. Przeciwnie, zapewniają prawie zawsze pomyślny wynik. Przytaczałem przykłady, mówiłem. I wiedziałem, że tego nie wytrzyma.
0: To mnie nie niepokoi, doktorze. Wtedy, gdy mój syn przyszedł na świat, stan mojego zdrowia był o wiele lepszy, ale teraz nie jestem all right. Mam sercowe przypadłości.
1: Ach tak, sercowe przypadłości. Zobaczymy zaraz.
0: Mam przypadłości sercowe, doktorze, i muszę pana prosić, żeby pan uwierzył w to, co mówię. Nie chciałabym tracić czasu na badanie. Może mi pan okazać trochę zaufania. Ja okazałam panu dostatecznie moje, przychodząc tutaj.
1: No tak, ale do zaufania potrzeba szczerości bez zastrzeżeń. Niech więc pani mówi jasno. Jestem lekarzem. A przede wszystkim proszę zdjąć woalkę, usiąść, nie zajmować się w tej chwili książkami i mówić bez ogródek. Nie przychodzi się do doktora pod osłoną welonu. I zobaczyłem wówczas twarz. Taką, jakiej się obawiałem. Twarz o wyrazie nieprzeniknionym. Zimną, panującą nad sobą. Twarz o dziwnej piękności. Nieznanej jej od wieku. Twarz z

0: angielskimi oczyma, w których wszystko zdawało się spokojem, a poza którymi musiały ukrywać się ogromne namiętności.
1: Tak.
0: I te wąskie, zaciśnięte usta. No, nigdy nie zdradzą tajemnicy, jeśli nie zechcą.
2: Czy pan wie, doktorze, czego chcę od pana?
0: Zdaje mi się, że wiem. Pani chce swój stan przerwać. Pani chce, żebym ją uwolnił od omdleń nudności, czy tak?
2: Tak.
0: A czy wie pani, że takie próby są niebezpieczne dla obydwu stron?
2: Tak.
0: I że jest to prawnie wzbronione?
2: Są przypadki, że to nie tylko nie jest wzbronione, ale wprost wskazane.
0: O, to wymaga w każdym razie orzeczenia lekarskiego.
2: Pan zrobi to orzeczenie. Pan jest lekarzem.
0: To nie zawsze zależy od woli lekarza. Ale gotów jestem z jakimś kolegą w szpitalu.
2: Nie chcę żadnego kolegi. Ja przyszłam do pana.
0: Czy mogę spytać, dlaczego właśnie do mnie?
2: Powiem to bez ogródek. Dlatego, że pan mieszka z dala od ludzi, że pan mnie nie zna, że pan jest dobrym lekarzem i że pan pewnie tu zabawi już niedługo. Szczególnie jeżeli będzie pan mógł zabrać ze sobą większą sumę pieniędzy.
0: Ach tak. I pani chciałaby ofiarować mi tę większą sumę pieniędzy.
2: Za pańską pomoc i natychmiastowy wyjazd.
0: Czy wie pani, że straciłbym z tego powodu moją pensję?
2: Wynagrodzę to panu.
0: Tak. Pani jest aż nadto wyraźna. Ale ja chcę jeszcze wyraźniej to usłyszeć. Jaką sumę przeznaczyła pani jako honorarium?
2: 12 000 guldenów w czeku płatnym w Amsterdamie.
0: Wie pan, ja nie chcę się usprawiedliwiać.
1: 12 000.
0: Nie wiem, czy byłem kiedy tak zwanym dobrym człowiekiem, ale tak mi się zdaje, że byłem gotowy zawsze nieść pomoc. Ale ta kobieta, ta dumna kobieta...
1: Może jeszcze da. Dziękuję. Proszę.
0: Ona prowokowała wszystko. Wszystko, co przyczaiło się we mnie, ukryło i co było najgorsze, ukryło się przeciwko niej. Do pasji wprost doprowadzała mnie, bawiąc się w nieprzystępną lady z nieopisanie zimną krwią, załatwiając interes, którym chodziło przecież o śmierć i życie. A ostatecznie... Nikt nie zachodzi w ciąży od gry w golfa. Wiedziałem. Znaczy, musiałem zdawać sobie sprawę, że ta chłodna, dumna, zimna kobieta 2 czy 3 miesiące temu tarzała się w łóżku z mężczyzną. Tarzała się. I to była ta paląca myśl, która dopadła mnie wtedy. Opętała mnie myśl, żeby ją poniżyć. I od tej chwili rozbierałem ją w myśli. Od tej chwili żyłem tylko myślą, żeby ją posiąść. 12 000 guldenów w Amsterdamie. Nie. Za to nie zrobię tego, co pani chce.
2: Więc czego pan żąda?
0: Grajmy w otwarte karty. Nie jestem groszorobem. Nie jestem tym biednym aptekarzem z Romea i Julii, który za plugawe pieniądze sprzedaje truciznę.
2: Więc pan tego zrobić nie chce.
0: Nie za pieniądze.
2: Czegóż pan może żądać?
0: A przede wszystkim chcę, żeby pani nie mówiła do mnie jak do kupczyka, tylko jak do człowieka. Jeżeli pani potrzebuje pomocy, niech pani nie zaczyna od proponowania pieniędzy, tylko raczej prosi. Prosi mnie jako człowieka, żebym pomógł pani jako człowiekowi. Ja jestem nie tylko lekarzem. I mam nie tylko godziny przyjęć. Mam jeszcze inne godziny i może pani właśnie na taką trafiła.
2: A gdybym pana prosiła, czy wtedy pan to zrobi?
0: Pani chce znowu załatwić interes? Pani chce tylko wtedy prosić, jeżeli pani obieca. Mnie nie. Najpierw pani musi poprosić, a potem pani odpowie.
2: Nie. Nie będę pana prosiła. Wolę zginąć.
0: Jeżeli pani nie chce prosić, to ja będę wymagał.

0: Zdaje mi się, że nie potrzebuję mówić wyraźniej. Pani już wie, czego od pani żądam i tylko wtedy zrobię to, co pani chce.
1: Niech pan nie próbuje iść za mną albo szpiegować mnie. Pożałowałby pan tego.
0: A myślałem tak. Ucieczka nic jej nie pomoże. Pod zwrotnikiem nie ma tajemnic między Europejczykami. Niedarmo rządowy bungalow kościł jej szofera przez godzinę. Po kilku minutach wiem wszystko. Kim jest? Mieszka w, powiedzmy, w mieście rządowym, 8 mil drogi koleją. Jest, powiedzmy, żoną wielkiego hurtownika, szalenie bogatą, dystyngowaną Angielką. I wiem, że jej mąż był teraz przez kilka miesięcy w Ameryce i wraca w najbliższych dniach, żeby ją zabrać do Europy. Ona jednak, jak trucizna, pali mnie ta myśl w żyłach, ona musi być w odmiennym stanie najwyżej od 2-3 miesięcy. Czy pan wie? Czy pan wie, co to jest amok?
2: Amok. Zdaje się, że słyszałem rodzaj zamroczenia alkoholowego u malarzy.
0: 1000 razy więcej. To szkał. Rodzaj ludzkiej wścieklizny. Napad morderczej monomanii, która się nie da porównać z żadnym innym, zwłaszcza alkoholowym odurzeniem. Pędziłem jako pętany za tą kobietą. 10 minut. Dwie upłynęło, kiedy się już wszystkiego o niej dowiedziałem. Wyjechałem, nie meldując się u miejscowego urzędnika. Zostawiłem dom na opatrzności Bożej ze wszystkim, co w nim było. O 6 wieczór przyjechałem. O 6:10 byłem w jej domu i kazałem się zameldować. A było to najgłupsze, co mogłem zrobić. Ale opętany ma bielmo na oczach, nie widzi, dokąd pędzi. Po kilku minutach wrócił służący. Grzeczny i chłodny. Pani jest niezdrowa i nie przyjmuje. To długo potem dopiero wziąłem pokój w hotelu, 2 flaszki whisky na górę. Alkohol i podwójna doza Veronalu sprawiły, że zasnąłem. I tępy, mazisty sen. Ten sen był jedyną przerwą w tych wyścigach na śmierć i życie.
2: Tak, lecimy.
0: Niech pan nie zapomina, że to była noc z wtorku na środę, kiedy tam przyjechałem. A w sobotę, jak się dowiedziałem, miał przyjechać jej mąż okrętem z Yokohamy. A więc pozostawały tylko 3 dni na jej ocalenie, proszę zrozumieć. Ja wiedziałem, że muszę ją ratować bez zwłoki, a nie mogłem zamienić z nią żadnego słowa na osobności. A nawet dać jakikolwiek znak.
2: Co? Co pan zamierzał zrobić?
0: Zupełnie nie wiedziałem. A naraz wpadło mi coś do głowy. Zawołałem dorożkę i kazałem się zawieść do wicerezydenta, tego samego, którego operowałem. Musiał go już coś zastanawiać w moim wyglądzie, bo patrzył na mnie zgoła przestraszony. Powiedziałem mu, nagle zdecydowany, że proszę go o przeniesienie do miasta, że nie mogę już dłużej wytrzymać na mojej posadzie, że muszę przeprowadzić się natychmiast. Patrzył na mnie jak lekarz patrzy na chorego.
3: Roztrój nerwowy, kochany doktorze. Rozumiem to aż nadto dobrze. To się da zrobić, ale musi pan poczekać na, powiedzmy, 4 tygodnie.
0: Ale
3: ja muszę najpierw znaleźć zastępcę.
0: Nie mogę czekać ani jednego dnia.
3: Musi pan poczekać. Bo nie można przecież zostawić stacji bez lekarza. Ale obiecuję panu, że jeszcze dziś zarządzę, co trzeba. Pan odwykł od ludzi, doktorze. To staje się z czasem chorobą. Dziwiliśmy się wszyscy, że pan tu nie przyjeżdża. Nigdy nie bierze udziału w żadnej naszej zabawie. Niech pan przyjdzie przynajmniej dziś wieczór. Mamy tu bankiet rządowy. Znajdzie pan całą kolonię. A wiele osób życzyło sobie poznać pana. Pytali, chcieli pana poznać.
0: Nawet

0: sanitarium. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Będę punktualnie.
1: Przyszedłem bardzo punktualnie. I przez kwadrans byłem jedynym Europejczykiem. A wreszcie zjawiło się kilku urzędników z rodzinami. I choć byłem oparty o drzwi sali, naraz poczułem, że ona weszła. Że musi być niedaleko. Odwróciłem się.
2: I?
1: Rzeczywiście stała, rozmawiając pośrodku jakiejś grupy żółtawej i balowej sukni. Uśmiechała się, ale mnie się zdawało, że rysy jej twarzy były napięte. Ten uśmiech upoił mnie na nowo, bo wiedziałem, że był kłamstwem, sztuką czy techniką, mistrzostwem udawania. Nie mogła, czy może nie chciała mnie zobaczyć. A przeleciało mi przez głowę. Dzisiaj jest środa. W sobotę będzie tu jej mąż. Jakżeż ona może się tak śmiać? Beztrosko śmiać, niedbale bawić wachlarzem, zamiast go zgnieść kurczowo ze strachu. Ale zaczęły się tańce. Jakiś oficer poprosił ją do walca. Przeprosiwszy, oddaliła się z grona rozmawiających, przeszła obok mnie do drugiej sali, oparta na jego ramieniu. Kiedy mnie spostrzegła, jej rysy stężały, ale tylko na sekundę, a potem skinęła mi głową. Rzuciła tylko:
3: doktorze?
1: Dlaczego mi się ukłoniła? Czy był to znak odtrącenia, czy zbliżenia? Niedbale wsparta na ramieniu tego oficera tańczyła z chłodnym wyrazem beztroski na czole. A przecież wiedziałem, że myśli tylko po tym. I w tych sekundach mój strach, żądza i uwielbienie dochodziły do zenitu. Popatrzyła na mnie przez mgnienie oka. Zrozumiałem, co znaczy to spojrzenie. Panuj nad sobą, nie urządzaj przedstawienia. Zrozumiałem, że jeśli teraz odejdę stąd spokojnie, to mogę być pewien, że jutro będę przez nią przyjęty. Ale to, co gnało mnie ku niej, było za silne. Ja musiałem z nią mówić. Zbliżyłem się do kręgu ludzi, z którymi rozmawiałem. Stanąłem jak słup. Bez wątpienia moje zachowanie musiało zwrócić uwagę wszystkich.
3: Jestem trochę zmęczona. Chciałabym wcześniej się położyć. Dobranoc.
1: A kiedy już była na końcu sali, zacząłem biec. I dogoniłem ją przy drzwiach.
3: Ach, doktorze, dopiero teraz przypomniał pan sobie o recepcie dla mego syna? Ach, ci uczeni.
1: Zatoczyłem się wprost, podziwiając mistrzostwo, z jakim uratowała sytuację. Chwyciłem za portfel, wyrwałem kartkę papieru.
3: Dziękuję, doktorze. Dobranoc.
1: Moje stargane nerwy więcej nie mogły wytrzymać. Wymknąłem się stamtąd bocznymi drzwiami. Nie umiem teraz dokładnie powiedzieć, gdzie byłem, no w każdym razie byłem w paru knajpach, a gdy wracałem do domu, prześladowała mnie tylko jedna myśl o szufladzie, w której leżał rewolwer.
2: Mnie też, doktorze.
1: Godzinami, przysięgam panu, godzinami chodziłem po pokoju. Wytężając mózg, w jaki sposób się do niej zbliżyć? Jak mogę wszystko naprawić? Jak ją ratować? A tu zrobił się dzień. Zrobiło się południe. I naraz rzuciłem się do stołu i zacząłem do niej pisać list. Pokorny, skomlący, jak pies. Prosiłem w nim o przebaczenie. Nazywałem się obłąkanym, złoczyńcą. Błagałem, żeby mi zawierzyła. Przysięgałem, że jeżeli zechce, zniknę zaraz potem z miasta, ze świata. Żeby tylko mi uwierzyła i przebaczyła, żeby się dała ratować w ostatniej, najstraszniejszej chwili.

0: Musiałem to pisać w malignie, bo kiedy wstałem od stołu, byłem cały oblany potem. W końcu przeczytałem, wziąłem już nawet kopertę i nagle rozjaśniło mi się w głowie. Chwyciłem za pióro i napisałem na ostatniej stronie: czekam tu w hotelu na słowo przebaczenia. Jeżeli nie będę miał do 7 odpowiedzi, zastrzelę się. Tak. A potem wziąłem list, zadzwoniłem na Boja i kazałem mu zaraz odnieść. I wreszcie wszystko zostało powiedziane. Wszystko. Nie chcę panu opisywać tych godzin, to nie ma sensu. Sam teraz nie rozumiem, jak mogłem to przeżyć. W każdym razie, o 3:22. No wiem dokładnie, bo nie odrywałem oczu od zegarka. Ktoś puka do drzwi. Zrywam się. Zrywam i rzucam jak tygrys na swoją ofiarę. Jednym skokiem przez cały pokój. Szarpię drzwi. A tu mały Chińczyk stoi na korytarzu ze złożoną kartką w rękę. Niech pan sobie tylko wyobrazi. Nareszcie słowo od niej.
1: Za późno. Ale niech pan poczeka w domu. Może jeszcze pana przywołam.
0: A jednak napisała. Nie muszę umierać, wolno mi ją ratować. 100 razy. Gdzie tam? 1000 czytałem tę karteczkę. Moje marzenia stawały się coraz bałamutniejsze. Opętał mnie fantastyczny sen na jawie. Jakiś rodzaj paraliżu, coś zupełnie tępego, a jednak niepokojącego. Trwało to kwadranse może, a może godziny. I naraz przeraziłem się. Czy nie pukano do drzwi? Otworzyłem, na korytarzu stał Boj. Jej Boj.
2: Co się stało?
1: Niech pan idzie. Prędko.
0: Sado. Taki mały wózek stał przed bramą. Wsiedliśmy. Długo jechaliśmy. Wreszcie wózek stanął w wąskiej uliczce. Wszędzie tam było brudno, bardzo biednie. Ten Boj prowadził mnie przez jakąś sień. W końcu otworzył drzwi do ciemnej komórki, gdzie czuć było niemiłą woń alkoholu i zastygłej krwi. I usłyszałem jęk. Pozwoliła się krajać jakiejś brudnej Chince tylko dlatego, że wierzyła, że tu dochowają lepiej jej tajemnice. Pojmuje pan? Wolała to niż zaufać mnie i tylko dlatego, że obłąkany nie uszanowałem jej dumy. Że nie chciałem jej zaraz ratować. Prawie wszystka krew z niej uszła. Pod tą zbrodniczą, niezdarną ręką. Ja nie miałem nic w tej cuchnącej jaskini, żeby tę krew zatamować. Nawet czystej wody.
2: Trzeba ją zaraz przewieźć do szpitala.
3: Nie, nie. Wolę umrzeć. Nikt nie może się dowiedzieć. Nikt. Do domu, do domu.
0: Teraz zrozumiałem, że chodziło już tylko o honor, a nie o życie. I usłuchałem jej. Boj przyniósł noszę, ułożyliśmy ją. I bladą, jak trup, wycieńczoną, gorączkującą, nieśliśmy nocą do domu. Jak złodzieje, przenieśliśmy ją do jej pokoju i zamknęliśmy za sobą drzwi. A potem zaczęła się walka ze śmiercią. Wstrzyknąłem jej morfinę, żeby złagodzić ból. Przed świtem obudziła się.
3: Nikt się nie dowie?
0: Nikt. Obiecuję pani.
3: Niech mi pan przysięgnie. Nikt się nie dowie.
0: Przysięgam. Nad ranem

0: Już nie żyła. Ona skończyła. Ja nie. Pozostałem sam z trupem w obcym domu. W mieście, które nie cierpi tajemnicy. I miałem nad tą tajemnicą czuwać. Wiedziałem, co mnie czeka. Na szczęście był Boy, który zgadywał wszystkie moje życzenia. Nawet to żółte, tępe stworzenie rozumiało, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. Powiedziałem mu tylko... Pani chce, żeby... Nikt się nie dowiedział, co się stało. Jest, sir? Rzekł. I więcej nic. W życiu nie miałem w sobie tyle skoncentrowanej energii, jak wtedy. Przyjmowałem ludzi z zupełnym spokojem. Opowiadałem każdemu tę samą wymyśloną historię. Jak Boya posłała po doktora, jak spotkał mnie po drodze przypadkiem. Ale wciąż czekałem. Czekałem ciągle na to, co najważniejsze. Na urzędowego lekarza, który musiał przyjść dla skonstatowania zgonu. Bo dopiero wtedy będzie można zamknąć trumnę z jej ciałem i z jej tajemnicą. A był już, niech pan nie zapomina, czwartek. A w sobotę przybywał mąż. No i o 10:00 zameldowano mi, że przyszedł lekarz urzędowy. Kazałem prosić.
1: Kiedy umarła?
0: O 6:00 rano.
1: Kiedy przysłała po pana?
0: O 11:00 wieczór.
1: Czy pan wiedział, że jestem jej lekarzem?
0: Tak, ale pośpiech był konieczny. Zresztą najwyraźniej żądała mnie, zabroniła wzywać innego lekarza.
1: Jeżeli pan sądził, że się beze mnie obejdzie, to muszę pana wyprowadzić z błędu. Moim obowiązkiem jest stwierdzić zgon i przyczynę.
0: Ależ tu nie chodzi o to, aby stwierdzić przyczynę zgonu, lecz o to, aby znaleźć rozsądny powód. Zostałem wezwany po nieudanej operacji. Nie mogłem jej uratować, ale obiecałem ratować jej honor i uczynię to. A pana proszę jedynie o pomoc.
1: Pan nie może wymagać ode mnie, żebym jako lekarz urzędowy ukrywał czyjąś zbrodnię.
0: Ależ tak jest. Tego właśnie wymagam.
1: Czyżby dlatego, że pan się jej dopuścił?
0: Powiedziałem już panu, że nie tknąłem tej kobiety, bo wtedy nie stałbym tu przed panem. Wtedy skończyłbym z sobą dawno. Ona odpokutowała za swój występek, jeżeli pan chce to tak nazywać. Odpokutowała i świat nie powinien się o tym dowiedzieć. A ja nie pozwolę, żeby jej honor teraz zbrukano niepotrzebnie.
1: Nie pozwoli pan... Jest pan moim zwierzchnikiem. Albo przynajmniej zdaje się panu, że nim jest. No, nie, niech pan spróbuje rozeznać. Od razu pomyślałem, że musi się kryć coś nieczystego za wyciąganiem pana z tego zapadłego kąta. Śliczną praktykę pan tu zaczyna, próbka niczego sobie. Ale od czego ja tu jestem? Przede mną nic się nie ukryje. Protokół, pod którym figuruje moje nazwisko, będzie tylko prawdziwy. Nie podpisuję kłamstw.
0: Bo jednak pan to zrobi. Bo inaczej nie wyjdzie pan z tego pokoju. Niech pan posłucha. Żeby nie doszło do ostateczności, mnie absolutnie nie zależy na życiu. Również na życiu innego człowieka. Do tego już doszedłem. Zależy mi tylko na tym, żeby dotrzymać obietnicy, żeby nikt nie dowiedział się o przyczynie tego zgonu. Niech pan uważnie posłucha, daję słowo honoru. Jeżeli pan podpisze dokument, że ta kobieta umarła nagłą śmiercią, to ja jeszcze w tym tygodniu wyjadę w ogóle z Indii. Jeżeli pan zażąda, zastrzelę się, kiedy trumna będzie już w ziemi i kiedy będę miał pewność, że nikt, rozumie pan, nikt nie może niczego dochodzić. To chyba panu wystarczy. To musi panu wystarczyć.
1: To byłby pierwszy przypadek w moim życiu. W każdym razie chyba znajdzie się jakieś wyjście. Różnie bywa na świecie, ale przecież nie mogłem tak bez niczego.
0: Naturalnie. Pan nie mógł, Ale teraz, kiedy pan widzi, jak na

0: dłoni, jak sprawy stoją. Teraz nie będzie się pan już wahał, prawda?
1: Wyjedzie pan jeszcze w tym tygodniu, prawda?
0: Tak. Słowo honoru.
1: Wpiszę anewryzm serca. A pan

0: Nie wiem, jak długo leżałem wtedy na macie, prawie martwy. Gdy nagle odezwał się nade mną boj.
1: Ktoś chce wejść. Chce ją zobaczyć.
0: Nikomu nie wolno tu wejść.
1: Tak, ale...
0: Kto to jest?
1: To on.
2: Niech pan wybaczy. Czy mógłbym jeszcze zobaczyć raz jeszcze panią? Niech pan mi powie prawdę, doktorze. Czy sama odebrała sobie życie?
0: Nie.
2: A czy ktoś jest winien jej śmierci?
0: Nikt nie jest winien przeznaczenia.
2: Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze przedwczoraj była na balu, uśmiechała się, dawała mi znaki. Jak to się mogło stać?
0: Zacząłem kłamać. Jemu także nie zdradziłem jej tajemnicy. Nie dowiedział się, że jego dziecko nosiła pod sercem. Że ja to dziecko, jego dziecko, miałem zgładzić. Że ono zabrało ją z sobą. A jednak mówiliśmy tylko o niej podczas tych dni, kiedy ukrywałem się u niego. A o tym panu nie powiedziałem. Bo szukano mnie. A tak. Mąż przyjechał, kiedy trumna już była zamknięta. Nie chciał uwierzyć orzeczeniu lekarskiemu. Ukrywałem się przez 4 dni. Oficer zamówił kabinę na statku na zmyślone nazwisko. A ja jak złodziej dostałem się na okręt w nocy. Wszystko po to, żeby o niej zapomnieć. Ale kiedy przyszedłem na pokład, była północ. Coś prostokątnego, czarnego wciągano właśnie w górę. Trudne. Słyszy pan? Jej trumna. Ściga mnie aż tu, jak ja ją ścigałem. I musiałem tu stać, udawać obcego, bo on, jej mąż, przybył tu z nią, towarzyszy jej do Anglii. Może chce tam dać zrobić sekcję. Ale ja jeszcze istnieję. Ja nie odstąpię aż do ostatniej chwili. On się nigdy nie dowie. Teraz pan rozumie, dlaczego unikam ludzi. Bo tam na dole, między pakami herbaty i workami orzechów, poniewiera się ta trumna. Ja mam jeszcze obowiązek, jeszcze nie koniec. Jeszcze mnie nie zwolniła z danego słowa.
3: W Neapolu, w porcie, zdarzył się ten dziwny wypadek. Większość pasażerów opuściła okręt, ja sam byłem tego wieczoru w operze. Kiedy wracaliśmy łódką na statek, spostrzegłem, że kilka łodzi z pochodniami i lampami obszukiwało dookoła statek, a na górze, na ciemnym pokładzie, był jakiś tajemniczy ruch. Niczego jednak nie można się było dowiedzieć. Dopiero w gazetach przeczytałem potem romantycznie zabarwioną relację o nieszczęśliwym wypadku, który się wydarzył w porcie neapolitańskim. Nocną porą przenoszono do podstawionej łodzi trumnę ze zwłokami pewnej damy z holenderskich kolonii. Właśnie opuszczano ją po drabinie ze sznurów w obecności męża, gdy coś ciężkiego spadło naraz z pokładu na trumnę i wraz z dźwigającymi mężem porwało i strąciło do morza. Jedna z gazet twierdziła, że obłąkany rzucił się ze schodów na trap. Inna uniewinniała go, pisała, że trap zerwał się sam pod zbyt wielkim ciężarem. W każdym razie towarzystwo okrętowe zrobiło wszystko, żeby ukryć prawdziwy stan rzeczy.

uratowano nie bez trudu tragarzy i męża zmarły. Metalowa trumna jednak poszła na dno i nie można jej było

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według opowiadania Stefana Zweiga pod tytułem Amok w przekładzie Zofii Rittnerowej w adaptacji Hanny Schoff. Wystąpili Krzysztof Gosztyła, Dorota Landowska, Henryk Bołkołowski, Jarosław Gajewski, Jacek Rozenek i Jonasz Tołopiło. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyseria Janusza Kukuły.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym dziś o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Program drugi. Minęła 20.

0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dorota Kozińska, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Marcinie.
0: I Marcin Majchrowski. Dzisiaj nasz filharmoniczny wieczór Opera pod Gwiazdami nieco krótszy, 2,5 godziny, ale za to dość szczelnie wypełniony muzyką i to jaką. Jednego z największych kolorystów i znawców orkiestry symfonicznej, czyli Hektora Berlioza. Legenda dramatyczna, opus 24, Potępienie Fausta Hektora Berlioza, jedno z ważniejszych jego dzieł. A nagranie bardzo świeżutkie, bo nie minął jeszcze miesiąc od rejestracji tego wykonania Potępienia Fausta. Festiwal Praska Wiosna, wszystko odbyło się w Pradze 25 maja. Tego roku. Całość pod dyrekcją Tomasza Netopila, a solistów i wykonawców w komplecie za chwilę Państwo poznają. Ty byłaś na Praskiej Wiośnie.
1: Byłam, ale akurat nie byłam na Potępieniu Fausta. Żałuję, spędziłam w Pradze tylko kilka dni, a festiwal trwał miesiąc. I był to festiwal szczególny, dlatego że było to stulecie radia i pierwszej orkiestry radiowej, która pierwotnie się nazywała Orkiestra Radio Żurnala, dlatego że tak się nazywała rozgłośnia, która ruszyła w Pradze w 1926 roku. Było to 80-lecie samego festiwalu. A na dodatek kolejny jubileusz Filharmonii Czeskiej, bo festiwal został założony z okazji półwiecza tejże, więc proszę sobie dodać 50 do 80, tak? I wtedy wyjdzie nam ile lat ma najstarsza i ponoć najlepsza orkiestra symfoniczna w Pradze, chociaż wszystkie, które występują w stolicy Czech, no, są więcej niż dobre.
0: To w takim razie jakie miejsce właśnie opery i w ogóle sztuki teatralnej na festiwalu Praska Wiosna, jak ty to widzisz?
1: Na festiwalu Praska Wiosna odbyło się tylko jedno pełne przedstawienie. Było to przedstawienie dialogów karmelitanek Polanka w Operze Państwowej. Pozostałe utwory operowe i operopodobne były już w wykonaniu koncertowym. Ten festiwal nie chce się ścigać z Biennale Leosza Janaczka, gdzie dzieją się rzeczy zupełnie nieprawdopodobne w tym roku podczas półtora miesięcznego festiwalu. Zostaną wystawione, nie tylko odegrane, ale wystawione wszystkie dzieła sceniczne Leosza Janaczka.
0: No to jest niezwykła gratka dla wielbicieli sztuki tego kompozytora i w ogóle opery dwudziestowiecznej chyba.
1: Co nie oznacza, że na tegorocznej Praskiej Wiośnie nie było innych atrakcji. Było ich mnóstwo. Mnie udało się między innymi posłuchać jednego z recitali Barbary Hannigan w repertuarze francusko-amerykańskim. Byłam też na koncercie czeskich filharmoników pod batutą Jakuba Hruszy, obecnego dyrektora muzycznego Royal Opera House, a w przyszłości już niedługo szefa właśnie tej orkiestry filharmoników czeskich. Z udziałem Patrycji Kopraczyńskiej zresztą.
0: On w ogóle wyrasta na gwiazdę pierwszej wielkości, jeśli chodzi o dyrygenturę współczesnej Europy, nie tylko środkowej, tak mi się wydaje.
1: Czesi mają w ogóle niezwykłe szczęście do dyrygentów. Kto wie, czy w tej chwili nie stoją najmocniej dyrygentami i śpiewakami właśnie, bo to jest nie tylko Jakub Hrusza, ale to jest również Robert Krużik, Tomasz Hanusz. Mhm. Jest sporo tych dyrygentów aktywnych w tej chwili na całym świecie i to są rasowi dyrygenci operowi.

0: A Tomasz Netopil?
1: Tomasz Netopil też prowadził całkiem niedawno jeszcze orkiestrę operową. Do roku 2012 był szefem opery w Essen, czyli Alto Theater. I właśnie w tym sezonie przejął praską orkiestrę symfoniczną, której dzisiaj będą Państwo razem z nami słuchać.
0: Tak, orkiestra głównego miasta Pragi, FOK, bo też ma taki akronim w swojej nazwie, tej po czesku, Symfonicki Orkiestr Chlawnego Miasta Prachy, FOK. No właśnie i muzyka Hektora Berlioza dzisiaj nas najbardziej interesuje. Ten Berlioz w jakimś kontekście się pojawiał, bo wspomniałaś o Barbarze Hannigan, ale chodzi mi o kontekst repertuarowy festiwalu Praska Wiosna.
1: Ten festiwal nie ma jakiejś wyraźnie wytyczonej linii programowej, raczej skupia się na najlepszych wykonawcach i wykonawcach powiązanych z konkretnym repertuarem. To jest tak, no nie chcę użyć wyrazu gwiazdorski festiwal, albo no, jeżeli bym go użyła, to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tutaj rzeczywiście było mnóstwo do wyboru, festiwal się właśnie zakończył i dla miłośników kameralistyki, i dla wielbicieli muzyki dawnej, i dla tych, którzy najbardziej sobie cenią twórczość symfoniczną, orkiestrową i operową.
0: To Potępienie Fausta było wykonaniem koncertowym oczywiście.
1: Tak, bo po pierwsze, Potępienie Fausta jako ta legenda dramatyczna, jak ją nazwał sam Berlioz, teraz się często ją nazywa po prostu operą koncertową, co brzmi dziwnie.
0: Nie, no bez sensu.
1: Jest dziełem, które tak naprawdę funkcjonuje w dwóch znaczy właśnie to nie są wersje, bo to jest ten sam utwór, ale wtedy jest zupełnie inaczej traktowany zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Jest to dzieło w ogromnej obsadzie i dzieło, które ma pewne cechy kantaty, a raczej czegoś takiego pośredniego pomiędzy kantatą a operą, ja bym to nazwała wielkim freskiem muzycznym. I ten wielki fresk, żeby go udramaturgizować, no to potrzeba naprawdę wielkiego reżysera, wielkiego inscenizatora i to często zawodzi.
0: Pamiętasz Wielkiego Pudla biegającego w Teatrze Wielkim swego czasu u nas, Operze Narodowej?
1: Owszem, pamiętam i chciałam powiedzieć, chciałam przypomnieć Państwu, że Potępienie Fausta było inscenizowane w Polsce dwukrotnie. Raz właśnie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, to było bodaj w roku 2003, jeżeli dobrze pamiętam. Reżyserem, inscenizatorem całości był jeden z najwybitniejszych twórców teatru niemieckiego, czyli Achim Freyer. A za drugim razem, w roku 2015, w bydgoskiej Opera Nowa, za Potępienie Fausta wziął się ni mniej, ni więcej, tylko Maciej Prus. Także chociażby to wskazuje na to, że byle kto się za to dzieło nie bierze, jeżeli ma być ono wystawione na scenie. Zresztą po raz pierwszy Potępienie Fausta wystawiono dopiero w roku 1893. Przypomnijmy, że premiera się odbyła w roku 1846, więc to jest
0: 50 lat
1: czasu, prawie pół wieku. W tym wykonaniu brały udział dwie absolutne gwiazdy ówczesnego teatru operowego, czyli Jan Reszke śpiewał Fausta, a Małgorzatę śpiewała znakomita sopranistka dramatyczna francuska Rose Caron. Tutaj właśnie dochodzimy do kwestii obsadowej. Dzisiaj prawie wszystkie wykonania Potępienia Fausta, chodzi o partię Małgorzaty, są obsadzane głosem mezzosopranowym. Podczas kiedy tak naprawdę to jest partia dla bardzo dobrego, bardzo giętkiego, świetnie rozwiniętego w obu odcinkach skali sopranu dramatycznego.
0: No popatrz, a my mamy Sztepankę Puczalkową, która jest z nami od ubiegłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu śpiewała Dorotę w Stifeliu, a dzisiaj jest właśnie Małgorzatą w Potępieniu
1: Bardzo dobra
0: Fausta.
1: Mezzosopranistka, związana od lat z teatrami wiedeńskimi i od pewnego czasu, od prawie 10 lat również z operą w Dreźnie. Uchodząca w tej chwili za jedną z najlepszych wykonawczyń Wertera Masneta. To jest głos dość duży. Jest to głos niewątpliwie bardzo giętki i dobrze rozwinięty. Moim zdaniem troszkę przyciężki z punktu widzenia samego mięsa zawartego w głosie w stosunku do tego, co wyobrażał sobie zapewne Berlioz. No ale z drugiej strony świat idzie naprzód i dzisiejsza publiczność też woli głos o większym wolumenie, bardziej bogate wali kwoty, chociaż tamte głosy też były bogate wali kwoty, tylko w zupełnie inny sposób. Generalnie rzecz biorąc, zmieniły się nasze gusty i dlatego też obsady oper XIX-wiecznych wyglądają i słychać je troszkę inaczej niż zamyślali to sobie sami kompozytorzy.
0: No wiesz, jeszcze jest kwestia kubatury sali, prawda, i tego jak ten głos ma ją wypełnić. Głos kontratenorowy na przykład ginie w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Natomiast obecni dum to taka

0: przestrzeń, która sprawdza się dla takiej muzyki?
1: Powiedzmy sobie szczerze, to jest jedna z najwspanialszych sal koncertowych na całym świecie. Przede wszystkim jedna z najpiękniejszych.
0: Piękna secesja w czystej postaci,
1: tak,
0: prawda?
1: Być może nawet najpiękniejsza. Nie jest to sala trudna specjalnie. To znaczy jest to sala w tym znaczeniu nietrudna, że ma dobrą akustykę, ma dobry czas pogłosu, niezbyt długi. W związku z tym taka potężna obsada nie rozłazi się w szwach, nie ma asynchronu, głos się nie niesie zbyt długo, w ogóle dźwięk się nie niesie zbyt długo i myślę, że dzisiaj raczej będą Państwo mieli dobre wrażenia z tego koncertu.
0: Na co zwrócić uwagę w pierwszej i drugiej części legendy dramatycznej Potępienie Fausta Hektora Berlioza?
1: No może powiedzmy krótko, na co w ogóle zwrócić uwagę.
0: Na marsza węgierskiego, prawda?
1: Nie mamy zbyt dużo czasu dzisiaj. Na marsza węgierskiego, który notabene został włączony przez Berlioza do całości ze względów marketingowych, bo to wcale nie jest pierwotna część Potępienia Fausta. Berlioz doszedł do wniosku, że skoro kilka miesięcy wcześniej dzieło zostało przyjęte tak entuzjastycznie w Peszcie, czyli w części Budapesztu, to on sobie to włoży do Potępienia Fausta i będzie fajnie. No i skutek jest taki, że bardzo wielu melomanów z całego Fausta pamięta tylko marsz węgierski, zwany też marszem Rakoczego.
0: Mnie się wydaje,
1: że jeszcze warto zwrócić uwagę, oprócz tego, że każda ze wspaniałych scen chóralnych, tutaj jest siedmiogłosowy, potężny chór mieszany i olbrzymi chór dziecięcy. Tak sobie to zamyślał Berlioz. Moja absolutnie ukochana aria z całego Potępienia Fausta to jest aria z tekstem dopisanym przez Berlioza, dlatego że Berlioz poza tym bardzo ściśle trzymał się tekstu Goethego, pierwszej części Fausta, czyli Nature immense. No to jest ta aria Fausta, przy której ja zawsze mięknę i w ogóle mogę jej słuchać bez końca, zwłaszcza w dobrym wykonaniu.
0: Słuchamy pierwszej części w takim razie, to znaczy to będą części pierwsza i druga oczywiście, ale to wykonanie właśnie było podzielone w ten sposób. Najpierw oglądamy Fausta błądzącego po węgierskich równinach. Pod koniec właśnie tego pierwszego obrazu jest słynny marsz Rakoczego. Część druga, no to sędziwy uczony, zrozpaczony i złamany, pragnie trucizną sobie skrócić życie. Potem spotyka właśnie Mefistofelesa. Szatan prowadzi go do winiarni Auerbacha w Lipsku. Tutaj będzie słynna pieśń o pchle również. Potem odsłona trzecia. We śnie szatan Faustowi ukazuje postać Małgorzaty. Potem obraz ostatni, obraz średniowiecznego miasta. Słychać tutaj pieśń powracających z wojny żołnierzy. Wesołe śpiewy rozbawionych studentów. Następnie grupy te łączą się w świetnym dwuchórowym finale. Istotnie więcej tutaj jest aluzji niż kontinuum dramatycznego w tym, co sobie Berlioz wymyślił i stąd może właśnie lepiej słuchać wykonania koncertowego niż oglądać na przykład nieudolną inscenizację tego dzieła. A wykonawcy to jest następujący skład śpiewaków i zespołów. Paul Appleby, tenor to Faust, Sztiepanka Puczalkowa wymieniona przez nas mezzosopran Małgorzata, Aleksander Winogradow, bas Mefistofeles, Paweł Szwingr, bas Brander, Kinów, chór dziecięcy i chór Filharmonii Praskiej oraz Praska Orkiestra Symfoniczna FOK, dyryguje Tomasz Netopil.

0: Obraz czwarty części drugiej legendy dramatycznej Potępienie Fausta kończy się wielkim dwuchórowym finałem. Dzisiaj słuchamy koncertowego wykonania tego dzieła Hektora Berlioza zarejestrowanego podczas festiwalu Praska Wiosna 25 maja tego roku. Paul Appleby, tenor Faust, Stepan Kapuczalkowa, mezzosopran Małgorzata, Aleksander Winogradow, bas Mefistofeles, Paweł Szwingr, bas Brander, chór dziecięcy Kinów, chór Filharmonii Praskiej i Orkiestra Symfoniczna Miasta Pragi FOK, dyryguje Tomasz Netopil. Pierwsze wykonanie było klapą tego dzieła.
1: I to zupełną, kompletną klapą. Pierwsze wykonanie, dodajmy, pod batutą samego kompozytora, który poprowadził to dzieło tylko dwa razy. Trzecie wykonanie trzeba było odwołać, bo przyjęcie było
0: aż tak. Ale nie
1: mówi,
0: że to było pierwsze i ostatnie.
1: No nie, nie było, ale były tylko dwa, co w tamtych latach należy uznać za kompletną klęskę. To było, przypomnijmy jeszcze raz, w roku 1846. Berlioz się śmiertelnie obraził. Zresztą miał powody do obrazy, bo całe to przedsięwzięcie go kompletnie zrujnowało finansowo. I ktoś mu na szczęście doradził, żeby nie upadał na duchu, tylko zabrał partyturę w teczkę i pojechał do Kondinont zaprezentować Potępienie Fausta, co też Berlioz uczynił już rok później. Zrobił wielkie tournée po ówczesnej Europie. Zaczął od Petersburga i Moskwy,

0: ale prawdziwy sukces odniósł dopiero w Berlinie, gdzie tak naprawdę na dobre zaczęła się jego kariera w Niemczech. I również w tym samym 1848 roku, to znaczy nie tym samym, rok później, w 1848 roku, dzieło dotarło do Londynu, ale w Paryżu nikt się o niej nie upomniał. Aż do roku 1877, wyobraź sobie. I dopiero wtedy Potępienie Fausta już z pełnym sukcesem w wersji koncertowej, no, na początku tylko we fragmentach, za sprawą Gilles Padeloup trafiło do kilku sal koncertowych paryskich. No i tak naprawdę wtedy dopiero utwór został doceniony w pełni, również w ojczyźnie. I dziś nikt już nie kwestionuje tego arcydzieła, jego wartości, aczkolwiek wciąż obsada, mimo że tak nieliczna w gruncie rzeczy, no to właśnie. Są tylko cztery głosy solowe, wciąż przysparza mnóstwa kłopotów impresariom, castingowcom, dlatego że dobrać śpiewaków do tych ról wcale nie jest tak łatwo.
1: Ale co, Berlioz się nie przejmował tym, jakie tesitury mają mieć te głosy, czy
0: ale
1: wręcz
0: przeciwnie?
1: Oczywiście,
0: że się przejmował, tylko że dzisiaj już wielu głosów, które były w XIX wieku popularne i wzięte przez...
1: No ja wiem, to jest twój konik.
0: Już po prostu nie ma. To znaczy, być może Paul Appleby nie jest tak znakomitym Faustem jak Michael Spiers, który też w tej partii święcił prawdziwe triumfy. Dzisiaj już raczej zajmuje się innym repertuarem. Czyli ta partia, mówiąc, podsumowując, wymaga tenora o ogromnym wolumenie, bardzo mięsistego, bardzo kolorowego, soczystego, a zarazem ze świetnymi górami. I ten Faust do tego wszystkiego musi być liryczny, czyli wyobraź
1: czyli
0: sobie...
1: Helden tenor.
0: Wyobraź sobie właśnie tenora o możliwościach tenora bohaterskiego, który musi śpiewać tę partię lirycznie. Wcale nie jest tak łatwo znaleźć takiego śpiewaka. O problemach związanych z partią Małgorzaty już mówiłam wcześniej. Ni to sopran, ni to mezzosopran, coś pośrodku, co kiedyś było dużo, dużo popularniejsze na scenach. Dziś śpiewaczki się zbyt wcześnie, moim zdaniem, specjalizują w swoich fachach i potem niestety mają skutek tego ograniczony repertuar. No i są dwie bardzo ciekawe postaci męskie, pozostałe, czyli Mefistofeles i Brander. To są zasadniczo dwie partie basowe, aczkolwiek partia Mefistofelesa, uwaga, jest wyższa odrobinę i bardzo często w przeszłości śpiewały ją po prostu znakomite barytony. Można byłoby dzisiaj powiedzieć, że to jest partia basbarytonowa, ale nie ryzykowałabym takiego określenia, bo jest to sztuczne określenie. To znaczy w czasach, kiedy wszystkie najważniejsze partie basbarytonowe były pisane, nie czyniło się takiego rozdziału. Po prostu były trochę wyższe basy, trochę niższe basy i teraz nie czas i miejsce, żeby rozwodzić się, na czym to polega, ale kiedyś głos basowy miał zdecydowanie więcej możliwości zaprezentowania się w urozmaiconym repertuarze niż dzisiaj. Natomiast ten student Brander, który już go państwo słyszeli, zaśpiewał w pierwszej części pieśń o szczurze. Tutaj w tym wykonaniu tę rolę wziął na siebie Paweł Schwingr, którego dosłownie parę miesięcy temu słyszałam w Brnie, w znakomitej, a wciąż niedocenianej operze Bedřicha Smetany, Czarcia ściana, w której śpiewał główną rolę Raracha, diabła. I ja po prostu byłam absolutnie olśniona pięknem jego głosu. Już coraz mniej jest tak urodziwych basów. Bas w tej chwili kojarzy nam się z głosem dudniącym, z głosem takim, no nie wiem, po angielsku mówi się ominous, czyli właśnie taki, który stwarza poczucie zagrożenia nieledwie w słuchaczu. Natomiast Schwingr ma głos po prostu nieprawdopodobnej urody i wróży ogromną karierę temu śpiewakowi.
1: Części trzecia i czwarta legendy dramatycznej Potępienie Fausta Hektora Berlioza. Nie będziemy państwu jej streszczali. Mit o Faustie państwo doskonale pewnie znają.
0: Podobnie jak pierwszą część no Fausta Goethego.
1: Powiedzmy tylko, że kończy się wszystko pandemonium piekielnym, prawda? W tej scenie penultima i specjalnym językiem napisanym do tego piekielnym dialektem, który jest właśnie niezrozumiały i nieprzekładalny na nic. Paul Appleby, Faust, Sztepan Kapuczalkowa, Małgorzata, Aleksander Winogradow, Mefistofeles, Chór Dziecięcy Kinów, Chór Filharmonii Praskiej, Praska Orkiestra Symfoniczna, FOK, dyryguje Tomasz Netopil.

0: A więc było niesamowite orgiastyczne pandemonium, w którym to moce piekielne się radowały, dostawszy Fausta w swą władzę, a na końcu w tej piątej odsłonie w niebiańskich przestworzach dusze zbawione wespół z chórami serafinów błagały boski majestat o łaskę dla grzeszniczki, która wiele wprawdzie zawiniła, ale także wiele kochała. To była legenda dramatyczna Potępienie Fausta, opus 24 Hektora Berlioza. Wykonanie koncertowe zarejestrowane podczas festiwalu Praska Wiosna 25 maja tego roku. Wykonawcy Paul Appleby, tenor Faust, Szczepan Kapuczalkowa, mezzosopran Małgorzata, Aleksander Winogradow, bas Mefistofeles, Paweł Szwingr, bas Brander, chór dziecięcy Kinów i chór Filharmonii Praskiej oraz Praska Orkiestra Symfoniczna FOK. Całość poprowadził Tomasz Netopil. No i tutaj wypada nam postawić dzisiaj kropkę. Bardzo ci dziękuję za tych kilka ważnych uwag, jak zwykle.
1: To ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie do wysłuchania, ponownego wysłuchania jednego z moich ulubionych utworów Berlioza.
0: O czym zapewniała?
1: Dorota Kozińska.
0: Żegnamy się, ja również mówię do usłyszenia. Marcin Majchrowski. Dziękujemy.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Filip Żaruski.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie o nietypowej porze, ale jak sobie myślę, co wybraliśmy dzisiaj, by omówić w czytelni, to pora jest odpowiednia. Przed nami odcinek argentyński, gatunkowy, odcinek fantazy, horror. Są ze mną Iwona Rusek, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: I Piotr Kofta.
5: Dobry wieczór.
3: Witam Was serdecznie. Angelika Gorodischer, cesarstwo, które nigdy nie istniało, w przekładzie Tomasza Pindla, to pierwsza nasza lektura, powieść. I Mariana Enriquez, słoneczne miejsce dla mrocznych ludzi, w przekładzie Katarzyny Okrasko, zbiór opowiadań, to nasza lektura druga.
6: Można by w sumie polemizować, czy tam ta pierwsza książka to powieść.
3: To wszystko prawda. To jest opowieść o opowieści, ale to daj mi do tego dojść. Uznajemy na początku, że to jest powieść, a co dalej, to zaraz się okaże, bo to nie jest klasyczna powieść fabularna. Utwór jest właśnie na granicy między powieścią a zbiorem powiązanych ze sobą różnych opowieści. No i składa się z wielu historii, które rozgrywają się w tym samym fikcyjnym cesarstwie, takim miejscu dziwnym. Nie jest to miejsce realistyczne i to obejmuje też różne epoki, różne postaci, różne dynastie.

0: partie, które w tym cesarstwie posiadały władzę albo te władze. I to jest takie budowanie mitologii tego imperium, ale to jest budowanie mitologii imperium poprzez opowieść, bo bohaterami czy też narratorami tej opowieści są różne postaci i samo clue, wydaje mi się, tej książki to jest właśnie taka metaliteracka opowieść, co można opowiedzieć, w jaki sposób można opowiedzieć, no i oczywiście też o naturze władzy. Zanim jeszcze o samej książce, to warto słów kilka powiedzieć o autorce, bo autorka to nie jest współczesna autorka, to jest pierwsza powieść, która ukazała się, czy też pierwsza książka, która ukazała się w języku polskim w przekładzie Tomasza Pindla. Wcześniej tylko jedna opowieść właśnie z tej książki była publikowana w antologii, która zbierała utwory z Ameryki Łacińskiej. No ale właśnie jeszcze trochę o autorce warto powiedzieć i spoglądam głęboko w oczy Piotra Kofty.
1: Wiem o niej niewiele, bo jest to w zasadzie debiut na polskim rynku, mimo tego, że od jakiegoś czasu już nie żyje,
0: od
1: 4 lat.
0: Zmarła w 2022.
1: Tak, urodziła się w 1928 roku. No i była jedną z ciekawszych autorek prozy argentyńskiej ostatnich dekad.
0: Jak pisze tłumacz, nie załapała się na boom na literaturę latynoamerykańską.
1: Po pierwsze nie załapała się na boom, po drugie chyba była dosyć osobna w swoich wyborach literackich, bo pisała i literaturę realistyczną, i powieści kryminalne, i fantastykę naukową, i fantasy. Nie mieściła się w schematach i szufladkach, które lubimy przykładać do literatury. Nie wiem, czemu lubimy. Nie powinniśmy tego lubić, ale lubimy. Tak, powieść, o której mówimy dzisiaj, ukazała się oryginalnie w roku 1983. I gdyby chcieć ją jednak gdzieś upchnąć do jakiejś szufladki, to jest to fantasy. Mhm. Ale bardzo nietypowe fantasy. Bo takie fantasy zbudowane na literaturze przede wszystkim, nie jest to fantasy czerpiące z jądra gatunku, czyli nie jest to fantasy oparte na przykład na Tolkienie, tylko takie, które czerpie z Borgesa, z Cortazara, który przecież był również bardzo znanym pisarzem operującym motywami fantastyki, z Italo Calvino, tu bardzo dobrze widać, że autorka czytała Calvina i lubiła go. Oczywiście
0: w... Kiedy zimową nocą podróżni się na przykład kojarzył.
1: No, albo Niewidzialne miasta. Mm-hmm. Tu widać oczywiście pewną przekorę. Mamy podziękowania, które otwierają książkę i tam jest napisane tak. Jestem ogromnie wdzięczna za inspirację Hansowi Christianowi Andersenowi, Johnowi Tolkienowi i Italowi Calvino. Bez ich słów wsparcia niniejsza książka nigdy by nie powstała.
2: To ładne jest. Piękne, bardzo.
1: Zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że pisarzom nie należy wierzyć, zwłaszcza kiedy są przekorni.
0: Oczywiście, ale jeszcze trzeba pamiętać, że dobrzy pisarze dużo czytają.
1: Tak. To powiedziawszy wszystko, czyli powiedziawszy tak naprawdę, że nie wiadomo, jak tę książkę zaklasyfikować, należy pewnie powiedzieć, że jest to rzeczywiście wybitne osiągnięcie w sztuce opowieści, po prostu. Ta książka znakomicie się czyta, mimo że ona prowadzi grę z czytelnikiem. Grę taką postmodernistyczną w zasadzie, czyli taką, że obiecuje pewną opowieść, pewną narrację, czy pewien zespół narracji, ale zarazem, że tak powiem, buduje pewną iluzję na materiale literackim, która ma czytelnika zwieść, wprowadzić w błąd, albo sprawić mu przyjemność tym, że pewnych rzeczy nie dostanie. Typowy czytelnik literatury fantasy na przykład oczekuje, że dostanie dopięte światotwórstwo. Mhm. Tak? Czyli, że będzie, że dostanie mapę, jakiś schemat dynastyczny jakiegoś rodu. Tak? Że dostanie przegląd relacji politycznych w tym świecie, w którym się znajdujemy. Tutaj tego nie dostanie. Sposób, w jaki przedstawione jest owo wielkie imperium, na terenie którego rozgrywają się te wszystkie wydarzenia, jest czysty.

0: to umowne. Ono nie ma ani początku, ani końca. Czas w nim również nie ma początku, ani końca. Ta opowieść może obejmować 100 lat, może obejmować 500 lat, może obejmować 50 tysięcy lat. My tego nie wiemy i się tego nie dowiemy. I to jest część uroku tej książki, która korzysta po pierwsze właśnie z osiągnięć narracyjnych literatury nowoczesnej, ale po drugie korzysta z ogromnego rezerwuaru baśni. Po prostu przetwarzając klasyczne motywy baśni, przede wszystkim baśni o władzy. Bo jest to w zasadzie książka o władzy. O tym, czym jest dobra władza, czym jest zła władza, czym jest uwiedzenie władzą, czym jest walka o władzę.
1: I że najczęściej utrata władzy wypływa z wewnątrz imperium, a nie z zewnątrz, że te zagrożenia wewnętrzne są największe, bo ludzie po prostu są podli.
0: No wiesz, znaczy ona załatwia to w ten sposób, że jej imperium nie ma granic. W związku z tym nie ma kto go najechać. Tak?
1: Wszystko się dzieje.
0: Nie ma żadnych sąsiadów.
2: Tak. Ono bardziej wchłania kolejne spojrzenia.
1: Wszystko się dzieje.
0: Nie ma sąsiadów, którzy mogliby napaść na imperium.
1: Tak, tak.
0: Uważny czytelnik rozpozna tutaj motywy różne orientalne, tak, z baśni Tysiąca Jednej Nocy na przykład, ale też właśnie różne historie.
2: I o wojnie trojańskiej,
0: tak,
2: i o tym, co po wojnie
0: różne historie,
2: tak,
0: z mitologii znane nam. Czych jakby tych źródeł inspiracji jest tutaj znacznie więcej. To jest ogromny katalog opowieści fantastycznych z całego świata. Tak naprawdę widać, że autorka nie tylko bawiła się wymyślaniem, ale też bawiła się wcześniej kolekcjonowaniem tych opowieści i przetwarzała je tak, jak jej się podobało. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć, że głównymi bohaterami tych opowiadań, poza ostatnim, są narratorzy.
1: No więc właśnie, opowiadacze.
2: Tak.
0: Tak. To oni decydują o tym, co usłyszymy, jak to usłyszymy, z jakiej perspektywy usłyszymy historię o kolejnym wiarołomnym cesarzu, czy jakichś potwornych morderstwach dworskich, czy o jakiejś straszliwej, krwawej zemście, czy o bardzo dziwnej podróży inicjacyjnej.
1: To ja fragment zacytuję w takim razie. To jest z tej drugiej opowieści zatytułowanej Dwie ręce. Co powiedział archiwista? Moje życie, drodzy państwo, upływa wśród zwojów. Niczego nie widziałem, przeczytałem wszystko. To, co przeżyłeś, zostaje spisane, skatalogowane, sklasyfikowane i zarchiwizowane. Więc jeśli twoja żona chce się dowiedzieć czegoś o twoim dzieciństwie, wystarczy, że zwróci się do mnie. Mogę wydobyć dzieciństwo z właściwego mu regału i rozłożyć je przed nią. A ciąg dalszy pewności archiwisty dotyczącej jego fachu. Co powiedział archiwista po jakimś fragmencie opowieści? To jest tak prawdziwe i tak fałszywe, jak wszystko, co opowiadają ludzie. No więc właśnie co chwilę relatywizowana jest ta opowieść i podważana prawdomówność tych, którzy nam te historie przekazują. Iwona Rusek.
2: Pan Tomasz Pindel napisał w posłowiu, że to jest tom opowiadań albo powieść w epizodach. I mnie się wydaje, że to jest trafna jego refleksja, bo rzeczywiście tak jest i tak można tę książkę czytać. Można ją przeczytać za jednym zamachem, bo trudno się od niej oderwać, a można sobie po prostu każdy rozdział czytać jako zupełnie osobną opowieść i to w niczym nie przeszkadza, dlatego że wszystko składa się na tę zwartą całość. I ja miałam takie wrażenie, że ona jest też skonstruowana w taki sposób, jakbyśmy siedzieli przy ognisku albo wieczorem w kuchni i po prostu mielibyśmy kogoś, kto by nam opowiadał jakąś historię. No i ponieważ to się może dziać dzień po dniu, to ta historia zawsze może się w jakikolwiek sposób zmienić, tak jak powiedziałaś, prawda? Dlatego opowiadacz powie, nie możesz wierzyć mi do końca, bo moja pamięć jest zawodna i zależy od okoliczności, w których ja tę opowieść snuję, albo od po prostu moich słuchaczy. Zawsze mogę coś dodać do tej historii, mogę coś ująć, mogę jeszcze coś nowego wymyślić. Dlatego one się tak wiją, trochę jak takie kłącza, które nas otaczają, wchodzą w nasze umysły i pobudzają wyobraźnię. Dlatego, że ta książka jest napisana w tak plastyczny i sugestywny sposób i nie przeszkadza nam w ogóle duża liczba bohaterów, którzy się pojawiają na kartach tej powieści, czy bardzo skomplikowane przydomki, dlatego że w momencie, kiedy pojawia się ta opowieść, kiedy zaczyna być snuta przez tego, który

0: ją opowiada. My do tego świata wchodzimy, w tym świecie zostajemy i on jest dla nas zupełnie realny. Ma swoje smaki, barwy, zapachy. Ja wierzę w to wszystko, co sączy mi do ucha ten, a nie inny.
1: No bo jesteśmy uwiedzeni opowieścią tak, po prostu.
0: I te fantastyczne, ten fantastyczny świat, który się pojawia, cesarstwo, które upada i potem podnosi się z ruin, bohaterowie, którzy się pojawiają, kolejni cesarzowie, książęta w gronostajach, cudowne źródła z wodą, która leczy każdą chorobę, odważni bohaterowie, tchórzliwi bohaterowie, żony, które zdradzają i mordują swoich mężów, różnego rodzaju dziwne rytuały, które się odbywają na kartach tej książki, cały czas pokazują jedną rzecz, siłę opowieści. Dlatego, że tak jak powiedzieliście, jest to opowieść w opowieści snuta nam, prawda, przez kolejnych narratorów. Czy to będzie archiwista, czy to będzie jakiś, nie wiem, wędrowiec, czy to będzie ktoś przybyły do ogrodu, czy ktokolwiek inny. On pokazuje, jaka jest siła w opowieści i że literatura może nas przenosić w czasie i w przestrzeni i że w tych opowieściach wszystko jest możliwe, ale nie zawsze dobro zwycięża, a za zło ponosi się karę. Tak nie jest. I to też jest siła tej opowieści, ponieważ ona w ten sposób przybliża się do prawdziwych wydarzeń, do wydarzeń historycznych, do tych, których znamy właśnie chociażby z różnego rodzaju mitów czy opowieści, gdzie no, czasami zdarza się niestety, że zło zwycięża, ale to jest też taka prawda uniwersalna, która kryje się w prawdziwych opowieściach, które czerpią nie tyle z baśniowości, co właśnie z życia. I to jest fantastyczne w tej książce, że baśniowość, mitologia, fantastyka przenikają się i tworzą taką bardzo zwartą strukturę, a jednak to jest też na powierzchni tak muśnięte taką kreską, czy taką barwą czegoś prawdziwego, czegoś historycznego, więc tak uwodzi nas to bardzo, że tak się człowiek zastanawia, w sumie jakbym czytała jakąś opowieść o rzeczywiście zaginionym cesarstwie.
1: Ja chcę wrócić do tytułu tej książki, Cesarstwo, które nigdy nie istniało, a jednak istnieje poprzez tę opowieść, której...
2: Dodajmy, że ta książka w oryginale tak się nie nazywa.
1: To prawda, ale moim zdaniem tłumacz znakomity tytuł nadał.
2: Ja bym dodał jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, mówimy tutaj o tym zanurzeniu się w opowieść.
0: Tak.
2: Ale jednak te opowiadania cały czas przypominają nam, że są literaturą.
0: Tak, bo właśnie jak powiedziałeś, czerpią z mitów, z baśni, które my znamy.
2: Nie, to jest inaczej.
0: Jeszcze inaczej.
2: One uniemożliwiają właśnie te imersje przez fakt, że co jakiś czas tam są pułapki pozostawiane na czytelnika.
1: Nie możemy do końca zidentyfikować tego.
2: Nawet nie o to chodzi, że nie możemy. Po pierwsze, nie możemy zidentyfikować jakby miejsca i czasu, gdzie właściwie jesteśmy w tej opowieści i to jest specjalnie zrobione. A po drugie, są co jakiś czas takie, że tak powiem, epizody w tych opowiadaniach, które są wzięte po prostu z teatru absurdu, które zaburzają logikę baśni, tak? Jakimś skrajnie niemoralnym wydarzeniem na przykład, tak? Albo czymś po prostu bardzo dziwnym, jakimś ekscentryzmem.
0: Tak.
2: To jest wszystko zrobione specjalnie po to właśnie, żeby pokazać czytelnikowi, zobacz, ty byś chciał już tutaj wejść, ja byś to wszystko uwierzyć, a ja wtedy cię kopnę w kostkę, tak, w tym momencie. Tłumacz pisze w posłowie, że ta książka, kiedy wyszła w tym 83-84 roku w Argentynie, bo ona się tam okazała w dwóch tomach, mogła być czytana jak najbardziej aktualnościowo, bo to był moment, kiedy upadała dyktatura wojskowa w Argentynie, jako historia o niekończącym się po prostu politycznym koszmarze życiowym w Ameryce Łacińskiej, gdzie jedna dyktatura zastępuje drugą, a potem zastępuje następna i następna i następna. Mamy parady jakichś potworów w mundurach, tak? Każdy kolejny jest gorszy od poprzedniego i wydają się nie kończyć. I w jakimś sensie ta książka jest metaforą takiego świata, z niewielkim promyczkiem nadziei, który tam przebija. Wielką fanką tej powieści była Ursula Le Guin.
1: Która przetłumaczyła na angielski tę książkę.
2: Która ją przetłumaczyła na angielski, a Ursula Le Guin nie tłumaczyła byle czego na angielski. Jeśli chodzi o książki z hiszpańskiego, to przeczytała chyba jeszcze tylko jedno. Wydaje mi się. Ursula Le Guin, myślę, że dojrzała potencjał narracyjny i antropologiczny w tej książce. Właśnie jakby takiego upartego dążenia do samego jądra, do samej struktury po prostu opowieści, którą ludzie sobie przekazują o swoim świecie. ja myślę, że trzeba być przygotowanym na tę książkę, tak? To znaczy,

0: przygotowana, to znaczy ona się nie mieści, że tak powiem, w różnych kategoriach, które zwykliśmy literaturę gatunkową wpychać. I jest to raczej przygoda z serii czytam bardzo dziwną książkę Itala Calvina, tak, niż czytam książkę Andrzeja Sapkowskiego.
1: Tak. Angelika Gorodischer, cesarstwo, które nigdy nie istniało w przekładzie Tomasza

0: Wkraczamy w jakieś rewiry grozy i horroru totalnego. Słoneczne miejsce dla mrocznych ludzi, więc jest i słońce, jest i mrok. Autorką jest oczywiście Mariana Enriquez, która tutaj ze swoimi książkami już w czytelni była, to znaczy omawialiśmy jej książki. Ten zbiór opowiadań przetłumaczyła Katarzyna Okrasko. Ja sobie tak na marginesie myślę, że jak widzę na okładce nazwisko tłumaczy Tomasza Pindla i Katarzyny Okrasko, to w ciemno właściwie mogę sięgać po książkę.
1: W ogóle tłumaczy z języka hiszpańskiego mamy w Polsce znakomitych.
0: Znakomitych, wspaniałych.
1: No, nie ale... tylko chodzi o te dwójkę.
0: Tak, oczywiście. Tak. Tak. To jest zbiór opowiadań, łączy je podobny klimat, to znaczy jest współczesna Ameryka Łacińska. Raz jest Los Angeles, więc taka mała wyprawa na północ, do Ameryki Północnej, do USA. No i tutaj mamy
1: albo
0: horror.
1: Albo metropolia Buenos Aires, tak. Albo argentyńska prowincja.
0: I tu jest i horror, i elementy ponadnaturalne, i taka bardzo duża tendencja do obserwacji społecznej. To znaczy, jeśli mówimy o jakichś horrorach, to one wynikają z czegoś, co się dzieje w danym społeczeństwie. To nie jest tak, że to zło, które nas, ten mrok, który nas otacza, to jest z zewnątrz. Ten mrok jest z nas.
1: Mrok jest zawsze w nas.
0: No więc właśnie.
1: Możemy sobie wyobrażać, że jest z zewnątrz.
0: No tak byśmy chcieli, tak? Skąd zło? Malum, zastanawiamy się. Ja mogę powiedzieć o Nocnych Ptakach, takie bardzo baśniowe opowiadanie, w którym podstawą, założeniem jest to, że ptaki to są kobiety uwięzione. To jest kara, tak. To jest jakby rodzaj, właśnie taka metafora kobiety, która mimo, że jest ptakiem, prawda? Ptak wydaje nam się wolność, że powietrze, że coś, a tutaj...
1: Po Hitchcocku?
0: No, po Hitchcocku masz rację. A ja do baśni nawiązuję.
1: Metafora zaklęcia w ptaka jest absolutnie klasycznym motywem.
0: Tak. Tematy, które porusza Mariana Enriquez, oczywiście oscylują między bardzo współczesnymi problemami bieżącymi Ameryki Południowej, ale także nawiązują do tych mroków, które my ludzie mamy w sobie.
1: Ja sobie zadaję pytanie, czy w ogóle trzeba zawsze wskazywać paluchem te tematy, tak zwane dyżurne. Bo ta książka oczywiście, da się ją przeczytać w ten sposób, tak? Natomiast nie jest to konieczne. Groza nie zawsze musi być nazwana. Żeby była straszna, nawet lepiej, żeby nie była nazwana do końca.
2: W kleszczach lęku, prawda? Taka książka Irvinga też o tym świadczy. Nie, no Washingtona, właśnie. Przepraszam.
1: Mariana Enriquez jest, przypuszczam, że jedną z najciekawszych współczesnych pisarek języka hiszpańskiego. W jakimś sensie jest to pisarka realistyczna, chociaż korzysta z konwencji literatury grozy i się specjalizuje się.
0: Bo tam nie dużo jest ponadnaturalne. No nie, no przesadzam, bo przychodzą martwi ludzie na przykład do bohaterki.
1: Ja osobiście uważam, że taki rodzaj horroru, jaki uprawia Enriquez, jest literaturą realistyczną w zasadzie.
0: I niech ci będzie.
1: To znaczy, odczytuję grozę w tych opowiadaniach jednak jako rozbudowane metafory
0: rzeczywistości,
1: pewnych lęków egzystencjalnych. W tej książce przede wszystkim chodzi o lęk przed przemijaniem, lęk przed starością.
0: Ta przemiana na przykład, prawda? Taki bady horror.
1: Tak. Lęk, kobiecy lęk przed wejściem w strefę cienia, w strefę niewidzialności, w czas starości, chorób i jakby nie rozpamiętanych traum. Tak bym to powiedział, ponieważ trochę to jest tak, że docieramy do pewnego wieku i ciągnąc za sobą ten bagaż całego życia, różnych krzywd, które myśmy wyrządzili innym ludziom i którzy różni ludzie wyrządzili nam. Od pewnego momentu już wiemy, że nic z tym nie będziemy w stanie zrobić. Nie zemścimy się, tak? Na nikim. Tak? A nie będziemy w stanie poprosić nikogo o przebaczenie. Musimy zaciągnąć, że tak powiem, ten dług, który mamy wobec innych ludzi, albo to poczucie strasznej krzywdy, już po prostu do grobu zasadniczo, tak, tam dokąd wszyscy zmierzamy. I ona znakomicie, że tak powiem, to robi. To znaczy znakomicie przedstawia właśnie te egzystencje.

0: specjalne lęki, posługując się właśnie na przykład poetyką body horror. Bo te wszystkie opowiadania są o ciele. W zasadzie nie ma takiego, które by nie było. O różnych ciałach istniejących tylko częściowo, tak, będących jakimiś bytami zawieszonymi między tym a tamtym światem, o lęku związanym ze zmianami, że tak, jakie zachodzą w ciele, z wiekiem.
1: Tak. Albo ze śmiercią, jak albo na przykład śmiercią. W tym pierwszym opowiadaniu, że tak na marginesie nowe technologie wprowadziła autorka, żeby po prostu uświadamiać duchom, że są duchami. To bardzo zabawne w sumie było, absurdalne jakieś.
2: No, ale krzyczały, jak to tak. Zorientowały tak. Się.
1: Trzeba... Podczas robienia selfie można się przekonać, że gniję kawałek twarzy.
2: Żyje, tak.
0: Znaczy, mnie chodzi głównie o to, żeby powiedzieć, dlaczego uważam tę literaturę za literaturę realistyczną. Ponieważ Enriquez jest znakomitą pisarką obyczajową, po prostu. Te opowiadania, poza tym komponentem grozy, i to takiej często bardzo dojmującej grozy, bardzo no, przerażającej momentami, są świetnymi portretami życia klasy średniej, w tym Buenos Aires i w okolicach, tak? Ludzi, którzy mają, wykonują średniej jakości pracy, mają średniej jakości życie, że tak powiem, jakoś się z nim borykają, nie są zadowoleni, że tak powiem, z tego, gdzie się znaleźli, co robią, jakie mają relacje rodzinne. W tym wszystkim jeszcze jest miejsce na satyrę, tak? Bo ta książka jest też satyrą społeczną, a niekiedy bardzo zabawną. Jak na przykład w opowiadaniu o jednej dziewczynie, która ma słabość do seksu z duchami. To chyba jest najśmieszniejsze opowiadanie w tym tomie.
1: Ulubione Iwony.
2: Tak.
1: Iwono, Mariana Enriquez i tom Słoneczne miejsce dla mrocznych ludzi w przekładzie Katarzyny Okrasko.
2: Fantastyczna jest ta książka. To jest niesamowite, dlatego że to są opowiadania, a to jest najwyższa sztuka napisać takie opowiadanie. Ponieważ one są kompletne, całkowite i po prostu chodzi mi pod względem świata, który kreują. I muszę wam powiedzieć, że jak czytałam te teksty, to ja absolutnie wierzyłam w to wszystko, co się tam wydarza.
1: No realistyczne, no.
2: Absolutnie. Przecież. Uważałam, że naprawdę oni żyją w takim czasie, w takiej przestrzeni. To miasto, ta przyroda, to powietrze, ta woda, te legendy, te baśnie, z którymi oni...
1: Rzeki, zapach ciała.
2: Tak, które są dla nich zupełnie naturalne. Oni się z tym rodzą, oni to wdychają, są tym karmieni. I to jest oczywiste, że żywi mieszkają z umarłymi i ci umarli, jeżeli ktoś zakłóci ich spokój albo właśnie zginęli śmiercią tragiczną, zostają w tym miejscu. No i muszą być jacyś inni żyjący, którzy ich będą widzieć, odprowadzać, pocieszać, rozmawiać z nimi, ale też przypominać o różnych moralnych obowiązkach względem tych umarłych. Muszę powiedzieć, że te Nocne ptaki były kapitalne ze względu też na postać siostry narratorki, która chciała być ptakiem. Chorowała na jakąś bardzo dziwną chorobę, która nazywała się acetonemia. Do końca nie wiem, na czym ta choroba polega i czy w ogóle taka choroba istnieje. Natomiast mnie zafascynowało to, że ona zaklinała węże, słyszała głosy przedmiotów, twierdziła, że jest potomkinią Richarda Bartona i ciągle miała plany zabicia babci. W ogóle ten epizod z babcią jest przepięknie napisany. No, przepięknie, no, tak jak mówię, chciała zamordować babcię. Więc może nie przepięknie, ale bardzo, bardzo ciekawie i sugestywnie. Opowieść o dziewczynce, która bawiła się z niewidzialnym przyjacielem. Jest fantastyczna, tak jak Piotrek powiedział, zwłaszcza jej odpowiedź na wzburzonych członków rodziny, kiedy ona mówi, ja to lubię, nie wiem czemu to taki problem. No prawda, no nie ma w tym nic, nie ma w tym naprawdę nic dziwnego, że nasza córka czy kuzynka uprawia seks z kilkoma duchami naraz. Największe wrażenie zrobiło na mnie opowiadanie Kolory zrobione z łez. Czyli o pewnym staruszku, który na pierwszy rzut oka wygląda jako taki bardzo kulturalny, łagodny, starszy pan, który bardzo przeżywa śmierć swojej żony i przez 40 lat trzyma jej ubrania, zresztą bardzo wysokiej jakości. No i postanawia sprzedać za naprawdę niewielką, niewielką kwotę i dziewczyny, które zajmują się handlem używanymi ubraniami, przyjeżdżają do niego po biżuterię i po ciuchy, cieszą się, że po prostu złapały Pana Boga za ręce, że jeżeli to są...
0: I już nie opowiadaj
2: że dalej. Jeżeli to jest prawdziwa biżuteria i po prostu te ciuchy, o których one myślą, to w ogóle będzie fantastyczne. No i zaczyna się, no i fantastyczna historia. I proszę Państwa, Piotr Kofta nigdy nie daje mi powiedzieć nic ciekawego.
1: No bo

0: Zostaw słuchaczom te smaki.
1: Nie sprzedajemy
0: muszą,
1: puent.
0: Tak, to jest nasza umowa tutaj tak. W czytelni.
2: A, natomiast bardzo ciekawe i takie zaskakujące puenty, rozwiązania, które się pojawiają chociażby w hymnie Hien, albo w tym tytułowym Słonecznym miejscu dla mrocznych ludzi. Naprawdę zaskakujące, bo wydawało mi się, że tam się już nic więcej ciekawego nie wydarzy, a jednak ciągle jest twist na końcu, który sprawia, że mówimy, o, to jest jednak bardzo ciekawa historia, ale muszę wam powiedzieć, że jak się czyta takie opowiadania, takie teksty, jak się nasiąka tym światem, to człowiek zaczyna się przyglądać swojej rzeczywistości. I po prostu zaczyna tak sobie myśleć, czy moi sąsiedzi na pewno są tym, kim myślę, że są, prawda? A te dziwne odgłosy, które słyszę o drugiej nad ranem, gdzieś tam z drugiego piętra, czy to jest aby na pewno pralka?
0: Zaniepokoiłaś mnie, no mówiąc właśnie. To, ale nie dlatego, że sprawdzasz sąsiadów czy tam pralki, tylko że nie sprawdzasz swojej kondycji, że sprawdzasz to, co na zewnątrz. Myślę, że chyba czasem warto też sprawdzić, co z nami.
2: To już się, z tym to się już nie da nic zrobić.
1: Literatura powinna wzbudzać niepokój w czytelniku.
2: I tak też jest w tym razem.
1: I nie powinna osadzać go na laurach nigdy.
2: Tak.
1: Wydaje mi się, że Mariana Enriquez jest w jakiś specyficzny sposób kontynuatorką tradycji realizmu magicznego.
2: Wspaniale, tak.
1: Ale jest to ten realizm magiczny, który już nie jest sprzedawany jako baśń, takie zderzenie cudowności z rzeczywistością, tylko właśnie jako horror, jako krew, pot i łzy zasadniczo. Ona używa w jakiejś mierze zastanej poetyki, ale zderza ją z takim naturalizmem, hiperrealizmem, trochę z takim punkiem literackim momentami. Jest bezczelna, ma dużą wyobraźnię.
0: Mariana Enriquez, Słoneczne miejsce dla mrocznych ludzi, to była druga lektura w czytelni w programie Drugim Polskiego Radia. Książka ukazała się w przekładzie Katarzyny Okrasko. A my dziękujemy za uwagę. Iwona Rusek.
2: Dziękuję bardzo.
0: Piotr Kofta.
1: Dziękuję.
0: I Małgorzata Szymankiewicz.
3: Autopromocja.
4: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
3: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 23:00.
3: Rachunek myśli.

0: Aldona Łaniewska-Wołk, Marek Dalba i Michał Nowak. Dobry wieczór. Zaczęliśmy od muzyki, no bo też muzyka będzie przedmiotem dzisiejszej audycji. Po raz kolejny, kolejne podejście do tego tematu. Początek czwartej księgi madrygałów Klaudia Monteverdiego, ale zanim przejdziemy do tematu audycji, mam ogłoszenie. Otóż choroba jednego z muzyków zespołu MN3 spowodowała, że jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejszy koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana, który miał się rozpocząć jutro o godzinie 17. Mam nadzieję, że choroba nie potrwa długo i już wkrótce uda się do tego koncertu doprowadzić. No i pozornie ten komunikat nie jest związany z tematem dzisiejszej audycji, a jednak w przedziwny sposób się z nią łączy. Będziemy dziś bowiem rozmawiać m.in. o cielesnym fundamencie doświadczenia muzycznego, a jeśli cielesność, to i możliwość choroby oczywiście. Nade wszystko jednak spróbujemy myśleć z wnętrza muzyki, przyglądając się, w jaki sposób wpływa to na nasz obraz świata i człowieka, a nawet bycie jako takiego. W studiu profesor Anna Hęćka, pianistka i filozofka z Uniwersytetu Gdańskiego, autorka szeregu publikacji z dziedziny filozofii muzyki, m.in. wydanej niedawno książki The Musical Connectome – Essays in Bioaesthetics. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wyjaśnijmy może ten tytuł Musical Connectome, bo on jest dość specyficznie rozumiany. To jest pojęcie zaczerpnięte z neurobiologii, ale pani traktuje go zupełnie inaczej.
1: To prawda, bo ja w tej książce staram się nawiązywać do neurobiologii w imię takiej dobrze pojętej consilienti, jedności wiedzy, czyli staram się czasami wstąpić na tę ścieżkę, powiedzmy, empiryczną nawet, żeby ubogacić nią humanistykę, ale bez takiego poczucia, że jest rzeczywiście w humanistyce jakiś brak. To jest raczej podążanie za pewnymi trendami i taki krytyczny namysł nad nimi. Natomiast samo słowo connectom wydaje mi się, że ma szansę zrobić podobną karierę jak słowo genom, prawda? I w dzisiejszej nie tylko neurobiologii, ale w ogóle w myśleniu o umyśle i w myśleniu o mózgu pojawia się taka wizja sieci połączeń, która wypiera trochę wcześniejsze postrzeganie mózgu jako takiego układu pewnych ośrodków odpowiedzialnych za rozmaite funkcje, powiedzmy funkcje wyższe. I zamiast tych ośrodków mamy raczej model sieci. I z jednej strony jest to coś, co można mapować i można mówić o jakimś charakterystycznym po prostu dla człowieka konektomie i rzeczywiście nad tym pracują neurobiolodzy, starając się zrekonstruować

0: tę mapę ludzkiego mózgu, ale podkreślają nieustannie, że nie ma dwóch takich samych konektomów, czyli w tej uniwersalności, można powiedzieć, człowieka pojawia się silna potrzeba dostrzegania niepowtarzalności i jednostkowości. No i to jest, można powiedzieć, to pierwsze wyjaśnienie, ale zaraz potem w tej książce, w tytule tej książki wskazuje na bioestetykę, czyli taką ostatnio przynajmniej lansowaną dyscyplinę, która w ujęciu jednego z jej przedstawicieli, Strathausena, jest czymś właśnie na kształt takiej nowej jedności wiedzy, gdzie humanistyka i nauki przyrodnicze współistnieją i się uzupełniają bez takiego poczucia, które myślę, że towarzyszy czytelnikom książki Konsiliencja, jedność wiedzy Wilsona, bo to była taka książka, która jakby sugerowała interdyscyplinarność i sprawiedliwe traktowanie różnych ścieżek, którymi się dochodzi do prawdy, ale tam jednak humanistyka była taką trochę niedocenioną sferą, podczas gdy właśnie w tym modelu bioestetycznym przedstawiciele tego nurtu starają się być bardzo wyczuleni na odmienność humanistyki. Właśnie bardzo mi się podoba takie porównanie humanistyki do lisa, który jest zwinny, ale też trochę nieśmiały, właśnie potrzebujący oswojenia. Zainteresowany rozmaitymi wątkami tak naprawdę. Teraz już myślę o humaniście może bardziej niż o lisie. Starający się przede wszystkim pytać i nie przejmujący się tym, że nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, podczas gdy nauka prawdziwa to jest jeż. No i ten jeż jest przekonany o tym, że da się jakby całość i skończoność poznać, dojść do kresu procesu poznawczego, czyli reprezentuje, można powiedzieć, taki finityzm poznawczy.
1: Mm-hmm. No i na dodatek jest opancerzony, a lis jest z kolei chytry. Ale no właśnie, jeśli chodzi o tę chytrość, którą można byłoby tutaj zestawić z postawą humanisty. Myślę o tym konektomie i tym tej indywidualności, o której pani mówiła, to, że tam jednak w całej tej mapie, mimo że ta struktura, powiedzmy, jest podobna albo wręcz ta sama u wszystkich ludzi, to jednak każdy z nas ma inną sieć połączeń. I teraz interesuje mnie to, na ile ta sieć się tworzy przez doświadczenia, to znaczy na ile rola naszego życia, rozmaitych doświadczeń też, złych i dobrych, chorób, czyli też takiej biologii, właśnie cielesności, od której zacząłem tę audycję, gra rolę. Co nas w takim razie, jak to się dzieje, że ten konektom się tworzy zupełnie inny, czy z definicji od samego początku już jest inny u każdego człowieka?
0: No na pewno można próbować odpowiedzieć na to pytanie tak biologicznie i humanistycznie. I ja spróbuję jednak pójść w tę drugą stronę i powiedzieć, że jedno z takich rzeczywiście neurobiologicznych pojęć jak neuroplastyczność właściwie funkcjonuje w naszym języku jako coś jednoznacznie pozytywnego, prawda? To jest zdolność do tworzenia nowych połączeń i właściwie bardzo ładnie można sobie to unaocznić poprzez choćby to, jak te połączenia tworzą się, kiedy się uczymy grać na instrumencie, prawda? Ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście ta neuroplastyczność może iść tylko w dobrą stronę? Czy ona może być również efektem jakiegoś rodzaju destrukcji? No i taki koncept pojawia się u filozofki, którą ja też cytuję w tej książce, Catherine Malabou, i

0: Ona bardzo poważnie zatrzymuje się nad taką dużą troską, nad pojęciem plastyczności negatywnej. I czytelnik, który może się na początku trochę wystraszyć tego pojęcia, bardzo szybko się z nim zaprzyjaźnia poprzez przykłady z literatury. I głównie właśnie literatura piękna pokazuje bohaterów, choćby w Buddenbrookach Tomasza Manna jest to znakomicie pokazane, którzy doświadczają zmiany, ona ich przemienia i niekoniecznie to jest przemiana, z której się wychodzi zwycięsko. No i teraz właśnie, jeśli mogę, to wrócę do muzyki.
1: Do Monteverdiego.
0: Tak, bo pomyślałam sobie, że tutaj na samym początku pana wypowiedzi pojawiło się pytanie o jednostkowość, prawda? I ja sobie myślę, że muzyka, pewnie nie tylko muzyka, inne sztuki również, no ale ona jakoś szczególnie jest takim przykładem jednostkowości, która pozwala unaocznić pełnię. I co ja tutaj mam na myśli? To znaczy, że w doświadczeniu muzycznym mamy szansę zintegrować to, co jest na co dzień rozproszone. I kiedy pomyślimy sobie o, właściwie niezależnie od gatunku czy rodzaju, o muzyce, która jest współistnieniem melodii, rytmu, harmonii, barwy, ekspresji, właśnie o ekspresji nie można tutaj zapomnieć, no to to jest doświadczenie jakiejś jednoczesności, prawda? Synchronii, która jest jednocześnie wpisana w porządek czasu, czyli w jakąś taką ramę, można powiedzieć, linearnego czasu. I w tym doświadczeniu nam się właśnie wydarza ta pełnia, prawda? Możemy jej doświadczyć, możemy mieć wrażenie, że coś nam dzięki muzyce zostało przywrócone. Coś, co tak naprawdę nam umyka i w codziennym życiu, i w języku przecież, bo właściwie kiedy mówimy, kiedy cokolwiek werbalizujemy, to właściwie ta pełnia nam gaśnie. Chyba w każdym akcie takiej werbalizacji.
1: Jak próbujemy opisać, na pewno. To znaczy, trzeba byłoby nieskończenie długo mówić o jednej rzeczy, żeby próbować dosięgnąć tego, czym ona jest. No, a z definicji nie mamy nieskończonego czasu, więc nie uda nam się tego wypowiedzieć.
0: No chyba, że to by była poezja, prawda? No to poezja się tutaj zbliża do tej kondycji muzyki pewnie. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że można postrzegać muzykę jako taki model pełni. I być może właśnie dlatego ona niekiedy tak bardzo rani. Bo za czymś takim tęsknimy i doświadczamy tego tylko na chwilę i potem doświadczamy kruchości tego, co przeminęło. Czyli chcielibyśmy to pewnie odzyskać, właśnie odzyskać tą pełnię i tęsknimy za tym i tęsknimy też przecież w innych wymiarach życia, na przykład w miłości, prawda? I tutaj doświadczenie muzyki w czasie i doświadczenie miłości, która jest czymś kruchym i która nam każe się zatrzymać właśnie w czasie i delektować tym, na przykład, nie wiem, że jesteśmy rodzicami, tak? Albo że jesteśmy zakochani. I dzięki tej świadomości chwili, która trwa, patrzymy na ten czas jakby trochę tak przez lupę, prawda? On nam tak gęstnieje i staje się szczególnie cenny. No i to powoduje smutek.
1: No ale teraz pytanie jest takie, no bo rozumiem, że to doświadczenie muzyczne jest właśnie doświadczeniem. Nie jest tak jak w języku, poza poezją, opisem rzeczywistości, tylko zanurzeniem się w coś. Czy można byłoby w takim razie

0: powiedzieć o tym, że to jest jakiś rodzaj afirmacji tego, co nam się zjawia, że to jest, no właśnie mówi pani o miłości, miłość jest taką afirmacją, w tym sensie by się tutaj to zgadzało, że ten dźwięk, ta muzyka, w której się zanurzamy, jest jakby afirmacją tego doświadczenia istnienia w przepływie, w czasie, które się wydarza wtedy, kiedy słuchamy muzyki.
1: No i może stąd ten zachwyt i te łzy. Prawda? No a z kolei, ponieważ słuchaliśmy takiego właśnie przykładu na początku, to była przecież opowieść o stracie. To można byłoby się zapytać, dlaczego muzyka w jakiś szczególny sposób pozwala, nie wiem, przepracować stratę, wrócić do czegoś, co już minęło bezpowrotnie. Może właśnie dlatego, że ona, jak chyba już to kiedyś nawet tutaj mówiłam, jest piękną sztuką powtórzeń, prawda? Jak Kiwi powiedział, fine art of repetition, czyli sztuką, która właściwie działa w ten sposób, no przynajmniej muzyka zachodu tak działa, że operuje pewnymi strukturami, które słuchacz rozpoznaje jako już znajome. I dzięki temu ona też potrafi odwracać czas. I pewnie dlatego w muzyce te powroty do czegoś, co już się utraciło, pozwalają się jakoś, nie wiem, czy zaprzyjaźnić z tą stratą, czy ją po prostu oswoić.
0: To trochę mi przypomina psychoanalityczne opowieści o kołysankach, roli kołysanek. Mhm. Czyli, że tam jest właśnie ta refrenowość i powtarzalność, jak przychodzenie i odchodzenie matki, oswajanie się właśnie z obecnością i nieobecnością. O tym są w gruncie rzeczy kołysanki, niezależnie od tego, z jakiego regionu świata kołysanka pochodzi. Ale mnie interesuje jeszcze ta indywidualność, no bo w tym doświadczeniu również muzycznym, jest tak, że bierze udział nasze ciało. I też ten wykonawca ma konkretny aparat, chociażby śpiewacy mają określone gardła, mają określone struny głosowe, określone rezonatory i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest wytrenowane, ale jednak ta indywidualność się objawia poprzez te specyficzności wykonawców i specyficzności naszych uszu, do których to dociera, więc w gruncie rzeczy też to doświadczenie bycia byłoby dla każdego inne. Nie tylko dlatego, że ten wykonawca w specyficzny sposób śpiewa, ale też, że ten odbiorca, ja na przykład, pewnie słyszę inaczej niż pani tego Monteverdiego, którego słyszeliśmy przed chwilą.
1: Ale jednak w ramach jakiegoś, tak przynajmniej w to wierzę, takiego zmysłu jak może sensus communis, prawda? Czyli, że to nie jest takie zupełnie subiektywne, ale może intersubiektywne, no bo jesteśmy wychowani w podobnej kulturze i jakby obcujemy z podobnymi konwencjami słyszenia i kodowania tych znaczeń ekspresywnych. No tutaj sobie pomyślałam chociażby, to jest oczywiście wielkie uproszczenie, no ale o tonacjach durowej i molowej, prawda? My chyba dzisiaj będziemy tylko jednego utworu w tonacji durowej słuchać. To jest ciekawe, dlaczego?
0: No właśnie.
1: Ciekawe, dlaczego? Dlaczego lubimy się pławić tak naprawdę w tym żalu?
0: No to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego lubimy coś, co w gruncie rzeczy pozornie nam nie służy, to znaczy, no dlaczego się zagłębiać w żalu, a nie cieszyć?
1: No to oczywiście jest na ten temat wiele wypowiedzi filozofów i estetyków, którzy mówią, że ta emocja negatywna w sztuce jest taka na niby i my jej bezpiecznie możemy smakować i możemy się przyglądać temu, co się dzieje z tą emocją, prawda? W takim abstrakcyjnym odizolowaniu od naszego tak naprawdę prawdziwego życia. Ale ja się zastanawiam, czy tego się też nie da wytłumaczyć jakoś ewolucyjnie i to oczywiście się w tej książce pojawia. Pewnie też dałoby się tutaj jakoś polemizować z takim postawieniem sprawy, ale to, co trudne, co jest wyzwaniem, co jest smutne, co jest bolesne, bardziej nas mobilizuje do przetrwania i do działania niż to, co jest bezproblemowe, i co nie, no teraz już mówiąc językiem ewolucji, nie każe nam walczyć o przetrwanie. to nas rozleniwia po prostu, tak?
0: No ale też jest tak, że możemy zostać uwięzieni trochę

0: tych emocjach, jeśli rzeczywiście jest tak, że doświadczamy pełni wtedy, kiedy mamy doświadczenie muzyczne, albo niekoniecznie muzyczne, w ogóle obcujemy ze sztuką, no to wtedy być może nie mamy tego horyzontu czasowego przyszłości. Wtedy to przeżywanie smutku chociażby nie jest do końca bezpieczne, bo właśnie ten horyzont tylko wtedy, kiedy byśmy pamiętali, że to jest na niby, że to się wydarza tylko teraz, a za chwilę będzie przyszłość i to nie jest prawdą, to tylko wtedy byśmy czuli ulgę. Jeśli się zanurzymy w tym, to się zanurzamy po prostu i tak samo jakbyśmy przeżywali, być może jest tak samo intensywne.
1: No i może dlatego, nie wiem czy teraz słuchają nas osoby, które by się z tym zgodziły, ale ja jestem chyba przykładem właśnie kogoś takiego, kto czasami nie może słuchać muzyki, ponieważ ona mnie za bardzo boli, to znaczy rani, tak? Ja wolę żyć bez muzyki w momentach, kiedy mi jest naprawdę trudno, bo ona za mocno mnie kontaktuje z tym, co mnie zraniło. I no to jest taka jedna refleksja. Poza tym, no można pójść jeszcze dalej i pokazać takich autorów jak Pascal Quignard, który wręcz mówi, że muzyka zadaje ból i jest niebezpieczna, prawda? Bo ona w jakiś sposób nami potrafi w takim negatywnym sensie władać i nas zmuszać do jakiegoś, no choćby tego właśnie rytmicznego rygoru, pod wpływem którego my robimy różne rzeczy jak w jakimś transie, tak? Czyli ona jest wręcz jakąś magią, która nas, no, może osaczyć.
0: To już od dawna tak myślano o muzyce w starożytności. Przecież Platon tak myślał, że ona potrafi zniewalać, ale interesuje mnie też w tym kontekście ta taka nasza skłonność, albo ta przypadłość, może raczej trzeba powiedzieć, człowieka do tego, że czasem przykleja się do nas jakaś melodia. Nie wiedzieć czemu. Znaczy, być może dlatego, że jakiś układ, powiedzmy, melodyczny, melodyczno-harmoniczny nam odpowiada, ale to w zasadzie chyba nie do końca zdaje sprawę z tego fenomenu, bo to jest tak, że najczęściej to są proste rzeczy, takie, które właśnie wpadają w ucho i potem nawet mogą nas dręczyć. To znaczy, że niejednokrotnie przecież mówimy w takich sytuacjach, no już nie mogę z tym wytrzymać, chciałbym się tego pozbyć, a to cały czas powraca jak mantra w naszych myślach. Z czego się to bierze? Dlaczego akurat taki, a nie inny motyw może nas opanować?
1: Proszę zauważyć, że czasami on jest straszliwie banalny i irytujący i to jest męczące wręcz, prawda? Bo nie tylko chodzimy z Monteverdim w głowie, ale czasami to jest coś tak natarczywego i można powiedzieć prymitywnego, że nas to męczy najzwyczajniej w świecie. Ja myślę, że może to zostawimy na później, bo to jest bardzo ciekawe pewnie dla psychologów muzyki zagadnienie, ale ja się zastanawiam, czy właściwie w tym pana pytaniu była też zawarta sugestia, że bardziej za nami chodzą melodie, te właśnie wpadające w ucho melodie, które są zaśpiewane, czy niekoniecznie? Czy to może chodzić też o melodię zagraną?
0: Chyba raczej zaśpiewane, ale może też takie doświadczenia, czy taki rodzaj wspomnienia, które zrobiło na nas wrażenie. No, na pewno jak jest jakieś wykonanie, nie wiem, powiedzmy wielkiego składu orkiestrowego i chóru, który, powiedzmy, że Carmina Burana. Jeśli ktoś jest na takim koncercie, to na długo zapamięta pierwszą część O Fortuna. Chodzi o to, że wtedy to doświadczenie jest na tyle silne prawdopodobnie, że jeszcze długo gdzieś tam nam brzmi w uszach, nie tylko przez to forte, fortissimo, które się wtedy wydobywa z wszystkich gardeł i spod rąk i z czar głosowych, ale też o to, że ono gdzieś jakoś tam w nas rezonuje. Także być może, chociaż tam też jest tekst, być może o to chodzi, że ten tekst jest czymś niezbędnym, ale wydaje mi się, że tu jest coś więcej, że to jest właśnie ta moc, która nami potrafi zawładnąć.
1: No o tym to pisze chyba Gerald Levinson, kiedy szuka takich przykładów muzyki właśnie działającej bardzo mocno na nas tak cieleśnie również i wywołującej dreszcze, bo on analizuje przypadek tych muzycznych

0: mrocznych dreszczy, ale ja chciałam jednak wrócić do głosu i zastanowić się tutaj, zwłaszcza, że jesteśmy w radiu, prawda? Dlaczego, znowu od tej strony może ewolucyjnej patrząc, głos jest tym bodźcem, na który reagujemy tak mocno, czyli że można by było zapytać, dlaczego ewolucja nam pozostawiła zdolność tak głębokiego reagowania na ludzki głos. I tutaj jest pytanie, czy muzyka instrumentalna, o której w sumie, kiedy my się tutaj spotykamy, to właściwie zawsze rozmawialiśmy tylko o muzyce czysto instrumentalnej.
1: Tak, i takie były też przykłady.
0: Tak. A teraz jakoś się tak złożyło, że rozmawiamy ilustrując te refleksje muzyką, jak się potem okaże, albo wokalno-instrumentalną. No i ja właśnie sobie uświadomiłam, że dużo myślę ostatnio o głosie, jako po prostu takiej silnej obecności człowieka, którego nie musimy widzieć, a możemy właściwie go poznać i się poczuć bardzo blisko tej osoby, o której nie wiemy więcej, tylko wiemy, co mówi i jak mówi. Ale przede wszystkim, myśląc muzycznie, słuchamy nie tylko brzmienia tego głosu, ale melodyki właśnie tego głosu. I prawdopodobnie nasz mózg tak słucha, ponieważ już w najwcześniejszych momentach życia, prawda? Kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi w łonie matki, to reagujemy na głos tej matki i na właśnie melodię tego głosu. I ta melodia nam pozwala czytać emocje.
1: Skądinąd to musi być zupełnie inne doświadczenie. Przecież to tam w tych wodach zupełnie inaczej ten głos musi brzmieć. Więc ciekawe, że mózg ludzki potrafi tak łatwo ten dziecka dostrzec łączność czy spójność pomiędzy tym głosem, który słyszał wtedy, a który słyszał po narodzeniu.
0: No ale czy to nie jest też tak, że jak jesteśmy w tym rezonatorze brzucha, prawda, w tych wodach płodowych, to czy nie odbieramy tego bodźca całym ciałem? I może to jest ta pamięć cielesna, która zostaje z nami, prawda? Że my doświadczamy tego nie tylko poprzez ucho, tylko właśnie jako całość.
1: Czy to byłoby to, co pani pisze w innym kontekście w książce, o takiej muzyce, która czuje z nami? Takiej muzyce, która jest na tyle bliska nam, że jakoś no właśnie odnajdujemy siebie w tej muzyce i ta pamięć właśnie o głosie to byłaby czymś takim?
0: Tak, to znaczy ja tam poruszam właściwie taką kwestię nie tyle współczucia, które nam daje muzyka, czy okazuje nam, czy współodczuwania, ale ja sobie pozwoliłam właśnie użyć określenia, które się wiąże z naszym układem nerwowym autonomicznym i mówię tam o współczulności, prawda, że ona jest bliska na takim poziomie rozumienia tego, co nienazwane, i czasami nawet trudno powiedzieć, dlaczego to się wydarza, prawda, że jakiś rodzaj muzyki nas głęboko porusza. Może właśnie być tak, że to jest coś, co nasz rozum czy zmysł analityczny nazwałby wręcz prymitywnym jakimś układem dźwięków, ale z jakiegoś powodu to nas porusza i jakoś współgra z nami. I ja w książce akurat opisuję taki bardzo urokliwy wątek z życia Chopina, kiedy jego przyjaciel, piszący doktorat z medycyny w Paryżu, Jan Matuszyński, pisał o tym, jak pewien, mając tutaj na myśli Chopina, wybitny i bardzo wrażliwy pianista, narzeka na tremę przed wyjściem na scenę, na rozedrganie właściwie całego ciała, na niemożność zrealizowanie nawet

0: jakichś potrzeb fizjologicznych podstawowych i kiedy tylko dotknie klawisza fortepianu, kiedy tylko wydobędzie dźwięk, to ten dźwięk w taki nadzwyczaj jakiś magiczny sposób działa nie tylko na jego psychikę, że on się wycisza i może w sposób absolutnie wirtuozowski zagrać, ale że również te wszystkie jego cielesne boleści ustępują. Czyli tak jakby to, co jest dźwiękiem, jest też wibracją i poprzez dotyk dociera do ucha i dociera do trzewi wręcz, do naszych właśnie brzusznych wnętrzności i jakoś nas wycisza. I to jest takie trochę, można powiedzieć, poetyckie uchwycenie tego, co się dzieje w tym układzie nerwowym przy współczulnym i współczulnym.
1: Bo być może jest tak, że wtedy, kiedy się wykonuje muzykę, to się trochę staje człowiek poza słowami, przed rozumem, takim słyszeniem i dotykaniem zarazem, albo dmuchaniem, powiedzmy, albo śpiewaniem. Czyli zarazem tym ciałem, który wydobywa dźwięk, ale też słyszy i kontroluje w ten sposób. Tak na dobrą sprawę, jakby się wyłącza coś pośredniego, staje się człowiek jakby na chwilę samą tą muzyką. W tym sensie też jest to jakiś rodzaj doświadczenia pełni obecności w tym akcie wykonywania muzyki.
0: Tak. I tak samo pewnie dzieje się niekiedy ze słuchaczem, który staje się samym słyszeniem. I to bycie w muzyce, czy trwanie w dźwiękach, zupełnie może być takim, mi się wydaje, stanem przedrefleksyjnym. I to właśnie też pojawia się gdzieś tam w tej mojej książce, kiedy ja staram się polemizować trochę z Kartezjuszem, prawda? I jakby walczyć o to, że jestem nawet wtedy, kiedy nie myślę, kiedy już nie myślę, albo kiedy jeszcze nie myślę, ale jednak ta myśl może się zrodzić dopiero z tego właśnie bycia w dźwiękach. Ale dlaczego mamy to ograniczać tylko do tego estetycznego doświadczenia muzyki? Przecież czasami jest się samym patrzeniem, czasami jest się samym bólem czy głodem.
1: Czasami jest się samą jazdą na rowerze, na przykład też tego kiedyś doświadczyłem.
0: Tak, albo pływanie.
1: Tak, takim zanurzeniem w tym ruchu, ale w ogóle w świecie, bo to też o to chodzi, że to polega też na zanurzeniu w tym, co nas otacza. Stopieniu się niejako, przynajmniej na chwilę, mimo oddzielenia cielesnego, to jednak jakiś rodzaj połączenia tutaj występuje. Ale myślę, że już nadszedł czas po pierwsze na to, żeby włączyć naszych słuchaczy. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu, a adres mailowy myśli@polskieradio.pl. No i na drugi przykład muzyczny, który może się wydawać zaskakujący. Oto mamy George'a Michaela i jego koncert na Wembley.
0: Tak. Powiedzieć coś
1: tak, trzeba? Tak. Zanim posłuchamy może do słowa, dlaczego taki wybór?
0: Na pewno jest bardzo dużo nagrań akurat tego utworu, prawda? A ten koncert, w czasie którego zresztą George Michael bardzo pięknie przedstawił księżną Dianę i nawiązywał świetny kontakt z publicznością. On był wyjątkowy chyba też dlatego, że możemy tutaj wsłuchać się nie tylko w to, jak on śpiewa niesamowicie czysto i tak jakby to była rzeczywiście dopracowana w każdym calu od strony wokalnej prezentacja, ale można też się wsłuchać w to, co się dzieje między tymi słowami i w ten oddech, prawda, w to, co jest pomiędzy frazami. Ja szczególnie lubię też słuchać tego chóru gospel, który się tam pojawia. No i chciałabym w jakiś sposób może odejść od tego ponurego klimatu straty, który nad nami zapanował na początku audycji, no bo ta piosenka najzwyczajniej w świecie mówi o nadziei, prawda?
1: One more try.
0: Tak, tak. I mówi o tym, że może to też ma znaczenie, że to śpiewa człowiek, który już niejedno przeżył. Nie jestem niewinnym George'em,

0: początku lat 80., tylko człowiekiem, który już to śpiewa innym głosem, można powiedzieć bardziej matowym. I to jest przykład na to, że po stracie można patrzeć dalej, prawda?
1: To posłuchajmy chociaż fragmentu.

0: ten przykład George'a Michaela naznaczonego życiem, który już z jednego pieca chleb jadł i jednej rzeczy doświadczył, pokazuje właśnie ten inny wymiar, trochę pozaestetyczny, wydaje mi się, muzyki. To znaczy właśnie taki egzystencjalny. To że się może mogą nasze doświadczenia w tym odbijać, bo te wymiary muzyczności są różne. Może być tak, że przecież doświadczenie muzyczne, ale w ogóle estetyczne wpłynie na nasze życie, czyli ma taki wymiar właśnie egzystencjalny albo moralny. Może nas do czegoś skłonić czy zmienić. Może też być jakimś rodzajem epifanii, czegoś takiego właśnie doświadczenia, poznania czegoś zupełnie nowego. Ja przypominam sobie taką sytuację, jak kiedyś szedłem, była wiosna i akurat słuchałem 6. symfonii Beethovena i tak mi się to zlało, że to była właśnie ta epifania wiosenności, której wtedy doświadczyłem poprzez muzykę Beethovena. Wtedy bardziej wyraźnie odebrałem tę wiosnę, która zaczynała się budzić do życia. Czyli to jest doświadczenie nie z kategorii piękna, to jest doświadczenie właśnie z kategorii objawienia.
1: Tak, to wspaniały wątek jest. Ja sobie jeszcze poszłabym trochę dalej, bo powiedział pan o tym, że to jest doświadczenie estetyczne, które może mieć jakieś zabarwienie nie tylko egzystencjalne, ale etyczne, prawda? No właśnie. I ja pomyślałam sobie o tym, skoro ten przykład symfonii Beethovena się pojawił, bo chyba u Karola Bergera w Potędze smaku jest taki podrozdział dotyczący przyjemności estetycznej. I on się tam zastanawia nad tym, czy ta przyjemność jest rzeczywiście czysta i bezinteresowna. No i można byłoby powiedzieć, że właściwie słuchając tej symfonii Beethovena czerpiemy przecież jakieś pożytki, niekoniecznie związane z czystym chceniem, prawda? Ale z drugiej strony można by powiedzieć, że to jest takie doświadczenie, które nas uczy, jak chcieć, żeby nie zawłaszczać tego

0: obiektu, prawda? I ta wiosna, o której pan powiedział, no po prostu sobie jest i się nią cieszymy. I kto wie, czy właśnie sztuka, może muzyka szczególnie, jakby nie uwrażliwia nas na to, że można pozwolić rzeczom być, zachwycić się tym, że one są, bez takiej potrzeby jakiegoś pragmatycznego czerpania z tego osobistych korzyści. I w tym sensie to by była jakaś lekcja, mi się wydaje, chcenia w ogóle, prawda? No i to byłoby takie szlachetne doświadczenie, które właściwie ogranicza się do tego, że ja wiem, że ja to lubię, to jest piękne i to mi wystarczy. I od razu sobie tutaj też pomyślałam o stanie przeciwnym. Właściwie sama tego nie wymyśliłam, to przyznam od razu, że w książce, którą też cytuję, The Aesthetic Brain, to jest książka, którą napisał Anjan Chatterjee, pojawia się takie zestawienie doświadczenia estetycznego z doświadczeniem, które on nazywa anestetycznym, czyli takim doświadczeniem, w którym dominuje chcenie. O ile w tym pierwszym, można powiedzieć, szlachetnym, gdzie się ćwiczymy w tym wymiarze etycznym, możemy coś lubić i rezygnować z chcenia, to w tym stanie anestetycznym jesteśmy tak bardzo uzależnieni od bodźca, że zatracamy się w tym chceniu, prawda? I to może nawet przyjąć taką postać, że chcemy bez lubienia. No i on podaje przykład, który mnie rzeczywiście dosyć tak przekonał i poruszył, człowieka uzależnionego. Że człowiek uzależniony już dochodzi czasami do takiego momentu, w którym no nie tylko wie, że to mu robi krzywdę, to, co jest przedmiotem jego chcenia, no ale wręcz z jakimś rodzajem wstrętu do samego siebie brnie w to chcenie. Wydaje mi się, że tutaj nie tylko sztuka, prawda, jest taką nauczycielką, czy jakąś edukatorką, ale doświadczenie przyrody po prostu, bo pan wyszedł od tej wiosny i ja pomyślałam sobie znowu o Kancie, bo to od niego się przecież bierze wszystko, że i natura, i kultura tutaj nam dają taką szansę takiego no jednak chyba bycia bardziej człowiekiem, prawda? Jeżeli potrafimy po prostu pozwolić rzeczom być.
1: Z tym, że z naturą jest o tyle łatwiej, że ona jest na tyle duża, że właśnie to poczucie wzniosłości, przytłoczenia też przy okazji pokazuje nam, że jest czymś osobnym i czymś, czego się do końca nie da zawładnąć, nie da się tego zawłaszczyć, chociaż może zniszczyć skądinąd. Natomiast w wypadku muzyki zastanawiam się, na czym by miało polegać to zawłaszczenie. To znaczy, przecież ostatecznie nie da się posiąść muzyki, nie da się posiąść, nie wiem, wykonania George'a Michaela, nie da się skasować wszystkich innych nagrań, nut, jeśli tutaj były jakieś nuty rozpisane kiedykolwiek i posiąść na własność. Zawsze posiada się tylko cząstkę ewentualnie, właśnie kupując na przykład płytę z konkretnym nagraniem.
0: No tak, ale można sobie wyobrazić to od strony, może nie tyle tego, kto tylko konsumuje, ale tego, kto powiedzmy wykonuje, prawda? Cudze dzieło. I jeżeli się w tym wykonaniu nie ma szacunku do tej nie chcę powiedzieć do muzyki samej, ale do tego, że to nie jest do końca tylko moje, prawda? Tylko, że to jest jakaś przestrzeń, w której ja powinnam przede wszystkim pozwolić zaistnieć pewnym wartościom, a nie zaistnieć tylko sobie samej. No to wtedy już to zaczyna działać, prawda? To zawłaszczenie. Mi się wydaje, że wykonawca czasami może zawłaszczyć sobie, przywłaszczyć sobie muzykę w taki sposób, że to już przestaje być etyczne.
1: I wtedy, czyli jakby jego ja albo jego interpretacja była ważniejsza,

od tego, co ktoś tam kiedyś zapisał. Chociaż to są sprawy przecież bardzo subiektywne, gdzie jest tutaj granica pomiędzy tym, że ktoś jeszcze jest wierny tekstowi, powiedzmy, a tym, że już robi z tym tekstem, co chce. Skądinąd przecież też bardzo często cenimy, jak ktoś jest na tej granicy i balansuje i pokazuje tę swoją indywidualność. Być może też jakiś rodzaj ograniczenia przy okazji. Bo to jest jeszcze

0: I to nas prowadzi do tego wątku związanego ze sztuczną inteligencją, dlatego że tam te wykonania, powiedzmy, mogą być doskonałe. Tymczasem człowiek właśnie w tym jakimś zawahaniu, w jakiejś niedoskonałości technicznej, ale też właśnie w tych swoich doświadczeniach wcześniejszych, w tym, że wykonując jakiś utwór, myśli o czymś, no, zabarwia to tą swoją skończonością, jedną pojedynczą perspektywą, która skądinąd może się zmienić i następnego dnia już będzie zupełnie inna, ale no właśnie zawsze jest jakaś niekoniecznie rysa, chociaż można byłoby z perspektywy takiego doskonałego wykonania mówić o rysie.
1: Tak, ja sobie tam pozwoliłam tak trochę nawet literacko się zabawić, nawiązując do opowiadania Olgi Tokarczuk, Transfugium, gdzie jest mowa o bohaterce, która korzysta z takiej możliwości, że może cofnąć się ewolucyjnie do wcześniejszych, przedludzkich form istnienia i jakby w tych wcześniejszych formach znaleźć ukojenie po jakimś trudnym doświadczeniu bycia człowiekiem, prawda? A ja idę w innym kierunku i wyobrażam sobie taką sytuację, że powiedzmy muzyk wirtuos, ktoś, kto jest osobą, powiedzmy, marzącą o zwycięstwie w konkursie szopenowskim, tak bardzo chce przezwyciężyć swoją ludzką kruchość i cielesne ograniczenia, że powiedzmy staje się, łączy się z chmurą i jest algorytmem, który być może pamięta tą swoją skończoność, ale ją przezwycięża jakoś, prawda? No ja to teraz trochę uprościłam, ale chodzi mi o to, że właśnie w tym opisywanym przeze mnie eksperymencie brakuje tej kruchości i to, że się nie jest śmiertelnym i że się nie jest niedoskonałym, właściwie uniemożliwia tworzenie sztuki. Tak jakby wydaje mi się, że żeby tworzyć sztukę tak naprawdę, to trzeba doświadczać swojej skończoności, a nie być tym takim ideałem, a czasami tak sobie myślimy, prawda, jak obserwujemy wielkich wirtuozów, że oni są już nieludzcy.
0: Mhm. Ale to też by mówiło coś o tym, co się zawiera w słowie connectom, czyli rodzaj połączenia, bo być może właśnie chodzi też o to, że ci, którzy słuchają, też są ludźmi i też mają te właśnie ograniczenia i że ten sensus communis, o którym pani mówiła, też na tym polega, to znaczy na tym, tej świadomości własnej kruchości i też tej zmienności, która nas naokoło otacza. Tego, że to wszystko przepływa, że mija, tak jak ta muzyka, która się rozgrywa na chwilę przed naszymi uszami. I nie było jej, jest, można tak mówić, i nie ma.
1: Bo to chyba nie tylko chodzi o doświadczenie błędu, prawda, który oczywiście nie zawsze, kiedy słuchamy jakiegoś wykonawcy i on popełnia błąd, to nie zawsze jest tak, że to jest rysa, która nam jakoś zabiera przyjemność tego doświadczenia, ale to jest doświadczenie po prostu kruchości, a ta kruchość się nie musi przejawiać w błędzie, tylko na przykład w jakimś zawahaniu albo w jakiejś niepewności, którą słyszymy, nie wiem, w tym właśnie czasie narzuconym nam przez wykonawcę. Czyli czujemy, że on oddycha jak człowiek, który doświadcza trwogi. Mhm. I to jest coś, co sprawia, że to jest ludzkie i to jest wtedy jakaś wspólnota doświadczenia.
0: Ciekaw jestem, czy to jest odbierane za pomocą słuchu, czy to jest odbierane na jakimś takim zwierzęcym poziomie, bo być może tak jest przecież, że my bardzo łatwo odgadujemy nie tylko z twarzy, ale po zachowaniu, albo nawet, nie wiem, może po zapachu, zupełnie nieświadomie, czy ktoś się boi, czy ktoś się cieszy, czy ktoś ma jakiś inny stan emocjonalny. I być może ta trwoga, o której pani mówiła, też jest odbierana właśnie na tym poziomie, nie w samym przebiegu czasowym, tylko właśnie jakiś tak zupełnie trochę telepatycznie, albo no, zwierzęco po prostu. intuicyjnie.
1: Na pewno wtedy, kiedy to się rozgrywa w jakiejś wspólnej przestrzeni, to łatwiej

0: to uchwycić. Ale ja się zastanawiam, czy w ogóle czas wykonania i czas tego przeżycia, w którym współuczestniczymy jako słuchacze, prawda, to nie jest jakby w jakimś sensie coś zaraźliwego, tak, że my zaczynamy współodczuwać, czyli jesteśmy właśnie też współczulni, tak?
1: I współczasowi też nawet można byłoby powiedzieć, że się zlewają nasze horyzonty czasowe wtedy. Jest jeszcze jeden ciekawy wątek, nie mamy dużo czasu, ale może zdążymy, który pani porusza, czyli ta kwestia innego sposobu doświadczania, bo to właśnie nie opisywanie, ale doświadczania, no potem się przekłada to na myślenie również, istnienia, czyli tego, że muzyka w gruncie rzeczy pokazuje nam tę przemianę, o której mówiliśmy, że nie jest o trwałych rzeczach, tylko jest o tym zmiennym świecie, z którym zmaga się nasza myśl od początku i zawsze, jak entomolog, ostatecznie wbijamy tę szpilę w rzeczywistość i zatrzymujemy ją, żeby móc cokolwiek powiedzieć. Nasza struktura językowa do tego nas skłania, żeby tworzyć takie hipostazy, żeby wszystko stawało się nagle trwałe, no bo inaczej trochę tak jakbyśmy czuli ze strachu, że nam się inaczej rozpadnie ta rzeczywistość, że okaże się, że to wszystko jest tylko, tak po buddyjsku można powiedzieć, tylko przepływem, tylko no, tak naprawdę pustką, tego nie ma, tylko jest czymś, co płynie, przechodzi jeden kształt w drugi, jak w mandali albo jak w kalejdoskopie takim dziecięcym, jak się układały te wzory. I że muzyka być może nam to lepiej uzmysławia. To jest, myślę, że ciekawa myśl, że w tej muzyczności właśnie ostatecznie możemy to, tego doświadczyć, chociaż nawet trudno, tak jak widać, o tym opowiedzieć.
0: I to by był być może taki rzeczywiście dobry koniec, ponieważ pan dotknął kwestii, która mnie bardzo niepokoi, kiedy się mówi i pisze o muzyce. To znaczy, że my chcąc pokazać, jak ona jest niezwykła, czasami mówimy o niej rzeczy, które równie dobrze można powiedzieć o poezji czy o innych sztukach. Ale to, czego pan dotknął, jest chyba wyjątkowe. Właśnie dlatego, że to jest pewna trwająca w czasie, bardzo efemeryczna jakość, która nie potrzebuje w ogóle żadnego nazwania, a mamy dzięki niej wrażenie, że to jest właśnie jakieś kruche doświadczenie pełni w jakichś ramkach, które nadaje ten kształt utworu muzycznego, że to jest jakaś całość, może jakaś właśnie taka próba uchwycenia całości w ogóle naszego życia, takiego początku, który się bierze z ciszy i końca, jakim jest śmierć.
1: No to w ogóle jest ciekawe napięcie pomiędzy tą pełnią a skończonością. Znaczy, że może być w skończoności pełnia i to jeszcze na dodatek krucha taka, która jest przepływem i taka, która ulega siłą rzeczy unicestwieniu. Ciekawe z tym. No i może to w takim razie nas prowadzi do tego ostatniego przykładu muzycznego, który, jak pani pisała do mnie, ostatnio za panią chodzi.
0: Tak, właśnie chodzi, ale proszę zauważyć, może usłyszymy do końca, że on się kończy na dominancie, czyli takiej strukturze harmonicznej, która sprawia, że jesteśmy ciekawi, co będzie dalej, prawda? To nie jest domknięte, a piosenka jest pełna niepokoju, prawda? Ona jest właściwie o tym, znowu jest o miłości, ale o takiej miłości, która bardzo rani, i która jest wielkim ryzykiem i że właściwie no nie daje nam ta piosenka żadnej pociechy. A lubimy muzykę, która nam przynosi pocieszenie.
1: Czasem lubimy też taką, która się zawiesza, nie obiecując ani szczęśliwego zakończenia, ani tego, że ono będzie nieszczęśliwe. Jak będzie, to się okaże. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Anna Chęćka była gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Wszystkiego dobrego. Aldona Łaniewska-Wołk, Marek Dalba i Michał Nowak. Do usłyszenia.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Od premiery nowej płyty Boards of Canada, Inferno, minęły już 2 tygodnie, a emocje wokół jej wydania wciąż mają wysoką temperaturę. Jedni są zawiedzeni i twierdzą, że stanowi ona twórczy regres i jest świadectwem wypalenia. Inni nie mogą wyjść z zachwytu nad konsekwentnie poprowadzoną dźwiękową opowieścią o końcu współczesnej cywilizacji. Jedno jest pewne, duet dostarczył gęstej strawy estetycznej i intelektualnej, dzięki której IDM znów pojawił się na głównych stronach muzycznych portali i gazet. Boards of Canada to nie tylko muzyka, to również hermetyczne wizualizacje nasycone niepokojącą symboliką, nad której dekodowaniem łamią sobie głowę fani i krytycy. W pewnym sensie niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dziełem wybitnym, czy wykalkulowaną estetyczną grą, wartością jest wyrazista propozycja i dyskusja wokół niej. Od Boards of Canada zaczynamy widmo, potem spora paczka nowości, a na koniec Szkoci pojawią się jeszcze raz.

Boards of Canada. I w taki oto rozmarzony sposób rozpoczęliśmy dzisiaj widmo. Wytwórnia Delsin to jeden z najciekawszych graczy na współczesnej scenie elektronicznej. Założona w 1996 roku w Amsterdamie, dawno odeszła od ortodoksyjnie rozumianego techno, chaosu i elektro, którymi to gatunkami interesowała się na początku. Założyciel firmy Peel Seamus też jest producentem techno. Pod swoim nazwiskiem nagrywa rzadko, ale jego nagrania są przeważnie bardzo wysokiej jakości. Oczywiście wciąż pojawiają się w jej katalogu ciekawe produkcje w klasycznych elektronicznych stylach, na przykład Conforce czy VC118A, ale od jakiegoś czasu mocno wychodzi w kierunku IDM-u i wyrafinowanych połączeń stylistycznych. Świadectwem tego znakomity ostatni album Forest Drive West.

pod tytułem Mantis 1920, który bardzo elegancko łączy wątki dub house'u, brzmień bliskich wczesnego Mono Lake oraz technowych mutacji drum and bass'u.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. A teraz absolutna bomba. Od ładnych kilku lat mamy do czynienia z twórczą rewitalizacją klasycznego rave'u z lat 90. Próbą wskrzeszenia ducha tanecznych imprez, witalności i nieskrępowanej kreatywności w użyciu wciąż nowych w tamtym czasie elektronicznych urządzeń muzycznych. Dwa lata temu zrobił to Skuba na płycie DU2. W 2023 roku rodzimy DJ Bleak na epce Top, a teraz podjął się tego trudu Shed. Efekt jest piorunujący, nie tylko jeśli idzie o szkielet rytmiczny, ale też fragmenty melodii tworzące specyficzny retrofuturystyczny świat. Album Rave Echoes byłby jednak tylko odtwórczy, gdyby nie autorski wkład René Pawlowica, który wtłacza w kolejne kawałki współczesną, bardzo nowoczesną produkcję. Dawno nie słuchałem płyty techno, która nie miałaby ani jednego słabego utworu.

Zmieniamy muzyczny klimat, ale nie metodę wpisującą się w reynoldsowską diagnozę retromanii. Oto lider Blancmange, Neil Arthur, Musk, Yazoo i Erasure, czyli Vince Clarke oraz Bench, producent m.in. Johna Foxa, postanowili przygotować album z coverami. Nie tylko utworów starych, ale też kilku zupełnie nowych. Wśród coverowanych artystów znaleźli się na przykład ABBA, Fat Gadget, David Essex i Carpenters. Projekt nosi nazwę Double Speak i brzmi, jakby powstał 40 lat temu. Stare syntezatory, bardzo tradycyjna metoda przetwarzania oryginalnych nagrań, a przede wszystkim postaci, które kiedyś znaczyły i do dziś znaczą na scenie elektropop bardzo dużo. Siłą tego przedsięwzięcia jest udany dobór piosenek oraz przeprowadzenie spójnej koncepcji od początku do końca płyty. A po drodze czasem pojawia się uśmiech, a czasem wzruszenie.

słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Z tych mocno nostalgicznych dźwięków wyrwie nas dawka chłodnego IDM-u. Alex Dolby gościł w Widmie stosunkowo niedawno, ale ja wciąż nie mogę się nadziwić jego ewolucji od dosyć schematycznych, choć trzeba to uczciwie przyznać, rasowych progresji w house'ów do muzyki w gruncie rzeczy eksperymentalnej. Dzięki takiemu ruchowi mógł przecież stracić sporą część publiczności, a może jednak zyskał inną. W każdym razie od kilku ładnych lat podąża ścieżką nowo elektronicznego wojownika, a jego postępy w elektronicznym rzemiośle mogą imponować. Dowodzi tego jego nowy album pod tytułem Inner Circles.

a teraz coś z Polski. Od starych znajomych, artystów, którzy oprócz bardzo dobrego rzemiosła wykonawczego opanowali też sztukę przykuwania uwagi mediów. Nie, nie chodzi o jakieś tanie chwyty pod publiczkę, tylko przemyślaną i realizowaną od lat strategię. Niby ich naturalnym środowiskiem jest jazz, ale nigdy nie byli ortodoksyjni. Dlatego też widmo zawsze będzie się interesowało ich dokonaniami. EAPS, Zima Stulecia, Błoto i jeszcze kilka ciekawych przedsięwzięć to już całe środowisko, wytwórnia, estetyka, szlaki koncertowe i uwielbienie fanów. Tak, tak, fanów z całego świata. Błoto właśnie wydało swój nowy album Atmosfera i znów jest to rzecz niebelejaka, mocno osadzona w dialogu między bliską jazzowi, improwizacją i elektroniką. Cóż, miło co jakiś czas wdepnąć w błoto.

czas na kolejną ekspresję retrofuturyzmu. Tym razem w wykonaniu Lake Hayes'a. Shed zatytułował swoją płytę Rave Echoes. Boards of Canada promowała Inferno wysyłką tajemniczych kaset wideo, których suma tworzyła łamigłówkę dla fanów. Z kolei Gonzalo Salgado, portugalski muzyk z Lizbony, zatytułował swoje ostatnie dzieło VHS Memories. A zatem wciąż tkwimy w przeszłości. Na płycie królują house, elektro i acid. Klimat bliski artystów z kręgu Reflex. Na okładce zdjęcie potężnej anteny systemu Deep Space Network, ale jakby porzuconej w zimowej scenerii zapomalowanym graffiti płotem. Kosmos zapamiętany z filmów na starych kasetach VHS z wypożyczalni i wyobrażona ścieżka dźwiękowa, która im towarzyszy. Czemu nie?

Tu widmo w radiowej dwójce. Pamiętam lato 2020 roku, kiedy wpadła mi w ręce unikatowa już dziś epka Lord of the Isles pod tytułem Whitey's 029, otwierający ją utwór One Lifetime is Not Enough for Us. Zachwycił mnie do tego stopnia, że zacząłem poznawać dyskografię Neila McDonalda. Nigdy niby wyrósł ze sceny balearic new disco, a jednak nie porzucając jej wpływów, wciąż poszerza swoje zainteresowania muzyczne i nagrywa coraz ciekawsze płyty. Jedną z nich, zeszłoroczną Signals Aligned, obficie prezentowałem Państwu w widmie. Znalazła się zresztą w moim podsumowaniu najlepszych zeszłorocznych płyt elektronicznych. Dosłownie na dniach ukazała się nowa epka tego arcyciekawego artysty. Nosi tytuł Venus Flux i kończy się tak.

tak jak obiecałem, wracamy do Boards of Canada. Jeśli chodzi o moją opinię na temat nowej płyty, to jest to mroczny rewers Music Has the Right to Children. O ile album sprzed niemal 30 lat jest nowoelektronicznym snem o przeszłości spowitym mgłą tajemnicy, ale mocno nostalgicznym i ciepłym, o tyle Inferno jest w tym oniryzmie złowieszcze i niepokojące. W pewnym sensie nowa muzyka braci odpowiada czasom, w których powstała. Jest też odejściem od nie do końca, w moim przekonaniu, udanych prób zredefiniowania stworzonego w latach 90. stylu, które pojawiają się na poprzednich dwóch albumach. I dobrze, bo jest to najlepsza ich płyta od 24 lat. Teraz nastąpił powrót do oczywiście odświeżonych starych patentów i zaprzęgnięcie ich do opowieści o świecie Anno Domini 2026. I trzeba przyznać, że to działa.

Na koniec drugie, w przeciągu dosyć krótkiego czasu, wydawnictwo Solitary Dancer nosi tytuł Y3004 i stanowi piękne postscriptum do przedstawionego przeze mnie w widmie albumu SD3. Piękna, medytacyjna kompozycja na finał programu to jest to, zwłaszcza po tak pięknym utworze Boards of Canada. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na facebookowy profil Widma oraz na podstronę audycji na portalu Dwójki. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy, mówią Andrzej Zieliński, Marek Dalba i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. 17 czerwca 1930 roku w Wilnie urodził się Romuald Twardowski, kompozytor i pedagog. Studia muzyczne rozpoczął w Wilnie, kontynuował je w Warszawie i Paryżu. Ale o swoim rodzinnym mieście nigdy nie zapomniał. Wątek wileński, czy szerzej litewski, jest stale obecny we wspomnieniach artysty. Oto Lituania na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Agnieszka Duczmal.

To była Lituania na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus dyrygowała Agnieszka Duczmal. Związek Kompozytorów Polskich na swoje okrągłe jubileusze zamawia nowe utwory. W roku 2006 na jubileusz 60-lecia istnienia stowarzyszenia powstało kilka kompozycji, wśród nich 12 etiud na fortepian Krzysztof

Krzysztofa Baculewskiego. Etiudy ułożone są chromatycznie od C do H, czyli inaczej niż w Das Voltem Perirte Klavier Jana Sebastiana Bacha. Ale odnajdziemy tu zawoalowany cytat z tego dzieła, także z utworów innych twórców, na przykład Fryderyka Chopina. W każdej etiudzie rozwiązywany jest inny problem techniczny. Każda ma inny klimat. Posłuchajmy. Gra Julia Samojło.

W wykonaniu Julii Samojło usłyszeliśmy 12 etiud na fortepian Krzysztofa Baculewskiego. Piotr Radko nie ukrywa swojej fascynacji epoką romantyzmu i ekspresjonizmu, choć stara się budować własny świat dźwiękowy. Oto poemat ekspresji na orkiestrę smyczkową. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Anna Duczman-Brus.